0: wielu osób z Neapolu. I w związku z tym, że Neapolitańczycy są bardzo przesądni, to w pewnym momencie, słuchaj, narodziła się taka tradycja, że jeżeli chciałeś swojej rodzinie zapewnić dobrobyt, powodzenie, albo na przykład powodzenie w grach liczbowych, co jest kolejnym takim, wiesz, fiksacją neapolitańską, no to należało zaadaptować sobie czaszkę z fontanelli, przynieść ją do domu, trzymać ją w akwarium, wiesz, na poduszeczce z piękną, białą, haftowaną serwetką i tak dalej, i tak dalej. No bo liczyłaś na to, że czaszka się odwdzięczy za to dobre, co dla niej robisz. No i problem polegał na tym, że jak się łatwo domyślić, czaszki zabierane z cmentarza to nie jest najlepszy pomysł i jest to też doskonałe źródło roznoszenia wszelkiej maści chorób po mieście. No i rzeczywiście, wiesz, ostatnia epidemia cholery w Neapolu to by jest, zdaje się, rok 1978 i to wtedy zaczęto bardzo, bardzo intensywnie walczyć z tym kultem czaszek z fontanelli. I zabroniono wynoszenia czaszek z cmentarza. A do tego wszystkiego powiem ci jeszcze, że tam się zdarzały takie sytuacje, że kiedy były obfite deszcze w Neapolu, to spływająca z gór woda potrafiła pochwycić trochę kości z tego cmentarza i je zanieść do miasta. W związku z tym, wiesz, też można było spotkać taki widoczek, że wiesz, ty sobie siedzisz na przykład w pizzerii i wcinasz pizzę, a pod twoimi nogami przepływa rzeka czaszek, no więc w pewnym momencie postanowiono te fontanelle nieco ułożyć, posprzątać, zamknąć w taki sposób, że nie dokładano tam już nic nowego i uczynić z tego atrakcję turystyczną. Więc jeżeli nigdy nie byłaś w takim dość makabrycznym miejscu, to namawiam, bo to jest ciekawe przeżycie, wiesz, spojrzeć w zasadzie, chciałbym powiedzieć, oko w oko dużej ilości mieszkańców Neapolu, którzy żyli przed tobą wiele, wiele, wiele setek lat.
1: I tak kończymy dzisiejsze spotkanie w Radio Pole. Przypomnę, że Bartek Kierzun, dziennikarz kulinarny, fotograf, podróżnik, autor wielu książek związanych z kuchnią, podróżami, towarzyszył nam dzisiaj na antenie Radia Opole. Za uwagę także dziękuję i kłania się Katarzyna Zawadzka, niebawem wiadomości, później program Dobry Wieczór tu Opole. Do usłyszenia, dobrego wieczoru.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj z Klaudiuszem Lisoniem, absolwentem Szkoły Muzycznej w Opolu, ale także Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Humanistycznym. Będziemy dzisiaj rozmawiać. Zapewne gość jest znany, no bo jest i muzykiem, pedagogiem, dyrygentem. Kieruje dwoma orkiestrami, które powołał do życia, które zdobyły markę już tutaj u nas w województwie opolskim. I to są dwie orkiestry. Jedna to jest orkiestra młodzieżowa z Leśnicy, a druga to jest orkiestra Kaprys. No, takie bardzo ciekawe też imię ma ta orkiestra. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie.
1: Czym różni się edukacja, którą prowadzisz w orkiestrach dętych, od tej edukacji muzycznej, którą prowadzisz w szkołach muzycznych, bo pracujesz jako czynny nauczyciel i w Szkole Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia tutaj u nas w Opolu, ale także w Szkole Leśnicy. No i prowadzisz orkiestry dęte. To jest zupełnie inna pedagogika, no bo prowadzisz zajęcia w klasie trąbki, to jest praca indywidualna, a tutaj orkiestra, gdzie jest 50, 60, 70 osób w bardzo różnym wieku i też na różnych poziomach edukacyjnych.
2: No tak, to jest na pewno inna pedagogika, bo szkoła muzyczna to są lekcje indywidualne, to jest nauka gry na instrumencie, a tu jest nauka w zespole, nauka zespołowości, grania razem, wspólnego występowania, ćwiczenia w grupach. Ale mimo to, że jest to na pewno jakby inny rodzaj pedagogiki i edukacji, to ja te dwie rzeczy bardzo ściśle łączę z sobą i w jedną i w drugą stronę. W szkole muzycznej, w tych zajęciach edukacyjnych, indywidualnych wykorzystuję zespołowość właśnie, bo na tym opieram, na zespołowości opieram też swoje indywidualne zajęcia i praktycznie w mojej klasie zawsze gra się nie tylko pojedynczo, ale przede wszystkim w duetach, triach i kwartetach i innych zespołach. I ta zespołowość towarzyszy mnie i moim uczniom ciągle i czerpię to jakby z tych doświadczeń właśnie, które zdobyłem z orkiestry, że to wychowanie w stadzie, bo ja to tak trochę z uproszczeniem nazywam, to wychowanie właśnie w grupie jest skuteczne bardzo. I młodzież szybciej jakby dochodzi do tych umiejętności, których oczekujemy w tym indywidualnym nauczaniu. A poza tym no, gramy na instrumentach jednomelodyjnych, więc granie w zespole, granie już, usłyszenie tego drugiego głosu albo któregoś tam kolejnego ubogaca nasz umysł i otwiera nam szeroko umysł na całokształt muzyki. Więc to są dwie rzeczy, które się wynikają w obydwie strony i bardzo mocno uzupełniają. Zresztą szkoła muzyczna to też nie tylko lekcje indywidualne, ale też zespoły i orkiestry. I od paru lat też prowadzę orkiestrę dętą w Szkole Muzycznej w Opolu. Zresztą opartą na tych orkiestrach, które prowadzę na co dzień od ponad 20 lat. No i widzę te efekty. Widzę efekty, które są u tych, którzy wyrośli w tych orkiestrach. No i widzę też braki niestety u tych, którzy po prostu tylko i wyłącznie, nie chcę tutaj oczywiście spłycić edukacji indywidualnej, ale którzy tylko i wyłącznie pobierali edukację taką w czterech ścianach i indywidualnie podchodzili do sprawy. Więc na pewno to się uzupełnia, na pewno to powoduje dość duże efekty. I osiągnięcia, bo o tych osiągnięciach też moglibyśmy długo rozmawiać.
1: Jest w orkiestrach dętych jakaś siła, jak śpiewała Halina Kunicka, ale ty założyłeś orkiestrę dętą Leśnica w 2005 roku. To jest ponad 20 lat tworzenia jakiegoś procesu. Ilu uczniów, ilu młodych muzyków przewinęło się przez tę orkiestrę?
2: No, nie prowadziłem takiej kroniki ani statystyki, ale to troszkę żałuję po latach, bo trzeba było poświęcić sobie trochę czasu, ale zawsze to poświęcenie szło w inną stronę. Ale mogę śmiało powiedzieć, że to w setkach trzeba by mierzyć. I mieliśmy takie podsumowanie fajne, bo no, ponad rok temu taki koncert jubileuszowy po 20 latach działalności i na ten koncert przyjechało, może nie wszyscy mogli, nie wszyscy dosłyszeli, że jest takie wydarzenie, ale przyjechało bardzo dużo ludzi, którzy w tej orkiestrze wyrośli, którzy się wychowali przez lata w tej orkiestrze, z różnych względów nie grający już też w tej orkiestrze, albo w ogóle już nie grający, mający już swoje rodziny i stworzyli niesamowitą atmosferę takiej pozytywnej emocji. No i oczywiście wspomnień, bo tych wspomnień różnych jest bardzo dużo, bo to jest 20 lat takiego koncertowego istnienia orkiestry, ale to jest też 20 lat wyjazdów wspólnych. Rok w rok od 2005 roku wyjazdy na feriach zimowych w Zawoi co roku. Obóz zresztą nie był tylko w Zawoi od samego początku, ale już 20 lat jeździmy tylko do Zawoi. Tydzień ferii zimowych. Wyjazdy wakacyjne. Byliśmy wiele razy na Mazurach. Za miesiąc jedziemy nad morze znowu. Byliśmy w Czarnogórze, Barcelonie, Bułgarii, Grecji, Chorwacji. Oczywiście wielokrotnie w Niemczech, w Czechach. No to myślę, że to robi wrażenie, chociaż dzisiaj przy otwartych granicach naszego kraju te wyjazdy już może nie są taką atrakcją jak 10-15 lat temu, albo jeszcze w naszych czasach młodości, kiedy mogliśmy pojechać gdziekolwiek, byle tylko przekroczyć granicę. To wtedy robiło bardzo duże wrażenie. No ale jednak wszystkie wyjazdy są bardzo edukacyjne. Poznajemy też nowych ludzi, poznajemy nową kulturę. Wielokrotnie byliśmy na różnych festiwalach. Ostatni festiwal w Barcelonie we wrześniu ubiegłego roku. Tam przyjeżdżają też ludzie z orkiestry, zespoły z różnych innych krajów, to pokazują swoją kulturę, pokazują swoje zaawansowanie w tym, co robią. I to naprawdę robi taką robotę mocno edukacyjną, poznawczą też, bo no, można wiele rzeczy widzieć w internecie, przeczytać w telefonie czy na portalu internetowym, a jednak nie poczuć tego. A jak się jedzie i poznaje się ludzi, wchodzi w to środowisko, widzi ich występy, rozmawia się z nimi, jakoś porozumiewa się z nimi, no to naprawdę można dużo z tego wyciągnąć.
1: To jest przede wszystkim siła spotkania, bo nie da się kupić takiego unikatowego doświadczenia przebywania z grupą młodych ludzi, którzy też grają na innych instrumentach. No i to wspólne brzmienie, bycie na scenie, przepuszczanie przez siebie dźwięków, to także jest coś niesamowitego. Nie każdy ma do tego dostęp. Ja traktuję orkiestry dęty i takie wspólne muzykowanie jako jeden wielki przywilej i też wielokrotnie słyszałam od młodych ludzi, którzy mówili, że chcą grać w orkiestrze albo leśnicy, albo w kaprysie, to zapiszą się do szkoły muzycznej, bo też chcą jeździć i występować.
2: Tak bywało. Bywa może dalej. Może, tak jak powiedziałem, już te wszystkie wyjazdy nie są aż tak dzisiaj atrakcyjne, bo młodzież, no, wiemy, że ma otwarte pole wyjazdów, podróży i bardzo często też podróżują. Zresztą co chwilę słyszę, że na wycieczkę już nie jeździ do Zakopanego, czy w Beskidy, czy w Bieszczady, tylko do Włoch, czy do Hiszpanii. Wycieczki szkolne też przekroczyły granice. Ale niemniej wspólne brzmienie, wspólne występowanie na scenie i szukanie wspólnych brzmień, to jest bardzo ważny aspekt tego, co robimy. Największym komplementem, jaki zwykle otrzymuje się za granie, przynajmniej za występy w orkiestrze, jest to, przynajmniej ja tak postrzegam, jest to, że ktoś mówi, ale wy pięknie brzmicie jako orkiestra, bo to jest indywidualne. Mimo tej zespołowości, o której mówimy, mimo tego gremium wielu ludzi, dużej grupy, ale brzmienia to jest jednak praca naszej głowy i one są kształtowanie tego brzmienia jest jednak indywidualne i nie każda orkiestra tak samo może zabrzmieć, a jak komuś się podoba to brzmienie, które my prezentujemy, no to jest największa duma. A młodzież, która występuje na scenie, oni uczą się tej komunikacji muzycznej. Jedni to robią może bardziej świadomie, inni o tym może nie wiedzą albo nie myślą o tym, ale to im naprawdę dużo daje, bo ta komunikacja

0: no, cieszę się z tego, że ogólnie zmieniło się postrzeganie orkiestr dętych, nie tylko u nas, ale w ogóle myślę, że w całej naszej kulturze i polskiej, i europejskiej orkiestry dęte mocno zyskały na znaczeniu. Ludzie, orkiestry nie grają dla jakiejś innej okazji, tylko grają koncerty, na które przychodzą ludzie i oni nie przychodzą przy okazji czegoś, tylko przychodzą na koncert. Nasze koncerty, które od wielu lat prezentujemy, czy gali noworocznej, czy projekty, które realizujemy w różnych miejscach ciekawych, jak to nazywamy. Tam, gdzie ładnie brzmi orkiestra, to już nasz taki sztandarowy projekt.
1: Tak, to jest takie wasze hasło i jesteście rozpoznawani, bo to była i Góra Świętej Anny, tak, i zamek w Żyrowej, pałac w Żyrowej.
0: Pałac w Żyrowej i zamek w Niemodlinie i pałac w Roskochowie i jeszcze parę innych takich miejsc, które gdzieś tam odkryliśmy przy okazji.
1: Na zdjęciu wyglądacie jak orkiestra symfoniczna. Pięknie wszyscy poubierani, w czarne fraki, w białe koszule. Jest was bardzo dużo.
0: Tak, bo te projekty robimy często, bardzo, bardzo często wspólnie z dwiema orkiestrami.
1: I też z profesjonalnymi, w cudzysłowie mówię, profesjonalnymi muzykami.
0: Tak, bo do tych koncertów zapraszam wiele osób, czy solistów, czy grających takich, którzy się zajmują profesjonalnie muzyką, a trochę też wykształciliśmy już też takich, którzy profesjonalnie się zajmują muzyką, więc też biorą udział od czasu do czasu w tych projektach, więc no, cały wysiłek jakby idzie w to, no, żeby to ten poziom utrzymać. No i póki się to udaje, no to myślę, że będziemy wciągać coraz więcej młodych ludzi w to, co robimy. I no, będziemy zapraszać ludzi do współpracy, bo tak jak przedtem powiedziałem, ludzie nie przychodzą przypadkowo, przychodzą na ten koncert. I koncert na Górze Świętej Anny jest w ogóle wspaniały, bo po jakimś czasie, chyba po raz piąty to robiliśmy, ten koncert, po jakimś czasie ludzie zaczęli sami przynosić z sobą koce, krzesła, tak jak na pielgrzymkę po Górze Świętej Anny, i no, żeby po prostu usiąść sobie, i zaczęliśmy to też już głośno mówić o tym, że na ten koncert należy sobie przenieść kocyk czy krzesełko. I z roku na rok jest coraz więcej ludzi, no już mierzymy w tysiącach. No, ludzie mimo pogody różnej, w tym roku akurat bardzo gorąco było, rok temu czy dwa lata temu było zimno, nie padało, ale było zimno, gdzieś tam kiedyś deszcz wisiał na włosku, ale mimo to zawsze publiczność dopisała i młodzież to czuje, że oni przyszli, żeby posłuchać koncertu, a nie przy okazji wydarzenia jakiegoś tam. I to jest mocno edukacyjne i to jest bardzo ważne też w rozwoju każdego młodego człowieka.
1: Co jest ważniejsze na samym początku, kiedy młodzi ludzie przychodzą do orkiestry? Gotowość wejścia w relacje, we wspólnotę, zaangażowanie, odpowiedzialność, czy jednak poziom muzyczny? Czy każdego można nauczyć grać w orkiestrze? Wiadomo, że jakieś podstawy instrumentalne ten młody człowiek musi mieć, ale wiemy, jesteśmy na bardzo różnych poziomach we wszystkim, co robimy w życiu.
0: Tak, tym bardziej, że to jest orkiestra amatorska, młodzieżowa, czy nawet dziecięca momentami, i ten poziom na pewno będzie bardzo różny. Zawsze do tej pory przynajmniej wyobrażałem sobie to, że nie trzeba zbyt dużych umiejętności już nabytych, żeby dojść do orkiestry, przyjść do orkiestry, bo z czasem bycia w tej orkiestrze ten poziom się uzupełni, czy w ogóle podwyższy. I myślę, tak do dzisiaj jest. Zawsze pierwszym wyznacznikiem wejścia, czy chęci wejścia do orkiestry była pozytywna motywacja, czyli pierwsze pytanie, czy ja mogę grać w tej orkiestrze. No to już właściwie pierwszy egzamin zdany, tak, możesz. Nigdy nie pytałem, a co ty już umiesz? Może powinienem czasem pytać, ale widząc młodych ludzi, którzy się garną do czegoś, to czy co potrafi, ile już potrafi, jakby to zostawiam na dalszym planie, ten drugie pytanie. Na początku

0: czy chcesz. Chcę, przyszedł, to znaczy, że z tego coś na pewno będzie. I oczywiście są dobre decyzje i są chybione decyzje. Są tacy, którzy przychodzą, po jakimś czasie gdzieś tam się wykruszają, uciekają, bo jednak zauważają, że to jest regularność, to są próby, to jest wysiłek, to jest no, 3 godziny siedzenia w jednym miejscu i powtarzania różnych miejsc. To są czasem nerwy, czasem stres. No ale potem scala nas wszystkich to, że jak już coś umiemy, to występujemy na scenie i są oklaski, są jakieś pochwały, jest jakiś pozytywny zachwyt. Przynajmniej no, może nie na wszystkich koncertach, ale przynajmniej częściowo na niektórych koncertach jest jakiś pozytywny feedback, jak to się modnie dzisiaj mówi, i to też każdy czuje. Więc na wejściu przede wszystkim chęci, bo to gdybyśmy budowali profesjonalną orkiestrę, no to oczywiście chęci chęciami, ale umiejętności na pierwszym miejscu. Natomiast jak budujemy orkiestrę amatorską i którą chcemy głównie edukować, a nie tylko zawodowo występować, to myślę, że trzeba to trochę wyważyć. Chociaż muszę powiedzieć, że czasem spotykam się z taką opinią, ona powinna mnie cieszyć, ale czasem mnie bardziej martwi niż cieszy, że niektórzy ludzie traktują orkiestrę tą czy inną, którą prowadzę po różnych koncertach, niemal jak zawodową i stawiają takie pytania i takie propozycje, że powinniśmy tu i tam wyjechać i tam grać i to jeszcze zagrać. No, zawsze grzecznie tłumaczę, że to nie jest zawodowa orkiestra, to nie jest filharmonia, która się spotyka od poniedziałku do piątku, ćwiczy, a potem występuje, tylko to jest orkiestra, no, która no, jakimiś swoimi siłami musi się spotykać, nauczyć się programu i tak czy inaczej go pokazać. No, jak nam wyjdzie lepiej, to się cieszymy, jak nam wyjdzie słabiej, no to mówimy, okej, następnym razem będzie lepiej.
1: Ale na scenie Filharmonii też graliście już.
0: Tak, oczywiście i to zawsze jest miły koncert, bo wtedy się jeszcze bardziej uprofesjonalniamy już w tej aurze sceny Filharmonii. I no, jest to też świetna akustyka, to też każdy muzyk, nawet młody, niedoświadczony, też to czuje, że tu mu się ładnie gra, dobrze mu się gra, dobrze mu instrument też brzmi. No tak nam się złożyło, mogę się pochwalić, że graliśmy w kilku filharmoniach w Polsce ze słynnym Nosprem na czele w tej nowej, dużej sali Nospru, gdzie słuchało nas ponad 1200 osób. I zagraliśmy tam 2 lata temu koncert no, dla taki edukacyjny dla dzieci, dla szkół, taki poznawczy koncert, no ale pełen profesjonalizm. Scena Nospru to jest jedna z najlepszych scen, musimy sobie to uświadomić, w Europie. No, zmobilizowała nas bardzo mocno, zmontowaliśmy taką orkiestrę potężną, ponad 100-osobową i zagraliśmy taki program, no, nie najłatwiejszy, ale jestem z niego bardzo zadowolony, bo dobrze to tam zabrzmiało. Graliśmy też w Filharmonii Śląskiej kilka lat temu, w Filharmonii Koszalińskiej, no i w różnych miejscach, także poznawczość też w tym wszystkim jest. No i taka edukacja, że no, tak jak w piłce nożnej publiczność, kibice to jest ten 13 zawodnik, tak w muzyce sala koncertowa to też jest ten kolejny muzyk, który nam trochę ułatwia, pomaga, no i dodaje nam skrzydeł, jeżeli fajnie wszystko brzmi.
1: Na pewno młodzież może się skonfrontować ze swoimi pasjami, zainteresowaniami, a także zobaczyć, czy to jest ta droga, którą chce podążać, bo wiem też, że ze swoich orkiestr bardzo dużo osób potem kontynuuje swoją edukację, idzie na Akademię Muzyczną i gra z wami, często wraca już jako solista, występujecie razem.
0: Tak, zdarza się to i to jest też bardzo, bardzo takie pocieszające, że ta robota, którą wykonujemy na co dzień, która męczy, nie ukrywam, może zmęczyć mocno i czasem podważyć sens tej całej działalności, skoro na próbach powinno być 50-60 osób, a jest 15, no to niestety takie momenty się też zdarzają, ale potem w efekcie końcowym, jak sobie zestawimy ten bilans zysków i strat i widzimy, że jednak kilka osób, czy kilkanaście osób, którzy się odbili od, czy przeszli przez orkiestrę, swoje pierwsze solówki wydawali z siebie właśnie w orkiestrze, niejednokrotnie stojąc na krześle, bo pamiętam takie przypadki, że żeby go było widać, to musiał wstać, stanąć na krześle i zagrał swoją pierwszą solówkę w życiu i te emocje i czasem i łzy, one dały tyle pozytywnej energii, że gdzieś ktoś poczuł, że może jednak zmierzyć się z profesjonalnym wykonywaniem muzyki. I to nie tylko tutaj mamy takie przykłady w Polsce, ale też mamy studentów za granicą, a już i solistów zagranicznych. Wspomnę tutaj Lenarda Czakaja, który niedawno był solistą Filharmonii Opolskiej, który z powodzeniem grywa w orkiestrach niemieckich jako trębar solista, między innymi też w Filharmonii Berlińskiej, uważanej za najlepszą filharmonię na świecie. Zresztą był tam stypendystą też w tak zwanej Fundacji Karajana, ale też wspomnę Fabiana Kurpiele, który został nie tak dawno, chyba tydzień temu, solistą innej filharmonii niemieckiej. Był stypendystą, akademistą w jednej z najsłynniejszych radiówek światowych, w radiówce w Monachium, w orkiestrze Radia Bawarskiego, znanej zresztą na cały świat orkiestrze. No i jeszcze mógłbym parę osób wymienić tutaj, bo troszkę ich przez orkiestrę przeszło i nie byli dłużej, nie krócej, ale myślę, że każdemu ta orkiestra troszkę dodała tych skrzydeł i pokazała, na czym ten profesjonalizm polega, bo ta cała aura umiejętności to jedno, ale ta cała aura wykonawcza, samo wejście na scenę, zachowanie się na tej scenie, ubranie się na tą scenę, no i zagranie już solówki, która no, w profesjonalnej orkiestrze musi wyjść, a w amatorskiej, jeszcze młodzieżowej, jak nie wyjdzie, to się świat nie zawali, prawda? I to też jest taki moment, kiedy można się zmierzyć z tą scenicznością, która wcale nie jest łatwa, bo my sobie dzisiaj mówimy do mikrofonu, ale jak mówimy do mikrofonu na żywo, gdzie słucha nas 100, 200, 1000 osób, no to czasem nam troszkę głos drży. I to jest dokładnie tak samo, jak się gra dla publiczności, która wysłuchuje, wsłuchuje się.
1: I którą się jeszcze widzi, widzimy słuchaczy.
0: Tak jest, którą się widzi i zaczyna się dochodzić do głowy, że no, słuchają i teraz wszystko w moich rękach. No to jest ważna informacja, czy ja się do tego nadaję, czy nie, czy mi to bardzo mocno przeszkadza i nie uda mi się jakby zostać muzykiem, czy po prostu dobrze sobie z tym radzę. I to jest moment, kiedy można się po prostu dotrzeć w tym takim szlifie. A potem no, profesjonalizm to już są lata też edukacji akademickiej, więc już te kolejne kroki można robić na akademiach muzycznych, ale tutaj to pierwsze rozstrzygnięcie może się odbyć.
1: Na pewno nie można tego przecenić, całej tej formacji, czyli zaangażowania, chodzenia na próby, ćwiczenia, wyjazdów, przewartościowania też swojego czasu, no bo trzeba po prostu na tych koncertach być, skoro jest się na próbach i skoro jest się w sekcjach, jest się odpowiedzialnym. Tak sobie nawet myślę i wyobrażam, że z pewnością czasami takie orkiestry są w stanie uratować komuś młodość. To znaczy dają mu pewien rytm i też innych młodych ludzi zaangażowanych. To znaczy nie takich, którzy negują, którzy uciekają od rzeczywistości w jakieś substancje albo w jakieś takie zachowania dosyć patologiczne, a tutaj jednak to jest tworzenie jakiegoś dobra estetycznego, piękna, pracy nad sobą, relacji, akceptacji na różnorodność, no bo wiadomo, że ludzie są bardzo różni w orkiestrze. To na pewno jest niesamowite z jednej strony, ale z kolejnej także i siła wspólnego muzykowania. Dużo radości, dużo takiej motywacji, żeby być jeszcze lepszym, no bo to jest cały czas w jakiś sposób, no nie chcę mówić porównywania się z innymi, ale takiego mierzenia się z
0: umiejętnościami.
1: Tak, bycia.
0: Bycia z sobą i to wcale nie z kimś anonimowym, bo ten obok mnie, ten, który siedzi, czy troszkę dalej, czy bliżej, jest podobnie ambitny, podobne ma umiejętności, a może i podobne problemy. To nie są dwa różne światy. Oni się uczą jeden od drugiego. Tutaj no, trudno cokolwiek dopowiedzieć do tego, co powiedziałaś, bo po prostu tak jest. Czy orkiestra, czy w ogóle taka formacja uratowała komuś młodość? Myślę, że nie jednemu. Nie chciałbym też jakby przeceniać tu tych działań, w których sam uczestniczę, ale myślę, że znalazłbym sporo takich, którzy by to potwierdzili. Zresztą zawsze o tym mówię, może już jestem monotonny w tym, ale z tej działalności orkiestrowej wzięło się parę małżeństw, które do dzisiaj póki co z powodzeniem żyją.
1: No to już jest bardzo dużo.
0: To jest już dużo. Mówię o tym tak z taką troszkę delikatnością, no bo życie, różne rzeczy, różne scenariusze pisze, ale póki co to wszyscy żyją taką pełnią życia, mają swoje potomstwo, które już też chcą kształcić dalej, więc jest to też na pewno osiągnięcie. Może nie wszyscy o tym chcą powiedzieć i nie wszyscy, może nie wszyscy to zauważają, ale mam takich dyżurnych, którzy co roku, czy co jakiś czas, jak się spotykamy, to właśnie o tym wspominają, że orkiestra uratowała mu młodość, relacje, że tu poznał wiele rzeczy oprócz kolegów, koleżanek, czasem żony czy męża, ale też wiele, wiele innych ciekawych rzeczy. Na pewno tak jest.
1: No i każdy jest ważny. Nie mówiąc o tym, że te przyjaźnie, to, że orkiestry są taką trochę rodziną, no bo wiadomo, że skoro się często spotykają, tu wyjazd na tydzień, tutaj warsztaty, tu jakiś koncert, jest się sobą też na takich wysokich dosyć rejestrach emocjonalnych, no bo muzyka wytwarza przecież bardzo dużo emocji, to już bardzo dużo daje, a z kolejnej strony wiem też, że zaangażowani są rodzice, bo orkiestra Kaprys to jest także stowarzyszenie i rodzice piszą rozmaite projekty, wspierają, organizujecie też co roku bale, na których bawi się społeczność. To jest też wielka siła budowania projektu społecznego.
0: Tak, może tych rodziców w tej chwili akurat jest mniej, ale już ci pierwsi orkiestranci, którzy zostali rodzicami, oni teraz pełnią rolę, grają rolę tych właśnie rodziców, którzy wcześniej zaczynali tę działalność jednego i drugiego stowarzyszenia, czy w Leśnicy, czy tutaj w gminie Pruszków. Bardzo fajnie było to widać po pandemii, kiedy no, nie spotykaliśmy się przez jakiś czas i można było sobie, każdy sobie ten czas jakoś zagospodarował, ale potem przyszedł taki moment, kiedy musieliśmy, ale została odkryta przestrzeń, gdzie mogliśmy się spotkać i w tym momencie przyszli ci, którym brakowało drugiego człowieka, którym brakowało tych spotkań. I właściwie ja nie pamiętam nic z tej próby pierwszej po czasie, pandemicznym, ale pamiętam jedno, że długo, ja nawet nie wiem, czyśmy coś grali, czy po prostu długo wszyscy z sobą zwyczajnie rozmawiali. Nic więcej nie robili. Pewnie na koniec coś tam pograliśmy, ale przede wszystkim długo wszyscy z sobą rozmawiali, czy jednak potrzebujemy siebie nawzajem. Dla mnie to jest taka nadzieja, bo jak już tyle lat człowiek w tym pracuje, to widzi i zalety, i te plusy, i minusy, i potrafi skalkulować pewne rzeczy. Społeczeństwo się rozwija, zmienia się na pewno i dla mnie te rzeczy są takie, patrzę na to z nadzieją, że to jednak pokazuje, że póki co to siebie nawzajem potrzebujemy jako ludzie. A muzyka nas po prostu łączy, wiąże w różny sposób. I tych, którzy ją wykonują, szczególnie w zespole, bo zespół to jest magia, orkiestra jakakolwiek. Interesuje się taką twórczością orkiestrową, profesjonalną też. Znam parę orkiestr profesjonalnych i zawsze patrzę z podziwem na każdą orkiestrę. Czy to te światowego formatu, czy jakieś nasze tutaj nam bliskie. To jest niesamowita machina, to jest taka doskonała maszyna, która ma tyle różnych trybików, które muszą działać. Jak się jeden zacina, to pewne rzeczy nie funkcjonują i trzeba dbać o każdy ten szczegół. I to jest absolutnie fenomenalna rzecz. A z drugiej strony jest też kontakt z publicznością i to też łączy i orkiestrę z publicznością i publiczność między sobą, bo ja rozpoznaję sporo ludzi, którzy przyjeżdżają na koncerty. Niektórzy podchodzą do mnie i mówią mi o tym, a niektórzy po prostu znam tylko z twarzy, ale widzę ich na wielu koncertach, którzy po prostu przyjeżdżają na każdy, czy niemal każdy koncert, którzy z sobą gdzieś tam komunikują, spotykają się na tych koncertach, tak się normalnie nie znali. I to jest też osiągnięcie, bo można dzisiaj, jak to się mówi, followersów gdzieś tam w internecie, na stronie, nie wiem, Instagramie czy na Facebooku gdzieś tam łapać i się patrzy, ile tam tych kliknięć, lajków, tak, jest. A to jest na żywo, tak? To tutaj jest na żywo, to się odbywa. Tu nie ma odklikania czegoś, czego nie mogę dotknąć, tylko widzę gdzieś tam z odległości, a tu możemy się nawzajem, że tak powiem, dotknąć, tak? Zobaczyć, widzieć, uszczypnąć i to jest takie potwierdzenie, że jeszcze jesteśmy tu i teraz, że jeszcze nie przeszliśmy na stronę wirtualną gdzieś daleko. To buduje fajną atmosferę, to jest fajna rzecz.
1: Jest to na pewno unikatowe, jednostkowe doświadczenie, o które dzisiaj trudno, bo żyjemy w takim świecie różnych reprodukcji, imitacji, technologii, a tutaj ludzie się po prostu spotykają w danym momencie, w danym dźwięku. Ale to, co jeszcze jest niewątpliwie ciekawe w orkiestrach i w tych takich muzycznych formacjach, bo kiedy popatrzymy na województwo opolskie, to orkiestr jest dosyć sporo, jeśli nie dużych, to malutkich, na przykład parafialnych. Ludzie grają. I jest też tak, że te osoby, które grają albo w Leśnicy u ciebie w orkiestrze, albo w gminie Pruszków w Kaprysie, to potem podgrywają jeszcze w innych miejscach. Tu się ktoś skrzypnie, zagra na jakimś festynie, tu się skrzypnie, zagra na urodzinach, tutaj na jakiejś uroczystości i okazuje się, że ta muzyka zaczyna pęcznieć i jest jej coraz więcej i coraz więcej. I to chyba też o to chodzi.
0: Tak, oczywiście. Jest ich naprawdę, tych okazji do występów jest dużo. Oni się gdzieś tam znają, wspomagają się nawzajem też. No wiedzą, niektórzy wiedzą, że tutaj z naszego środowiska te osoby, które grają w tych orkiestrach, nie tylko zresztą tych, które ja prowadzę, ale też wielu innych, prezentują jakiś poziom i można na nich polegać, więc często jest tak, że gdzieś tam jadą jakaś orkiestra skądś tam, nawet spoza Opolszczyzny, wyjeżdża gdzieś gdzieś do Niemiec czy gdzieś tam do Włoch i wysyłają mi zdjęcie, bo tam jest parę osób z naszej orkiestry, bo tam ktoś kogoś zaciągnął, no i są takimi wspomagającymi muzykami, a niejednokrotnie no, grają, że tak powiem, pierwsze skrzypce w tych orkiestrach, nie swoich. Ale to jest fajne, bo to jest też pokazuje, że ta edukacja, którą uskuteczniamy na co dzień, nie jest bez sensu, tak? Bo ona nie jest pusta. Ona jest po coś i jest bardzo praktyczna. Daje konkretne umiejętności. Zresztą przed chwilą też to już poniekąd o tym wspomniałem. Rozpoznaję z daleka, jak ktoś grał w orkiestrze, nie mówię tylko o tych orkiestrach swoich, ale jak ktoś grał w orkiestrze, a ktoś w niej nie grał. Czasem te umiejętności indywidualne, one są nie zawsze jeszcze rozwinięte, ale ta postrzegawczość, ten moment czytania tej muzyki z kartki, tak, nawet nie mówię świadomie, nie mówię czytania nut, tylko czytania muzyki z tych nut, odczytywania muzyki z tych zapisanych nut jest zupełnie na innym poziomie. Jak ktoś tylko i wyłącznie indywidualnie do tego podchodził i no, oczywiście też coś nauczył, ale siada do zespołu i zaczyna mu się świat przewracać, bo słyszy za dużo. A ci, którzy wyrośli w tych orkiestrach, oni po prostu wiedzą, co tam trzeba zrobić i czasem może wszystkiego nie dograją, ale wiedzą, kiedy wejść albo kiedy nie wejść. To też jest ważna informacja. I są bardzo, bardzo praktyczni w tym, co robią.
1: Na pewno jest też tak, że ta edukacja muzyczna, ona przenosi praktykowanie muzyki, śpiewanie, granie na różne elementy i różne poziomy życia. Często jest też tak, że nasi opolscy filharmonicy grają w amatorskich orkiestrach dętych i ja czasami ich podpytuję, dlaczego tam grają. Mówią, że to zupełnie inne doświadczenie, że amatorskie orkiestry mają w sobie też jakąś taką żywotność, autentyczność, bo nie gra się na zamówienie, to nie jest praca zawodowa, tylko to raczej praca, oczywiście taka swoja, własna, ale to jest takie cieszenie się muzyką, cieszenie się z obcowania z innymi osobami. Nie nakierowane jest to tylko i wyłącznie na wynik, na produkt, ale właśnie na to bycie w społeczności, no bo gra się w różnych miejscowościach. Skąd u ciebie w ogóle taki pomysł, żeby te orkiestry tworzyć? No, pracujesz z nimi ponad 20 lat, poświęciłeś większą część swojego życia. Czy też jako dziecko, jako młody człowiek grałeś w orkiestrze dętej?
0: Tak, oczywiście grałem, jakby też w tym środowisku wyrosłem i jakby znam to od podszewki, znam te wszystkie, tak jak powiedziałem wcześniej, i plusy i minusy tego. Jest ich jedna zawsze i druga strona.
1: Oczywiście, jak we wszystkim.
0: Jak we wszystkim, tak. Ale jakby szkoła się sama reklamuje przez to, że no, jej uczniowie albo absolwenci grają w jakimś takim zespole, który jakby bezpośrednio obok tej szkoły jest, albo nawet w tej szkole jest. I poczułem, że to jest, w którą stronę powinniśmy to nasze szkolnictwo indywidualne troszkę, no, brzydko mówiąc, popchać. I tak zacząłem jakby budować jakiś tam zespół, na początku 13-osobowy, nazywając to orkiestrą, ale on zaczął się rozrastać i w tym momencie ta liczebność szkoły też zaczęła rosnąć i zauważyłem, że to przyciąga po prostu. I też swoje doświadczenie, które miałem z tych swoich lat w orkiestrze, zacząłem wykorzystywać po prostu w pracy tej zawodowej, ucząc nowych adeptów trąbki czy puzonu, bo i na puzonie, i na tubie mi się zdarzało uczyć. Wielu rodziców przychodzi i mówi, no, że po to tu jest, żeby grać w orkiestrze. No może są też pewnie tacy, którzy może nieświadomie mówią, czy nie zauważają tego, ale na pewno to czują też. Myślę, że jest to pozytywne dla instytucji, w jakich pracujemy, dla szkół muzycznych.
1: Ale też dla środowisk.
0: I dla środowisk
1: też przecież buduje
0: tak samo, tak.
1: Miejscowości, też wprowadza jakiś rytm występów.
0: My mamy dzisiaj może inny problem, bo przez lata zmienił się profil młodego człowieka, ucznia czy młodego muzyka. Musimy go zmotywować mocniej niż kiedyś. Sama samo posłanie go do szkoły muzycznej niczego nie zmieni i go w ogóle nie rozwinie. Musi mieć coś, co go będzie przez tę szkołę też ciągnęło. A granie w orkiestrze, bycie w tej grupie jest jednym z tych elementów. Dzisiaj jest bardzo dużo takich różnych kuszących propozycji, które można robić bardziej albo mniej z większym zaangażowaniem albo mniejszym, ale jak się idzie do szkoły muzycznej, to jest parę ładnych lat, no jakby nie było ćwiczenia, bycia, poświęcania się, no ten czas, który musimy oddać tym umiejętnościom, które chcemy posiąść, no jest dosyć długi.
1: Tak, bo żyjemy w takich czasach instant. Szybko, teraz, zaraz.
0: A tu efektu nie ma nagle.
1: Nie ma efektów od razu.
0: Tak, tu trzeba na te efekty trochę poczekać. Orkiestra to trochę jakby, wydaje mi się, że obniża ten poziom oczekiwań. Że tu i teraz muszę, no, po prostu ułatwia przeprowadzenie przez ten trudny moment, że jeszcze niewiele umiem, ale może jednak będę mógł wyjść na scenę, będę mógł coś zagrać, pokazać, douczę się, będę miał motywację po to, żeby następnym razem być lepszym. Ta symbioza tu jest chyba bardzo potrzebna.
1: Jakie marzenia i plany związane z orkiestrą?
0: Marzenia, to może jednak plany.
1: Niektórzy mówią, że to to samo.
0: No tak, może tak być, natomiast plany są takie, że za miesiąc będziemy nad naszym polskim morzem, a marzenie jest takie, że może będzie fajna pogoda, nie taka jak teraz. Bo wiemy z różnych doniesień, że lipiec nie jest łaskawy dla turystów potrzebujących nad polskim morzem. Ale skądinąd piękne miejsce, uwielbiam nasz Bałtyk i nie zamieniłbym się na inne, że tak powiem, miejsca, które chciałbym wypoczywać, dlatego też jedziemy ponownie na polskie wybrzeże.
1: Ale będziecie tam ćwiczyć.
0: Będziemy tam oczywiście ćwiczyć, tak jak zawsze. Warsztaty to jest taki tydzień prób docierania się, też odpoczynku. Mówmy się, że to nie są takie warsztaty
1: od rana do nocy.
0: Od rana do nocy, bo nie trzyma nas nic takiego, żebyśmy musieli wielki program jakiś we wrześniu już pokazać.
1: Tak, ale same te warsztaty w jakiś sposób nawet kilka godzin dziennie rytmizują też dzień.
0: Oczywiście. I są poznawcze dla nas wszystkich, bo uczymy się nowego programu. Może jeszcze go na 100% nie robimy, ale już ta pierwsza warstwa ćwiczeń, czytania i wydobywania z tych zapisów muzyki już się odbędzie. No, bo oprócz tego razem też spędzimy jakiś fajny czas. No i oczywiście rok szkolny, jak każdy, zapowiada się od wielu lat dość bogaty, bo będziemy przeżywać tutaj jubileusz Szkoły Muzycznej 80-lecia istnienia Szkoły Muzycznej w Opolu, więc też orkiestry, również te, o których wspominamy, będą występować w ramach tego jubileuszu, bo tak jak powiedziałem, sporo uczniów jest tych orkiestrantów jest uczniami Szkoły Muzycznej w Opolu.
1: Także twoimi uczniami.
0: Między innymi też moimi uczniami, więc tutaj też będziemy w to zaangażowani i będzie się troszkę w ramach tego jubileuszu muzycznie działo. Mamy pewne plany. Już 1 września będziemy tutaj inaugurować rok jubileuszowy z orkiestrą, z tymi, którzy będą na warsztatach, między innymi. No a potem standardowo wszystkie nasze projekty doroczne, czyli i gala noworoczna, i projekty, które będziemy realizować w wszystkich pałacach i zamkach zaprzyjaźnionych już teraz od paru lat. No i będziemy dalej uskuteczniać tą naszą orkiestrową kulturę, poszerzając repertuar, też może i zaskakując czasem publiczność, bo ostatnio może orkiestra zaskoczyła publiczność ubiorem swoim, bo tak ni stąd, ni zowąd pojawił się pomysł, żeby orkiestra tym razem wystąpiła na biało. pomysł zawsze można mieć i on może ujrzeć światło dzienne, ale nie zawsze wszystkim się spodoba, bo to był pomysł dwa dni przed koncertem. Ale orkiestra pięknie wyglądała. Wszystkie dziewczyny, które nie wiem skąd, ale wyciągnęły białe swoje suknie. Do tego ubrały wianki, bo koncert był 27 czerwca. Każda z dziewczyn miała wianek na głowie, taki wiosenny czy letni, z różnych zbóż i kwiatów. No i można zobaczyć te zdjęcia, które fantastycznie wyglądają, i orkiestra na tle Groty Lurskiej, tam na Górze Świętej Anny, ale też na tle zamku w Niemodlinie prezentowała się fantastycznie. I mam nadzieję, że te projekty będziemy dalej realizować i te różne pomysły będziemy pokazywać ludziom, a przy okazji będziemy też jakiś nowy repertuar ćwiczyć i go pokazywać szerokiej publiczności.
1: Województwo polskie będzie rozegrane, bo orkiestra jeździ praktycznie po całym naszym terenie, edukuje, muzykuje i się cieszy, i trwa to ponad 20 lat. To jest niesamowita formacja i pewnie to będzie wszystko jeszcze pączkować, bo wiadomo, że dzieci osób, które grają, też grają na instrumentach. To tak po prostu jest. To w takim razie życzymy, żeby to wszystko się dobrze toczyło, i oczywiście wielkie gratulacje, bo to niebywałe, że ci młodzi ludzie cały czas grają, koncertują, no i nam też umilają czas. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Przypominam, że Klaudiusz Lisoń, muzyk, nauczyciel, animator, twórca orkiestr dętych w województwie opolskim, był gościem audycji.
0: Bardzo dziękuję i do zobaczenia na koncertach.
1: Do zobaczenia i do usłyszenia.
2: Radio Opole 103,2 FM w Krapkowicach.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: To ja będę za półtora godziny.
2: Ty nigdy nie wyłączasz światła.
3: Daj mi tą książkę.
4: O nie, tak nie mówimy. To są błędy językowe. Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
5: Pani doktor, te ogonki jakoś nie dają nam spokoju. No, samogłoski on i en cały czas sprawiają problemy. Ale dlaczego cały czas sprawiają problemy? Nie jesteśmy w stanie się z nimi jakoś pogodzić, oswoić?
6: Sprawiają problemy między innymi dlatego, że są to po prostu dźwięki trudne. One pojawiają się we wymowie dzieci znacznie później niż samogłoski ustne i to jest jeden właśnie z dowodów na to, że muszą to być dźwięki trudniejsze, skoro dziecko opanowuje je później. Po drugie, trudności te spowodowane są dynamicznie zmieniającym się układem narządów mowy w trakcie ich wymowy. Zmienia się układ języka, warg i podniebienia miękkiego, czego najczęściej nie czujemy. Opanowanie sekwencji ruchów języka, warg i wymienionego podniebienia miękkiego podczas wymawiania on i en wymaga znacznie większej precyzji, aniżeli wymowa samogłosek o i e. Zatem niełatwa struktura artykulacyjna on i en sprawia też, że dźwięki te stają się bardziej podatne na zmiany. Na przykład rezonans nosowy pojawia się w trakcie ich wymowy później albo jeden z segmentów budowy fonetycznej tych dźwięków staje się coraz bardziej i częściej słyszalny w postaci ł. Stąd słyszymy czasami idą, wąski czy mięso. W rezultacie błędy w wymowie są coraz częstsze. W zapisie też. Ponieważ istnieje duża różnica między wymową a zapisem wyrazów, które mają w swojej strukturze litery on i en. Dodajmy też, że zasady ortograficzne dotyczące właśnie wymienionych wyrazów z literami on i en są liczne i z pewnością niełatwe do opanowania nie tylko dla cudzoziemców uczących się języka polskiego, ale i dla polskich uczniów, skoro coraz więcej błędów z tymi literami widzimy w uczniowskich zeszytach. Dorosłym też zdarza się popełniać błędy w takich wyrazach, widuje je na opakowaniach, materiałach reklamowych i niestety w prasie również. O internecie nie wspomnę.
4: Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. O matko!
1: Przed mikrofonem Katarzyna Doros-Stachoń. Minęła godzina 22. To jest nasza cośrodowa audycja O matko. I dzisiaj naszym gościem w studio jest pani Urszula Notka, mediatorka i specjalistka pracy z rodziną. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: Tych tytułów jest trochę więcej, więc dwa słowa może jeszcze dopowiemy, czym zawodowo się Pani zajmuje.
2: Więc drodzy Państwo, tak jak Pani już uprzedziła, jestem zarówno mediatorem, jestem specjalistą pracy z rodziną, jestem terapeutą, trenerem, więc tak naprawdę ten zakres mojego oddziaływania jest szeroki, aczkolwiek ma on jeden bardzo istotny wspólny zbiór – rodzina.
1: Rodzina. I właśnie rodzinie dzisiaj poświęcimy temat naszej audycji, a przede wszystkim budowaniu relacji. Relacji z rodzicami, relacji z dziećmi. I takie pytanie na otwarcie, no właśnie, mamy wakacje, czy to jest dobry czas i ważny czas na budowanie relacji rodzic-dziecko?
2: Więc tak naprawdę czas wakacyjny to, żebyście Państwo też mieli jasność, to trudny czas. Bo dzieci tak naprawdę po całym roku szkolnym są zmęczone, potrzebują odpoczynku, potrzebują odparowania, więc jakby mają inne potrzeby aniżeli rodzice. Natomiast żebyśmy też mieli jasność. Zapytała Pani o relacje, więc myślę, że fajnie byłoby zacząć od tego, czym tak naprawdę jest relacja. Więc w mojej ocenie, czym jest relacja? Relacja tak naprawdę to spoiwo. To spoiwo, które łączy. To tak jakbyśmy chcieli zbudować dom, a nie mieli tego spoiwa. Więc nie da się tak naprawdę zbudować stabilnego domu, czegoś, co będzie służyło na lata i przynosiło bezpieczeństwo, bez tego spoiwa. Więc jakby ta relacja to jest to spoiwo, coś, co daje poczucie bezpieczeństwa, wsparcia i tak naprawdę bez tej relacji, no ani rusz. Jeżeli chcemy funkcjonować bezpiecznie w roli mamy, w roli taty i dać tak naprawdę ten gwarant bezpieczeństwa naszym dzieciom, tego dobrostanu. Więc jakby bez tego nie da się. Więc żebyśmy też mieli jasną sytuację. Okres wakacyjny, mamy go dużo, jest ciepło, więc mówię, pomysłów jest gro w głowach zarówno rodziców, jak i dzieci na jego zagospodarowanie. Aczkolwiek na budowanie relacji trzeba bardzo mocno sięgnąć wstecz, bo tak naprawdę należałoby zacząć od samego startu, bo tak jak przychodzą nasze dzieci na świat, to dla nich w tym pierwszym etapie jesteśmy całym światem, więc one kochają nas bezwarunkowo. Natomiast w miarę wzrostu i rozwoju tak naprawdę to ta grupa społeczna, to środowisko, w które wchodzą, te nowe środowiska, w których wchodzą, jest coraz to szersze. Natomiast to jest właśnie ten etap, kiedy należałoby o tą relację zadbać. Mhm. Bo skoro dzieci kochają nas bezwarunkowo, to warto byłoby to utrzymać, wypielęgnować i żeby tak zostało, żebyśmy w tej właśnie odsłonie mieli konstans. Ponieważ tak, pojawiają się koleżanki, koledzy, pojawiają się pierwsze przedszkolne miłości, tak? Więc jakby pytanie, czy w tej przestrzeni wciąż jest miejsce dla rodzica? Więc to miejsce trzeba wygospodarować, może inaczej, utrzymać, wypielęgnować, żeby w momencie tak naprawdę jakichś perturbacji, trudności, tak, bo one zawsze towarzyszą nam, naszym dzieciom, żeby miały w nas wsparcie, żeby czuły naszą gotowość, otwartość do tak naprawdę wysłuchania, bycia obok, towarzyszenia mu. Bo dziecko potrzebuje właśnie tego poczucia bezpieczeństwa od samego startu. I naszym takim kluczowym zadaniem jest danie dziecku właśnie tego poczucia bezpieczeństwa, tego wsparcia, to te właściwe i dogodne warunki, które pozwalają dziecku na dobry, taki wręcz właściwy rozwój, tak? Rozwój, który prowadzi do zabezpieczenia tych podstawowych potrzeb i jednocześnie do tego, żeby sięgnęły na sam szczyt. Co to znaczy, żeby sięgnęły na sam szczyt? Do samorealizacji, żeby poznały swoje zasoby, żeby poznały swoją wartość. Więc co jest bardzo, bardzo istotnego w budowaniu relacji? A mianowicie to, że dzieci, kiedy czują bliskość i to wsparcie ze strony rodzica, przychodzą, rozmawiają, bo czują się w ich towarzystwie bezpiecznie. Mhm. Natomiast relacja ma też drugą odsłonę. Im dziecko jest starsze, wiadomo, ta grupa, to środowisko też jest coraz to szersze i tych wpływów jest znacznie więcej. trudności szkolnych, czy tam powiedzmy społecznych też idzie w parze więcej. Natomiast, tak jak powiedziałam, relacja ma dwojakie znaczenie, ma drugą odsłonę. Więc w momencie, kiedy dziecko jest starsze, boryka się z innymi trudnościami. To już jest wyższy etap, tak? Wyższy level. Natomiast ta bezpieczna i właściwa relacja jest jednocześnie tym czynnikiem chroniącym nasze dziecko. Co to znaczy? Biorąc pod uwagę szerokość tak naprawdę wpływu grupy środowisk, grupy społecznej, najbliższego środowiska, nie wiem, szkolnego, pozaszkolnego, wpływu tak naprawdę treści forsowanych w internecie, w telewizji, na różnych tak naprawdę kanałach społecznościowych, daje dziecku taką odsłonę, że bez względu na to, czego doświadczę, co zobaczę, mogę przyjść, porozmawiać, zapytać. Więc jakby to jest ten czynnik chroniący, że dziecko nie będzie szukało tego wsparcia i poplecznictwa na zewnątrz, tylko będzie miało odwagę i gotowość usiąść razem z nami. Więc tak naprawdę relacja budowana od samego początku, czy też od tych wczesnych lat, będzie tak naprawdę nam pięknie owocowała. Natomiast w okresie wakacyjnym jest tej przestrzeni dużo. Więc co to znaczy dużo przestrzeni? Dużo tak naprawdę takiego czasu, którego można pięknie zagospodarować. Natomiast musi być już ta podwalina, tak? Czyli jakiś zaczątek relacji, to poczucie bezpieczeństwa, które już zbudowaliśmy, tak? Ale czasami dzieje się tak, że nie udało nam się to wypracować, więc zawsze też, bez względu na to, jaki to czas, czy wakacyjny, czy zimowy, czy jakikolwiek, mamy możliwość powrotu. Natomiast on jest okraszony nie lada trudem. Co to znaczy? A dziecko, które wchodzi tak naprawdę w grupę rówieśniczą, jest bardziej plastyczne. To, które już jest częściowo, powiedzmy, może nie tyle z tą skostniałą strukturą, ale już tą strukturę ma inną, jest trudniej do niego dotrzeć. Oczekuje czegoś innego, tak? Natomiast zawsze jest ten moment, kiedy możemy usiąść z naszym dzieckiem, powiedzieć: zawiodłem. Byłem zbyt zajęty budowaniem swojej kariery, ta gonitwa, która wkradła się w nasze życie, zaczęła królować, nie dostrzegłem tego. Mm-hmm. Aczkolwiek dziś to widzę i żałuję to. Żałuję tego, więc dziecko, czy myślisz, że to dobry czas, czy jest szansa, żebyśmy tu i teraz spróbowali na nowo?
1: No i właśnie, jedziemy na wakacje, czyli ten czas urlopu, powiedzmy tego dwutygodniowego, no bo rodzice wakacji nie mają. I teraz jak takie wakacje zorganizować, te 2 tygodnie, żebyśmy się mogli poświęcić sobie? Żeby to się nie skończyło trochę tak, że jedziemy na wakacje, każdy sobie leży na leżaku ze smartfonem czy książką i jesteśmy razem, ale osobno, no i gdzieś tam się nam znowu to rozjeżdża.
2: Więc, drodzy Państwo, warto tak naprawdę przygotować się do wyjazdu. Co to znaczy? Nawet jeżeli odrobinę zrobię krok wstecz, nawet jeżeli gdzieś ta relacja nam trochę kuleje, tak, to jest fajna przestrzeń, żeby usiąść i zaplanować od samego startu ten nasz wyjazd. Co to znaczy zaplanować? Usiąść z naszym dzieckiem, z naszymi dziećmi, zrobić taką burzę mózgów, tak? I jakby nie iść tylko i wyłącznie w swój własny pomysł. Dlaczego? Ponieważ ja mam taki, ojciec ma inny, a nasze dzieci mają zupełnie inny. Więc co tak naprawdę to należałoby potraktować jako zaczątek, czyli dostrzeżenie potrzeb naszych dzieci i pozwolenie im na decyzyjność. Co to znaczy? Jestem ważny, mama z tatą liczą się z moim zdaniem, chcą wysłuchać, co mam do powiedzenia, jaki mam pomysł na wypoczynek. Bo być może mama z tatą gdzieś tam byli zajęci, a ja z kolei wynalazłem smaczki, wynalazłem fajne punkty, które można byłoby odwiedzić, które będą szły za naszymi zainteresowaniami, a jeżeli nie, to tak naprawdę pozwolą nam na wspólne spędzenie czasu, które gdzieś tam być może będzie tą cegiełką do budowania, tak? Więc samo przygotowanie, czyli opracowanie takiego szczegółowego planu działania, począwszy od tego, gdzie wyjeżdżamy, czego oczekuję od, powiedzmy, od hotelu, czy od naszego wynajętego apartamentu, czy to ma być z balkonem, czy to ma być blisko plaży, czy chcemy z jedzeniem, czy będziemy chodzić, dobierać nasze posiłki, tak? Czy stawiamy na plażowanie, czy na zwiedzanie. Przede wszystkim dziecko czuje się, że słuchamy aktywnie i przede wszystkim chcemy razem z nimi ten czas spędzić. A to jest nie lada robotę.
1: Mhm.
2: Czyli jesteś dla mnie ważny, więc skoro już coś ustalimy, uzgodnimy, bo wiadomo, są pomysły, które są odrealnione i jakby w ogóle nie spełniają być może naszych możliwości finansowych, być może rozjeżdżają nam się, więc możemy tak naprawdę jednego roku wziąć pod uwagę ten plan, w tym roku zrealizować ten. Więc jakby mówię, mamy już ustalone, gdzie jedziemy. Mamy ustalone punkty, co chcemy zwiedzić, co chcemy zobaczyć. Dla jasności. Aha, robimy to razem. Więc oczywiście czas na książkę, czas na plażowanie jest. Jest odparowaniem, jest taką fajną przestrzenią dla mnie. Natomiast budowanie czegoś, co będzie nas łączyć, czyli wspólne wyjście, wspólne wybranie, nie wiem, miejsca, gdzie będziemy jedli obiad, tak? Popołudniowe wyjście na kawkę, na lody, tak naprawdę będzie nas spajało, bo czas spędzany z dzieckiem będzie tak naprawdę w przyszłości owocował. Jestem ważny dla mamy. Jestem ważny dla taty, jestem takim nieodłącznym elementem naszej rodziny. To robi wow. Jestem dla nich po prostu ważny.
1: Jeszcze chciałam zapytać, bo często bywa tak, że jedziemy razem na wakacje odpoczywać, ale słyszymy, że potem to przebywanie ze sobą 24 godziny na dobę jest dosyć trudne. I często na takich wakacjach też rodzi się sporo konfliktów i wracamy z tego urlopu zamiast wypoczęci. To z taką myślą, że nareszcie.
2: Nareszcie w domu i nareszcie każdy jest u siebie w swojej przestrzeni. Więc, drodzy Państwo, konflikty są nieodłączną częścią funkcjonowania człowieka, tak? Ile głów, tyle pomysłów, więc jakby nie da się wydrzeć z głowy różnych potrzeb, tak? Więc jakby konfliktem absolutnie nie należy ich demonizować, bo one idą z nami w parze, są z czymś naturalnym. Powiem jeszcze taką rzecz, być może niewiele osób tak naprawdę na konflikty, czy też na te nieporozumienia, które rodzą się, przyjmijmy, nie wiem, już w drodze, w pokoju hotelowym, chciałabym rzucić na nie nowe światło.
1: Mhm.
2: A mianowicie jakie światło? Otóż takie, że konflikty tak naprawdę są niezaspokojonymi potrzebami, więc być może źle coś zaplanowaliśmy, być może coś poszło nam po drodze nie tak. Natomiast kiedy nasze dziecko mówi, słuchaj, nie podoba mi się, nie chcę tego, nie chcę spać, nie wiem, nie chcę dzielić z tobą łazienki, nie chcę spać w tym pokoju, więc fajnie jest. Ja wiem, że dla mnie to fajnie jako dla mediatora, bo dla mnie to jest taka ciekawa przestrzeń, którą można ładnie rozwinąć, a wiele osób będzie się tego bało. Otóż nie należy się tego bać. Dlaczego? Bo jeżeli dzieci mówią o swoich potrzebach, czasami bardziej wymownie, czasami bardziej siarczyście, tak? Czasami rodzeństwo przemawia do siebie pięściami, a nie słowami, więc wygląda to różnie. Aczkolwiek jeżeli mówią o swoich potrzebach, to znaczy, że czują się z nami bezpiecznie.
1: Bezpiecznie, tak.
2: Więc jeżeli mówią, to tak naprawdę jest to dla nas informacja. Usiądźmy, porozmawiajmy, czego w tym momencie oczekujesz i jaki masz pomysł, tak? Na, nie wiem, na podzielenie naszego apartamentu, na być może na ustalenie kolejki w łazience, a być może na jakieś, nie wiem, takie niuanse, które pozwolą nam jakościowo spędzić czas. Więc nawet jeżeli te konflikty gdzieś się pojawiają, wdarły się, one nie są niczym strasznym, są nieodłączną częścią takiego spędzanego czasu wspólnie, bo mówię, nie wychodzimy do pracy, nie wychodzimy do szkoły, jesteśmy ze sobą 24 godziny na dobę, więc jakby na nowo poznajemy siebie. Być może coś nam umknęło wcześniej, aczkolwiek dzieci czują się bezpiecznie, więc zgłaszają, czasami krzykiem, mówię, czasami wymownie i w sposób trudny do przyjęcia dla rodzica, mówią, dostrzeż mnie, nie chcę z nim spać w pokoju, nie chcę z nim mieć razem łazienki, więc zróbmy jakąś rotację, tak? Pomyślmy, pokombinujmy. Natomiast fajne jest, że dzieci mówią, zgłaszają i jakby na tym się koncentrujmy. I dla jasności, niech nie paraliżuje nas strach, bo to ma być jakościowy czas, więc szukajmy rozwiązań, a nie zacietrzewiajmy się w tym, że rzeczywiście kłócimy się. No i cóż to takiego?
1: Mhm.
2: Nic strasznego.
1: A z drugiej strony, jeśli mamy taką sytuację, że tutaj z dziećmi nie ma tego konfliktu, no ale partnerzy ze sobą jakby nie są przyzwyczajeni tyle czasu przebywać, nie ma tej pracy, nie ma tych swoich aktywności, tylko jesteśmy na siebie w cudzysłowie skazani 24 godziny na dobę, no to nie powinna się też nam trochę taka lampka zapalać, że jeżeli się nam w głowie pojawia taka myśl, będziemy musieli ze sobą wytrzymać tyle czasu. Czy tutaj coś się nie dzieje między nami złego?
2: Znaczy, jeżeli tak naprawdę rodzi nam się w głowie informacja, będziemy musieli ze sobą wytrzymać. Pierwsza rzecz, musimy. Drugie, że wytrzymać, czyli tak naprawdę nie czujemy się komfortowo. Mhm. Więc słusznie pani zaznaczyła, pani redaktor, czyli tak naprawdę nie jest to coś, co urodziło się w przeciągu 3 minut, czyli tak naprawdę to już jest jakieś pokłosie. Pokłosie jakichś, powiedzmy, nie wiem, niezaspokojonych potrzeb, pokłosie tak naprawdę tego, że uciekamy w pracę, nie szukamy tej wspólnej przestrzeni z naszą bliską osobą, z naszą połówką, tylko przeszliśmy tak naprawdę w zadaniowość. Dom nie może działać na zasadzie zadaniowości. My musimy tworzyć żywą i taką po prostu żywą strukturę, tak? Która dla jasności, żywa struktura jest plastyczna, więc w zależności od tego, co się dzieje, my szukamy rozwiązania, robimy to razem, współtworzymy, współpracujemy, więc jakby dla jasności, to, że jesteśmy ze sobą, nie wiem, 20 lat, jasnością jest, że to nie jest już tak, jak było na początku, tak? Zmieniamy się. Zmienia się nasz status społeczny, zmienia się nasza rzeczywistość, zmieniają się nasze potrzeby, zmieniamy się my. Więc może tak naprawdę warto byłoby się zatrzymać i pomyśleć, czy to, co się zmieniło w naszym życiu, czy możemy tak naprawdę coś udoskonalić, żeby wciąż było nam razem po drodze. Bo dla jasności jedziemy w tandemie, tak? Mhm. Nie da się, jeden będzie ciągnął, a drugi będzie hamował, tak? Więc to jest ważna informacja. Brakuje nam tej wspólnej przestrzeni, coś nam umknęło. Być może na poczet dziecięcych potrzeb odeszliśmy trochę od swoich. Mhm. Więc jakby fajnie byłoby też ten czas wakacyjny wykorzystać, bo być może któreś z dzieci jest już w takim wieku, że na przykład może, tak? Czyli od tego 10 roku plus dzieci mogą tak naprawdę, nie wiem, zorganizować sobie jakąś tam chwilę same, tak? Być może, nie wiem, pójdźmy razem na kawkę, usiądźmy, porozmawiajmy, tak? Być może przypudrowaliśmy jakiś temat na długie miesiące, może to ten czas, kiedy jesteśmy razem, nie ma obok nas dzieci. Postawmy tak naprawdę na szczerość, bo to jest dla nas czas. Więc mówię, w takich dogodnych okolicznościach, kiedy dzieci są bezpieczne, nie towarzyszą nam, może w tym, nie wiem, przy tym piciu kawy, czy przy wspólnym obiedzie, po prostu powiedzmy, zależy mi na tobie. Kocham cię. Aczkolwiek coś nam chyba, nie zauważyłeś, że coś nam ostatnio umknęło albo zaczęło się psuć? No wiesz co, rzeczywiście ja też tak myślę, tylko bałem ci się powiedzieć. Ale z kolei dlaczego bałeś się powiedzieć? Przecież jesteśmy razem, jesteśmy tyle lat wspólnie, więc nie bój się, rozmawiajmy, bądźmy ze sobą otwarci, bądźmy ze sobą szczerzy. Zatem, okej, no dziękuję ci, że też to dostrzegłeś i to wypowiedziałeś. Zatem, jak myślisz, co należałoby zmienić? Co należałoby zmienić? Jesteśmy z dziećmi, więc tak naprawdę zróbmy pierwszy krok, a resztę zrobimy tak naprawdę w warunkach domowych, żeby nie ograbiać naszych dzieci z tego uśmiechu i z tego czasu, aczkolwiek cieszę się, że to dostrzegasz, wypowiedziałeś, bo co jest bardzo ważnego? A tak naprawdę coś, co nas oblepia, coś, co mamy gdzieś tam w środku i zostało albo niewłaściwie rozpoznane, drugi element wypowiedziany, nie ma tak naprawdę możliwości zaistnienia i znalezienia rozwiązania. Więc na tych wakacjach, przy naszej wspólnej kawce, czy też przy miłym obiedzie, niech to będzie moment, żeby ujednolicić, co nas rzeczywiście gdzieś tam powstrzymuje, co nas ogranicza, co nam umknęło. Mhm. Wypowiedzmy to.
1: Czyli nie zamiatajmy tego pod dywan, bo pewnie gdzieś to już wcześniej zostało zamiecione, tylko może trochę odkopmy i pogadajmy i chyba przede wszystkim rozmawiajmy, bo tego nam pewnie brakuje w takim codziennym życiu.
2: Znaczy gonitwa tak naprawdę wypiera rozmowę, wypiera, znaczy inaczej, na poczet dialogu wskoczyło wymienianie się informacjami. Więc jakby bieg, pęd, zarabianie pieniędzy, wymiana informacji. Otóż dla jasności, dialog robi robotę. Dialog to otwartość, dialog to gotowość. Więc Być może w ciągu tygodnia nie znaleźliśmy na to czasu. Natomiast jest wieczór, jest weekend. Usiądźmy tak naprawdę do takiego, nie wiem, do stołu i porozmawiajmy, co w ciągu tygodnia wydarzyło się takiego, co mi się nie podobało, co rzeczywiście w mojej ocenie jest problematyczne. Nad czym należałoby się pochylić. Mhm. Bo okej, wiadomo, ważna jest informacja. To pomaga nam, nie wiem, przeżyć, przetrwać. Natomiast dialog będzie nas budował. Więc wygospodarujmy chwilę na jakość, na ten dialog.
1: No właśnie, jakość. Tu też się chciałam zatrzymać w kontekście i rozmowy z partnerem, ale też i rozmowy z dzieckiem. Czy ważna jest ilość, czy jednak jakość tych rozmów, tego poświęconego czasu?
2: Znaczy, generalnie genialną rzeczą byłoby, gdyby w parze z jakością szła ilość. Natomiast pytanie, czy mamy taką realną możliwość? Zapewne mamy, natomiast to wymaga od nas bardzo dużo pracy. Co to znaczy wymaga od nas bardzo dużo pracy? Tak naprawdę przewartościowania, przelustrowania naszego planu, nie wiem, dnia, tygodnia i jakby ustawienia na nowo priorytetów. Bo nikt nie mówi, że musimy kłaść się spać w czystym domu, nikt nie mówi, że musimy, nie wiem, wychodzić do pracy w wyprasowanych t-shirtach, czy też Bóg wie, nie wiem, w jakich warunkach musi wyglądać nasz dom. Dla jasności, w moim domu, oczywiście każdy lubi porządek, jak też go lubię. Natomiast proszę mi wierzyć, że czasami siadam z filiżanką kawy, siadam sobie z moim mężem, siadamy, rozmawiamy. I dla jasności, tak piję tą kawę i patrzę, o kurczę, na tapczanie turla się cały kołtun psich kłaków. Pod tapczanem też jest pełno psich kłaków. Aczkolwiek patrzę na mojego psa, patrzę na mojego męża i mówię, kurczę, chłopaki, to jest fajne, siedzimy sobie razem, uśmiechamy się do siebie, rozmawiamy, pijemy kawę, mamy dla siebie czas. Możemy się zatrzymać, omówić pewne rzeczy. Więc dla jasności, sami tak naprawdę dokręcamy siebie. Stawiamy na to, co powiedzą inni, jak mnie ocenią, tak? Kurczę, czasami na poczet tak naprawdę bałaganu, czy mówię niewyprasowanych ubrań, pozwólmy niech tą przestrzeń wypełni uśmiech, zadowolenie i takie przyzwolenie na odrobinę lenistwa, któremu będzie towarzyszył spokój. Kiedy towarzyszy nam spokój, mamy gotowość, mamy otwartą głowę i wtedy w takich okolicznościach rodzi się najwięcej takich dobrych rozwiązań. Takich, które nie widzieliśmy w tym dzikim pędzie z mopem w ręku.
1: A przy okazji, jak my jesteśmy spokojni, to i cała rodzina pewnie odczuwa i bierze od nas tą energię.
2: Znaczy, spokojem tak naprawdę, ja często powtarzam swoim klientom, ale też i dzieciom, z którymi pracuję, mam opracowaną taką genialną fiszkę, która mówi, że pierwszy człon to złość. Pierwszy człon to złość, natomiast później są przygotowane takie, które mają wykropkowane pole i jest cała reszta tej sentencji. Więc zarówno złością, jak i całą resztą tych trudnych, takich wymownych emocji możemy się zarazić. One tak naprawdę są wpuszczane w obieg. Więc te trudne emocje, począwszy od złości, gniewu, tak, smutku, są jakby tym paliwem, są tą pożywką. Więc jeżeli zaopiekujemy swoje emocje, tak, jeżeli damy im tak naprawdę przyzwolenie na to, żeby zaistniała złość, żeby zaistniał smutek, żeby zaistniał w nas gniew, bo to jest naturalne, coś nam się nie podoba, więc czujemy to, co czujemy. Natomiast kiedy jesteśmy tego świadomi i to akceptujemy, mamy możliwość kształtowania naszego zachowania. Więc jeżeli jesteśmy tego świadomi, możemy emocje sobie regulować. Może wyjdę, porobię coś w ogrodzie, może, nie wiem, zamiast do zmywarki włożę naczynia do zlewu i je pomyję i sobie tej złości trochę uleję, a potem z tą być może zmęczonym ciałem, ale otwartą głową mam gotowość. I nie jestem siarczysta, nie jestem atakująca, bo tak naprawdę już sobie to wyregulowałam, jestem tego świadoma, że było dziś czegoś za dużo, przepracowałam to i jakby mam gotowość usiąść i rozmawiać z całą resztą, tak? I powiedzieć otwarcie, dzisiaj ten dzień był bardzo dla mnie trudny, więc słuchajcie, pozmywałam sobie, nie wiem, czy zrobiłam coś takiego, nie wiem, byłam w ogrodzie, popracowałam, poprzycinałam krzaki, zostawiłam swoją złość w ogrodzie, więc słuchajcie, teraz tak naprawdę jestem gotowa. Czy możemy usiąść i porozmawiać, jak minął wam dzień? Bo mój, tak jak powiedziałam, był trudny. Aczkolwiek teraz już moje ciało odpoczęło, głowa się zresetowała, więc mogę z wami swobodnie i z ogromną chęcią siąść. Więc po prostu siadam. Więc ważna jest nasza świadomość, nasza gotowość. Bo tak jak powiedziałam, wszystkie emocje, a najbardziej te wyraziste, czyli te trudne, te takie chłodne, są wpuszczane w system. Jeżeli wniesiemy te emocje do domu, to zarazimy nią całą resztę. Więc od nas tak naprawdę zależy, czy my je chcemy zaprosić do naszego domu i spędzić z nimi resztę dnia, czy świadomie odejdziemy od tego i powiemy, słuchajcie, jestem bardzo zdenerwowana, dajcie mi proszę, nie wiem, godzinę, potrzebuję wyjść na spacer, odparować, potem jestem dla was. To nie jest dobry czas, przepraszam was, aczkolwiek tego na tu i na teraz potrzebuję. Po co? Po to, żeby swoim zachowaniem nie zrobić wam krzywdy. Więc dajcie mi proszę godzinę, za godzinę jestem. I tak też często robię.
1: O, proszę. Chciałam jeszcze wrócić do tego wątku, kiedy wspomniała pani o dzieciach, które dorastają i stają się taką masą plastyczną, na którą oddziałuje zwłaszcza ta grupa rówieśników. Wróciliśmy już z tego urlopu, tak? Już mamy za sobą wspólne 2 tygodnie. No i właśnie, pociechy mają tych tygodni trochę więcej. I teraz jak tutaj zadbać o tą naszą relację z dzieckiem, które no właśnie w czasie wakacji może poznawać przecież nowe znajomości, nowe grupy, żeby się nam nie oddaliło, żeby też nie miało poczucia, że go kontrolujemy, ale żebyśmy byli w tej relacji, żebyśmy byli może trochę doinformowani, co się dzieje. Bo jak wiemy, wakacje to też wiele zagrożeń.
2: Wiele zagrożeń, dlatego też powiedziałam, drodzy Państwo, o tym czynniku chroniącym, czyli tej bliskości, tej relacji, tak, która będzie tak naprawdę tym gwarantem, że jesteśmy bezpieczni, można nam zaufać, można z nami porozmawiać. Więc wiadomo, że dzieci potrzebują rówieśników, potrzebują internetu, potrzebują tak naprawdę takiej swojej przestrzeni, tak? Bo okej, dwa tygodnie, natomiast tych tygodni rzeczywiście jest zdecydowanie więcej. Więc mają prawo do przeróżnych aktywności. Natomiast ten czas tak naprawdę można by było zagospodarować w dwojaki sposób. Żeby wciąż nasze dzieci kroczyły razem z nami, współpracowały, ale jednocześnie odbierały od nas ten spokój i taką gotowość, tak? Więc o czym tak naprawdę myślę? Myślę o tym, żeby absolutnie nie pozwalać dzieciom na takie w pełni Eldorado, pełną swobodę, tak? W wypełnianiu czasu. Ponieważ tak, są taką integralną częścią naszego domu. Więc skoro są integralną częścią, więc będą potrzebowały czuć się potrzebne, docenione, a dla jasności dialog, w którym mówimy naszym dzieciom tak, słuchajcie, idę rano do pracy, wrócę o tej i o tej, aczkolwiek potrzebuję waszych rąk, potrzebuję waszej pomocy, więc bardzo proszę, żebyście zajęli się tym czy tym, kiedy wrócę, dokończę, będzie mi zdecydowanie prościej. Więc jakby tak, angażowanie dzieci w jakieś tam domowe obowiązki będzie tym gwarantem, że one czują się takim tą częścią układanki, mało tego, czują się potrzebne nam, ich ręce są nam potrzebne, ich pomoc jest nieprzeceniona. Tak? Więc jakby to jest istotne. To też jest jeden z czynników chroniących. Natomiast, tak jak mówiłam, o tej bliskiej relacji, przy tej potrzebie bezpieczeństwa. W momencie, kiedy część obowiązków spada z naszych ramion, powiedzmy naszym dzieciom otwarcie, słuchajcie, widzę, nie wiem, zrobione czy też poskładane pranie, widzę umyte podłogi. Słuchajcie, to robi robotę, dziękuję wam za pomoc. Więc popatrzcie, odjęliście mi obowiązków, więc mamy chwilę czasu dla siebie. Mamy tego czasu więcej dla siebie. Zatem ja przyszłam z pracy, mój dzień nie był wymarzonym. Natomiast Cieszę się, że was widzę. Cieszę się, że mogę z wami usiąść. Co tam u was ciekawego? I słuchajcie, drodzy państwo, i to jest ten moment, kiedy jednocześnie głaskamy dziecko po ramieniu, mówiąc bez ciebie ani rusz. Mogę pozwolić sobie na więcej czasu z tobą, dzięki twojej pracy, twojemu zaangażowaniu.
1: Natomiast dzieci to muszą wiedzieć. Tak?
2: Tak, jesteś dla mnie ważny. No bez ciebie tak naprawdę ani rusz, tak? Bez względu na to, czy to tylko makaron gotowany, czy wyprowadzony pies. Ale już nie obłupia mnie to z tego czasu, tak? Więc mówmy to naszym dzieciom. Natomiast co jest fajne, kiedy jest to internet, kiedy to jest grupa rówieśnicza, kiedy wchodząc do domu powiemy, matko, jak dobrze, że już jestem. Cieszę się, że was widzę, dzieciaki. Co tam u was? I tak naprawdę, jeżeli nie będziemy przepytywać naszych dzieci...
1: Czyli nie pytamy, co robiłaś.
2: Oczywiście, nie sprawdzamy listy, kto posprzątał, kto nie posprzątał, kto ile czasu spędzał przy telefonie. Nie przepytujmy, nie przysłuchujmy naszych dzieci. Zróbmy im tak naprawdę efekt wow. Jak dobrze was widzieć. Cały dzień o was myślałam, jak mija wam dzień. Naprawdę, mamusiu, tak, nawet nie wiecie, jak bardzo chciałam już być w domu z wami. Zatem słuchajcie, co robiłyście? Jak minął wasz dzień? I dla jasności, kiedy dzieci słyszą taki odzew z ust mamy czy taty, one tak naprawdę przyjmują to zaproszenie do dialogu, bo to jest zaproszenie właśnie do dialogu. Nie przypytywanka, nie namiastka przesłuchania, bo one będą tym zmęczone, oblepione. Więc kiedy czują pogłaskanie po ramieniu, aha, no rzeczywiście, no mama pyta, mama chce się... Więc dzieci mówią, słuchaj, spotkałam się z tym i z tym, ta moja nowa koleżanka poznana zadzwoniła do mnie, czy tam żeśmy się umówiły na, nie wiem, do kina, czy tutaj. Więc tak naprawdę wysyłając zaproszenie i dziecko, które czuje się dla nas taką integralną częścią, ono to zaproszenie do dialogu przyjmuje. Więc kiedy przyjmuje zaproszenie do dialogu, my mamy tą możliwość przeniknąć do jego świata. Zobaczyć, czy ta relacja idzie w bezpiecznym kierunku, czy też mało tego. Kiedy na przykład mamy świadomość tego, że nasze dzieci ogrom czasu spędziły z telefonem w ręku, tak? Czy tam, nie wiem, wlepione w grę komputerową. Jak przebić się przez grę komputerową, która jest wybitnie atrakcyjna?
1: A jak wiemy, sam szlaban w sobie też niewiele zdziała.
2: Znaczy, no, drodzy państwo, no, szlaban, co wnosi tak naprawdę szlaban? Złość, gniew, matka czy ojciec nie rozumie mojej potrzeby, tak? Przecież
1: tylko
2: to...
1: zaostrzamy.
2: Dokładnie, sytuację. Tylko dzieci się nam buntują i absolutnie nie będzie to budowało naszej współpracy. Mało tego, kiedy dzieci będą się nam buntować, to one to od tej relacji zaczynają, ona się nam zaczyna ochładzać.
1: Mhm.
2: Aczkolwiek nie o to nam chodzi. Więc co jest ważnego, żeby, ja wiem, że rodzic jakby, no, jego centrum zainteresowania nie jest gra komputerowa. No, nie oszukujmy się, tak? Mamy swoje potrzeby, swoje zainteresowania. Natomiast dziecko będzie się czuło dobrze, kiedy my będziemy chcieli tak szczerze dowiedzieć się, w co ona tam gra. Dla jasności, nie na zasadzie przepytywanki, natomiast podjęcia, próby zagrania z naszym dzieckiem, tak? Przeniknięcia, dowiedzenia się czegoś o tej grze, tak? Czy też zaproszenia do tego dialogu, ale wiesz co? Ja nie bardzo rozumiem, o co w tej grze chodzi, no bo w zasadzie mówię, świetnie się nam grało, spędziłyśmy kawał czasu przy tym, ale ja wciąż nie rozumiem, czy możesz mi podpowiedzieć, bo nie wiem, czy dobrze myślę. I tak naprawdę mamy kolejne zaproszenie, w którym dziecko zaczyna nam opowiadać o tej grze, o swoim bohaterze. No ale ten bohater to on, co on tutaj robi i co on tak naprawdę wnosi? Więc dziecko tak naprawdę cały czas nas zaczyna wprowadzać w głębie tej gry, tak? Więc kiedy my wejdziemy w świat tej gry, tak? Tego bohatera tej gry, mamy tak naprawdę możliwość poprzez... Różne levele tej gry, czy też różne odsłony, tak, różnych poziomów gry, przeforsować ważne też treści. Ponieważ grając w grę, my już to wiemy, że na przykład twórca tej gry tak ją skonstruował, że powiedzmy bez dokupienia tokenów nie da się pewnych rzeczy przeskoczyć. My to wiemy z naszego doświadczenia, ale tak naprawdę grając, próbując, a nasze dziecko, kiedy widzi nasze zaangażowanie i tak naprawdę chęć, tak, z naszej strony, mówi, wiesz co, ale popatrz, próbowałem, a cały czas nie mogę wskoczyć na ten wyższy level. Więc wtedy tak naprawdę rodzi się przestrzeń, żeby ukazać naszemu dziecku to, że nie każdy po drugiej stronie ekranu ma dobre intencje. Być może tą intencją jest naciągnięcie nas, tak? Więc jakby wchodząc w ten cyberświat i zainteresowań naszych dzieci, mamy tak naprawdę możliwość ukierunkowania, przestrzeżenia ich przed pewnymi rzeczami i ukazania mechanizmów, które tak naprawdę one w wieku, którym są, nie są w stanie dostrzec, bo mają inną percepcję i rozumienie aniżeli my. Więc wchodząc w ich świat, tak naprawdę mamy więcej narzędzi w ręku. Wiadomo, pewnych rzeczy nie da się uniknąć, tak? Aczkolwiek nasz wachlarz możliwości jest dużo, dużo większy. Więc

0: żyją nasze dzieci. I właśnie, i może choćby to będzie takim początkiem do tego, żeby może nie tyle budować, co podtrzymywać tą relację z naszymi pociechami. No niestety nasz radiowy zegar tyka, to znaczy, że musimy już kończyć naszą rozmowę, ale na pewno jeszcze panią Ulę zaprosimy do naszego studia i wrócimy pewnie choćby do tematu mediacji, o czym już rozmawiałyśmy przed naszą audycją. To przypomnę, naszym gościem była Urszula Notka, między innymi mediatorka, specjalistka pracy z rodziną, która szeroko właśnie dzieliła się z nami doświadczeniem i tymi radami, jak te relacje podtrzymywać, żeby było po prostu dobrze i efektywnie, także w czasie wakacji. Dziękuję pięknie za nasze spotkanie.
1: Dziękuję serdecznie Państwu i taka szybka klamra. Drodzy Państwo, nie bójcie się, ponieważ nawet jeżeli coś nam nie wyjdzie, zawsze jest czas na zmianę i dla jasności dzieci są tak naprawdę najfajniejszą rzeczą, jaką mamy w życiu. Dziękuję.
0: Właśnie, nie bójmy się, czas na zmiany. Pięknie, pięknie wybrzmiało. Dobranoc, do usłyszenia.
1: Dziękuję, dobrej nocy. O matko!

0: Radio Opole. Radio dla wszystkich.
1: Cztery ściany to za mało, a zamknięte drzwi na klucz.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Poranna rozmowa Radio Opole.
1: A gościem Radia Opole jest Michał Wojczyszyn, dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Witam serdecznie, panie dyrektorze.
2: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: I sporo się dzieje w OCRG mimo wakacji, bo 5 naborów projektów, niektóre dopiero co wystartowały, niektóre już trwają, ale jeden z nich tak przykuł moją uwagę, temat na czasie, bo kwestia obronności, no właśnie nabór grantowy na wyjazd do Kielc na targi obronne. Te targi odbędą się we wrześniu. Co to za oferta?
2: Przede wszystkim, pani redaktor, gospodarka nie ma urlopu, gospodarka nie bierze wakacji, nasi przedsiębiorcy muszą codziennie stawać przed wyzwaniem związanym właśnie chociażby z internacjonalizacją, z kwestiami rozwoju, kompetencji pracowników, więc my też ten okres właśnie wakacyjny chcemy przygotować konkretne nabory na to, aby już na tę jesień one były realnie wdrażane w naszych przedsiębiorstwach, w naszej gospodarce. I tak jak też tutaj gościłem u państwa, ja mówiłem, że my w tym roku stawiamy na takie cztery mocne filary, jeśli chodzi o działalność OCRG. To jest innowacyjność, konkurencyjność, internacjonalizacja i podnoszenie kwalifikacji. I w każdym z tych obszarów właśnie uruchamiamy nabory i umożliwiamy naszym firmom różne formy wsparcia. Formy dotacji, formy pożyczek, formy grantów, formy wyjazdów. A to, o czym pani mówi, to jest jeden z tych właśnie elementów internacjonalizacji, który bardzo mocno łączy się też z tym, o czym my głośno, mocno mówimy, czyli kwestii budowania odporności regionu, odporności firm w naszym województwie. Bardzo duże targi. Z tego, co wiem, chyba największe targi w Europie, jeśli chodzi o sektor obronny, które odbywają się już cyklicznie od wielu lat, ale właśnie ta sytuacja geopolityczna, która obecnie nastąpiła, spowodowała to, że zainteresowanie udziałem w tych targach jest bardzo duże, ale tutaj taka ogromna praca, ogromny wysiłek mojego zespołu, czyli Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera pozwolił na to, że mamy swoje stoisko jako województwo opolskie i zapraszamy firmy do tego, aby składały do nas aplikacje i my w formie, że tak powiem, bo musimy tutaj pewne też oczywiście elementy zweryfikować, bo to jest pomoc unijna. Będziemy organizowali wspólne stanowisko województwa opolskiego, na którym będziemy promowali i nasze województwo, ale przede wszystkim firmy, które właśnie w tym sektorze działają.
1: Czyli nabór polega na tym, że będą państwo wybierali firmę, która do Kielc pojedzie.
2: Dokładnie tak. My udostępniamy powierzchnię, jakby całą logistykę z tym związaną, z powierzchnią, całą zabudowę i umożliwiamy naszym firmom wystawienie się na wspólnym stoisku województwa opolskiego i w ten sposób z jednej strony promowanie naszego województwa, czyli miejsca, gdzie te technologie się tworzą, rozwijają, mogą się szukać kooperantów, ale z drugiej strony właśnie chcemy umożliwić naszym firmom zdobycie jak największej gamy kontaktów, bo tego typu targi właśnie temu służą i tutaj będzie też ogromna ilość producentów, dostawców, dostawców usług, więc tutaj wiele firm też jest po prostu zainteresowanych tak networkingowo, aby właśnie w tych targach uczestniczyć.
1: No to tak mi się teraz przypomina o polski klaster obronności, wtedy kiedy było mówione, że 200 firm z regionu się interesuje tym, żeby wejść mocno jakby w ten rynek, w ten sektor, no to pewnie zainteresowanie tym naborem też będzie spore. No,
2: mamy informacje już takie, bo ten nabór formalnie ruszył dzisiaj, on potrwa równo 7 dni, czyli do przyszłej środy. Zainteresowanie jest bardzo duże, bo tak jak wspomniałem, wystawcy już dawno, kilka miesięcy temu bukowali, można powiedzieć, miejsce na tych targach. No właśnie z uwagi na to, że teraz ta koniunktura gospodarcza, koniunktura rynkowa jest bardzo mocno nastawiona na ten sektor odporności, bo my oczywiście mówimy o tych technologiach związanych bezpośrednio na przykład z Polską Grupą Zbrojeniową, ale to jest też to, o czym my też bardzo często mówimy, że ta odporność regionu to są różnego rodzaju usługi. To są też usługi związane chociażby z cyberbezpieczeństwem, z automatyką, elektroniką.
1: Czyli nie tak stricte obronne, ale też, które mogą służyć.
2: Powiązane absolutnie, więc tutaj jest duże zainteresowanie i my z pewnością...
1: To słynny dual use,
2: czyli też ten element właśnie z tym podwójnym zastosowaniem. I mówię, bardzo się cieszę, że będziemy się mogli w tym roku wystawić. To jest duża szansa dla naszego województwa, dla naszych przedsiębiorców. Nasi przedsiębiorcy nas o to prosili, sygnalizowali, więc my też jakby tutaj wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom i tego typu wyjazd dla nich organizujemy.
1: I jakieś specjalne warunki trzeba spełnić?
2: Znaczy, to tutaj my możemy, bo ten wyjazd jest organizowany można powiedzieć, w ramach funduszy europejskich dla Opolskiego, czyli te wszystkie formalne warunki, które są w ramach tego programu musimy spełnić, czyli po prostu firma musi być z sektora MŚP i musi być w tej tak zwanej inteligentnej specjalizacji województwa opolskiego, ale to jest tak szeroka gama, że tutaj jestem absolutnie przekonany, że naprawdę wybierzemy takie firmy, które, no, które też z tego skorzystają i na tym też skorzysta nasze województwo.
1: Mhm. Zapytam jeszcze o nabór. Opolskie stawia na rozwój, tutaj skierowany do takich grup jak osoby ubogie pracujące, osoby o niskich kwalifikacjach, młode, ale też i starsze, z terenów wiejskich, z niepełnosprawnościami, ale też wyczytałam, że to są osoby zamieszkujące na obszarach strategicznej interwencji. Co to znaczy?
2: Ten nabór, o którym pani redaktor mówi, to jest ten nabór właśnie związany z podnoszeniem kwalifikacji, więc pewnego rodzaju kontynuacja też działań, które już były podejmowane przez naszą jednostkę wiele lat temu. My widzimy, jak wielu no, mieszkańców naszego województwa jest rzeczywiście realnie zainteresowanych tym, aby te kwalifikacje podnosić. I to był też jeden z argumentów przy negocjowaniu programu europejskiego, że my pokazaliśmy, jaka siła, jaka chęć, jaka energia drzemie w mieszkańcach naszego województwa do tego, żeby właśnie nabywać te nowe umiejętności. I to jest, mówię, kontynuacja już tych projektów, które my ogłaszaliśmy jakiś czas temu. W poniedziałek ogłosiliśmy nabór na właśnie te granty na podnoszenie kwalifikacji. 1309 zgłoszeń dzisiaj rano sprawdzałem, także proszę zobaczyć, że te 48 godzin de facto od momentu uruchomienia tego naboru to jest też ogromny sygnał do tego, żeby żebyśmy jakby tutaj kontynuowali ten nabór. Natomiast odnosząc się do pani pytania, projekt ten 5.11, czyli te słynne granty na podnoszenie kwalifikacji, te 9,5 tysiąca na jednego mieszkańca, on jest uruchamiany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. I ten Europejski Fundusz Społeczny, co do zasady, ma wyrównywać szanse na rynku pracy, czyli ma w pewnym sensie troszeczkę premiować te osoby, które na wejściu są w gorszej sytuacji, czy mają pewnego rodzaju utrudnienia. Stąd właśnie te elementy

0: to, o których pani mówiła, te kwestie premiowania pewnych grup zawodowych czy grup społecznych, w związku z czym to jest nabór otwarty dla wszystkich i my to jakby też zawsze powtarzamy, natomiast w sytuacji, kiedy mamy określoną pulę pieniędzy, to musimy w pierwszej kolejności właśnie premiować te osoby, o których pani mówiła, czyli właśnie te niskie kwalifikacje, kwestie zamieszkiwania terenów wiejskich. To jest pewnego rodzaju analiza wykonana przez tutaj Zarząd Województwa Opolskiego, która pokazuje, że są tereny w naszym województwie, w których no właśnie chociażby dostęp do kwestii edukacji, do tych możliwości podnoszenia kwalifikacji jest słabszy czy troszeczkę gorszy niż na przykład w takich ośrodkach akademickich jak na przykład Opole. W związku z czym te osoby z tych obszarów teoretycznie bardziej trochę wykluczonych powinny mieć pierwszeństwo de facto w możliwości otrzymania takiego dofinansowania.
1: Ale są też osoby posiadające zawody deficytowe w regionie.
0: Tak. To są te zawody, które wynikają z tak zwanego barometru zawodów. To jest barometr zawodów jest przygotowywany przez Wojewódzki Urząd Pracy. To jest dokument, na bazie którego my właśnie też pracujemy i w zasadzie tutaj wszystkie te jednostki, które zajmują się tym szeroko pojętym rynkiem pracy, czyli Wojewódzki Urząd Pracy, Opolskie Centrum Edukacji, jak i też my. Więc to są oczywiście te wszystkie zawody, przede wszystkim techniczne, gdzie no, też bardzo często słyszymy, czy tutaj w przypadku państwa audycji, czy innych, kiedy przedsiębiorcy mówią o tym, że brakuje im fachowców typu monterów, ślusarzy, elektryków, techników, kierowców C+E, więc jakby tutaj też te kursy, które nadają te kwalifikacje, to one też jakby otrzymują tak zwane pierwszeństwo i ten punkt premiujący. Więc tutaj z racji tego, że to są też fundusze europejskie, one mają określony harmonogram, określone procedury. My też tutaj chcąc być, że tak powiem, czy inaczej, no, organizując to w sposób absolutnie transparentny, też chcemy, aby właśnie jak najwięcej tych grup, które no, mają na wyjściu trochę gorszą sytuację, mogły z tego naboru skorzystać.
1: To jeszcze króciutko w tej części w eterze. Dofinansowanie tutaj przysługuje, tak?
0: Tak, to jest 9 500 zł maksymalnie na szkolenie i 15% wkładu własnego po stronie uczestnika. Nam to pokazuje do tej pory, że mówię, to zainteresowanie jest ogromne. Baza usług rozwojowych, czyli tak zwana baza danych prowadzona przez agencję państwową, jaką jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Tam jest szeroka gama, szerokie spektrum różnego rodzaju szkoleń, kursów, warsztatów, więc osoba zainteresowana podnoszeniem swoich kwalifikacji wyszukuje dany kurs, dane szkolenie w tej bazie usług rozwojowych, zgłasza się do nas, bierze udział w naborze i mam nadzieję otrzymuje dofinansowanie, podnosi swoje kwalifikacje, wzmacnia swoją pozycję na rynku pracy, buduje odporność swojej organizacji, więc to wszystko się pięknie łączy.
1: Michał Wojczyszyn, dyrektor OCRG, jest gościem Radia Opole. Przechodzimy teraz do internetu.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Tina Turner. Fenomenalny utwór. Szczególnie gdybyśmy sobie tak poszli i akurat zbierali właśnie jagody. A jak robić to prawidłowo? Bo to nie jest taka sprawa jasna i oczywista. Bo lipiec to szczyt sezonu jagodowego. Trzeba jednak wiedzieć, jak i gdzie zbierać owoce leśne, aby nie mieć przy tym problemów z prawem. Mandatem zakończyły się zbiory jagód dla mężczyzny, który wjechał samochodem do lasu. Ponadto do zbioru używał specjalnego urządzenia, niszcząc przy tym roślinność, mówi komisarz Anna Balińska z policji.
1: Takie mechaniczne narzędzia do zbierania owoców leśnych, zwane też grzebieniami czy właśnie maszynkami, są w Polsce nielegalne. W związku z tym mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 50 zł.
0: No i to trzeba na to uważać, bo zgodnie z prawem owoce leśne można zbierać tylko ręcznie, zbiór jest bezpłatny, o ile zbieramy je na własne potrzeby, a w celach komercyjnych trzeba zawrzeć umowę z nadleśnictwem. Zabronione jest zbieranie owoców leśnych na terenie parków narodowych i rezerwatów przyrody. Także jak planowaliście kombajnem wlecieć do lasu, żeby zbierać te jagody, a potem wywozić je w tonami, to się na pewno nie opłaci.

0: Reklama.
1: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
2: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
1: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
2: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
1: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
3: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
4: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty, zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
0: Po reklamie.
5: W Radio Opole za chwilę będziemy mieli godzinę 8:00. To oznacza, że startujemy z najnowszymi wiadomościami. Dziś 16 dzień lipca.
6: Minionej doby strażacy interweniowali w kraju blisko 600 razy w związku z burzami. Starosta Nyski chce znów być aktywnym członkiem Koalicji Obywatelskiej.
7: Myślę, że innego rozwiązania nie powinna.
6: A pracownicy opolskich szpitali obawiają się konsolidacji placówek.
8: Wiadomości Radia Opole.
5: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Daniel Klimczak.
6: Strażacy w całym kraju znów mieli pełne ręce pracy w związku z gwałtownymi burzami i intensywnymi opadami deszczu. Od tego zaczynamy. Jak mówi rzecznik Komendy Głównej PSP, starszy kapitan Wojciech Gralec, najpoważniejsza sytuacja była na południu kraju.
9: Ostatnie doby Państwa Straż Pożarna dotowała blisko 600 interwencji spowodowanych przechodzącymi nad Polską burzami. Najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województwa śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz łódzkiego. Interwencje dotyczyły głównie przewróconych drzew.
6: Co ważne, te ekstremalne zjawiska ominęły nasz region, a na weekend prognozowane jest załamanie pogody i znaczne ochłodzenie.
8: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
6: A w nich polityka. Daniel Palimowski chce wrócić do Koalicji Obywatelskiej. Przypomnijmy, starosta Nyski zawiesił swoje członkowstwo w prawach członka partii po tak zwanej aferze marynarkowej. Śledztwo w tej sprawie umorzono z powodu braku znamion czynu zabronionego, dlatego główny zainteresowany złożył wniosek o odwieszenie. O jego możliwe losy pytamy szefa wojewódzkich struktur partii Roberta Węgrzyna.
10: Wniosek wpłynął. Teraz zarząd regionu będzie musiał podjąć w tej sprawie decyzję. Kiedy to nastąpi? Nie wiem. Jesteśmy w czasie wakacji, w najbliższym czasie na pewno zarząd się nie zbierze, będzie to na pewno po wakacjach, no i wtedy będziemy decydować.
6: A na wczorajszym spotkaniu kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości zamiast sprawy wypowiedzi Przemysława Czarnka o możliwości wstrzymania pomocy w Ukrainie była uchwała zakazująca działalności członków partii w politycznych stowarzyszeniach. Były premier i jego zwolennicy krytykowali tę uchwałę w internecie. O szczegółach Mariusz Pieśniewski.
11: Jedno spotkanie w cztery oczy Przemysława Czarnka z prezesem Jarosławem Kaczyńskim zakończyło sprawę jego krytykowanej wypowiedzi o potencjalnym wstrzymaniu pomocy, ale już na spotkaniu liderów PiS o konsekwencjach tego nie było mowy.
12: Ja w ogóle nie było o tym dyskusji,
11: mówiła wiceprezes partii Anna Krupka. Co więcej, kierownictwo jednoznacznie podcięło skrzydła wewnętrznych oponentów Czarnka skupionych wokół Mateusza Morawieckiego. Całkowicie zakazano udziału członków w stowarzyszeniach o charakterze politycznym. Rzecznik partii Rafał Bochenek mówił wprost, ile jest czasu na decyzję.
13: 7 dni.
11: Konkurencyjne wobec Morawieckiego stowarzyszenie Po pierwsze Polska zrobi to natychmiast, mówił Tobiasz Bocheński.
14: Nie będzie organizowało żadnych grillów, a jeżeli będą jakieś grille, to będą Prawa i Sprawiedliwości.
11: To sugestia do grilla, którego dla członków Stowarzyszenia Rozwój Plus organizuje wkrótce Mateusz Morawiecki. Były premier i jego ludzie w mediach społecznościowych zapowiadają dalsze działanie stowarzyszenia.
6: Wracamy do regionu. Pracownicy szpitali podległych Urzędowi Marszałkowskiemu nie kryją obaw dotyczących planów konsolidacji placówek. Jak przekonują o tym pomyśle, dowiedzieli się z mediów. Nie było żadnych konsultacji z załogą, mówi przewodnicząca Związku Zawodowego Administracji w szpitalu przy ulicy Rejmonta Ewa Fortuna Ptasiewicz.
15: Przejmuje nas USK, będziemy mieli wspólny region NIP, będziemy wypisani z KRS-u. Pytaliśmy przede wszystkim, czy zostanie kadra w administracji, o kuchnię, o salowe, tylko nas pocieszono, że nas nie zwolnią. Ogólnie mamy się dobrze w szpitalu ginekologicznym, nie chcielibyśmy tego stracić.
6: Na tę chwilę mamy więcej pytań niż odpowiedzi, dodaje przewodniczący Solidarności przy USK Marcin Laskowski. Do tego związku należą także pracownicy Opolskiego Centrum Onkologii.
16: Nie mamy żadnych informacji, nikt z nami
0: się nie spotykał, nie informował, jakby to miało wyglądać. Tam może dojść do likwidacji powtarzających się w ogóle etatów. Konsolidacja najszybciej uderza w pracowników administracji, księgowości, kadr oraz obsługi technicznej i logistyki.
6: A do tematu planowanej konsolidacji placówek wrócimy w porannej rozmowie Radia Opole. Kwadrans po ósmej. Gościem Joanny Matlak będzie wicemarszałek regionu Zuzanna Donat-Kasiura.
13: Porozmawiam o szczegółach tej konsolidacji. Co z personelem, co z szefami tych jednostek, co z pacjentem, bo właściwie tu też chodzi najbardziej o tego pacjenta. Co się zmieni, co pozostanie? Takie pytania się pojawią.
4: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Dzisiaj będzie super ciepło, 28 stopni i pełne słońce. Też patrzę przez okno i absolutnie nie wierzę w to, co mówię, ale takie są zapowiedzi synoptyków. Teraz mamy 19 stopni na termometrach, 28 stopni maksymalnie. Kto widział słońce? Daję znać pod 774-541-541.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Bo ja naprawdę nie wierzę w to, co mówię, ale będzie cieplutko. 28 stopni, pełne słońce, tylko dajcie znać, gdzie ono pierwsze się pojawi. 774-541-541. Kacper Śniegórski, Paweł Oliwa, ten program realizuje. Cześć, dzień dobry.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Architektura, informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, nowoczesne technologie i projekty, zrównoważony rozwój i współpraca z przemysłem. 25 lat Akademii w Nysie. Łącz kompetencje z praktyką. Stań się częścią biznesowej elity. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie. Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz.
3: Odkrywaj Cieszyn, miasto pełne zabytków i urokliwych miejsc. Zachwyć się wyjątkową atmosferą, a także niezwykłą architekturą na styku kultur dwóch krajów. Weź udział w wydarzeniach muzycznych i filmowych oraz zakosztuj lokalnych specjałów. Poznaj historię miasta podczas weekendowych spacerów z przewodnikiem. Szczegóły na www.cieszyn.pl. Cieszyn robi wrażenie.
0: Po reklamie.

0: W Radio Opole mamy już kwadrans po godzinie 8, dlatego startujemy z poranną rozmową w studio obok Joanna Matlak i jej gość.
1: Poranna rozmowa Radio Opole.
2: A gościem Radio Opole jest pani Zuzanna Donat-Kasiura, wicemarszałkini województwa opolskiego. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: Dwa dni temu zarząd województwa i władze Uniwersytetu Opolskiego podpisali państwo list intencyjny. Chodzi o konsolidację szpitali samorządowych z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym. No i właśnie tutaj pod skrzydłami USK miałyby zostać jakby zaopiekowane, skonsolidowane szpital ginekologiczny na Rejmonta, Wojewódzki Szpital Przywodociągowej i Opolskie Centrum Onkologii. Pani marszałek, czy ta konsolidacja jest konieczna?
3: Ta konsolidacja to pokazanie kierunku. Uważam, że abyśmy się mogli dalej rozwijać, aby nie przechodziły nam koło nosa milionowe środki na inwestycje, które nam są potrzebne, musimy wejść w struktury Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Jako szpitale marszałkowskie, mimo iż wszystkie z trzech szpitali, o których pani mówiła, mają oddziały kliniczne, nie mamy bezpośredniego dostępu do środków finansowych w Ministerstwie Zdrowia zarezerwowanych dla szpitali uniwersyteckich. Włączenie w struktury Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego umożliwia nam dostęp do tych środków. Sama protestowałam przeciwko temu, że nasze Opolskie Centrum Onkologii nie uzyskało w ciągu ostatnich kilku lat środków na inwestycje, mimo iż jesteśmy jedynym w województwie ośrodkiem posiadającym oddział Solo 3, czyli najwyższy poziom referencyjny dla leczenia onkologicznego. Niestety, jesteśmy zbyt małymi szpitalami, aby walczyć o duże środki na inwestycje.
2: Dla regionu możemy być ważni, ale kiedy popatrzymy na mapę kraju i te placówki, wygląda to inaczej.
3: Miałam nadzieję, że uda mi się zmienić sposób myślenia w ministerstwie, ale nie uda mi się. Strategia ministerstwa jest taka, że chce inwestować w duże ośrodki. My mamy świetne szpitale, ale które są małe. Jeżeli połączymy ten potencjał, to stworzymy jeden wielki organizm, który będzie silny siłą swoich elementów. Te elementy, czy je nazwiemy centrami uniwersyteckimi, czy zostaniemy przy nazwach, bo nazwa to też marka. Jeżeli stworzymy z tego kilka oddzielnych, bardzo dobrze funkcjonujących dalej podmiotów, które będą pod płaszczem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, to mamy szansę nie tylko na pozyskanie środków finansowych, które są potrzebne na inwestycje, nie tylko na zapewnienie jeszcze lepszego kształcenia tam pracujących pracowników i kadr, ale również na wykorzystanie potencjału studentów, którzy przyjeżdżają do nas, bo mamy, co jest ewenementem, najlepszy wydział lekarski w całym kraju. A przede wszystkim pacjent jest dla mnie najważniejszy, dlatego że on, trafiając do jednego z tych szpitali, jest już pacjentem we wszystkich jego elementach. Wykorzystamy jeszcze lepiej wszystkie urządzenia dotyczące diagnostyki, potencjał lekarzy, lekarek, całego personelu medycznego, ale i administracyjnego, dlatego że to połączenie oznacza, że wszyscy dalej będą pracować. Owszem, konieczne będą zmiany, dlatego że w takiej strukturze, no, może być tylko jedna główna księgowa, ale każdy z tych szpitali będzie musiał mieć swoją księgową, no swoich pracowników, którzy dalej będą pracować.
2: Te zmiany niepokoją związkowców chociażby. Mam tutaj dwie opinie, pani marszałek. Pierwsza to jest pan Marcin Laskowski z Solidarności przy USK, ale tutaj też zakresem działalności obejmuje pracowników onkologii i mówi tak, że może dojść do likwidacji powtarzających się etatów i konsolidacja najszybciej uderzy w pracowników administracji, księgowości, czy obsługi technicznej, czy logistyki.
3: Zapewniam, że nikt z pracowników pracy nie straci. Być może będzie potrzebna zmiana nazewnictwa stanowisk, ale po to spotykałam się wczoraj, aby przedstawić naszą wizję. Bardzo dużo osób oczekiwało od nas już gotowych rozwiązań. Mieli trochę pretensji, że nie rozmawialiśmy z nimi wcześniej, ale te rozwiązania teraz będziemy wypracowywać. Myśmy podpisali list intencyjny jako zarząd województwa z Uniwersytetem Opolskim, bo widzimy potrzebę i konieczność złączenia potencjału, złączenia sił. tak, abyśmy mogli nie tylko dzisiaj, ale także za 2, za 5, za 10 lat zapewnić bardzo dobrą opiekę wszystkim mieszkańcom naszego województwa. Panie Marszałku,
2: a kiedy zapadła decyzja o podpisaniu tego listu intencyjnego, że działamy, robimy to?
3: Ostateczna decyzja zapadła, decyzja o podpisaniu zapadła listu. Na posiedzeniu zarządu, dlatego że na posiedzeniu zarządu przedstawiona została koncepcja listu intencyjnego i potem w ślad za tym we wtorek podpisaliśmy list intencyjny, w poniedziałek koncepcja została przedstawiona na zarządzie. Te nasze rozmowy trwały długo, ale one były różne. 26 czerwca przedstawiliśmy marszałkowi razem z panem rektorem i z dyrektorem Maderą koncepcję, jak mogłoby to wyglądać. To uzyskało wstępną akceptację. Potem rozmawialiśmy dwa razy na posiedzeniu zarządu. Została treść listu intencyjnego w poniedziałek zatwierdzona, a we wtorek podpisaliśmy list. Ogłosiliśmy to na konferencji prasowej. I w ślad za tym wczoraj miałam spotkania we wszystkich trzech szpitalach. Dzisiaj jeszcze spotykam się również z pracownikami, z kadrą kierowniczą Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, bo to ten szpital, pod którym płaszczem chcemy te wszystkie jednostki umieścić. Natomiast rozmowy o różnych możliwościach konsolidacji trwają już nie wiem ile lat. Wiem, że mój poprzednik, kolega Roman Kolek, też 15 lat temu miał koncepcję konsolidacji, która wylądowała w szpitalu, w szufladzie, przepraszam. O tym poinformował mnie kolega Antoni Konopka, który to jeszcze pamiętał. Były różne pomysły. Ja sama pisząc pracę w ramach studiów MBA dotyczących zarządzania w ochronie zdrowia, też pokusiłam się o analizę możliwości konsolidacji, natomiast wtedy myślałam o połączeniu jednostek funkcjonujących w ramach szpitali marszałkowskich.
2: Czyli bez USK, tylko
3: bez USK. Zastanawiałam się nad stworzeniem konsorcjum wszystkich szpitali marszałkowskich. Natomiast to, co mi zostało uświadomione, albo co sama sobie uświadomiłam w czasie rozmów w Ministerstwie Zdrowia, że dostęp do środków ministerialnych mają tylko szpitale uniwersyteckie.
2: Dostęp jest wtedy, bo duży może więcej, tak?
3: A dyrektorzy... Szpitale uniwersyteckie są na innym poziomie finansowania.
2: A proszę powiedzieć, dyrektorzy jednostek byli jakoś przygotowani do tego, że będzie ten list podpisany? Wiedzieli wcześniej?
3: Przez dwa tygodnie spotykałam się z nimi. No nie byli zadowoleni, bo to jest wyjście ze strefy komfortu. Każdy z nich, ja chylę czoła przed każdym z dyrektorów, naprawdę ogromnym zaangażowaniem, ogromnym wysiłkiem doprowadził do bardzo dobrej sytuacji obecnej. To jest sytuacja dotycząca zarówno zarządzania, opieki zdrowotnej, sytuacji finansowej. Tam wszędzie się świetnie pracuje. Natomiast onkologia nie otrzymała nie kilkudziesięciomilionowych dofinansowań, dlatego że są zbyt małym ośrodkiem. Ja nie jestem w stanie w takim regionie, nie jesteśmy w stanie stworzyć samodzielnego ośrodka onkologicznego, bo jesteśmy małym regionem.
2: A proszę powiedzieć, bo ze strony Ministerstwa Zdrowia jest, no jest fundusz, który pomaga konsolidować szpitale. Czy to była taka oferta, która u Państwa też spowodowała, że idziemy w to, bo są pieniądze?
3: To był impuls. To był impuls, który kazał nam się zastanowić i pomyśleliśmy, że przy okazji tego konkursu możemy wykorzystać szansę, aby pozyskać środki na powstanie centrum pediatrii, które jest potrzebne małym mieszkankom i mieszkańcom naszego województwa, a na które Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu w poprzednich latach nie udało się otrzymać dofinansowania bo był za mały. Mimo, że jest duży, był za mały. Jeżeli połączymy te potencjały, to dofinansowanie możemy uzyskać. Ale ja otrzymałam w ministerstwie zapewnienie, że jeżeli Opolska Onkologia wejdzie w struktury Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, to otworzą nam się szanse na inwestycje strategiczne, finansowane bezpośrednio z Ministerstwa Zdrowia. My mamy szpital, w którym za własne środki został zakupiony sprzęt robotyczny. Za własne środki, za 20 milionów budujemy sale operacyjne. Ja bym wolała, żeby te środki były wykorzystane na wkład własny, bo nam potrzeba inwestycji w regionie, nam potrzeba silnego ośrodka. Mam świadomość, że bardzo wiele osób ma za sobą negatywne doświadczenia związane z konsolidacjami sprzed 20-15 lat. Ale my jesteśmy w 2026 roku.
4: To o tej przyszłości, pani marszałek, porozmawiamy za chwilkę. Zuzanna Donat-Kasiura, wicemarszałkini województwa opolskiego, jest gościem Radia Opole. Zapraszam teraz do internetu.
1: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Jeśli będziesz tam, ja pójdę za tobą. Całkiem inny.

0: Radio Opole, 8:30 już na zegarach. Daniel Klimczak ma dla nas najnowsze wiadomości.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Konsolidacja polskich szpitali jest konieczna dla ich dalszego rozwoju, tak przekonywała w porannej rozmowie Radia Opole wicemarszałek regionu Zuzanna Donat-Kasiura. Jak argumentowała, połączenie placówek zwiększy szanse na pozyskiwanie rządowych pieniędzy i pozwoli lepiej wykorzystać potencjał kadry medycznej. Zapewniła jednocześnie, że pracownicy nie stracą zatrudnienia, choć, jak przyznała wicemarszałek, część dyrektorów szpitali sceptycznie oceniła ten pomysł.
1: To są wiadomości Radia Opole.
2: Keir Starmer spotka się z Wołodymirem Zełenskim. Odchodzący ze stanowiska premier Wielkiej Brytanii uda się dziś do Kijowa. Jak poinformowała Downing Street, przywódcy Ukrainy i Wielkiej Brytanii mają rozmawiać o wsparciu Kijowa w walce z rosyjską inwazją oraz kolejnych krokach, które powinni podjąć sojusznicy. W Kijowie odbył się wczoraj szczyt Ukraina-Europa Południowo-Wschodnia z udziałem prezydenta Ukrainy i przewodniczącej Komisji Europejskiej. W spotkaniach uczestniczyli też m.in. prezydenci Serbii, Mołdawii i Rumunii. A kolejne wiadomości Radia Opole, te o 9:00, już za niespełna pół godziny. W nich m.in. o dobiegającym końca remoncie ośrodka Aleksandrówka pod Głuchołazami.
3: 18 osób będzie mogło podlegać rehabilitacji. Jest to pierwszy etap prac.
1: Najlepszy informacyjny adres z opolskiego. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Na termometrach mamy 19 stopni i może słońce kiedyś się pojawi, 28 stopni maksymalnie jutro. Mają być burze, mają być opady deszczu, ale ma być też ciepło, około 30 stopni. W sobotę, w niedzielę z zachmurzeniami, ale 25.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Przypominam naszą zabawę w Radio Opole. To nie jest zabawa, to jest w sumie poważna sprawa. Poszukujemy słońca. Kto widział słońce, musi koniecznie dać znać. Pod 774541541, bo w Opolu do słońca na pewno nie zobaczymy na razie.

Madonna zaśpiewała dla nas w Radiu Opole i Madonna zaśpiewa w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. Ale żeby się zmieściła, to przerwa w tym niedzielnym finale, w którym Hiszpania zagra z Anglią, z Argentyną, przepraszam, ma potrwać do 20 minut, poinformowali organizatorzy. Wszystko w związku z zaplanowanymi występami artystycznymi, bo w przerwie na stadionie East Rutherford odbędzie się 11-minutowy koncert, którego gwiazdami będą właśnie Madonna, do tego Shakira, K-popowy boys band BTS, a także Justin Bieber, do tego Gustavo Dudamelem i chórem PS22 z udziałem Coldplaya. Połowy tam zespołów nie znam. Przed meczem na godzinę 19:30 polskiego czasu zaplanowano ceremonię zamknięcia, w której wezmą udział Tom Cruise, do tego Nicole Scherzinger, Robbie Williams, iShow Speed, tego gościa znam, to jest taki youtuber, a hymn Stanów Zjednoczonych zaśpiewa Jennifer Hudson. Finał mundialu rozpocznie się w niedzielę o godzinie 21:00 czasu polskiego, a ja wam muszę tak powiedzieć coś szczerze. Ten mundial został już tak zamerykanizowany, że coś czuję, że w przerwie meczów na mistrzostwach za 4 lata, to będzie można sobie inny mecz obejrzeć.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi przyszły na świat czworaczki: Rosalia, Franek, Gabryś i Bruno. To jedno z najrzadszych wydarzeń w położnictwie. Szacuje się, że narodziny czworaczków zdarzają się raz na kilkaset tysięcy ciąż. To tak wyjątkowy poród wymaga zaangażowania wielospecjalistycznego zespołu lekarzy, położnych, anestezjologów i neonatologów.
2: Dzieci urodziły się przedwcześnie przez cesarskie cięcie i stale są pod opieką specjalistów z kliniki neonatologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Lekarze podkreślają, że w przypadku ciąż wielopłodowych wcześniejsze zakończenie ciąży jest standardem, ponieważ pozwala zminimalizować ryzyko powikłań zarówno dla matki, jak i noworodków. Ta ciąża zakończyła się w terminie, mówi profesor Mariusz Grzesiak, ginekolog z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.
3: Trzeba brać pod uwagę również pewne uwarunkowania, jeżeli chodzi o organizm matki, różnego rodzaju obciążenia, z którymi mieliśmy do czynienia, udało się je na tyle opanować, że praktycznie ta ciąża zakończyła się w terminie przeznaczonym dla ciąż czworaczek.
2: Rosalia, Franek, Gabryś i Bruno rosną zdrowo i niedługo trafią do domu. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
1: A dla rodziców to mam takie informacje. Powodzenia, cierpliwości i spokoju wam życzę. Z tych nieco lepszych informacji to karta dużej rodziny i 3200 zł miesięcznie na start. Dosłownie na waciki starczy.

0: Drożeje pelet, ale nie powinno go zabraknąć przed sezonem grzewczym. To ważny temat, dlatego go poruszymy w wiadomościach Radio Opole już za 2 minuty. Radio Opole.
1: Reklama. Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do Biura Podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu. Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem. Po reklamie.
0: Zbliżamy się do godziny 9:00. Przed nami najnowsze wiadomości w Radio Opole. Zaczynają się już teraz.
3: Do końca wakacji potrwa pierwszy etap remontu Aleksandrówki.
4: Istnieje możliwość wyremontowania dodatkowego skrzydła.
3: Drożeje pelet. Paliwa nie powinno jednak zabraknąć przed sezonem grzewczym, a w sporcie m.in. o przegranej Odry Opole w sparingu przed nowym sezonem.
5: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły tych wiadomości przedstawi nam Daniel Klimczak.
3: Planowana konsolidacja opolskich szpitali jest konieczna dla ich dalszego rozwoju, tak przekonywała w porannej rozmowie Radia Opole wicemarszałek regionu Zuzanna Donat-Kasiura. Zdaniem naszej rozmówczyni taki krok pozwoli skuteczniej sięgać po rządowe pieniądze, bo funkcjonujące obecnie w Opolu szpitale są zbyt małe, by być istotnymi placówkami z perspektywy Warszawy.
6: Aby nie przechodziły nam koło nosa milionowe środki na inwestycje, musimy wejść w struktury Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Miałam nadzieję, że uda mi się zmienić sposób myślenia w ministerstwie, ale nie uda mi się. Strategia ministerstwa jest taka, że chce inwestować w duże ośrodki.
3: Kolejnym argumentem przemawiającym za konsolidacją jest, według naszej rozmówczyni, lepsze wykorzystanie potencjału kadry medycznej. Zuzanna Donat-Kasiura zapewniła też, że pracownicy tych placówek nie stracą zatrudnienia.
6: Połączenie oznacza, że wszyscy dalej będą pracować. Owszem, konieczne będą zmiany w takiej strukturze, no może być tylko jedna główna księgowa, ale każdy z tych szpitali będzie musiał mieć swoją księgową, no swoich pracowników, którzy dalej będą pracować.
3: Jak usłyszeliśmy, pierwsze pomysły w tym zakresie pojawiały się już co najmniej kilkanaście lat temu. Wicemarszałek przyznała, że dyrektorzy placówek, które miałyby być wchłonięte, nie byli zadowoleni z tego pomysłu. To dlatego, że jak określiła, będzie to wyjście ze strefy komfortu.
5: Wiadomości ważne dla Ciebie.
3: Pod koniec sierpnia zakończy się remont Aleksandrówki w Jarnołtówku. Ośrodek należący do powiatu nyskiego przechodzi gruntowną modernizację. Zakończenie prac budowlanych jest zaplanowane na 31 sierpnia, mówi wicestarosta Jolanta Barska, która dodaje, że w Aleksandrówce będzie prowadzona rehabilitacja poonkologiczna dla kobiet.
4: Ten obiekt w tej chwili będzie gotowy na 18 łóżek. To pierwszy etap prac, ponieważ istnieje możliwość wyremontowania dodatkowego skrzydła i z projektu wynika, że jest możliwość rozszerzenia działalności o dodatkowe 20 łóżek.
3: A dziś po południu odbędzie się posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Strona społeczna liczy na to, że rząd przedstawi szczegóły dotyczące planowanych zmian w systemie ochrony zdrowia. Komentarze w tej sprawie zebrała Dagmara Kędzior.
7: Strona społeczna chce rozmawiać o wynagrodzeniach i ograniczeniu czasu pracy medyków do maksymalnie 2 etatów. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski liczy na konkrety w tej sprawie.
8: Mam nadzieję, że tam Ministerstwo Zdrowia przedstawi przedstawi już bardziej konkretne propozycje, również dotyczące wynagrodzeń, że my do tych propozycji będziemy się merytorycznie odnosić.
7: Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy proponuje, by wynagrodzenie medyków sięgało 3 średnich krajowych za etat i by w ramach umowy o pracę lekarze nie przekraczali 208 godzin miesięcznie. Wiceprzewodniczący Związku Piotr Watoła dodaje, że potrzebna jest też konsolidacja szpitali.
9: Żaden z polityków nie chce zamknąć tego miejsca pracy, które jest w jakiejś mniejszej miejscowości, bo politycznie byłoby to niewygodne. Ale nie liczy się z tym, że jest tam 5 porodów czy 20 w ciągu roku.
1: Słuchaj faktów, nie plotek.
3: Producenci peletu zapewniają, że mimo rekordowych cen towaru na rynku nie brakuje. Polska Rada Peletu wątpi też w scenariusz, w którym rząd miałby tworzyć własne rezerwy strategiczne tego opału. Prezes Rady Adam Sarnaszek zaznacza, że rynek się stabilizuje, ale nikt nie jest w stanie postawić konkretnej prognozy cenowej.
10: To są indywidualne działania poszczególnych producentów. Mogę tylko zadeklarować ze strony producentów, że produkcja idzie na bieżąco. To, co może być wyprodukowane, firmy produkują na tyle, ile mają surowca oczywiście i w zasadzie popyt jest na bieżąco nasycany. Nie mamy sygnałów od strony braku dostępności na dzień dzisiejszy.
3: Do produkcji tony peletu potrzeba 7 metrów sześciennych trocin, których cena w ostatnich miesiącach wyraźnie wzrosła. Obecnie pelet premium kosztuje nawet 2200 zł za paletę.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
3: 4 po 9.
1: Sport w Radiu Opole.
11: Grzegorz Frankowski, zapraszam. Broniąca tytułu Argentyna pokonała w Atlancie Anglię 2-1 w półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata i ponownie zagrał pełną pulę. Anglicy objęli prowadzenie w 55. minucie po strzale Antoniego Gordona, który przy dośrodkowaniu ubiegł interweniującego obrońcę. Potem Argentyńczycy napierali coraz bardziej, aż 2 razy w końcówce pokonali Jordana Pickforda. W 85. minucie Enzo Fernandez, a w doliczonym czasie Lautaro Martinez. Przy obu golach asystował Leo Messi. Dzień wcześniej do finału mundialu awansowała Hiszpania po pokonaniu Francji 2-0. W niedzielnym finale Argentyna zagra z Hiszpanią, a w sobotę w meczu o brąz Anglia zmierzy się z Francją. Pozostajemy przy futbolu. Opolska Odra rozegrała 6 mecz kontrolny przed startem nowego sezonu Betclic pierwszej ligi. Niebiesko-czerwoni przegrali z przedstawicielem izraelskiej ekstraklasy Maccabi Netania 2-4. Bramki dla Odry zdobyli Matthew Kalet oraz Bartłomiej Barański. Siatkarze reprezentacji Polski wygrali z Bułgarią 3-0 w pierwszym meczu odbywającego się w Chicago turnieju Ligi Narodów. To 7 zwycięstwo biało-czerwonych w 9 spotkaniu tegorocznych rozgrywek. Środkowy Szymon Jakubiszak nie ukrywał, że spodziewał się większego oporu rywali.
12: Oczekiwaliśmy na pewno jakiegoś drugiego spotkania, że będą bardziej agresywni, ale no nie wyszedł im ten mecz. Także no, na pewno cieszymy się z szybkiego zwycięstwa. Graliśmy konsekwentnie, aczkolwiek tak mówię z własnych jakichś tam przemyśleń, że przed meczem spodziewałem się cięższego spotkania.
11: To ostatnie zawody fazy zasadniczej, po której 7 najlepszych zespołów oraz gospodarz Chiny awansują do imprezy finałowej. Po wygranej z Bułgarami Polacy zajmują 2 miejsce. Pozostajemy przy siatkówce. Wakif Bank Stambuł, Volley Miluza oraz jeden ze zwycięzców kwalifikacji. To drużyny, które będą rywalizowały z Unią Opole w rozgrywkach siatkarskiej Ligi Mistrzów. Brązowe medalistki Mistrzostw Polski po raz pierwszy zagrają w najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywkach w Europie. Wilczyce będą rywalizować w grupie A. Jeszcze przed losowaniem szkoleniowiec Unii Bartłomiej Dąbrowski przyznawał, że nie miałby nic przeciwko rywalizacji z zespołem ze Stambułu.
13: Myślę, że jest to ciekawa grupa, bardzo fajna, w której będą naprawdę dobre mecze. Też cieszę się bardzo, że Liga Mistrzyń zawita do Opola i kibice będą mogli oglądać najlepsze zespoły w Europie w Stegu Arenie. To coś fantastycznego.
11: Specjalizująca się w biegu na 400 metrów Justyna Święty-Ersetic zakończyła przedwcześnie tegoroczny sezon. Lekkoatletka napisała w mediach społecznościowych, że musi zadbać o siebie i odzyskać spokój. W tym sezonie docelową imprezą dla naszej reprezentacji są sierpniowe Mistrzostwa Europy w Birmingham.
1: Pogoda.
0: Coraz cieplej się robi, mimo tego, że słońca nie ma, 21 stopni na termometrach, maksymalnie 28 stopni. Dzisiaj możemy się spodziewać i dużo słońca będzie nam towarzyszyć. W piątek ma być bardzo deszczowo i burzowo nawet według synoptyków, od 19 do 30 stopni. No i chyba te burze przyniosą nam później takie ochłodzenie w przyszłym tygodniu, 20 stopni maksymalnie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Nasza zabawa w poszukiwanie słońca dalej się nie zmieniła. Kto widział, niech da znać. 774-541-541. Kacper Śnigurski, Paweł Oliwa. Dzień dobry, o poranku.

0: 14 minut mamy po godzinie 9 w Radiu Opole. Wczoraj się działo. Ostatecznie Argentyna zagra z Hiszpanią w finale, ale piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie zostaną zapamiętane jako najdroższe w historii. Świadczą o tym również bilety na finał, w którym Hiszpania zagra z Argentyną, ale więcej o tym Jan Pachlowski.
1: Finał Mistrzostw Świata będzie najdroższym wydarzeniem sportowym w historii Stanów Zjednoczonych pod względem cen biletów na rynku wtórnym, wynika z danych platformy TickPick. Według nich średnia cena wejściówki na mecz Argentyny z Hiszpanią przewyższyła ceny biletów na takie wydarzenia jak Super Bowl czy finał NBA. Najniższa cena biletu na finał wynosi obecnie 6943 dolary. To niewielki spadek w porównaniu z kwotą rzędu 7200 dolarów, która obowiązywała przed środowym zwycięstwem Argentyny nad Anglią, zapewniającym jej awans do finału. Według serwisu TickPick średnia cena zakupu biletów na finał wynosi 11327 dolarów, co stanowi najwyższy odnotowany dotąd wynik. W ostatnich godzinach najdroższy bilet na finał kosztował 28,5 tysiąca dolarów. Mecz o trzecie miejsce w Miami wart jest teraz 900 dolarów. Cena spadła po pokonaniu Anglii przez Argentynę. W przypadku Super Bowl, czyli finału futbolu amerykańskiego Ligi NFL, najdrożej było w 2004 roku. Średnia cena wejściówki wyniosła 9411 dolarów. Biorąc pod uwagę większość kluczowych wskaźników, Mistrzostwa Świata w 2026 roku są najdroższym turniejem w historii tej sztandarowej imprezy FIFA. W momencie rozpoczęcia rozgrywek w zeszłym miesiącu średnia cena biletu wynosiła 1622 dolary, a w przypadku meczów półfinałowych wzrastała do 4162 dolarów. Z Miami, Jan Pachlowski.
0: Jedno jest pewne. Już za 4 lata jeszcze droższy będzie bilet na Mistrzostwa Świata.

0: Mamy 25 minut po godzinie 9 w Radio Opole i muszę wam opowiedzieć taką zabawną historię. Bo z reguły jak was proszę o jakieś informacje pod numerem telefonu 774-541-541, to mamy po kilkadziesiąt telefonów. Cały czas ktoś coś dzwoni i opowiada. Natomiast jak was poprosiłem o to, żebyście dali mi znać, jak zobaczycie słońce, to mam dosłownie zero telefonów. Więc chyba naprawdę tego słońca nigdzie nie ma w naszym regionie. To podejmuję jeszcze jedną próbę, bo widzę, że zaczyna się rozjaśniać. Kto widzi słońce? Dzwoni pod 774-541-541. No chociaż mnie okłamcie, też będę zadowolony.
1: 24 godziny blisko ciebie. Radio Opole. Policzy się każda chwila.
2: Reklama. W Drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
4: To nie są zwykłe wakacje. Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi. Wesprzyj akcję na caritas.pl /dzieci.
2: Po reklamie.

0: Jest, mamy to, w końcu się doczekałem. Za 20 minut godzina 10 i mamy telefon w sprawie słońca. 774-541-541, słucham.
1: Dzień dobry, ja odnośnie dzisiejszej audycji poradnej, pan redaktor Kacper tak prosi o te słoneczko i nagle bliziutko Opola, 15 kilometrów od, zaczyna się rozjaśniać i zaczynają się ukazywać delikatne promyki słonka. I na pewno to słoneczko rozsmuży buzię, czego życzę słuchaczom i wszystkim. Dziękuję, do widzenia.
0: Dziękuję ci bardzo za ten telefon, bardzo serdecznie. Tylko najgorsze jest to, że musiałaś mnie tam naściemniać, że to słońce widzisz, bo tego słońca dalej nie ma, ale chociaż mamy piękny telefon w tej sprawie.

0: Za 6 minut będzie godzina 10. Równo 4 lata temu dodałem na Facebooka taki wpis, teraz mi się wyświetlił. Od kołyski aż po grób, FC Barca to mój klub. No ale to teraz muszę zmienić.
1: Na Chicago.
0: No,
1: albo nie, czekaj, Chicago.
0: Aż po grób,
1: tak się mówi.
0: FC Chicago to mój klub.
1: Chyba nie, Chicago Fire, tak? Oni się nazywają.
0: A skąd ja mam wiedzieć? Ja się dopiero nauczę, jak mój ulubiony klub się nazywa.
1: Dzień dobry, witajcie. Będziemy dzisiaj oczywiście też troszeczkę o piłce nożnej mówić, chociaż muszę powiedzieć, że wczoraj trochę było mi smutno na końcu. Jednak byłam serduszkiem za Anglikami, ale muszę oddać w ogóle pełen szacunek Argentynie za to, co zrobili, zwłaszcza no Messi, no po prostu jest top.
0: Wiesz co, ja mam podobne odczucia, że troszkę mi szkoda tych Anglików było, no ale Argentyna to co robi.
1: No i tak obstawiam, że czwarte miejsce ich czeka. Takie wiesz, zapadłem, bo nie sądzę, że Francuzi odpuszczą brązowy medal. O tym mundialu oczywiście będziemy sobie dzisiaj też rozmawiać, ale będę miała też dla was niespodziankę, bo porozmawiamy telefonicznie z Igorem Kwiatkowskim, to bardzo znany kabareciarz, taki od Mariolki, więc pewnie dobrze kojarzycie.
0: No oczywiście, że tak. To ja w takim razie dziękuję za dzisiaj. Kacper Śniegórski, Iwona Tokarska zostaje, a Paweł Oliwa też, bo program realizuje. Radio Opole.

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
3: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
0: Po reklamie.
4: 10 już coraz bliżej, słuchacie Radio Opole w czwartek, to 16 dzień lipca. Pora sprawdzić, jakie są najświeższe wiadomości ze świata, kraju i naszego regionu.
5: Jeszcze dziś możliwe jest powołanie nowego rządu Ukrainy. Prudnik nie upamiętni mieszkańców tak zwanego powojennego getta.
6: To my byliśmy ofiarami. Naród niemiecki w większości popierał Hitlera.
5: A w kulturze m.in. o rozpoczynającej się dziś kropce w Głuchołazach.
3: Wiadomości Radia Opole.
4: A o szczegółach Daniel Klimczak.
5: Zaczynamy od zagranicy. Trudny do gaszenia pożar trawi największy park narodowy w Niemczech. 100 kilometrów od polskiej granicy płonie teren, na którym przez dekady swój poligon miała Armia Czerwona. Strażacy nie mogą zbliżać się do ognia, bo w ziemi jest pełno niewybuchów. Więcej na ten temat wie Adam Górczewski.
7: Obecność ładunków potwierdzają eksplozje, które strażacy notują z odległości. Zgodnie z zaleceniami od miejsc objętych ogniem mogą być minimum 1 kilometr. Rozprzestrzenianie się ognia obserwują dzięki dronom. Zdjęcia pokazują, że ogień z niższych partii lasu dotarł do koron drzew i teraz jeszcze szybciej przenosi się na kolejne tereny. Wieczorem pożar obejmował ponad 200 hektarów. Myriz Mecklenburgii po Morzu Przednim jest największym lądowym parkiem Niemiec. Został utworzony w 1990 roku, ale jeszcze na początku lat 2000 na części tego terenu ćwiczyły wojska rosyjskie. Na poligonie pozostała amunicja, co uniemożliwia walkę z ogniem klasycznymi metodami. Podobna sytuacja miała już miejsce tego lata, gdy w czerwcu płonęły lasy na terenach również graniczących z Polską, Saksonii i Brandenburgii.
5: A prudniccy radni nie zgodzili się, by upamiętnić niemieckich mieszkańców przetrzymywanych po wojnie w tzw. getcie. Pomysł zakładał umieszczenie tablicy informacyjnej oraz zaznaczenie symbolicznej granicy, gdzie istniała zamknięta część miasta. To uczciwość wobec Polaków, komentował decyzję jeden z radnych, Witold Rygorowicz.
6: To my byliśmy ofiarami w tej wojnie. Naród niemiecki w większości swojej popierał działania Hitlera. To, co się wydarzyło po zakończeniu II wojny, to była konsekwencja. To wielkie mocarstwa zdecydowały o wysiedleniu. Nie powinniśmy zajmować takiego stanowiska, w którym będziemy stwarzali wrażenie poczucia winy wobec tych ludzi, którzy zostali stąd wygnani.
5: Uchwałę o upamiętnieniu niemieckich mieszkańców przyjęła natomiast Rada Powiatu Prudnickiego.
3: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
5: Za miesiąc polscy kierowcy znów będą mogli korzystać z remontowanego parkingu na ulicy Ozimskiej. Na miejscu czekać będzie około 70 miejsc postojowych, mówi wiceprezes Zakładu Komunalnego Katarzyna Oborska-Marciniak.
8: To będzie parking, którym będzie zarządzał Zakład Komunalny, a więc to nie będzie element strefy płatnego parkowania. Natomiast ceny na tym parkingu będą niższe niż w strefie. Zaproponujemy 3 zł za godzinę. Gdybyśmy rozmawiali o abonamencie, będzie to 160 zł za miesiąc, 27 zł za pełny dzień.
5: A dziś jest możliwe powołanie nowego ukraińskiego gabinetu ministrów. Poprzedni rząd Julii Swyrydenko został odwołany w tym tygodniu. Nowym premierem ma zostać Serhii Korecki, dotychczasowy szef państwowych przedsiębiorstw z branży paliwowej. O szczegółach Paweł Buszko.
9: Kandydaturę Serhija Koreckiego zgłosił Wołodymyr Zełenski. Ukraińska prasa twierdzi, że powołaniem nowego rządu deputowani zajmą się już dziś. Serhii Korecki, dotychczas kierujący koncernem Naftohaz, ma przygotować kraj do spodziewanych, zmasowanych rosyjskich ataków na energetykę i kolejnej trudnej zimy. Nie jest znany oficjalny skład nowego gabinetu. Wiadomo jednak, że nie znajdzie się w nim popularny dotychczasowy szef resortu obrony. Mykhajło Fedorow wdrażał w ukraińskim wojsku nowoczesne technologie zarówno w uzbrojeniu, ale też w zarządzaniu armią. Jego dymisja wywołuje szereg negatywnych opinii wśród ukraińskich komentatorów.
5: I jeszcze Wielkopolska. 108 lat kończy dziś mieszkaniec Zakrzewa w powiecie złotowskim Alfons Tomke. Jest też ostatnim żyjącym uczestnikiem historycznego Kongresu Związku Polaków w Niemczech. Jako niespełna 20-letni chłopak współpracował z charyzmatycznym liderem Polaków w Rzeszy, księdzem doktorem Bolesławem Domańskim. To postać wyjątkowa z nietuzinkowym życiorysem, podkreśla wójt Zakrzewa Marek Buława. Alfons Tomke jako obywatel Rzeszy był przymusowo wcielony do niemieckiego wojska. 5 lat przeżył w sowieckiej niewoli. Po powrocie przez lata pracował w Zakrzewskim Banku. Był bardzo aktywnym mieszkańcem, a mając prawie 100 lat, jeździł jeszcze na rowerze.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
5: 4 po 10.
2: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
4: Katarzyna Zawadzka. Przed nami 18. Międzynarodowy Festiwal Piosenki Turystycznej w Kuchołazach. Wydarzenie rozpocznie się dziś w tamtejszym Centrum Kultury. Na początek spotkanie autorskie z Adamem Ziemianinem i koncert grupy Bohema. Zaś w piątek rozpoczną się koncerty w Głuchołaskiej Muszli Leśnej, które potrwają do niedzieli. W ostatni dzień kropki zaplanowana jest Ramska Hudba. Wystąpią zespoły z Czech i Słowacji. Zaś w piątek i sobotę na kropce pojawi się m.in. Kraków Street Band, Renata Przemyk, Na Bani, Małżeństwo z Rozsądku, Grupa na Swoim i wiele innych zespołów. Radio Opole jest patronem medialnym. Fort Prusy zmieni się w rockową scenę. Przed nami festiwal Rogam Palast, który w tym roku zawita do Nysy. To będą 3 dni koncertów, podczas których wystąpi 13 zespołów. Artystów wyłoniono spośród 400 grup muzycznych, których zgłoszenia zostały nadesłane z całej Europy i Stanów Zjednoczonych. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a na miejscu można rozłożyć namiot. Festiwal wystartuje w Forcie w Nysie w piątek i potrwa do niedzieli. Organizatorem jest Stowarzyszenie Opolska Scena Alternatywna. Szczegóły imprezy w zakładce Patronaty na stronie internetowej Radia Opole. Łubiański Ośrodek Kultury zaprasza w sobotę na kolejny spływ kajakowy w ramach inicjatywy Kajak Książka. Po spływie zaś zaplanowano spotkanie autorskie z dziennikarzem Tomaszem Gorazdowskim, który uwielbia dalekie podróże, a owocem jego wypraw są książki. W Kolanowicach w ramach inicjatywy Kajak Książka opowie o podróży po Australii. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, zapisy na spływ kajakowy prowadzi Łubiański Ośrodek Kultury.
2: Pogoda.
4: Powiem tak, ręce mi opadają, bo ostatnio się prognozy w ogóle nie sprawdzają. Miało być dzisiaj od rana pięknie, słonecznie, pogoda perfekcyjna na opalanie i co? No i mamy chmury, a tego słońca to nie widać, chociaż ma się dzisiaj pojawić. No to czekamy. Jak gdzieś się faktycznie wypatrzyliście, to dajcie nam znać. 21 stopni obecnie pokazują opolskie termometry. Do 28 w ciągu dnia wzrośnie temperatura, do tego mogą pojawić się burze. Nocą od 17 do 19 stopni, jutro nawet 32 stopnie. Ale jak to ostatnio z tymi prognozami bywa, nie byłabym tego taka pewna.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Pewne jest to, że słuchacie Radio Opole na wakacjach. Przed mikrofonem Iwona Tokarska, a nasz program realizuje Paweł Oliwa. Dzień dobry, zostańcie z nami co najmniej do 15, a już teraz Meghan Trainor, Pink Cadillac.

0: Radio Opole. No to gramy!
1: Reklama.
0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
2: Dzień dobry, Straż Miejska.
3: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
2: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
3: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
4: 1847 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Escape Labyrinth.
1: Mamy już 18 minut po godzinie 10. Słuchacie Radia Opole na wakacjach, a ja mam dla Was voucher, konkretnie co nawet dla 4 osób, do Escape Labiryntu w Opolu. W lipcu i w sierpniu ten labirynt spotkacie w ogrodzie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. I tam, w środku, wewnątrz, na uczestników czekają różne zagadki, wyzwania, tropy, no i oczywiście główne zadanie, jak się stamtąd wydostać. A ja mam dzisiaj w naszej zabawie do Was takie pytanie. Gdybyście mogli zabrać do labiryntu jedną, jedyną rzecz, to co by to było i dlaczego? 774-541-541. Śmiało dzwońcie.
0: Sponsorem konkursu jest Escape Labyrinth.

0: Mamy 27 minut po godzinie 10. Słuchacie Radia Opole. Determinacja, legendarna remontada, najlepszy mecz turnieju. To niektóre z opinii argentyńskiej prasy po wczorajszym półfinale mundialu. Wygrali z Anglią 2-1, jednak pierwszego gola strzelili rywale. O szczegółach Tomasz Zielenkiewicz.
1: Najbardziej poczytny dziennik Clarín opisuje epicką remontadę i zwraca uwagę na charakter drużyny. Jeśli nie cierpisz, to nie ma radości. La Nación pisze, reprezentacja ponownie poruszyła serca Argentyńczyków i zagrała elektryzujący mecz. Redaktor najpopularniejszego dziennika sportowego Olé, Diego Macias, już w pierwszym zdaniu przyznaje, czy to nieprofesjonalne, gdybym powiedział, że pisze to ze łzami w oczach? Jak tu nie wzruszyć się, skoro obserwujemy, jak historia się pisze na naszych oczach. W niedzielnym finale Argentyna zagra z Hiszpanią. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: I pojawiły się już też pierwsze spekulacje w sprawie tego, do kogo trafi w tym roku złota piłka. Ponad 30% szans ma Lamine Yamal z Hiszpanii, a ponad 31% nie kto inny.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Za 23 minuty wybije 11. Amerykańska mennica państwowa rozpocznie produkcję jednodolarowej monety z wizerunkiem Donalda Trumpa. Poinformował o tym sekretarz skarbu Scott Bessent, dodając, że część obchodów 250-lecia utworzenia Stanów Zjednoczonych. Poza wizerunkiem urzędującego prezydenta na rewersie monety znajdują się słowa wolność oraz w Bogu pokładamy ufność. Na awersie umieszczony został wizerunek orła, bielika amerykańskiego, który to jest symbolem narodowym USA. Sam prezydent powiedział, że czuje się uhonorowany monetą ze swoim wizerunkiem. Poświęcili mi monetę, z tego co rozumiem, to bardzo wyjątkowa okazja, powiedział Donald Trump w wywiadzie udzielonym telewizji Fox. Tak, na pewno urzędnicy sami z siebie wpadli na ten genialny pomysł, tak samo jak na to, żeby postawić w Waszyngtonie ponad 3,5-metrową statuę Donalda Trumpa, a w Miami 6-metrowy pozłacany posąg prezydenta. To wszystko przecież jest złote, a skromne.

0: za 14 minut wybije 11. Słuchacie Radio Opole. Przez ponad 80 minut prowadziła Anglia, ale potem odpaliła się Argentyna i to ona będzie w wielkim finale Mistrzostw Świata. Anglia musi się teraz zmierzyć z Francją w walce o trzecie miejsce na mundialu, a zresztą o szczegółach to lepiej opowie Krzysiu Frankowski.
1: Krótka piłka w Radio Opole.
2: Na piłkarskich Mistrzostwach Świata prawie wszystko jest już jasne. W finale zagrają Argentyna i Hiszpania. W meczu o brąz zmierzą się Anglia i Francja. Obrońcy tytułu, mimo że do 85. minuty przegrywali z Wyspiarzami 0-1, cały czas parli do przodu. W samej końcówce zdołali strzelić dwie bramki i po raz drugi z rzędu awansowali do finału mundialu. Pierwsza połowa mocno rozczarowała. Emocji było jak na grzybach. Nie brakowało za to walki. Czasem dosłownie walki wręcz. Kości trzeszczały z obu stron, sypały się żółte kartki, a Leo Messi po faulach rywali kilka razy dosłownie fruwał w powietrzu. Po zmianie stron synowie Albionu dość szybko wyszli na prowadzenie. Dośrodkowanie z prawej strony zamknął precyzyjnym uderzeniem nowy nabytek Barcelony Anthony Gordon. Później Anglicy wywiesili jednak białą flagę i grali już tylko na przeczekanie. Z kolei akcje Albi Celestes z minuty na minutę stawały się coraz bardziej groźniejsze. Kilka razy z ogromnych opresji ratował swoją drużynę bramkarz Brytyjczyków Jordan Pickford. Długo miał swój przysłowiowy dzień konia i wydawało się, że rywale nie będą go w stanie pokonać. Tak pewnie by było, gdyby w szeregach zespołu z Ameryki Południowej nie występował pan piłkarz Leo Messi. Argentyńczyk po raz kolejny schował gdzieś głęboko do kieszeni swój PESEL i po raz kolejny pokazał, że z piłką przy nodze potrafi zrobić wszystko. Najpierw asystował przy golu Enzo Fernandeza, a już w doliczonym czasie gry mięciutko dośrodkował do Lautaro Martineza, a ten ustalił końcowy wynik spotkania. Umiejętności czysto piłkarskie to po pierwsze, ale też wielki charakter, waleczność i determinacja pozwoliły Argentyńczykom odnieść najważniejsze zwycięstwo na tym turnieju, bo dające awans do finału. To była już siódma wygrana Argentyny na mistrzostwach. Wcześniej obrońcy tytułu pokonali Algierię, Austrię, Jordanię, a w fazie pucharowej Republikę Zielonego Przylądka, Egipt i Szwajcarię. W niedzielę dowiemy się, czy zespół trenera Lionela Scaloniego wygra po raz ósmy. Stawką meczu z Hiszpanią będzie obrona tytułu Mistrza Świata i ewentualnie

0: Reklama.
1: Centrum Aktywności Studenckiej. Kompleks sportowy z pierwszym w Polsce inteligentnym stadionem. 25 lat Akademii w Nysie. Dołącz do drużyny przyszłości. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie. Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz. Projekt dofinansowany z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Z zachowaniem równości szans, dostępności i zrównoważonego rozwoju.
2: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
3: Odkrywaj Cieszyn, miasto pełne zabytków i urokliwych miejsc. Zachwyć się wyjątkową atmosferą, a także niezwykłą architekturą na styku kultur dwóch krajów. Weź udział w wydarzeniach muzycznych i filmowych oraz zakosztuj lokalnych specjałów. Poznaj historię miasta podczas weekendowych spacerów z przewodnikiem. Szczegóły na www.cieszyn.pl. Cieszyn robi wrażenie.
0: Po reklamie. 11 już prawie na zegarze, słuchacie Radio Opole w czwartek, to 16 dzień lipca, imieniny Marii i Mariki, wszystkiego najlepszego, pora na najświeższe wiadomości.
4: Rozpoczęły się konsultacje w sprawie wpisania Opolskiego Festiwalu na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
5: Każdy, kto słyszy Opole, myśli o festiwalu, to jest taki nasz znak rozpoznawczy.
4: Rząd nie wyklucza wznowienia programu Ceny Paliwa Niżej, w tym serwisie także o ukraińskich atakach na Moskwę.
6: Wiadomości Radia Opole.
0: A o szczegółach Daniel Klimczak.
4: Otwarto ofertę w przetargu na opracowanie dokumentacji zbiornika retencyjnego na ścinawienie Modlińskiej. Od tego zaczynamy. Zainteresowane są dwie firmy, których propozycje mieszczą się w zakładanym budżecie, tłumaczy Patryk Bałajewicz z Wód Polskich we Wrocławiu.
7: Planowany zbiornik ma pełnić nie tylko funkcję przeciwpowodziową, ale również wspierać retencję wód oraz poprawę lokalnych warunków środowiskowych. Komisja przetargowa przeanalizuje dokumenty złożone przez oferentów i dokona wyboru najkorzystniejszej propozycji.
4: Według szacunków budowa zbiornika ma kosztować około 180 milionów złotych, a Muzeum Polskiej Piosenki stara się o wpisanie Opolskiego Festiwalu na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wczoraj rozpoczęły się konsultacje w tej sprawie, mówi dyrektor placówki Jarosław Wasik.
8: Skoro berlińskie techno zostało wpisane na niemiecką listę niematerialnego dziedzictwa, a jest połowę młodsze, to myślę, że krajowy festiwal z tą piękną tradycją, z tymi pięknymi tekstami piosenek, które w ogóle już kwalifikują się nawet bardziej do działu poezja niż teksty, jak najbardziej mógłby się na takiej liście znaleźć.
4: Zdaniem władz muzeum wpis na listę oznaczałby podniesienie rangi festiwalu.
6: Aktualności, które wpływają na twoje życie.
4: Powrót pakietu CPN jest możliwy, ale będzie to zależało od sytuacji w Cieśninie Ormus. Minister energii Miłosz Motyka powiedział, że znaczenie będzie miało również to, jak długo potrwa konflikt USA i Iranu.
9: Jeżeli będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, jak mieliśmy w marcu, że konflikt eskaluje i wprost słyszeliśmy, że on będzie trwał miesiącami i w rejon Bliskiego Wschodu będą wysyłane kolejne statki i Iran na stałe zdecyduje o blokadzie cieśniny Ormus, myślę, że wtedy te recesje mogą przyspieszyć.
4: Minister przekonuje, że Polska nie ma problemu z dostępnością paliw, bo nie importuje ich z Bliskiego Wschodu. Sytuacja na rynkach światowych ma jednak wpływ na ceny na stacjach. Zakończony w czerwcu rządowy program CPN, przypomnijmy, kosztował budżet państwa prawie 4 700 000 000 zł.
6: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
4: Ochrona tymczasowa dla uchodźców z Ukrainy będzie przedłużona, ale wyłączeni z niej zostaną poborowi. Unia Europejska wyraziła wstępną zgodę w tej sprawie. O zmianę wnioskowała Ukraina, która boryka się z niedoborem poborowych w armii. Ukraiński dziennikarz Oleh Białecki nie spodziewa się jednak, by po tych zmianach Ukraińcy zdecydowali się na powrót do swojego kraju.
10: Będą szukali sposobu przetrwania poza granicami Ukrainy. Być może jakaś część tych ludzi spróbują wyjechać do innego państwa, gdzie ten stosunek do Ukraińców, do mężczyzn będzie bardziej liberalny.
4: Ochrona tymczasowa dla uchodźców ma zostać przedłużona do marca 2028 roku. Do tego czasu Ukraińcom będą przysługiwały te same, co mieszkańcom Unii, prawa do pracy, edukacji, opieki społecznej, służby zdrowia czy zakwaterowania. A w rosyjskim mieście Engels płonie lotnisko wojskowe. Pożar wybuchł po ataku ukraińskich dronów. Rosyjskie serwisy internetowe poinformowały również o zabitych i rannych w rejonach briańskim i jarosławskim. Ukraińskie bezzałogowce zaatakowały również Moskwę. Mer miasta poinformował o 200 maszynach zestrzelonych na przedmieściach. I to była ostatnia informacja, którą miałem dziś do przekazania. Dziękuję za uwagę. Na wiadomości od południa zapraszam w imieniu Jacka Rudnika.
6: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Pięknie wyszło słońce, nareszcie w Opolu. Trochę na nie czekaliśmy. Już nawet zadzwoniła słuchaczka z Nysy, że tam w Nysie świeci od dawna. A my trochę w stolicy regionu musieliśmy na to słońce poczekać. Do 28 stopni dzisiaj maksymalnie. Aktualnie termometry pokazują 23 stopnie. Do tego, uwaga, mogą pojawić się po południu burze. Może nawet wystąpić taki wiatr, który w porywach osiągnie 65 km na godzinę. Nocą temperatury minimalne od 17 do 19 stopni. Jutro od 29 do 32 stopni maksymalnie.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A w przyszłym tygodniu czeka nas solidne ochłodzenie. Iwona Tokarska i Paweł Oliwa. Cześć, witajcie, tu Radio Opole na wakacjach.

0: Słuchaj nas na 105.1 FM w Kędzierzynie Koźle.
1: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz, to mów.

0: Reklama społeczna.
1: Rodzina Cimermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
2: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
3: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
4: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
2: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
5: Pamiętasz tę piosenkę?
6: Jesteś szlegiem.
5: Poznajesz wokalistkę, ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
7: Kiedy przyjedzie tata?
8: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
7: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
9: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
7: O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest tata?
10: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
0: Reklama społeczna.
11: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
12: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
11: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Escape Labyrinth.
1: A ja mam dla Was voucher upoważniający do wejścia aż 4 osób do tego Escape Labiryntu w Opolu. Przypomnę, że ten labirynt mieści się dokładnie w Ogrodzie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Tam na uczestników, na każdego chętnego, tam czekają zagadki, wyzwania, tropy i oczywiście główne zadanie, jak się stamtąd wydostać. A ja czekam na Wasze pomysły pod 774541541. A propos, gdybyście mogli zabrać do labiryntu jedną rzecz, to co by to było i dlaczego? Takie jest pytanie do Was w naszej dzisiejszej zabawie i mam nadzieję, że znacie już na nie odpowiedź, więc weźcie telefony w dłoń i zadzwońcie do Radia Opole. Gdybyście mogli zabrać do labiryntu jedną konkretną rzecz, to co by to było i dlaczego? 774-541-541.
0: Sponsorem konkursu jest Escape Labyrinth.

0: 27 minut po godzinie 11. Słuchacie Radio Opole. Jest taki człowiek, który ma bardzo kwieciste nazwisko i wybiera się do Opola, żeby sprawdzić, czy tu faktycznie wszystko kwitnie. Igor Kwiatkowski, artysta kabaretowy, znany szerokiej publiczności jako Mariolka, jest przy telefonie Radio Opole. Cześć Igor.
1: Dzień dobry, cześć Iwono i witam wszystkich słuchaczy. Mam nadzieję, że dobrze mnie słuchać, bo niestety jeszcze nie jestem w Opolu. Wybieram się i mam nadzieję, że dobrze mnie słychać przez telefon.
0: Na szczęście dobrze cię słychać, ale właśnie, wybierasz się do Opola, żeby pokazać się szerokiej publiczności, tym razem nie jako Mariolka, tylko jako introwertyk.
1: Tak. No właśnie chciałem tak trochę się tutaj na antenie trochę, chociaż ja tego bardzo nie lubię, tak aż mnie skręca, żeby tak samego siebie reklamować, ale chciałbym, no ale muszę to zrobić, bo kocham tę robotę i wydaje mi się, że nie najgorzej mi to wychodzi i faktycznie przyjeżdżam już z moim trzecim solowym programem. Proszę sobie wyobrazić, jak ten czas leci. Ja już od ponad 8 lat jestem solistą. Tak ten czas leci. Przyjeżdżam faktycznie z moim trzecim solowym programem, który nazywa się Introwertyk. No cóż, co o nim mogę powiedzieć?
0: Ale ty jesteś introwertykiem? No nie wydaje mi się.
1: Tak, okazało się. Mam na to papiery, nawet mówię o tym w programie trochę więcej. Jest to dziwne, pewnie dlatego tak szybko osiwiałem. No bo pewnie układ
0: czyli
1: nerwowy...
0: Czyli ty zgrywasz takiego ekstrawertyka na tej scenie jednak.
1: No tak, to trochę tak jest, że jest jakaś kreacja, ale tak naprawdę w środku tempu, kiedy wracam w tych żartach i czuję taką falę też akceptacji, że czuję taką, no właśnie, że razem sobie z publicznością dowcipkujemy na temat relacji damsko-męskich, czy nie wiem, wspominamy sobie stare utwory, przy których kiedyś się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, to czuję taką fajną, no taką energię, że właściwie z tej sceny nie chce mi się schodzić, tak, ale no jestem tym introwertykiem, więc czasem muszę tę baterię naładować, ale właśnie z naładowaną baterią przyjeżdżam do Opola. No i właśnie szalona sytuacja, bo porwaliśmy się na coś szalonego, czyli próba zapełnienia całego amfiteatru w Opolu.
0: Ja myślę, że to jest oczywiście do zrealizowania, o ile nam zdradzisz, jak podrywa ten introwertyk, przy jakich utworach.
1: Cóż ja tam wspominam? Kurczę, właśnie nie chciałbym, no dobrze, no trochę będzie coś tam o Macarenie, o włoskiej muzyce, o francuskiej, coś tam o Michaelu Jacksonie, nawet jakąś tam małą autorską piosenkę o tym, jak poderwać kobietę, jak wzniecić żar w kobiecie, kiedy w środku tygodnia jest tyle rzeczy na głowie i do ogarnięcia, jak to wrażenie zrobić na własnej żonie tak właśnie w środku tygodnia. Jeśli mogę powiedzieć rzecz, która mnie bardzo zdziwiła, bo dzisiaj takie są możliwości, że można bezpośrednio poczytać sobie w internecie opinie na temat występu. Zresztą też Państwa do tego zachęcam, żeby sobie poczytać na portalach, które te bilety sprzedają. Ale rzecz, której się nie spodziewałem, która bardzo często się powtarza w komentarzach, że publiczność, ta, która się pojawia na moich występach, dla niej jest to ważne, że nie przeklinam, że nie dociskam humoru, że nie ma nic o religii, nie ma nic o polityce, że po prostu jest taka, no, obyczajówka, że tak powiem, tak to nazwę.
0: To słuchaj, obyczajowe. A propos właśnie tego twojego występu, no to wiem, że musisz wejść też w jakąś rolę. Zatem już w tej roli Igora introwertyka. Podpowiedz nam proszę, jak introwertyk prosi o podwyżkę?
1: Jak introwertyk prosi o... A to ciekawe, ja już tak dawno nie pracowałem, moja ostatnia praca to było chyba, pracowałem w hurtowni chemicznej, czy nie? A przepraszam, ostatnia praca to było w radiu.
0: O proszę.
1: No to muszę powiedzieć, że chyba tutaj niewiele pomogę, bo pamiętam, że była taka sytuacja, że tak brakowało mi, komikowi, kontaktu na żywo z publicznością, że kiedy pracowałem w pewnej stacji radiowej, to czułem, że ten mój dowcip tak nie może rozwinąć skrzydeł, że jakby kwestia słuchowiska nie jest dla mnie, że nawet wręcz poszedłem do szefa, bo czułem, że wieje wiatr zmian, który mnie obejmie, tak? To znaczy, że jestem na wylocie. bo jakoś tak po prostu to wręcz poszedłem do szefa i poprosiłem o to, czy mogę zostać, ale na przykład zarabiałbym trochę mniej. I wydało mi się to wtedy tak logiczne, ale potem stało się anegdotą w radiu, że poszedł facet i na własne życzenie zapytał, czy gdyby zarabiał trochę mniej, to czy mógłby jeszcze w tej stacji pracować, bo nie chciałem jakoś tam oddawać walkovera. Więc w tym temacie nie pomogę, bo już od ponad 20 lat nie pracuję na etacie.
0: No to może powiedz w takim razie, Igor, czy ty z radością przyjeżdżasz do Opola, za co lubisz to miasto?
1: Ja bardzo lubię Opole i niejednokrotnie, kiedy zdarza mi się być na przykład na imprezie, na przykład kabaretowej, tak, w jakimś większym składzie, to często mam takie wrażenie, że kurczę, gdyby tak po cichu postawić kamery, bo czasem jest taki rodzaj podniosłości, którą publiczność lubi, kiedy jest festiwal, ale poza festiwalem publiczność jeszcze się swobodniej czuje, reaguje po prostu żywiołowo. Ten amfiteatr, te proporcje, kontakt z ludźmi jest tak fajny, że czasem by się chciało tak po cichu rozstawić kamery i nagrać tę atmosferę, która tam bardzo często panuje. No a ja jeszcze nie ukrywam, że jako, że ostatnio polubiłem w ogóle ściganie się autami, więc w Kamieniu Śląskim, tak, jeśli dobrze mówię,
0: tak,
1: jest tor Silesia Ring, i na który bardzo lubię jeździć. A jak jeżdżę, to raczej zatrzymuję się w Opolu, w hotelu, więc jakieś spacerki po Opolu, odwiedzanie żabek. Znaczy w sensie, chociaż to od razu
0: Płazów, odwiedzenie Płazów, tak jest.
1: Tak. Więc bardzo lubię mój management, pierwszy management jest z Opola, więc to pole jest mi bliskie, bardzo się tam fajnie czuję i
0: już jutro pojawisz się w opolskim amfiteatrze. Tak, Igor Kwiatkowski, tak, artysta kabaretowy, wybiera się do Opola. Będzie tutaj szalał na deskach opolskiego amfiteatru i myślę, że będzie nie tylko nam cudownie umilał czas swoim głosem, w sensie zabawiał nas po prostu różnymi historiami, ale też z pewnością zaśpiewa. Dzięki, Igor, za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam i zapraszam.
0: Wszystkiego dobrego. Do jutra. Do usłyszenia.

Za 20 minut będzie 12. Najlepsze scenariusze pisze życie i ta historia to kolejny tego dowód. W 2007 roku powstało niezwykłe zdjęcie gwiazdy z Bobasem. To Jamal był niemowlakiem, a Messi był ambasadorem UNICEF-u w Matero, w rodzinnej miejscowości Jamala. Zorganizowano tam loterię, w której do wygrania była właśnie sesja zdjęciowa na Camp Nou. Rodzice Jamala wzięli w niej udział i wygrali.

0: Sienna Spiro w Radio Pole. Uwielbiam tę piosenkę. Za 13 minut będzie godzina 12, a skoro to Radio Pole na wakacjach, to dzisiaj razem z Radiem Kraków jedziemy prosto pod samiuśkie Tatry. Zatrzymamy się dokładnie w Chochołowie, wyjątkowej wsi z żywą tradycją, pięknymi krajobrazami i fantastycznymi trasami rowerowymi. Trasę przejechali Kuba Niziński i Grzegorz Bernasik.
1: Podróżowanie
2: z radiem.
3: Chaty w Chochołowie to jest coś, co zobaczyć trzeba. I tam będziemy jechać powolutku. Zaczynamy spod Term Chochołowskich. Pojedziemy trasą Wierchowo-Chochołowską, a wrócimy do Chochołowa, bo w zamiarze to będzie pętla Chochołów-Chochołów od strony Czarnego Dunajca przez Podczerwone, słowem szlakiem wokół Tatr, bo taki jest poprowadzony. Widziałem go na mapie, ale nie dotknąłem go oponami, więc to będzie i dla mnie nowość. W tamtą stronę ruszymy szlakiem wokół Tatr, trasą główną. Nie przejedziemy całej. Kuba się trochę rozpędził. Miał na to ochotę. Fragmentem. Będziesz zadowolony. Podjazdy takie, jak lubisz. Szlak wokół Tatr rowerowy, rzecz stosunkowo nowa, ostatnich kilka lat, jakość nadzwyczajna, zwłaszcza jak się jedzie w dół.
4: Boję się, co będzie, jak będziemy wracać do Chochołowa, ale dobrze, to dopiero przed nami. Natomiast jeżeli chodzi o wybór generalnie trasy, nie tylko tej naszej, którą my
3: proponujemy. Chcesz mnie pochwalić.
4: Absolutnie wyjątkowe, piękne miejsce. I drodzy Państwo, z punktu widzenia organizacyjnego też, nie jest problemem zjechanie gdziekolwiek. I do sklepu, i do wioski, i na nocleg. Więc myślę, że trasa wokół Tatr na przyszłość jak najbardziej. Dzisiaj trochę krótsza, ale myślę, że to jest dobry początek.
3: W Ludźmierzu zwróciliśmy się z powrotem ku Tatrom i było i pod

0: jak najbardziej bezpiecznie.
1: Ja wiem, że przyjdzie czas na ocenę trasy pod niejednym względem technicznym, ale jest znakomicie opisana. Wspaniałe drogowskazy. Nie sposób się, nawet my się nie mylimy na trasie.
0: Tak, faktycznie jest ujednolicony opis, tak jak chcemy widzieć, czyli ile jest do danej miejscowości, którą mamy na trasie. W takich samych kolorach są drogowskazy.
1: Drogowskaz z daleka, wiadomo, że to jest drogowskaz dla rowerzysty, bo jest pomarańczowy.
0: Absolutnie, trasa wokół Tatr z tym wycinkiem, który zaproponowaliśmy, genialna.
1: Wieje.
0: Jedziemy.
2: Do Małopolski zaprasza Radio Kraków.

0: Reklama. Uwaga podróżnicy, wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
1: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
0: Po reklamie.
2: A ja dodam, że już dzisiaj kierowcy mogą mijać te pięknie wymalowane ciężarówki, które będą zmierzać do Polski i Nowej Wsi. My zmierzamy natomiast do 12:00. Sprawdźmy, jakie są najświeższe wiadomości ze świata, kraju i regionu.
3: Zaczynamy od ONE. Dwie firmy zainteresowane budową zbiornika retencyjnego na rzece Mora. Minister energii Miłosz Motyka nie wyklucza interwencji na rynku paliw. Przed nami wieczorem pierwsze wydarzenia w ramach Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Turystycznej. Kropka w Głuchołazach.
4: Wiadomości Radia Opole.
2: A dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Jacek Rudnik.
3: Dzień dobry. Rozpoczynamy od dwóch ofert w przetargu na budowę zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Mora. Obie, jak się okazuje, mieszczą się w budżecie Wód Polskich przewidzianych na to zadanie.
5: Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie gmin Nysa i Głuchołazy. Celem przedsięwzięcia jest poprawa ochrony przeciwpowodziowej poprzez spowolnienie odpływu wód podczas wezbrań oraz zwiększenie możliwości retencyjnych zlewni. Komisja przetargowa rozpoczęła pracę nad szczegółową analizą nadesłanych dokumentów pod kątem formalno-prawnym.
3: Wyjaśnił nam Patryk Bałajewicz z RZGW Wrocław. O kluczowym powodziowo znaczeniu zbiornika na morze w obrębie miejscowości Iława i Biskupów. Sołtys Morowa, Artur Pieczarka.
6: Inwestycje w zlewni Mory mają służyć przede wszystkim redukcji fali powodziowej. Lokalnie celem tych planowanych inwestycji jest również spłaszczenie i opóźnienie fali dopływającej do zbiornika Nyskiego.
4: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
3: Kierowcy z niepokojem patrzą na pylony przy stacjach paliw. Ceny ostatnio znów mocno w górę. Tymczasem minister energii Miłosz Motyka nie wyklucza, że w zależności od tego, jak będzie się rozwijać sytuacja w ciśnieniu Ormus, może pojawić się jakaś interwencja rządu, by to łagodzić.
7: Jeżeli będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, jaką mieliśmy w marcu, że konflikt eskaluje i wprost słyszeliśmy, że on będzie trwał miesiącami i w rejon Bliskiego Wschodu będą wysyłane kolejne statki i Iran na stałe zdecyduje o blokadzie ciśnienia Ormus, myślę, że wtedy te decyzje mogą przyspieszyć.
3: I jeszcze jest rachunek ekonomiczny. Zakończony w czerwcu rządowy program Ceny Paliwa Niżej kosztował budżet państwa prawie 4 700 000 000 zł.
4: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
3: Sejm upamiętni ofiary rzezi wołyńskiej. Stosowne uchwały w tej sprawie omówią po południu posłowie. Politycy wysłuchają sprawozdania Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych z trzech poselskich projektów uchwał związanych właśnie z upamiętnieniem ofiar ludobójstwa dokonanego na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów. Spotkanie autorskie z poetą Adamem Ziemianinem i koncert grupy Bohema. To będą pierwsze wydarzenia w ramach inaugurowanego o 18:00 w Centrum Kultury w Głuchołazach Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Turystycznej. Kropka. W piątek przed nami już koncerty w głuchołazkiej Muszli Leśnej. Potrwają do niedzieli. W tym roku wystąpią m.in. oczywiście Serotonika, Kraków Street Band, Renata Przemek, także Małżeństwo z Rozsądku i Kuba Blokerz oraz grupa Na Swoim. W sobotę od południa wystartuje część konkursowa, czyli przegląd utworów z charakterem, a w ostatni dzień kropki zaplanowana jest tramska hudba, w czasie której na scenie królują zespoły z Czech i Słowacji.
4: Światowe agencje informują.
3: Amerykański prezydent rozważa ofensywę lądową w Iranie. O sprawie informuje portal Wall Street Journal. Irańczycy grożą, że w przypadku ataków na irańskie obiekty cywilne, co zapowiada m.in. amerykański przywódca, ich ataki na państwa regionu nie będą się już ograniczać do amerykańskich baz wojskowych. Zmiana rządu w Ukrainie, chociaż jeszcze się nie dokonała w 100%, już budzi kontrowersje, szczególnie w kontekście dymisji szefa ukraińskiego resortu obrony. W obronie Michaiła Fedorowa, cenionego reformatora ukraińskiego wojska, są organizowane pikiety. 13:00, zapraszam państwa, Nysa ponownie stanie się w niedzielę rowerową stolicą regionu z racji Grand Prix amatorów na szosie. Rajdy dla frajdy. Są trzy trasy dostosowane do umiejętności. Efekty pracy reporterów Radia Opole także w internecie, proszę nie zapomnieć.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Słonecznie zrobiło się w całym regionie. Po porannej mgle nie ma już ani śladu. 25 stopni pokazują nasze termometry i temperatura może jeszcze wzrosnąć o 3 kreski. To są od 17 do 19 stopni. Jutro od 29 do 32 stopni, ale jednocześnie synoptycy IMGW ostrzegają, że może zagrzmieć, no i z nieba też może popadać deszcz.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: A my rozpoczynamy trzecią godzinę z programem Radio Opole na wakacjach. Przed mikrofonem Iwona Tokarska, a nasz program od teraz będzie realizował Marcin Głowinkowski. Dzień dobry, przyjemnego czwartkowego popołudnia. A Benson Bon już się teraz rozgrzewa, no to niech pięknie śpiewa. Man in Me, już teraz dla was na antenie Radio Opole.

0: Reklama społeczna.
1: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
2: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
1: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
3: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
4: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Reklama społeczna.
4: Reklama.
5: Cześć sąsiad, jak firma?
6: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
5: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
6: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
5: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
6: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
7: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
8: To nie są zwykłe wakacje. Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi. Wesprzyj akcję na caritas.pl / dzieci.
4: Po reklamie.
0: Lato gra z Radiem Opole. Najlepsze hity, lokalne newsy i wakacyjny chill. Włącz i poczuj

0: sponsorem konkursu jest Escape Labyrinth.
1: A czy potrafisz uciec z białego labiryntu? Oto jest pytanie, na które znajdziecie odpowiedź, jeśli najpierw weźmiecie udział w naszej zabawie, w której do wygrania jest właśnie voucher dla całej rodziny albo dla grupy znajomych, dla 4 osób konkretnie, do Escape Labiryntu w Opolu. Ten labirynt mieści się w Ogrodzie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu i tam w środku czekają na Was zagadki, wyzwania, tropy, no i to główne zadanie, czyli jak się stamtąd w ogóle wydostać. 774-541-541. Dajcie koniecznie znać, jeśli macie ochotę na te vouchery. Gdybyście mogli zabrać do labiryntu jedną rzecz, to co by to było i dlaczego? To jest nasze pytanie, na które dzisiaj szukamy odpowiedzi.
2: Do labiryntu zabrałabym wodę, bo gdybym zbyt długo szukała wyjścia, żeby mi się nie zrobiło słabo, jestem osobą 55-letnią, więc woda jest dla mnie ważna, żeby móc mieć dobrą kondycję psychiczną i fizyczną wydolność.
1: A wiadomo, że zimna woda zdrowia doda, także ta woda to jest bardzo dobry pomysł. A co wy byście zabrali, jaką jedną rzecz do labiryntu w Opolu? Co by to było i dlaczego? 774-541-541. Czekam na kolejne pomysły.
0: Sponsorem konkursu jest Escape Labyrinth.

0: 26 minut po godzinie 12. Słuchacie Radia Opole. No i mamy dla was najświeższe informacje, bo prawie 27 osób na jedno miejsce przypada na kierunku lekarskim. Znowu ten kierunek cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. A co jeszcze przy okazji wybierają studenci? To pytanie do dr Iwony Święcholender, rzecznika prasowego Uniwersytetu Opolskiego, którą witam w studiu Radia Opole. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pani doktor, chyba Uniwersytet Opolski znowu usatysfakcjonowany, no bo ponad 13 tysięcy zgłoszeń spłynęło.
1: Tak, już wiemy tak naprawdę, że po tym okresie, po pierwszym etapie, po zamknięciu pierwszego etapu rekrutacji, nadal wpływają zgłoszenia, ponieważ studia drugiego stopnia, studia niestacjonarne nadal są i rekrutacja jest otwarta. W związku z czym wczoraj na koniec dnia mieliśmy już ponad czy w okolicach 14 tysięcy zgłoszeń, więc cały czas ta liczba rośnie. To nas bardzo satysfakcjonuje, ale musimy powiedzieć, że to wynika też pewnie z tego, że w tym roku na studia idzie rocznik łączony, to znaczy 2007 i połowa rocznika 2008. W związku z tym jest ta kumulacja po prostu w tym roku.
0: Ja powiedziałam, że prawie 27 osób jest chętnych na jedno miejsce na kierunku lekarskim. Z czego może wynikać ta popularność? I czy do Opola dostać się jest tak łatwo?
1: Znaczy, kierunek lekarski zawsze był popularny, odkąd tak naprawdę u nas w Opolu ten kierunek funkcjonował. Jest też popularny w innych regionach. Mam porównanie, ponieważ wymieniamy się doświadczeniami z rzecznikami innych uniwersytetów i wiem, że ten kierunek lekarski jest wszędzie popularny. Natomiast chyba nie tak. Zazwyczaj w innych miastach, na przykład w Lublinie, tak, czy w Bydgoszczy, czy w innych miastach kierunek lekarski faktycznie miał kilkanaście osób na jedno miejsce, miał 20 osób na jedno miejsce, natomiast ten rekord jeszcze chyba nie został pobity, przynajmniej z moich informacji opolskich. Może to wynikać z tego i tak sobie trochę tłumaczymy to w ten sposób, że osiągnęliśmy bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o egzamin, ten LEK, czyli lekarski egzamin końcowy, wśród osób zdających po raz pierwszy. Uniwersytet Opolski zajął pierwsze miejsce, studenci zdobyli najlepsze wyniki, w związku z tym być może, że ten sukces przyciąga również tych, którzy są najbardziej ambitni.
0: A ja słyszałam, że atutem właśnie opolskiego ośrodka jest to, że my mamy nowy sprzęt, nowe sale. No i ci studenci mogą wejść i korzystać po prostu z najlepszego sprzętu.
1: Dokładnie tak. To jest fakt. W zasadzie tak wyposażonej medycyny chyba w kraju nie ma. Mamy jeszcze oprócz tego Centrum Telemedycyny i E-Zdrowia. To jest pierwsze centrum, tak naprawdę takie kombo, które jest w zasadzie pierwsze w Polsce. Nikt inny nie kształci w ten sposób, więc na pewno to przyciąga. To jest magnes.
0: Mhm. W takim razie najlepsi rozumiem, że dostaną się właśnie na tę ograniczoną liczbę miejsc. Reszta będzie mogła co? Studiować niestacjonarnie?
1: Tak, przy czym na te studia niestacjonarne również mamy ponad 10 osób na jedno miejsce, w związku z czym to też jest tutaj, to nie jest takie oczywiste i takie proste, że jeżeli ktoś nie dostanie na studia stacjonarne.
0: Jak płacę, to studiuję.
1: No niestety nie, to tak nie działa, ale mamy wiele innych kierunków około medycznych, na które również można się dostać i tutaj też, owszem, było ogromne zainteresowanie, natomiast ponieważ tych rund, tur naborów jest wiele, więc myślę, że tutaj jeszcze szansa jest, jeżeli ktoś nie dostał na medycynę, może spróbować na innych kierunkach.
0: Doktor Iwona Święcholender, rzecznik prasowy Uniwersytetu Opolskiego, jest naszym gościem, a za moment powiemy, które kierunki oprócz tego lekarskiego też cieszą się olbrzymim zainteresowaniem.

0: za 20 minut wybije 13 i pewnie są już tacy, którzy powolutku się szykują do tego, żeby od października studiować w Opolu, a my o szczegółach rekrutacji rozmawiamy z dr Iwoną Święcholender, to rzecznik prasowy Uniwersytetu Opolskiego. Wiemy, że na kierunek lekarski jest największe zainteresowanie, prawie 27 osób na jedno miejsce, a który kierunek jest na drugim miejscu?
1: Psychologia w tym roku, 90 miejsc uruchamiamy, mamy ponad 11 zgłoszeń na jedno miejsce.
0: To też sporo.
1: Tak. Ale to jest taki...
0: Ta psychologia chyba zawsze była bardzo takim konikiem, można powiedzieć, uniwersytetu.
1: Tak, tutaj zawsze było dużo chętnych, podobnie jak na prawo. Prawo również w tym roku lekko niżej, ale może dlatego, że przytłoczyły to prawo kierunki okołomedyczne. Właśnie tutaj jest sporo chętnych na wszystkie kierunki, na których kształcimy na Wydziale Nauk o Zdrowiu, czyli pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, nawet kosmetologia ma również sporo miejsc, sporo osób na jedno miejsce chętnych.
0: Kosmetologia też dalej tak. Takie ma wzięcie.
1: Tak.
0: Ale mnie też zaskoczyła logopedia. Jest bardzo wysoko.
1: Tak, tutaj mamy mniej miejsc, jest tylko 25 miejsc uruchamiamy na tych studiach, więc może to z tego wynika, że po prostu ta liczba zgłoszeń jest spora i rozkłada się po prostu na mniejszą liczbę miejsc, ale tak, oczywiście jest zainteresowanie. Zresztą co roku chyba większe z tego, co pamiętam, z tego, co kojarzę.
0: A jak jest z filologią na przykład angielską?
1: Też dobrze, że tam mamy trochę więcej miejsc, więc nie są akurat w tej pierwszej dziesiątce, ale na pewno też chętnych nie brakuje tutaj rzeczywiście, zwłaszcza właśnie ten język w takim praktycznym zastosowaniu, czy gdzieś w biznesie, w komunikacji. Tutaj na pewno tak, te kierunki się cieszą dużym zainteresowaniem co roku. Tu nie mamy żadnych kłopotów z rekrutacją.
0: Pani doktor, to jak to dalej będzie? Kiedy pojawią się pierwsze listy w ogóle przyjętych na te kierunki najpopularniejsze?
1: No właśnie, my tutaj rozmawiamy, a prawdopodobnie, być może, że nawet już teraz te listy zostały ogłoszone, ponieważ dzisiaj ogłaszamy wyniki tych wstępnie zakwalifikowanych na studia i osoby, które będą na tych listach, będą musiały w najbliższych dniach potwierdzić, czy chcą rzeczywiście studiować na Uniwersytecie Opolskim, na tym kierunku, na którym zostały zakwalifikowane. Jeśli to zrobią, to oczywiście zostają, te miejsca zostają im przydzielone, przyznane, natomiast jeśli nie, to uwalniają jakby miejsca na konkretnych kierunkach i wówczas szanse mają te osoby, które nie dostały się na swój wymarzony kierunek, mogą startować w tej drugiej turze. Do 24 zbieramy informacje o tym, że rzeczywiście studenci potwierdzają, czy maturzyści potwierdzają chęć studiowania i 27 ogłaszamy drugą listę. To będzie ta druga tura naboru.
0: Ostatnio zauważyłam w ogóle na takich grupach nieruchomościowych, że niektórzy rodzice już rozpytują, czy są jakieś kawalerki do wzięcia. Podejrzewam, że to dla przyszłych studentów właśnie Wydziału Lekarskiego. Ale trzeba też dodać, że od października jest szansa na takie dofinansowanie z Urzędu Miasta właśnie na mieszkanie w akademiku.
1: Tak, oczywiście zachęcamy w jakiejkolwiek formie, żeby zamieszkać w Opolu i studiować, także oczywiście wszelkie formy są pożądane. Natomiast chcę powiedzieć, że tutaj w tym roku naprawdę duża ulga dla studentów, którzy będą chcieli studiować w Opolu, nie tylko na Uniwersytecie Opolskim, również na Politechnice Opolskiej, ponieważ będziemy mieli dofinansowane akademiki, miejsca w akademikach. Gorąco zachęcamy do tego, żeby korzystać z tych miejsc. To jest naprawdę duża ulga. Myślę, że w skali kraju to innowacyjny bardzo projekt i jest to jakiś wyróżnik, jest to na pewno atut. A umówmy się, jeżeli ktoś uważa, że ktoś przychodzi studiować wyłącznie dla idei, to jest naprawdę ogromnym optymistą. Bardzo często jednak decydują o tym miejscu koszty.
0: Pani doktor, muszę jeszcze zapytać, ile jest miejsc wolnych w akademikach Uniwersytetu Opolskiego?
1: Około 1400 mamy miejsc łącznie. W tym roku troszeczkę zmodyfikowaliśmy tą bazę, bo mamy więcej pokoi dwuosobowych. Te trzyosobowe cieszą się już wśród studentów trochę mniejszym zainteresowaniem, ale są tańsze za to. Natomiast mamy też nieco więcej w tym roku jedynek tak zwanych, czyli pokoi jednoosobowych, które są oczywiście najbardziej pożądane przez studentów.
0: Doktor Iwona Święcholender, rzecznik prasowy Uniwersytetu Opolskiego, o rekrutacji, która trwa właśnie na tę uczelnię. Przypomnijmy, ponad 13 tysięcy zgłoszeń. W takim razie, drodzy studenci, przyszli studenci, powodzenia.

0: Blanka w Radiopole. Za 11 minut będzie 13, a automatyczny defibrylator AED pojawił się na ścianie budynku Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i już służy mieszkańcom Opola. Takie urządzenia pozwalają ratować życie i pomagają też przywrócić akcję serca. Punkt, w którym mieści się nowe urządzenie, mieści się w okolicy kościoła, różnych instytucji czy wydziału architektury Politechniki Opolskiej. O szczegółach Katarzyna Doros-Stachoń.
1: No jeżeli ktoś na przykład straci przytomność, żeby pomóc mu.
2: A wie pani jak używać?
1: Nigdy nie używałam. Jest instrukcja i można skorzystać.
2: Gdyby była taka sytuacja potrzebna i wiedziałaby pani, że on tutaj się znajduje, bałaby się pani go użyć, czy zdecydowała?
1: Myślę, że nie.
3: Jak się dostaje jakiegoś zawału serca albo coś się z sercem źle dzieje, jeżeli użyje się

0: oddycha. Jeżeli nie oddycha, wzywamy zespół ratownictwa medycznego, czyli 3-9, rozmawiamy z dyspozytorem. A jeżeli wiemy, że takie urządzenie gdzieś jest i możemy do niego dobiec, to ważniejsze jest użycie tego urządzenia niż uciskanie klatki piersiowej. Pod warunkiem, że to urządzenie jest bardzo blisko. Jeżeli jesteśmy w 2 osoby, to rozwiązuje sytuację, bo jedna osoba wzywa pomoc medyczną, a druga może pobiec po to urządzenie i tutaj jest kluczowy czas. Uciskając klatkę piersiową tak naprawdę utrzymujemy funkcję mózgu, a używając defibrylatora poprawiamy przeżywalność mięśnia sercowego. Jeżeli użyjemy defibrylatora, przeżywalność wzrasta aż do 95%. To jest bardzo dużo, gdzie przy w ogóle nic nie robieniu, to ta przeżywalność jest około 3%.
1: Jarosław Kostyła, dyrektor Opolski Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu. I w tym momencie, jeżeli będzie osoba nieprzytomna, będzie nie oddychała, to jest ewidentny znak do podłączenia automatycznego zewnętrznego defibrylatora, ponieważ większość zatrzymań krążenia odbywa się w mechanizmie migotania komór, czyli tak zwanego rytmu, który możemy przywrócić prawidłową pracę serca tylko w wyniku strzału, w wyniku defibrylacji, w wyniku potraktowania prądem, kolokwialnie rzecz ujmując, i w tym momencie to może zrobić tylko takie urządzenie. Ono jest bardzo proste, ono jest zero-jedynkowe, ono wyda nam komendy, ono nam pokaże obraz, nie mamy się co go bać. Natomiast w danym momencie, zanim ta pomoc nasza medyczna, ratownicza dojedzie do pacjenta, to jest to kupiony czas dla życia i zdrowia tego pacjenta.
0: Urządzenie trzeba włączyć, jest zielony przycisk i to urządzenie nas prowadzi krok po kroku. Ono nie pójdzie krok dalej, że nie zrobimy jednego polecenia i urządzenie jest bezpieczne. Ono robi szybki skan serca, jeżeli jest potrzeba użycia, to wtedy ono jakby zezwala na kolejny krok. No i uruchamiamy.
2: Zadzwoń po pomoc. Podłącz wtyczkę elektrod.
0: To urządzenie nie pójdzie krok dalej, jeżeli nie podłączymy wtyczki. Także urządzenie jest małe i proste w obsłudze. I to jest taka też jeszcze nowość, że nadaje się do użycia, jeżeli chodzi o dzieci. Czyli przełączamy sobie na tryb. Po uzbrojeniu, po włączeniu wtyczki wyda komunikat defibrylacja, wciskamy piktogram, gdzie jest narysowana błyskawica i dochodzi do defibrylacji.
3: Kiedy panowie tak o tym opowiadają, to wydaje się to absolutnie dziecinne, proste i mam nadzieję, że tak będzie faktycznie w praktyce, a relację przygotowała Katarzyna Doros-Stachoń.

0: Radio Opole.
1: Reklama. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Realne kompetencje i umiejętności. Symulacyjny oddział szpitalny to rzeczywistość, w której możesz ratować życie. 25 lat Akademii w Nysie. Dołącz do zespołu przyszłości. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie. Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
3: Czwartek, 16 lipca, imieniny Marii i Mariki. Wszystkiego najlepszego. Zbliżamy się do 13. Pora sprawdzić, jakie są najświeższe doniesienia ze świata, kraju i naszego regionu.
4: Mamy nowe ustalenia w sprawie środowego śmiertelnego wypadku na opolskim odcinku A4. Ministerstwo Finansów na razie bez planów przywracania programu ceny paliwa niżej. W Nysie przygotowania do Grand Prix amatorów na szosie Rajdy dla Frajdy. Będą trzy trasy dostosowane do umiejętności.
0: Wiadomości Radia Opole.
3: O szczegółach Jacek Krutnik.
4: Rozpoczynamy od nowych ustaleń śledczych w sprawie środowego śmiertelnego wypadku na opolskim odcinku A4. Kierowca, który śmiertelnie potrącił 39-letniego kierowcę ciężarówki pod Kapkowicami, zbiegł z miejsca zdarzenia. Prokuratura i policja szukają świadków oraz uszkodzonego samochodu, którym poruszał się sprawca. Do tej tragedii doszło wczoraj około 22 na 250 kilometrze A4 w kierunku Wrocławia, mówi Dominik Wilczek z Komendy Powiatowej Policji w Kapkowicach.
5: 39-letni kierujący pojazdem ciężarowym prawdopodobnie w wyniku awarii zjechał na pobocze i wysiadł z pojazdu. Następnie miał zostać potrącony przez nadjeżdżający pojazd. W wyniku zdarzenia kierujący Scanią poniósł śmierć na miejscu.
6: Kierujący samochodem, który potrącił pieszego, odjechał z miejsca zdarzenia. Prokuratura zwraca się do wszystkich osób, które mogą posiadać jakąkolwiek informację pozwalającą ustalić pojazd, którym potrącił pokrzywdzonego, bądź osobę nim kierującą, aby przekazały swą wiedzę organom ścigania. Prawdopodobnym jednocześnie jest, że pojazd sprawcy potrącenia posiada uszkodzenia powstałe wskutek zdarzenia.
4: Apeluje za naszym pośrednictwem rzecznik opolskiej prokuratury okręgowej Stanisław Bar.
0: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
4: Ministerstwo Finansów na razie bez planów przywracania programu ceny paliwa niżej. Minister Finansów Andrzej Domański zwraca uwagę, że wcześniejsza interwencja rządu miała miejsce, kiedy cena ropy za baryłkę przekraczała $100. Teraz utrzymuje się na poziomie około 80, choć jak dodaje, sytuacja na rynku jest cały czas monitorowana. Sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia wyda dzisiaj wyrok w sprawie Łukasza Żaka, sprawcy śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej z września 2024 roku. To wtedy pijany kierowca Volkswagena, jadąc prędkością ponad 220 km na godzinę, staranował jadącego prawidłowo Forda, którym podróżowała czteroosobowa rodzina. Zginął mąż i ojciec dwójki dzieci Rafał P. Pozostali pasażerowie zostali poszkodowani.
0: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
4: Nysa ponownie stanie się w niedzielę rowerową stolicą Opolszczyzny z racji Grand Prix amatorów na szosie Rajdy dla Frajdy, który rozpocznie się przy hali Nysa. Rejestracja uczestników od 9 do 10.30. Rajd wystartuje o 11. Na uczestników czeka trasa prowadząca z Nysy w stronę Gór Opawskich oraz polsko-czeskiego pogranicza. To znakomita okazja, twierdzą organizatorzy, by podziwiać piękne okolice, zmierzyć się z kultowymi podjazdami na Biskupią Kopę i Rejwis, a także odkryć urokliwe zakątki regionu. Organizatorzy przygotowali 3 warianty tras, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. Od rekreacyjnej przejażdżki po bardziej wymagające wyzwania dla entuzjastów górskich podjazdów.
0: Światowe agencje informują.
4: Trzęsienie ziemi w Nowej Zelandii. Według tamtejszych władz wstrząsy miały siłę 5,9 stopnia w skali Richtera. Epicentrum trzęsienia znajdowało się około 40 km na północ od miasta Te Anau. To rejon parku narodowego Fiordland, bardzo popularnego wśród turystów. Ukraina ma nowego premiera, został nim Sierhij Korecki, szef państwowego koncernu Naftohaz. Rada Najwyższa przegłosuje dziś także nowy skład rządu. Część ministrów pozostanie na stanowiskach. Wiadomo, że z fotelem pożegna się popularny szef resortu obrony Michał Fedorow. O 14 zapraszam. Ogromne zainteresowanie kierunkiem lekarskim w Opolu oraz nabór wniosków do drugiej edycji Europejskiego Budżetu Obywatelskiego są pokaźne transze na projekty edukacyjne.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Tylko wyszło słoneczko i od razu nam się temperatura podniosła. 27 stopni pokazują termometry, do 28 jeszcze może dzisiaj wzrosnąć temperatura i nareszcie to mamy i jest pięknie, elegancko i już pakujcie się po pracy, pędźcie na te kąpieliska, tylko jeszcze wysmarujcie się kremem, żeby się zbytnio nie spalić na tym słońcu. Od 17 do 19 stopni, tyle będzie nocą, jutro od 29 do 32, ale w ciągu dnia może i solidnie popadać i zagrzmieć.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Nie żartuję z korzystaniem z tej pogody. Róbcie co w waszej mocy, żeby faktycznie troszeczkę dzisiaj po południu skorzystać z tego słońca, bo w przyszłym tygodniu szykuje nam się solidne ochłodzenie. Iwona Tokarska, Marcin Gubienkowski. Cześć.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Odkrywaj Cieszyn, miasto pełne zabytków i urokliwych miejsc. Zachwyć się wyjątkową atmosferą, a także niezwykłą architekturą na styku kultur dwóch krajów. Weź udział w wydarzeniach muzycznych i filmowych oraz zakosztuj lokalnych specjałów. Poznaj historię miasta podczas weekendowych spacerów z przewodnikiem. Szczegóły na www.cieszyn.pl. Cieszyn robi wrażenie.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Escape Labyrinth.
1: Biały labirynt, mobilna atrakcja plenerowa czeka na kogoś z Was. Aktualnie ten labirynt znajduje się w ogrodzie Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i Wy możecie do tego labiryntu zabrać nie tylko siebie, ale też 3 inne osoby, bo łącznie ten voucher jest dla 4 osób, dla całej rodziny albo dla grupy znajomych i będziecie mogli tam przemiło spędzić czas, ale trzeba będzie trochę pogłówkować, bo tam nie brakuje zagadek, wyzwań, tropów i oczywiście tego głównego zadania, czyli jak to zrobić, żeby się stamtąd wydostać. A jeśli macie chrapkę na taki voucher, to przede wszystkim do mnie zadzwońcie pod 774-5-415-41 i odpowiedzcie na pytanie, gdybyście mogli zabrać do labiryntu jedną rzecz, to co by to było i dlaczego?
2: Na pewno do tego labiryntu wziąłbym piękną kobietę o biuście i pośladkach pięknych i na pewno dużo bym zrobił, gdybym nawet znał drogę wyjścia, aby ta droga trwała długo.
1: Aha, no dobrze, dobrze, kogoś poniosła fantazja, ale pytam jednak o rzecz, a nie osobę. Gdybyście mogli zabrać do labiryntu jedną rzecz, to co by to było i dlaczego? Dzwońcie pod 774-5415-41.
0: Sponsorem konkursu jest Escape Labyrinth.

0: Lucy White 2155 5, 5, 5, 5. 2115. O, tak to miało być. Chciałam ciebie więcej w Radio Pole. Mamy 24 minuty po godzinie 13. Słońce zaczęło dzisiaj mocniej operować, a to oznacza, że złaknieni latynoskiej opalenizny wyłożą się dzisiaj na leżakach. Natomiast właściwa ochrona skóry gwarantuje bezpieczne opalanie i zapobiega szkodliwemu działaniu promieniowania UV. Dermatolodzy przypominają o stosowaniu kremów z filtrami nie tylko latem, bo słońce odpowiada za wytwarzanie witaminy D3 i wspomaga leczenie np. łuszczycy, ale nie należy lekceważyć negatywnych skutków jego działania i z umiarem korzystać ze słonecznych kąpieli, mówi dermatolog Magdalena Skałbania.
1: Słońce może wywoływać pewne choroby, na przykład uczulenie na światło słoneczne. Są choroby, które się zaostrzają pod wpływem światła słonecznego. I teraz czerniak, czyli mamy znamiona. Słońce dodatkowo może spowodować, że takie zwykłe znamie barwnikowe przerodzi się w czerniaka.
0: Rocznie w Polsce diagnozuje się ponad 4000 przypadków czerniaka, prawie 1500 chorych umiera. Zatem nim zaczniecie kąpiel słoneczną, wysmarujcie się porządnie.

0: Alex Warren w Radio Pole. Za 27 minut będzie godzina 14 i w Radio Pole na wakacjach to sobie podróżujemy po naszym pięknym kraju. Tym razem wędrujemy do województwa łódzkiego, no bo noc pod wodą albo pod namiotem, taką atrakcję w czasie Summer Festiwalu w Łodzi proponuje tamtejsze orientarium. Osoby, które nie zarezerwowały sobie w przyszły weekend noclegu, mogą spać w zoo. Joanna Budzyńska z działu promocji ogrodu mówi, że można przenocować w tunelu oceanicznym albo w namiocie przy orientarium.
1: To doskonała propozycja dla rodzin, które chcą spędzić wspólnie czas w niecodzienny sposób. W cenie biletu zapewniamy wieczorny poczęstunek, śniadanie w formie wygodnego boksa oraz całodniowy bilet wstępu do orientarium Zołódź.
0: Fiu, fiu, fiu. Na nocowanie należy zabrać tylko własny namiot albo karimatę. Szczegóły i oczywiście bilety są na stronie orientarium. No tego to jeszcze nie grali, nie? Dość, że noc pod namiotem, to jeszcze w zoo. Za 26 minut będzie 14.

Za 17 minut będzie godzina 14. Mamy bardzo ważną informację dla wszystkich zmotoryzowanych. Niestety na opolskim odcinku A4 zderzyły się 3 samochody. Konkretnie na 227 km autostrady A4 na odcinku pomiędzy węzłami Opole Południe i Opole Zachód w rejonie miejscowości Siedliska. Według wstępnych informacji zderzyły się 3 samochody osobowe. W wyniku wypadku 3 osoby zostały ranne. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który brał udział w akcji ratunkowej i właśnie przeleciał nad siedzibą Radia Opole. Więcej szczegółów podamy Wam w najbliższym serwisie równo o 14.

0: Radio Opole. My tu gramy.
1: Kickstart.

Za 10 minut wybije 14, nie 3, a 4 samochody zderzyły się na A4. Zbieramy dla Was najświeższe informacje w tej sprawie. Do tego wypadku doszło na 227 km autostrady na jezdni do Wrocławia. To jest odcinek między węzłami Opole Południe a Opole Zachód. Więcej szczegółów już w najbliższych wiadomościach Radio Opole równo o 14, a te najbliższe wiadomości przedstawi dla Was Jacek Rudnik.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17-18-19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
4: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
1: Po reklamie.
5: Zbliżamy się do 14. Drodzy kierowcy, koniecznie dajcie głośniej. Mamy dla Was bardzo ważne informacje prosto z opolskiego odcinka autostrady A4. Już teraz szczegóły.
6: Od tego rozpoczniemy. Karambol czterech osobówek na opolskim odcinku A4 w kierunku Wrocławia. 6 osób poszkodowanych. 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka, sprawcy śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej. O 14 także nabór wniosków do europejskiego budżetu obywatelskiego. Są pokaźne transze na projekty edukacyjne.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: O szczegółach Jacek Grudnik.
6: Rozpoczynamy od komplikacji w ruchu na opolskim odcinku A4 w kierunku Wrocławia. Między węzłami Opole Południe, Opole Zachód na wysokości Siedlisk, czyli jeszcze przed węzłem w Prądach, doszło do karambolu czterech samochodów osobowych, w wyniku czego 6 osób, w tym dwoje dzieci, zostało poszkodowanych. Dyżurne stanowiska kierowania komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, kapitan Łukasz Nowak.
7: Mamy zdarzenie drogowe z udziałem czterech w sumie pojazdów osobowych, którymi podróżowało w sumie 10 osób. 6 osób jest osobami poszkodowanymi, w tym dwoje dzieci. Na miejscu ZRM oraz LPR lądował, który zabrał te osoby poszkodowane do szpitala. Na miejscu aktualnie pracują 5 zastępów Straży Pożarnej. Droga ta A4 jest poszana, że tak powiem, jedną nitką.
6: Łukasz Żak skazany na 20 lat więzienia, o tym teraz. Przed dwoma laty mężczyzna, jadąc po pijanemu z prędkością 225 km na godzinę, spowodował śmiertelny wypadek na trasie Łazienkowskiej, uderzając w prawidłowo jadącego Forda, którym podróżowała czteroosobowa rodzina. Zginął mąż i ojciec dwójki dzieci Rafał P. Pozostali pasażerowie zostali poszkodowani. Po wypadku Łukasz Żak zbiegł do Niemiec. Sąd orzekł, że o warunkowe zwolnienie będzie się mógł ubiegać najwcześniej po 15 latach.
0: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
6: Prawie 4 miliony złotych trafi na projekty edukacyjne dla mieszkańców opolskiego w ramach drugiego już europejskiego budżetu obywatelskiego. Kształcenie ma znaczenie. Organizacje pozarządowe i podmioty działające na rzecz edukacji mogą do 12 sierpnia ubiegać się o dofinansowanie projektów rozwijających kwalifikacje i kompetencje mieszkańców województwa. Łączna pula to blisko 4 miliony złotych.
8: Europejski budżet obywatelski to wyjątkowy konkurs, ponieważ o wyborze projektów współdecydują mieszkańcy województwa opolskiego. Chcemy, aby to właśnie oni poprzez głosowanie wskazali inicjatywy edukacyjne, które najlepiej odpowiadają na ich potrzeby i będą dla nich samych realnym wsparciem. To rzeczywisty wpływ mieszkańców na rozwój regionu.
6: Przekazała nam Wioletta Ruszczewska, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego. Po zakończeniu oceny formalnej mieszkańcy będą mogli już głosować na inicjatywy, które ich zdaniem najlepiej odpowiadają potrzebom regionu.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
6: Ponad 27 chętnych na studia stacjonarne na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Opolskim wynika z zakończonego właśnie podstawowego naboru. W przypadku studiów niestacjonarnych na jedno miejsce jest ponad 10 kandydatów. Mówiła o tym na naszej antenie w programie Radio Opole na wakacje dr Iwona Święcholender, rzecznik Uniwersytetu.
9: Już wiemy tak naprawdę, że po tym okresie, po pierwszym etapie, po zamknięciu pierwszego etapu rekrutacji, nadal wpływają zgłoszenia, ponieważ studia drugiego stopnia, studia niestacjonarne nadal są i rekrutacja jest otwarta. W związku z czym wczoraj na koniec dnia mieliśmy już ponad, czy w okolicach 14 tysięcy zgłoszeń, więc cały czas ta liczba rośnie. To nas bardzo satysfakcjonuje, ale musimy powiedzieć, że to wynika też pewnie z tego, że w tym roku na studia idą idzie rocznik łączony, to znaczy 2007 i połowa rocznika 2008, w związku z tym jest ta kumulacja po prostu w tym roku.
6: Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się na Uniwersytecie również psychologia, na której chce studiować około 15 osób na jedno miejsce.
0: Światowe agencje informują.
6: Węgry mogą ponownie opóźnić odblokowanie miliardów euro z funduszy Unii Europejskiej w konsekwencji przedłużających się konsultacji społecznych dotyczących obowiązkowego wdrożenia systemu, który ma wykrywać nadużycia i konflikty interesów przy wydatkowaniu unijnych transz. Amerykański prezydent rozważa ofensywę lądową w Iranie, informuje Wall Street Journal. Irańczycy grożą, że w przypadku ataków na irańskie obiekty cywilne, ich ataki na państwa regionu nie będą się już ograniczać wyłącznie do amerykańskich baz wojskowych.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Bardzo gorąco, nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale też u nas, bo termometry osiągnęły już maksymalną temperaturę. Mamy 28 stopni, pięknie świeci słońce, korzystajmy z tego najwięcej jak się da, bo w przyszłym tygodniu szykuje nam się solidne ochłodzenie nocą, najbliższą nocą oczywiście od 17 do 19 stopni, jutro od 29 do 32 stopni, ale spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, miejscami wystąpią też burze z gradem, prognozowana wysokość opadu do 25 mm.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Mamy już 5 minut po godzinie 14. Słuchacie Radio Opole na wakacjach. Przed mikrofonem Iwona Tokarska, a nasz program z uśmiechem realizuje Marcin Gowinkowski.
10: Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, I'm on fire. I tell her, baby, I'm a fireball.

0: masz coś do przekazania, zadzwoń 774-541-541. Radio Opole czeka na Ciebie.
1: Reklama. W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Escape Labyrinth.
1: Przypominam, że w Radiopole czeka na Was voucher do Escape Labiryntu w Opolu dla 4 osób. Ten labirynt mieści się w ogrodzie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu i właśnie tam czekają Was różne zagadki, wyzwania. No i oczywiście to największe to to, jak wydostać się, jak to zrobić, żeby się wydostać w ogóle z tego labiryntu. Dzwońcie do mnie pod 774-541-541, jeśli macie ochotę na taki poczwórny voucher, ale musicie odpowiedzieć na pytanie. Gdybyście mogli zabrać do labiryntu jedną rzecz, to co by to było i dlaczego?
2: Ja bym wziął różaniec, bo gdybym nie mógł wyjść, to bym się modlił, aby ktoś przyszedł po mnie, bo nie wiadomo, czy kamery są, czy by mnie zauważyli.
1: No proszę bardzo, to była taka odpowiedź, że aż mnie zatkało. A gdybyście wy mogli zabrać do labiryntu jedną rzecz, to co by to było i dlaczego?
3: Ja najchętniej do labiryntu zabrałbym zatyczki do uszów, leżak i dobrą książkę. Zatyczki do uszu po to, żeby nie słyszeć telefonu, no a leżak i książkę wiadomo po to. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
1: A ja przy okazji usłyszałam piękny radiowy głos po drugiej stronie, także bardzo dziękujemy za tę propozycję. 774-541-541. Gdybyście mogli zebrać do labiryntu jedną rzecz, to co by to było i dlaczego? Dzwońcie, to już jest ostatni moment na zgłoszenie do naszej zabawy.
0: Sponsorem konkursu jest Escape Labyrinth.

0: Miss Ria w Radio Pole. Mamy 27 minut po godzinie 14 i to już dzisiaj w wielu polskich miejscowościach mogą się pojawić przepiękne, nietuzinkowe ciężarówki, istne jeżdżące dzieła sztuki. I te wszystkie ciężarówki będą zmierzały do polskiej Nowej Wsi, gdzie już jutro startuje 22 Ultramaster Truck Show, czyli międzynarodowy zlot ciężarowych pojazdów tuningowanych. O szczegółach mówiła mi Aleksandra Donocik.
1: Będziemy mieć dużą flotę samochodów rodem zza oceanu, amerykańskie ciężarówki kultowe, takie te, wiecie, z długimi przodami. Wśród nich też, bo mamy takiego jednego hobbystę, który zbiera sobie takie ciężarówki. On przywiezie też trochę oldtimerów polskich, starego Jelcza, czy tam jakieś inne, warto to zobaczyć. Szykują się premiery, nasi stali uczestnicy to są tacy, że oni na przykład przez cały rok tuningują, szykują się po to, żeby na Master Trucku zaprezentować. Mieliśmy w branży ostatnio taką sytuację, że jeden z kultowych, z takich po prostu guru tuningu ciężarowego ze Szwecji odszedł już do nieba i w hołdzie dla niego powstała ciężarówka wymalowana w motywy tego stępy Bergendala i w jego samochody. On był kiedyś na Master Trucku ciężarówką kabrioletem.
0: Tegoroczna edycja rozpocznie się już jutro, 17 lipca. Teren zlotu zostanie otwarty dla publiczności o 10, a Radio Opole objęło to wydarzenie swoim patronatem medialnym. Ba, będziemy też tam na Was czekać z naszym wakacyjnym radiowozem.

0: kolejnych narodzinach będziemy teraz informować w Radio Poland na wakacjach, bo po 202 dniach inkubacji z jaja złożonego przez samicę Florencję we wrocławskim zoo wykluł się pierwszy w Polsce młody waran z Komodo. Przyszedł na świat na drodze partenogenezy. Do powstania nowego organizmu nie było konieczne zapłodnienie przez samca. Opiekun gadów Konrad Drzewiecki mówi, że maluch jest genetyczną kopią matki.
1: Idealnie będzie pasowało do niego imię Florian na cześć jego mamy dla przyjaciół Florek. Młody mierzył około 33-35 cm oraz 115 gramów masy ciała. Jest naprawdę gigantem jak na młodego, który dopiero wyszedł z jaja.
0: Od dorosłych osobników Florek różni się nie tylko gabarytami, lecz także ubarwieniem.
1: Na ich grzbiecie widoczne są pasy oraz różnego rodzaju kropy. Oraz to ubarwienie jest bardzo intensywne. Zaraz po wyjściu z jaja pierwsze co robią, to uciekają na drzewo, aby nie trafić jako jadłospis głównego ich wroga, czyli dorosłych waranów z Komodo.
0: I dodajmy, że w środowisku naturalnym waranom z Komodo grozi wyginięcie.

0: Sponsorem konkursu jest Escape Labyrinth.
1: 15 już coraz bliżej, słuchacie Radio Opole na wakacjach, a to znaczy, że pora rozstrzygnąć naszą zabawę, w której do wygrania było wejście poczwórne nawet do Białego Labiryntu, który jest umieszczony w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu, konkretnie to w jej ogrodzie. Pytanie było tylko do Was następujące. Gdybyście mogli zabrać do labiryntu jedną rzecz, to co by to było i dlaczego? I ta odpowiedź okazała się najtrafniejsza.
2: Ja najchętniej do labiryntu zabrałbym zatyczki do uszów, leżak i dobrą książkę. Zatyczki do uszu po to, żeby nie słyszeć telefonu, no a leżak i książkę wiadomo po to. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
1: Serdecznie gratuluję i życzę udanej zabawy w labiryncie.
0: Sponsorem konkursu jest Escape Labyrinth.
1: A ja Wam pięknie dziękuję za ostatnie 5 godzin naszego programu. Iwona Tokarska, kłaniam się sprzed mikrofonu bardzo nisko, życzę przyjemnego popołudnia, a w studiu nadal zostaje Marcin Kowienkowski, który będzie realizował kolejne programy, w tym Twoje Radio Opole. Za chwilę w studiu pojawi się Dawid Rajwa. Trzymajcie się ciepło, pa, pa.

0: Reklama.
1: Realne kompetencje i umiejętności w czasach dynamicznych zmian i zagrożeń. Współczesne systemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Nowoczesna flota dronów. Ratownictwo taktyczne. Cyberbezpieczeństwo. 25 lat Akademii w Nysie. Dołącz do zespołu przyszłości. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie. Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz.
2: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem. Po reklamie.
3: Słuchacie Radia Opole. O szczególną uwagę prosimy kierowców, którzy chcieliby jechać A4. Za chwilę ważne informacje właśnie dla Was. Jest 15.
4: Obrona Łukasza Żaka zapowiada apelację od wyroku 20 lat więzienia w sprawie wypadku na trasie łazienkowskiej. Wracają bardzo wysokie temperatury, piątek w Opolskie do 32 stopni. 19-letni Kacper Jureczko, nowym bramkarzem Modry Opole. A na zakończenie wydarzenia ekonomiczne czwartku przygotowała dla Państwa Joanna Matlak.
5: Wiadomości Radia Opole.
3: Przygotował jej i przedstawi Jacek Rudnik.
4: Rozpoczynamy jednak od sporego zatoru na opolskim odcinku A4 w kierunku Wrocławia. Po zderzeniu 4 samochodów osobowych na wysokości siedlisk, w wyniku czego, jak już wiedzą Państwo z wiadomości Radia Opole, 6 osób zostało poszkodowanych. Kilka minut temu wznowiono ruch w kierunku Wrocławia pasem awaryjnym, ale rozładowanie tego zatoru na pewno potrwa. Cierpliwość kierowców zdecydowanie w cenie. O zdarzeniu, do którego doszło przed 13:00, aspirant Przemysław Kędzior, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
6: Pracujących na miejscu policjantów wynika, że 21-letni kierujący Toyotą najechał na tył poprzedzającego go Citroena, którym kierował 56-latek. Następnie Citroen siłą odrzutu uderzył w Audi kierowanym przez 19-latka, który z kolei uderzył w kolejny samochód marki Toyota kierowanym przez 37-latka. W wyniku zdarzenia obrażeń ciała doznały 4 osoby z Audi. Obrażenia odnieśli również 21-letni kierujący Toyotą oraz jego pasażerka. Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala.
4: Obrona Łukasza Żaka zapowiada apelację w sprawie wyroku 20 lat więzienia dotyczącego śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej, kiedy przed 2 laty pijany kierowca, jadąc z prędkością ponad 225 km na godzinę, staranował jadącego prawidłowo Forda, którym podróżowała 4-osobowa rodzina. Jedna osoba zginęła, 3 jeszcze, w tym 2 dzieci, zostało poszkodowanych. Ten dzisiejszy wyrok jest nieprawomocny.
5: Twoje radio, twoje wiadomości.
4: Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości coraz bardziej prawdopodobny, tak rzecz oceniają politycy innych partii. Kierownictwo ugrupowane oczekuje od posłów zaprzestania działalności we wszelkich politycznych stowarzyszeniach. Ludzie Mateusza Morawieckiego odpowiadają, że nie zrezygnują z inicjatywy Rozwój Plus, jeśli w ciągu tygodnia nie zmienią zdania. Może grozić im usunięcie z partii.
5: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
4: Mieszkańcy Opola, którzy cenią sobie mleko prosto od rolnika, mogą zaopatrywać się w nie w całodobowym mlekomacie na targowisku Cytrusek. Takie rozwiązanie skraca łańcuch dostaw do klienta, wyjaśnia nam rolnik z Rzędowic Damian Morcinek.
7: Dostawy mleka są codziennie, a automat ma pojemność 120 butelek litrowych. Sprzedaż lokalna byłaby znacznie utrudniona, żeby znaleźć zbyt na te mleko z gospodarstwa, a tutaj właśnie w Opolu one zostało bardzo docenione przez klientów.
8: Takie mleko prosto od rolnika, to dużo smaczniejsze.
9: Robi ci kwaśne i można uzyskać niedużo, bo to jest litr niewiele śmietany. No i na pewno jest inne, nie ma tych po prostu sztucznych rzeczy.
8: Skracanie tej ścieżki od producenta do klienta, tak, to jest to, na czym nam bardzo zależy i jako inicjatywa Opolskie ze Smakiem będziemy starać się to wspierać jak najbardziej i promować.
4: Dodaje Monika Jotko, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego.
5: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
4: 19-letni Kacper Jureczko, nowym bramkarzem Odry Opole, dokąd trafił właśnie z MKS-u Kluczbork do niebiesko-czerwonych, przeszedł na zasadzie wolnego transferu i podpisał 2-letni kontrakt. Wracają bardzo wysokie temperatury, wynika z ostrzeżenia synoptyków dla Opolskiego. Obowiązuje jutro od 12 do 20 według synoptyków w naszym regionie. Można spodziewać się maksymalnie do 32 stopni. Radio Opole na drugim miejscu najchętniej słuchanych stacji w stolicy regionu. Według najnowszych badań Radio Track, z których korzystają wszystkie stacje radiowe w Polsce, słuchalność Radio Opole w Opolu wynosi nieco ponad 13%. Wyższym poziomem słuchalności 15,8% może pochwalić się jedynie Radio Z. Za zaufanie pięknie dziękujemy. To dopinguje cały zespół redakcyjny do jeszcze większej dbałości o jakość programu i oczywiście przekazywanych informacji.
5: Światowe agencje informują.
4: Władze Tajlandii zapowiedziały kontrolę barów i lokali rozrywkowych w całym kraju. To konsekwencja tragicznego pożaru jednego z pubów w Bangkoku, w którym zginęły 32 osoby. Adam McAdmech jest wskazywany jako główny kandydat do poprowadzenia finału Mistrzostw Świata w Mundialu Hiszpania-Argentyna. Zdaniem ekspertów szanse Szymona Marciniaka na prowadzenie tego decydującego meczu są raczej niewielkie. W sobotnim jeszcze meczu o trzecie miejsce, przypomnijmy, zmierzą się Francja i Anglia.
5: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
4: 5 minut po 15.
5: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
0: Joanna Matlak, dzień dobry. Pelet premium kosztuje dziś nawet 2200 zł za paletę, a to znacznie więcej niż wiosną, gdy ceny spadały do około 1850 zł. Polska Rada Pelletu przekonuje jednak, że rynek zaczyna się uspokajać. Prezes Rady Adam Sarnaszek podkreśla, że na tonę pelletu potrzeba aż 7 metrów przestrzennych trocin. To właśnie wzrost cen tego surowca odpowiada za prawie połowę ceny gotowego produktu.
10: Patrząc na cenę surowca, która jest dostępna, czyli tak jak powiedziałem, metr przestrzenny trociny kosztuje w granicach 120-140 zł, a na jedną tonę peletu potrzebujemy 7 metrów, no to sama matematyka pokazuje, że ten pelet w granicach ceny w okolicach 2000 to jest taka odpowiadająca dzisiaj kosztom produkcji.
0: Rada zaproponowała resortom wprowadzenie finansowego wsparcia dla klientów indywidualnych, czyli upust podatkowy dla osób, które kupią na fakturę pelet najwyższej klasy A1. Budowa zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Mora coraz bliżej. W przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej wpłynęły dwie oferty. Obie mieszczą się w założonym budżecie przewidzianym przez Wody Polskie, a ten wynosi 10 milionów złotych. W Chinach rośnie liczba aut, a spada konsumpcja benzyny. Chińczycy stawiają na samochody elektryczne. Według danych Ministerstwa Transportu Chin, połowa wszystkich taksówek w państwie środka to elektryki. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
11: W Chinach zarejestrowanych jest 1 300 000 aut wykorzystywanych jako taksówki. W dużych metropoliach odsetek samochodów na prąd używanych do komercyjnych przewozów zbliża się do 100%. To efekt rosnących cen paliw związany z zamknięciem cieśniny Ormus. Chińczycy coraz chętniej korzystają też z tzw. przejazdów współdzielonych, dzięki którym przejazdy, głównie w miastach, są tańsze. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
5: Pogoda.
3: Poranek był mglisty, przed południem w wielu miejscach już bardziej słoneczny, popołudnie również, a co czeka nas w kolejnych godzinach? Dobra pogoda powinna się utrzymać, wszystko na to wskazuje. A na termometrach 28 stopni mamy w Opolu, Kędzierzyn, Koźlu, Klucz, Borków, Brzegu i w Namysłowie, 27 w Nysie i w Strzelcach Opolskich.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: No i taka piosenka nawiązująca do prognozy pogody, a także do tego, o czym w wiadomościach Radia Opole mówił Jacek Rudnik w dzień gorącego lata. I Big Day na dobry muzyczny początek tej godziny i audycji Twoje Radio Opole. Marcin Głowieńkowski, Dawid Rajwa. Kłaniamy się nisko w tym składzie. Zapraszamy. Powiedz.

0: Reklama społeczna.
1: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
2: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
3: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
4: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
2: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
5: Pamiętasz tę piosenkę?
6: Jesteś legendarny.
5: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
7: Kiedy przyjedzie tata?
8: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
7: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
9: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
7: O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest tata?
10: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
0: Reklama społeczna.
11: Reklama.
12: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
13: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
12: Ślub?
13: Będziemy zasypywać wspólny kocioł. Oświadczył mi się.
12: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
13: Co prawda, to prawda.
12: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000 www.sambudrol.pl.
14: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
15: 18,47, 12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
16: To ja też chcę. 24, 39.
17: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Odkrywaj Cieszyn, miasto pełne zabytków i urokliwych miejsc. Zachwyć się wyjątkową atmosferą, a także niezwykłą architekturą na styku kultur dwóch krajów. Weź udział w wydarzeniach muzycznych i filmowych oraz zakosztuj lokalnych specjałów. Poznaj historię miasta podczas weekendowych spacerów z przewodnikiem. Szczegóły na www.cieszyn.pl. Cieszyn robi wrażenie.
19: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: I na zegarach mamy 19 minut po godzinie 15. To czas, kiedy na drogach ruch może trochę większy, bo powroty z pracy się zaczynają. Przypominamy o utrudnieniach na opolskim odcinku autostrady A4 w kierunku na Wrocław. Mogą być problemy, ale to są takie sytuacje, które no, są i tak zdecydowanie lepsze w porównaniu z rokiem szkolnym, kiedy dzieci i młodzież jeszcze na przykład ze szkół wraca. Wtedy na drogach jest bardziej tłoczno, wtedy też serwisy drogowe na antenie Radia Opole. W czasie wakacji niekoniecznie, bo zazwyczaj jeździ się trochę luźniej, co nie znaczy, że nie trzeba uważać. Ostrożność na drodze zawsze jak najbardziej wskazana. Są też takie pory w ciągu doby, kiedy jeszcze bardziej czujności zmysły trzeba wyostrzyć. Chodzi o takie pory jak świt i zmierzch. Wtedy to bowiem najczęściej dochodzi do wypadków drogowych z udziałem zwierząt, na przykład wybiegających z lasu. W ubiegłym roku było ich blisko 200, zginęło 9 osób, a 235 zostało rannych. Najczęściej zwierzęta migrują w poszukiwaniu pożywienia albo w okresie rozrodczym. Wtedy też na drogach stają się sprawcami czy ofiarami wypadków. Rannemu zwierzęciu trzeba udzielić pomocy, ale w przypadku łosia, sarny czy dzika zalecana jest ostrożność, tłumaczy leśnik Hubert Ogar.
2: Zwierzę, jeżeli żyje, jest też w stresie. Podchodzenie do takich zwierząt może spowodować atak tych zwierząt, bo zwierzę naturalnie boi się człowieka. Tutaj raczej z daleka należy zobaczyć, czy to zwierzę w ogóle przeżyło taką kolizję, w jakim jest stanie i wówczas podjąć odpowiednią decyzję, wezwać służby.
1: Każdego roku na polskich drogach dochodzi też do kilkunastu tysięcy kolizji z udziałem mniejszych zwierząt, dzikich, domowych. W tych zdarzeniach nie było zabitych ani rannych w minionym roku. Trzeba uważać, warto też zwracać uwagę na znaki, które ostrzegają nas przed możliwością pojawienia się zwierząt na drodze. Bardziej może przejmujemy się znakami z ograniczeniami prędkości, by nie dostać mandatu i punktów. Znaki ostrzegające przed wychodzącą na drogę zwierzyną to nie kwestia pieniędzy i punktów, tylko bezpieczeństwa, a nawet życia naszego i podróżujących z nami osób. No i oczywiście wspomnianych zwierząt. Warto o tym

0: utwór nosi tytuł Napisy końcowe i to końcowe chwile tego utworu na naszej antenie, bo na zegarze 15.30 czas na skrót wiadomości. Zaprasza Jacek Rudnik.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Rozpoczynamy od kierowców. Poprawia się sytuacja na opolskim odcinku A4 po karambolu czterech samochodów osobowych, do którego doszło przed 13 na wysokości siedlisk między węzłami Opole Południe i Opole Zachód. 6 osób zostało poszkodowanych, przetransportowanych do szpitala. Odblokowano pas awaryjny, ale rozładowanie zatoru to pewne potrwa. Ministerstwo Finansów na razie nie planuje przywracać programu ceny paliwa niżej. Minister Finansów Andrzej Domański zwraca uwagę, że wcześniejsza interwencja rządu miała miejsce w momencie, kiedy cena ropy za baryłkę przekraczała $100. Dziś to nie więcej niż 80. Choć sytuacja, jak mówi, jest cały czas monitorowana. Rada Najwyższa Ukrainy poparła wniosek nowo mianowanego premiera Siergija Koreckiego o powołanie nowego gabinetu ministrów. Z poprzedniego rządu na stanowiskach pozostali m.in. minister energetyki, minister kultury, minister zdrowia i finansów. Jednocześnie do rządu dołączyło 10 nowych twarzy. O 16 zapraszam. Kierowcy oraz rowerzyści mogą już korzystać z dwóch wyremontowanych dróg powiatowych w gminie Turawa.
3: Mieszkańcy codziennie się nie przemieszczają, ale też turyści równie ważni, którzy przyjeżdżają nad jeziora turawskie, przyjeżdżają właśnie nad Jezioro Srebrne.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: No nad jeziorami dzisiaj chyba może być trochę większa frekwencja tu, szczególnie jeśli chodzi o młodzież na przykład, która, czy dzieci pod opieką dorosłych, które mogą sobie pozwolić na to, żeby większą część dnia spędzać właśnie nad wodą. Temperatury sprzyjają, 28 stopni mamy w Opolu, Kędzierzynie, Koźlu, Strzelcach Opolskich, Klucz, Borków, Brzegów, Namysłowie, a 27 na termometrach w Nysie. No i wiele wskazuje na to, że do końca dnia będzie pięknie, pogodnie i słonecznie, choć tak zaznaczę tylko, meteorolodzy o zachmurzeniu też wspominają.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: I sprawdzamy, co mamy na zegarach. Tu już 15.32. Zostańcie z Radiem Opole.

0: mamy to, czego można było się spodziewać, o czym też ostatnio sporo mówimy. Chodzi o sytuację międzynarodową, która mocno przekłada się na lokalne ceny paliw. Choć może nawet nie trzeba mówić lokalne, bo w wielu miejscach paliwo drożeje. Na wielu stacjach benzynowych trzeba już płacić ponad 7 zł za litr.
1: 6 zł, żeby było, to
2: chociaż 6,
1: mogłoby nie być. Przesada. 6 zł byłoby ok. Ceny są absurdalne.
3: Wolny rynek.
1: To jest przekroczenie wszystkiego, co jest możliwe.
4: Trochę przesadzają z cenami.
5: No nic nie zrobimy. Co my mali ludzie na dole możemy robić?
6: Mam nadzieję, że zrobią coś, że będzie tańsze, ale nie wiem. Nie umie powiedzieć.
0: No a tego to nikt nie umie powiedzieć. Nawet ten, od którego wiele zależy, jeśli chodzi o konflikt na Bliskim Wschodzie, wszak dziś mówi tak. Jutro może być inaczej. Na rosnące ceny wpływ ma właśnie sytuacja na Bliskim Wschodzie. Na światowych rynkach znów drożeje ropa. Cena za baryłkę wróciła już do poziomu sprzed podpisania przez Stany Zjednoczone i Iran porozumienia pokojowego.
7: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Jesteśmy po kolejnym półfinale Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Wiemy już, kto wystąpi w finale. Wiemy też, kto zagrał trzecie miejsce. Oba spotkania zapowiadają się znakomicie i mamy nadzieję, że takie też będą, a może nawet jeszcze lepsze. Wciąż natomiast nie znamy obsady sędziowskiej finału i meczu o trzecie miejsce. Decyzja powinna zostać podjęta jutro. Jednym z kandydatów do prowadzenia któregoś z tych meczów jest Polak Szymon Marciniak. 4 lata temu sędziował finał mundialu, w którym Francja zmierzyła się z Argentyną. W trwających właśnie mistrzostwach do tej pory był arbitrem 2 spotkań grupowych: Argentyny z Algierią oraz Egiptu z Iranem. Czy Włoch Pierluigi Collina, który pełni funkcję przewodniczącego komisji sędziowskiej FIFA, ponownie zdecyduje się dać szansę sędziemu z Polski? Zdaniem Michała Liskiewicza, byłego prezesa PZPN i arbitra międzynarodowego, Szymon Marciniak jest jednym z kilku kandydatów do poprowadzenia finału.
1: Pierluigi Collina ma w talii kilka asów. Szymon Marciniak na pewno jest jednym z tych asów, może nawet asem kier. Czy się zdecyduje nim zagrać, nie wiem. Oni są świetni, przygotowali się doskonale, mecze prowadzili na bardzo wysokim poziomie. No ale to jest trochę tutaj też geopolityki.
0: Niezależnie od tego, czy Szymon Marciniak będzie jeszcze sędziował podczas Mistrzostw Świata, już sam jego udział w 3 mundialach to rzecz wyjątkowa.
1: To jest rzecz bardzo rzadko spotykana w świecie, a w Polsce oczywiście nigdy. I jestem przekonany, że bez względu na to, czy posędziuje mecz finałowy, czy o trzecie miejsce, czy już nie, no to i tak przed nim wielkie wyzwania, jak zbliżające się Euro chociażby i europejskie puchary, a pewnie i mundial za 4 lata, bo to byłoby coś kapitalnego. Doścignąłby Władysława Żmudę, który był przecież jedynym Polakiem grającym na 4 mundialach.
0: No a kto ostatecznie będzie sędziował? W wypowiedzi Michała Listkiewicza pojawiło się słowo geopolityka. Czyżby więc miał zadecydować telefon od sami wiecie kogo? Skoro może wpłynąć na anulowanie kartki, to no właśnie, za 11 minut wiadomości Radia Opole.

0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: To nie są zwykłe wakacje. Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi. Wesprzyj akcję na caritas.pl /dzieci.
3: Ultur Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultur Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem. Po reklamie.
4: To jest czwartkowe popołudnie, które mija Wam w towarzystwie Radia Opole i nie warto tego zmieniać. 16 na zegarach i czas na wiadomości.
5: Są utrudnienia na obwodnicy Opola po kolizji dwóch samochodów ciężarowych. Od tego rozpoczniemy. Są zarzuty dla lekarki i jej asystentki z Prudnickiego Centrum Medycznego w związku z podejrzeniem rozprowadzenia w szpitalu aparatów polecanych przez konkretną firmę. Zakończono naprawę ulicy Opolskiej w kierunku Jeziora Srebrnego w Osowcu.
6: Mieszkańcy codziennie się nie przemieszczają, ale też turyści, którzy przyjeżdżają nad Jeziora Turawskie, przyjeżdżają właśnie nad Jezioro Srebrne.
5: Na zegarach 16.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: To były zapowiedzi. Czas na szczegóły. Zapraszam Jacek Grudnik.
5: Zaczynamy od opolskiego odcinka A4 i odblokowano pas awaryjny w kierunku Wrocławia. Po karambolu czterech samochodów na wysokości siedlisk między węzłami Opole Południe i Opole Zachód, w wyniku czego 6 osób zostało poszkodowanych. Kłopoty mamy za to na obwodnicy Opola. Po kolizji dwóch samochodów ciężarowych między skrzyżowaniami z Oleską i Lubuszycką służby jeszcze na miejscu tworzy się zator.
0: To są wiadomości Radio Opole.
5: Są zarzuty dla lekarki i jej asystentki z Prudnickiego Centrum Medycznego w związku ze śledztwem dotyczącym podejrzenia dystrybucji w szpitalu aparatów do leczenia bezdechu sennego polecanych przez konkretną firmę. O sprawie jako pierwsze informowało Radio Opole. Lekarce postawiono 3 zarzuty, potwierdza rzecznik prasowy Opolskiej Prokuratury Okręgowej Stanisław Bar.
7: Przekroczenie jako funkcjonariusz publiczny uprawnień poprzez manipulowanie pacjentami celem skłonienia ich do zakupu urządzeń służących do leczenia bezdechu, stwarzając zarazem pozory nabywania ich od szpitala i otrzymywania z tego tytułu prowizji w wysokości około 30 tysięcy złotych miesięcznie. Ponadto podejrzanej zarzucono przyjęcie korzyści majątkowej w wysokości 5 tysięcy złotych w związku z nieuzasadnionym wystawieniem recept na lek zawierający w tym składzie substancję psychotropową w łącznej ilości ponad 600 opakowań.
5: Lekarka nie przyznała się do winy, wyjaśniła m.in., że pieniądze otrzymane od firm rozprowadzających urządzenia były należnością za prowadzenie szkoleń w ich obsłudze. Drugiej z podejrzanych przedstawiono zarzut udzielenia pomocy lekarce w tym właśnie procederze. Obie mają zakaz opuszczania kraju.
0: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
5: Dolnośląska Izba Lekarska ocenia, że składanie przez lekarzy oświadczeń o liczbie godzin przepracowanych na SOR-ach, czego domaga się Narodowy Fundusz Zdrowia, nie ma podstaw prawnych. Argumentują, że przy składaniu oświadczenia łatwo popełnić błąd, ponieważ wyliczenie średniej tygodniowej czasu pracy jest bardzo skomplikowane. W piśmie do lekarzy NFZ nie sprecyzował, czy średnia ma dotyczyć miesiąca, roku, czy jakiegokolwiek innego okresu.
0: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
5: Kierowcy i rowerzyści mogą już korzystać z dwóch wyremontowanych dróg powiatowych w gminie Turewa. Chodzi o ulicę Kościuszki między Kotorzem Wielkim a Turową oraz ulicę Opolską prowadzącą w kierunku Jeziora Srebrnego. O pracach sfinansowanych wspólnie przez powiat opolski, gminę Turawa przy współpracy z zarządem dróg powiatowych w Opolu mówi Henryk Lakwa, starosta opolski.
8: Są to prace remontowe, ale jak Państwo zobaczycie na wierzchnię, to prawie, że jest inwestycja i cieszę się, bo tutaj dzisiaj mamy prawie 2 kilometry dróg na terenie tej jednej gminy i ponad 1 000 000 złotych włożone w to, aby było bezpieczniej, szczególnie dla tych podróżujących, jeżdżących nie tylko samochodami, ale również rowerami i tych, którzy chodzą tutaj na zwykły Nordic Walking.
5: Ponownie nerwowo na rynku ropy, a co za tym idzie, także na rynku detalicznym paliw, co ma związek z napiętą sytuacją w cieśninie Ormus. Na wyższe ceny na stacjach wpływa także niedawne wygaśnięcie rządowego programu ceny paliwa niżej.
9: Spodziewałem się, że to za długo nie potrwa i tankować trzeba.
10: Dobrze, że chociaż gaz jest tańszy.
11: Nie ma darmowych obiadów w ekonomii. Utrzymywać można byłoby zawsze. Tak? No w ogóle niskie podatki są zawsze w cenie, tak? ale to jest za coś.
5: Do kierowcy z niepokojem spoglądający na pylony przy stacjach paliw, interwencji przy obecnych cenach ropy na rynkach światowych nie przewiduje minister finansów Andrzej Domański, ale mówi, że sytuacja jest cały czas monitorowana.
0: Światowe agencje informują.
5: Kreml wziął na celownik byłego kandydata na wyborach prezydenckich Borisa Nadieżdina. Polityk został poinformowany, że ma zakaz opuszczania Rosji. Wcześniej krytycznie wypowiadał się o reżimie Władimira Putina i krytykował inwazję na Ukrainę. A w Kijowie wielotysięczne demonstracje poparcia dla Michaiły Fedorowa. Polityk stracił stanowisko szefa resortu obrony podczas głębokiej rekonstrukcji ukraińskiego rządu. W centrum Kijowa zebrało się kilka tysięcy protestujących, głównie młodych ludzi i studentów.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Meteorolodzy zapowiadali, że dzisiaj umiarkowane i duże zachmurzenie po południu i wieczorem, ale jest wiele takich miejsc, gdzie w naszym regionie pięknie i słonecznie i dużo błękitu nieba. Tak jest na przykład w centrum Opola i na termometrach całkiem sporo, nawet więcej niż było prognozowane, bo 29 stopni tyle mamy w Opolu, 28 w Kędzierzynie, Koźlu, Strzelcach Opolskich, Kluczborku, Brzegu i w Namysłowie, a 27 na termometrach w Nysie.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Patrzę po liściach na drzewach, które obok studia Radio Opole rosną. No, wiatry słaby, tak informowali meteorolodzy. No i rzeczywiście chyba się sprawdza. Marcin Głowinkowski za konsoletą, Dawid Rajwa przed mikrofonem. Kłaniamy się nisko.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: 18 47 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24 39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
0: Po reklamie.

0: Twoje Radio Polen. Dziś kierowcy na drogach regionu nie mają lekko. Wciąż jeszcze na mapach widać, że są utrudnienia na czwórce w kierunku Wrocławia. Tam, przypomnijmy, doszło do karambolu. Służby już informowały, że puszczono ruch awaryjny, ale dobra rada, proszę szukać tras alternatywnych. I wiele osób pewnie tak zrobiło, co widać też po ruchu w mieście na drodze 45, jak się na Krapkowicką jedzie, no to już na wysokości Winowa właściwie tworzą się korki, no trochę więcej auty także na obwodnicy i tutaj coś jakby wskazywało też na jakąś kolizję czy wypadek na odcinku między Oleską a Luboszycką. Drodzy kierowcy, dużo cierpliwości życzymy, no i zachęcamy do tego, żeby Radio Opole słuchać te informacje, też jeszcze będziemy przekazywać. A teraz o skandalu. O dramacie. Różnie można pewnie opisać sytuację z Ozorkowa. Na świat przyszedł tam chłopczyk. 37-letnia mieszkanka Ozorkowa na początku lipca urodziła chłopca w domu i już tłumaczę, o co chodzi, jeśli chodzi o to oburzenie. Badania wykazały, że kobieta miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie, a noworodek ponad promil. Biegły z zakresu medycyny sądowej oceni, jaki uszczerbek na zdrowiu poniósł chłopiec, informuje prokurator Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi.
1: Obecnie dochodzenie prowadzone jest w kierunku narażenia podopiecznego na niebezpieczeństwo powstania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu bądź utraty życia. Obecnie prokuratura jest na etapie zabezpieczania dokumentacji medycznej z placówki, do której trafiła sama kobieta, jak i z tej, do której przetransportowano dziecko zaraz po porodzie.
0: Za ten czyn grozi do 5 lat więzienia. Zaraz po porodzie maluszek trafił pod opiekę lekarzy na oddział intensywnej terapii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Tak po przetransportowaniu dziecka do placówki mówił jej rzecznik Adam Czerwiński.
2: To maleństwo jeszcze chwilkę z nami zostanie, ponieważ prowadzimy taką dość głęboką diagnostykę. Czekają jej jeszcze badania, które muszą przeprowadzić neurolodzy i kardiolodzy. Trzymamy za maluszka kciuki. No mamy nadzieję, że z tej historii wyjdzie jak najmniej poturbowany.
0: Obecnie życiu chłopca nie zagraża niebezpieczeństwo, ale życie, które zaczyna się w ten sposób, do łatwych prawdopodobnie nie będzie należało. Wszak skutki spożywania alkoholu przez mamę, gdy jest jeszcze w ciąży, mogą być dla dziecka i jego zdrowia, jego rozwoju bardzo ciężkie. Często mówimy o tym, by reagować w przypadku kierowców. Jeśli widzimy, że spożywają alkohol, a potem chcą jechać samochodem, podobny apel można by zastosować w tym przypadku przyszłych mam. Jeśli jesteśmy świadkami takiej sytuacji, warto reagować. Warto przekonywać, że nie warto pić w ciąży.

0: Twoje Radio Opole.
1: Dziś pięknie i słonecznie, wczoraj niekoniecznie, czy przedwczoraj, o na przykład pogoda kapryśna, mało tego również niebezpieczna, bo różne straty ze sobą niosą burze, intensywne opady, są zalania, podtopienia. Czy są dobre strony opadów? No wiele mówi się o tym, że jak one są potrzebne, by walczyć z suszą, ale burze, które przechodzą przez Polskę, nie oznaczają, że w lasach nie występuje problem suszy. Leśnicy zwracają uwagę, że choć w godzinach porannych na przykład ściółka bywa wilgotna, to wystarczy kilka godzin mocnego słońca i wiatru, aby pojawiło się zagrożenie pożarowe, mówi leśnik Damian Grzybowski.
2: W miarę z rana jesteśmy tutaj w lesie, jest dosyć wilgotno, ale wręcz, że po południu ten stan już się zmieni diametralnie.
1: Zmieni się na tyle, że nawet i zagrożenie pożarowe może powstawać, choć najbliższe dni mają ponoć przynieść też jeszcze trochę opadów. Takie są wstępne prognozy. Niezmiennie jednak warto przypomnieć o zasadach bezpieczeństwa. Apelujemy, by nie używać w lesie ognia. Zwracamy też uwagę, że po burzach przy mocnym wietrze można trafić na obszary z uszkodzonymi przez wiatr drzewami. Wchodzenie w takie obszary jest zabronione. Proszę o tym pamiętać.

0: Zbliża się 16:30 w Twoim Radiu Pole. Czas na kolejny skrót wiadomości. Zaprasza Jacek Rudnik.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: W związku z zamknięciem dwóch pasów ruchu na opolskim odcinku A4 do Wrocławia po karambolu czterech samochodów osobowych wielu kierowców skręca na wysokości Dąbrówki w Krajową 45 i po przejechaniu przez Opole wraca na A4 na węźle w Prądach, co zwiększyło liczbę samochodów przejeżdżających przez stolicę regionu. Kłopoty mamy także na obwodnicy Opola po kolizji dwóch samochodów ciężarowych, do czego doszło, jak już wiedzą Państwo z wiadomości Radia Opole, między skrzyżowaniami z Oleską i Lubuszycką. Jest spory zator, prosimy zachować ostrożność. Para dyżurna polskich myśliwców przechwyciła dwa rosyjskie Su-30 nad Bałtykiem i samolot Il-20 około 30 km od Jastrzębiej Góry. To kolejne takie incydenty w ostatnich dniach, zaznacza rzeczniczka dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych Ewa Złotnicka. Sztuczna inteligencja będzie wspierać motorniczych tramwajów. Południowo-koreański koncern Hyundai Rotem przekazał właśnie o zakończeniu prac nad systemem wspierania kierowców pojazdów szynowych. Dane do oprogramowania zbierano w Warszawie. Teraz trzeba wierzyć, że sztuczna inteligencja nie w sposób sztuczny, a prawdziwie zmniejszy liczbę zdarzeń z udziałem pojazdów szynowych. Zapraszam Państwa na godzinę 17:00. Jest przetarg na budowę nowej strażnicy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nysie.
3: I mamy nadzieję, że przetarg zakończy się w możliwie krótkim terminie.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Temperatury urosły miejscami nawet bardziej niż było to zapowiadane przez meteorologów, bo 29 stopni mamy w stolicy regionu, 28 notujemy w Namysłowie, w Nysie, Kędzierzynie, Koźlu, Brzegu, Kluczborku i Strzelcach Opolskich. Słonecznie, pięknie i słonecznie, tak jest w wielu miejscach w naszym regionie, ale mimo wszystko przekazujemy informacje od meteorologów, że miejscami może się zachmurzyć nawet przelotny deszcz. Nie wykluczone.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: I na zegarach już 16:32. Bruce Springsteen to już powoli rozgrzewa nam się w tle, a za chwilę coś dla tych, którzy planowaliby się wybrać na jagody. Istotne informacje.

0: Nareszcie jagód więcej. No i o jagodziankach. Ostatnio było u nas sporo na mediach społecznościowych Radio Opole. Pojawiły się piękne jagodzianki, bo mamy sezon jagodowy. To i smakołyków z nim powiązanych sporo, ale uwaga, bo to ważne, warto to podkreślić, warto powtarzać, trzeba wiedzieć, jak zbierać jagody, by nie mieć problemów z prawem. Bo tu przykład, mandatem zakończyły się zbiory jagód dla mężczyzny, który wjechał samochodem do lasu koło Olsztyna. Ponadto do zbioru używał specjalnego urządzenia, niszcząc przy tym roślinność, mówi komisarz Anna Balińska z olsztyńskiej policji.
1: Takie mechaniczne narzędzia do zbierania owoców leśnych, zwane też grzebieniami czy właśnie maszynkami, są w Polsce nielegalne. W związku z tym mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 50 zł.
0: 50 zł, to sprzeda dwa słoiki i mu się zwróci. No ale dobrze, teraz uwaga, czas na powtórkę dla zbieraczy jagód. Po pierwsze, można je zbierać tylko ręcznie. Po drugie, można zbierać bezpłatnie, o ile zbieramy tylko dla siebie, na własne potrzeby. Po trzecie, jeśli zbieranie jagód ma charaktery komercyjne, to trzeba mieć umowę z nadleśnictwem. No i jeszcze jedno, zabronione jest zbieranie owoców leśnych na terenie parków narodowych i rezerwatów przyrody. A potem? Potem te jagódki trafiają m.in. do jagodzianek, które później trafiają na media społecznościowe Radia Opole. Ja ostatnio nawet zapytania dostałem o to, czy można wygrać takie jagodzianki w Radiu Opole. No różne konkursy, różne nagrody. Może i jagodzianki jeszcze będziemy rozdawać, a co? Może nawet takie, powiedziałbym, jak to ująć, jagodzianki dwusmakowe. Jagodowo, jagodowe.

Twoje Radio Polena zegarza za 9 minut, będzie 17. Czekamy na kolejne wiadomości. Śledzimy też to, co dzieje się na drogach naszego regionu. Wzmożony ruch w stolicy regionu to przez objazdy po karambolu, jaki miał miejsce na A4 w kierunku Wrocławia. I choć przez Opole trudniej przejechać, na obwodnicy też utrudnienia, to chyba powoli będziemy mogli przekazywać lepsze informacje związane z autostradą, ale o tym więcej będzie mówił Jacek Rudnik. To oczywiście w wiadomościach o godzinie 17.

0: Panorama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
1: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
2: Po reklamie.
3: Czwartkowe popołudnie w kalendarzu lipiec i 16 dzień miesiąca, na zegarze 17 już godzina i czas na wiadomości Radia Opole.
4: Odblokowano opolski odcinek A4 po karambolu 4 samochodów osobowych. Jest przetarg na budowę nowej strażnicy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nysie. 27 osób na jedno miejsce na kierunku lekarskim w Opolu. Nie przesłyszeli się Państwo, to wynika z zakończonego właśnie naboru.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Zaprasza Jacek Rudnik.
4: Rozpoczynamy od dobrych informacji dla zmotoryzowanych. Po ponad 3 godzinach odblokowano opolski odcinek A4 po karambolu 4 samochodów osobowych, w wyniku czego 6 osób, w tym 2 dzieci, zostało poszkodowanych. Omijając ten wyłączony z ruchu odcinek A4, kierowcy jechali przez Opole, wracali na autostradę na węźle w Prądach. Teraz przejazd już bez żadnych problemów, ale rozładowanie tych zatorów jeszcze na pewno potrwa.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
4: Jest przetarg na budowę nowej strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie, która powstanie przy ulicy Agacjowej w pobliskim Skorochowie. Budowa ruszy jeszcze w tym roku, szacuje Daniel Palimonka, starosta Nyski. Wykonawca będzie mieć 3 lata na zrealizowanie zadania.
5: Staraliśmy się bardzo przy tej współpracy z Państwową Strażą Pożarną, by projekt, który sfinansował powiat Nyski, był pełny i tak naprawdę, abyśmy mogli tą inwestycję tak zaplanować, jeśli chodzi o zamówienia publiczne, aby wszystko było jasne, klarowne, przejrzyste. I mamy nadzieję, że ten przetarg zakończy się w możliwie krótkim terminie, że nie będzie żadnych odwołań i ta inwestycja będzie mogła rozpocząć się jesienią.
4: Ponad 27 chętnych na studia stacjonarne na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Opolskim wynika z zakończonego właśnie podstawowego naboru. W przypadku studiów niestacjonarnych na jedno miejsce jest ponad 10 chętnych. Mówiła o tym na naszej antenie dr Iwona Święcholen, rzecznik prasowy Uniwersytetu.
6: Już wiemy tak naprawdę, że po tym okresie, po pierwszym etapie, po zamknięciu pierwszego etapu rekrutacji, nadal wpływają zgłoszenia, ponieważ studia drugiego stopnia, studia niestacjonarne nadal są i rekrutacja jest otwarta. W związku z czym wczoraj na koniec dnia mieliśmy już ponad, czy w okolicach 14 tysięcy zgłoszeń, więc cały czas ta liczba rośnie. To nas bardzo satysfakcjonuje, ale musimy powiedzieć, że to wynika też pewnie z tego, że w tym roku na studia idzie rocznik łączony, to znaczy 2007 i połowa rocznika 2008, w związku z tym jest ta kumulacja po prostu w tym roku.
4: Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się także psychologia, na której chce studiować około 15 osób na jedno miejsce. Druga tura naboru na ewentualnie zwolnione miejsca od 27 lipca.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
4: Spotkanie autorskie z poetą Adamem Ziemianinem i koncert grupy Bohema. Pierwszymi wydarzeniami w ramach inaugurowanego o 18 w Centrum Kultury w Głuchołazach Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Turystycznej. Kropka. W piątek już koncerty w Głuchołazkiej Muszli Leśnej potrwają do niedzieli. W tym roku wystąpią m.in. Serotonika, Kraków Street Band, Renata Przemek, Nabani, Małżeństwo z Rozsądku czy Grupa na Swoim. W sobotę od południa wystartuje część konkursowa, czyli przegląd utworów z charakterem. W ostatni dzień Kropki zaplanowana jest tramska hudba, w czasie której na scenie królują zespoły z Czech i Słowacji.
1: Światowe agencje informują.
4: Wielka Brytania przeznaczy 300 milionów funtów na dostarczenie Ukrainie we współpracy ze Szwecją 15 samolotów do ochrony jej przestrzeni powietrznej, co ogłosił właśnie w Kijowie kończący swoje urzędowanie premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Amerykańskie służby przechwyciły od początku mundialu ponad 700 dronów w pobliżu obiektów i stref kibica, przekazało Federalne Biuro Śledcze. W dni meczowe wszelkie operacje lotnicze, w tym loty dronami, są zabronione, chyba że kontrolerzy ruchu lotniczego wydadzą na to specjalne zezwolenie. FBI przekazało, że drony przejęto we wszystkich 11 amerykańskich miastach, gospodarzach mundialu. Dziękuję, spokojnego popołudnia. Wiadomości od 18 będzie przekazywać Katarzyna Plewnia.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Zaczynamy od aktualnych odczytów. Jeśli chodzi o słupki rtęci w termometrach, to ciągle na wysokim poziomie się utrzymują. 28 stopni Celsjusza niemal wszędzie w naszym regionie, bo wyjątkiem jest Opole. Dlatego mówię niemal, w Opolu nawet 29. To trochę więcej, minimalnie więcej, niż prognozowali meteorolodzy. Zachmurzenie też było prognozowane jako umiarkowane, okresami duże. W ciągu dnia były takie momenty, kiedy trochę tych chmur na niebie się pojawiło. Rano były mgły, ale teraz w wielu miejscach pięknie, pogodnie i słonecznie. Co czeka nas w nocy? Zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, przejściowo wzrastające do dużego.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: A w nocy niewykluczony przelotny deszcz, a może nawet lokalne burze, a temperatura od 17 do 19 stopni. Marcin Głowienkowski za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa. Witamy serdecznie, to Twoje Radio Opole.

0: Reklama społeczna.
1: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
0: Reklama społeczna.
2: Reklama.
3: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
4: Architektura, informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, nowoczesne technologie i projekty, zrównoważony rozwój i współpraca z przemysłem. 25 lat Akademii w Nysie. Łącz kompetencje z praktyką. Stań się częścią biznesowej elity. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie. Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz.
2: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: W studiu Radio Opole razem ze mną teraz Linda Wencel, liniosz z zespołu Antonar. Cześć, witam.
2: Cześć.
1: No i jak zespół Antonar na naszej antenie, no to coś czuję, że zaraz będziemy mówić o kolejnym wydarzeniu, które ma na celu niesienie pomocy komuś, kto tej pomocy potrzebuje.
2: Wydaje mi się, że jesteśmy już tak charakteryzowani i rozpoznawalni właśnie w tej dziedzinie. Rzeczywiście zespół Antonar to przede wszystkim właśnie ta działalność charytatywna, muzyka religijna i koncertowanie na rzecz osób, które potrzebują tej pomocy. I tak to się też zgadza tym razem. To jest też ta okazja.
1: I tak to się dzieje od wielu, wielu lat, bo przypomnijmy, zespół Antonar to już 30 lat na rynku, tak bym powiedział.
2: W listopadzie dokładnie będzie mijało 30 lat, jak zespół Antonar zaśpiewał pierwszy raz.
1: I jak świętujecie te 30-lecie? Za chwilę będziemy mówić o tych ważnych sprawach, pomocy innym, ale właśnie najpierw chciałem wyjść od tego świętowania.
2: No to tak jak zespół Antonar, zespół muzyki religijnej, zespół, który tworzy wszystko z serca i muzyka płynie tak naprawdę po to, żeby komuś pomóc, więc zaplanowaliśmy kilka takich inicjatyw muzycznych. Troszkę nam życie pokrzyżowało różne plany, więc będzie trochę inaczej niż było to zaplanowane w styczniu, ale myślę, że równie intensywnie z tego względu, że postanowiliśmy stworzyć repertuar taki trochę może łączące te 30 lat, więc w trakcie tych naszych koncertów będzie można usłyszeć różne piosenki, bo to jeszcze były i piosenki, i utwory, te, które się pojawiały na naszych płytach, te, które gdzieś tam były w naszych widowiskach muzyczno-słownych, no różnego rodzaju muzyka. Włączyliśmy w to właśnie różne te utwory, tworząc jeden taki koncert i będziemy koncertować właśnie po to, żeby komuś pomóc.
1: Tak powiedziałeś, że życie trochę pokrzyżowało, ale to tak bywa, że gdzieś jak jedne drzwi się zamykają, to otwierają się inne. Przypuszczam, że w przypadku zespołu czy waszych indywidualnych jakichś losów członków zespołu to będzie podobnie, że będzie dobrze. Natomiast chciałbym zapytać o takie to wasze, bo ty mówisz o zespole, o występach, o koncertowaniu, ale ta wasza przestrzeń do świętowania takiego między poszczególnymi członkami zespołu
2: tak,
1: jest.
2: Tak, nasza przestrzeń jest i to jest już grono osób, które zna się, no nie wszyscy te 30 lat, bo niektórzy nawet jeszcze nie mają 30, ale rzeczywiście to już są osoby, które łączy przyjaźń, które łączy dużo emocji, które przez wiele, wiele lat nie tylko stawało na scenach i koncertowało albo uświetniało uroczystości w kościołach, ale to są osoby, które już przez wiele, wiele lat łączą się w tych swoich takich prywatnych sprawach, prywatnych życiach, więc myślę, że to świętowanie, które mamy takie zaplanowane dla nas jako przyjaciół, też będzie miało miejsce i teraz wakacje się rozpoczęły, więc mamy w planie różne takie inicjatywy dla siebie.
1: O tej pomocy, o której już wcześniej wspominaliśmy, o niej za chwilę jeszcze powiemy.

0: Twoje radio Chore.
1: Wracamy do rozmowy w studiu. Przypomnę, Linda Wenzel-Gliniosz, zespół Antonare, zespół, który koncertując również pomaga osobom potrzebującym. Już wielokrotnie na naszej antenie wspominaliśmy o takich akcjach, o waszych koncertach, gdzie były zbierane pieniądze na pomoc różnym osobom. Co ważne, to nie było tak, że trzeba było na przykład, często tak bywa, kupić bilet i z niego dochód jest przekazany. Nie, wy koncertujecie, a ktoś może przyjść i dobrowolny datek przekazać na rzecz tych osób potrzebujących. Komu tym razem pomagacie?
2: Tym razem jest to nasz kolega, którego znamy ze szkoły, który gdzieś tam przez nasze życie, te młodsze tak naprawdę się przewinął. No niestety choroba dopadła w wieku takim, no średnim, bo to chłopak po 30 roku życia, więc wcale nie powinien teraz przeżywać tego, co przeżywa. Rafał Cholewa, obecnie tato chłopczyka, sam go wychowuje i napotoczyła się niefajna choroba, która ma dosyć poważne skutki, ponieważ odbiera mu po prostu sprawność. I postanowiliśmy, że jako zespół będziemy też w stanie może gdzieś mu pomóc w tym takim codziennym życiu, bo potrzebne są pieniążki przede wszystkim na rehabilitację i na konsultacje medyczne. I tutaj jest kwestia tego, że Rafał pracował w swojej firmie i kwestia też tego, że no niestety na etapie chorobowym nie może wykonywać żadnej pracy, więc jest dosyć ciężko. Dlatego stwierdziliśmy, że pomagamy wielu osobom, które są raczej niezwiązane gdzieś tam z naszym zespołem, czy nie znamy bezpośrednio. Tutaj jest osoba, którą znamy, z którą chodziliśmy do szkoły, więc postanowiliśmy akurat teraz Rafałowi pomóc.
1: Powiedziałaś o chorobie, która odbiera sprawność. Tutaj w przypadku tej choroby myślę, że taki przykład uzmysłowić sobie można, to pewnie nie jedna osoba w życiu miała na przykład złamaną rękę i gdy ma się złamaną rękę, ciężko jest tą ręką cokolwiek wykonywać. Tutaj nie chodzi o złamanie, tu chodzi o co zdecydowanie poważniejsze sprawy, ale właśnie to jest choćby sprawność związana z posługiwaniem się właśnie rękami.
2: Tak, tu chodzi przede wszystkim o to, że rozpoczęło się od nadgarstka, teraz już wiem, że jest i drugi nadgarstek i gdzieś tam w kostce u stopy jakiś problem i to właśnie nie jest sama kwestia tego, że złamanie można wyleczyć. Niestety to złamanie, czy ta kontuzja, bo to można w ten sposób, to są torbiele, które narastają na kościach i bardzo mocno te kości osłabiają i nie pozwalają w żaden sposób tak jakby tego uruchomić.
1: Czyli leczenie, rehabilitacja, tutaj takie rzeczy, na to są zbierane pieniądze, tak?
2: Tak. Mhm. Będziemy zbierać właśnie na to, żeby Rafałowi pomóc w tych takich codziennych obowiązkach, może nie, jeżeli chodzi o syna, ale w tym, żeby mógł sobie pozwolić na rehabilitację, bo wiadomo, jak to teraz gdzieś tam wszystko wygląda, jest dosyć ciężko, trzeba czekać, a ten czas tutaj jest bardzo, bardzo cenny.
1: A propos czasu, no to teraz musimy umiejscowić w czasie ten koncert, na który zapraszamy. Kiedy, o której i gdzie?
2: Koncert będzie się odbywał w parafii świętego Marcina w Ochodzach, w pięknym, zabytkowym kościółku i to będzie 19 właśnie teraz lipca w niedzielę o godzinie 18.
1: Na ten koncert zapraszała Linda Wenzel-Gliniosz. Kto by mógł, kto by chciał uczestniczyć w tym koncercie, proszę sobie zarezerwować, zapisać w kalendarzu. Niedziela, najbliższa niedziela, kościół w Ochodzach, godzina
2: 18.
1: Zapraszała Linda Wenzel-Gliniosz z zespołu Antonare. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję i do zobaczenia.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's over.

0: Radio Pole i minęła już godzina 17.30. Czas na kolejną odsłonę naszego cyklu o błędach językowych.
1: To ja będę za półtora godziny.
2: Ty nigdy nie wyłączasz światła.
3: Daj mi tą książkę.
4: O nie, tak nie mówimy. To są błędy językowe. Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
5: Pani doktor, te ogonki jakoś nie dają nam spokoju, no samogłoski on i en cały czas sprawiają problemy. Ale dlaczego cały czas sprawiają problemy? Nie jesteśmy w stanie się z nimi jakoś pogodzić, oswoić?
6: Sprawiają problemy między innymi dlatego, że są to po prostu dźwięki trudne. One pojawiają się we wymowie dzieci znacznie później niż samogłoski ustne i to jest jeden właśnie z dowodów na to, że muszą to być dźwięki trudniejsze, skoro dziecko opanowuje je później. Po drugie, trudności te spowodowane są dynamicznie zmieniającym się układem narządów mowy w trakcie ich wymowy. Zmienia się układ języka, warg i podniebienia miękkiego, czego najczęściej nie czujemy. Opanowanie sekwencji ruchów języka, warg i wymienionego podniebienia miękkiego podczas wymawiania on i en wymaga znacznie większej precyzji, aniżeli wymowa samogłosek o i e. Zatem niełatwa struktura artykulacyjna on i en sprawia też, że dźwięki te stają się bardziej podatne na zmiany. Na przykład rezonans nosowy pojawia się w trakcie ich wymowy później albo jeden z segmentów budowy fonetycznej tych dźwięków staje się coraz bardziej i częściej słyszalny w postaci ł. Stąd słyszymy czasami idą, wąski czy mięso. W rezultacie błędy we wymowie są coraz częstsze. W zapisie też, ponieważ istnieje duża różnica między wymową a zapisem wyrazów, które mają w swojej strukturze litery on i en. Dodajmy też, że zasady ortograficzne dotyczące właśnie wymienionych wyrazów z literami on i en są liczne i z pewnością niełatwe do opanowania nie tylko dla cudzoziemców uczących się języka polskiego, ale i dla polskich uczniów, skoro coraz więcej błędów z tymi literami widzimy w uczniowskich zeszytach. Dorosłym też zdarza się popełniać błędy w takich wyrazach, widuje je na opakowaniach, materiałach reklamowych i niestety w prasie również. O internecie nie wspomnę.
4: Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.

0: że to już za mną jest, śpiewała Ania Karwan, a my teraz o tym, co przed nami, o tym, co u naszych sąsiadów z Wielkopolski. Wielu artystów. Jeszcze więcej atrakcji w tym roku ma być w Jarocinie. Legendarny rockowy festiwal startuje dziś i będzie grał do nocy z niedzieli na poniedziałek. W tym roku na festiwalu będzie aż 5 scen i wiele innych miejsc z propozycjami ciekawego spędzenia czasu. Jednym z ważniejszych wydarzeń będzie koncert nawiązujący do filmu BBC z lat 80. Moja krew, twoja krew. Na scenie pojawią się m.in. muzycy zespołu Republika, w tym Leszek Biolik.
1: Uwaga! Republika w Jarocinie!
2: Jarocin zawsze był wymagający dla każdego wykonawcy i każdy wykonawca na swój sposób musi się z tym zmierzyć. Jarocin to nie jest festiwal ludzi, którzy potakują. To jest festiwal ludzi, którzy wymagają i którzy muszą być przekonani.
0: Dziś wieczorem koncert Kobiety Jarocina, w którym wystąpią Renata Przemyk, Ania Ortodoks i Anna Rusowicz. Innym ważnym wydarzeniem festiwalu będzie pożegnalny koncert Lecha Janerki, a po 3 dekadach powróci reaktywowany zespół Hawk Generation X z liderem Darkiem Malejonkiem. W programie nie zabraknie również młodych zespołów. Zaproszeni zostali także Robert Gawliński z Wilków, twórca Tiltu Tomek Lipiński, Acid Drinkers, WW, Happy Set, Mary z Polski, Kasia Linz i wielu, wielu innych. Z Wielkopolski powracamy do naszego regionu i czekamy już na kolejne dziś wiadomości z regionu, ale to o godzinie 18:00.

0: Wrocław. Okazje na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
1: Odkrywaj Cieszyn, miasto pełne zabytków i urokliwych miejsc. Zachwyć się wyjątkową atmosferą, a także niezwykłą architekturą na styku kultur dwóch krajów. Weź udział w wydarzeniach muzycznych i filmowych oraz zakosztuj lokalnych specjałów. Poznaj historię miasta podczas weekendowych spacerów z przewodnikiem. Szczegóły na www.cieszyn.pl. Cieszyn robi wrażenie.
2: Po reklamie.
3: Mamy czwartek, to już 16 dzień lipca, na zegarach godzina 18. Oczywiście czas na kolejne dziś wiadomości Radia Opole.
4: Do jutra prezydent ma zdecydować w sprawie ustawy o powiązaniu PESEL-u z wypłatami lekarzem. Utrudnienia w gminie Turawa na przejazdach kolejowych, które czasowo będą zamykane. W tym serwisie także kultura, w niej m.in. o festiwalu Kropka w Głuchołazach, który właśnie rusza.
5: Wiadomości Radia Opole.
3: Zaprasza Katarzyna Plewnia.
4: Do jutra prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie podpisania lub zawetowania projektu ustawy o powiązaniu numerów PESEL z wypłatami lekarzy. Dokument ma umożliwić pobieranie informacji o zarobkach przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność, powiedziała Polskiemu Radiu, że takie narzędzie poprawi transparentność wypłat w systemie ochrony zdrowia.
6: Na pewno bez zebrania informacji będzie bardzo trudno ocenić skalę zjawiska problemu. My jako zespół trójstronny uważaliśmy, że już kilka lat temu, że Agencja Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji powinna mieć takie narzędzie do zbierania informacji, tym bardziej, że w sprawach wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę takie narzędzie posiada.
4: Propozycja spotkała się z dużym sprzeciwem wśród lekarzy.
5: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
4: Kierowców podróżujących do gminy Turawa czekają utrudnienia związane z pracami na linii kolejowej. Do przyszłej środy, 22 lipca, zamknięty będzie przejazd w Kotorzu Małym na ulicy Opolskiej. Następnie w Kotorzu Małym na ulicy Węgierskiej, w Osowcu na Dworcowej i w Zawadzie na Wodociągowej. Remonty mają potrwać do początku sierpnia. Te tymczasowe zamknięcia przejazdów mają związek z inwestycją na linii Opole-Kluczbork. Będzie nowe torowisko i pociągi będą się mijać, mówi Dominik Pikos, wójt Turawy.
7: To też bardzo ważny przejazd tutaj dla rowerzystów w obecnej ciągu ścieżki pieszo-rowerowej. I tu gmina z powiatem właśnie z zarządem PLK cały czas prowadzi rozmowy. My również będziemy chcieli partycypować w kosztach projektu i wiemy, że będzie to uwzględnione tak, aby obecnie przejeżdżający przez gołe torowisko rowerzyści, piesi, zarówno mieszkańcy, jak i turyści będą bezpiecznie mogli się przemieszczać ścieżką pieszo-rowerową ujętą w torowisku.
4: Dodajmy, że na przejeździe kolejowym w Kotorzu Małym na ulicy Opolskiej mają pojawić się rogatki i nowe oznakowanie. Obecnie jest tam krzyż świętego Andrzeja i światła. Blisko 52 kg narkotyków o czarnorynkowej wartości przekraczającej 2 miliony złotych zabezpieczyli kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty. Najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie.
8: To efekt sprawy, nad którą kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Opolu pracowali od kilkunastu tygodni. W wyniku zatrzymaliśmy dwóch mężczyzn w wieku 24 i 32 lat. Podczas przesłuchań zabezpieczyliśmy znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych.
4: Mnie informował aspirant Przemysław Kędzior z Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Badania przeprowadzone w policyjnym laboratorium potwierdziły, że to narkotyki. Obaj podejrzani tymczasowo zostali aresztowani na 3 miesiące. Usłyszeli zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
5: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
4: Polscy piloci po raz kolejny w tym tygodniu przechwycili rosyjskie samoloty nad Morzem Bałtyckim. Tym razem były to dwa myśliwce Su-30 oraz samolot rozpoznawczy IM-20 lecące około 30 km od Jastrzębiej Góry. O szczegółach Piotr Turys.
9: To już trzeci dzień z rzędu, kiedy polscy piloci reagują na rosyjskie samoloty nad Bałtykiem. Choć rosyjskie maszyny nie naruszyły polskiej przestrzeni powietrznej, poderwanie polskich myśliwców wywołał brak włączonych transporterów i złożonych planów lotu.
10: Jest to standardowa procedura, kiedy statki powietrzne wykonują loty gdzieś w pobliżu polskiej przestrzeni powietrznej.
9: Mówi rzeczniczka dowództwa operacyjnego rodzajów Sił Zbrojnych major Ewa Złotnicka. Po zakończeniu polskiej eskorty samolot IU-20 przyjęły szwedzkie myśliwce.
5: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
4: 4 minuty po godzinie 18.
5: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
2: Katarzyna Zawadzka rusza kropka w Głuchołazach, czyli Międzynarodowy Festiwal Piosenki Turystycznej. W Centrum Kultury właśnie rozpoczyna się spotkanie z poetą Adamem Ziemianinem, a po nim koncert grupy Bohema. Jutro zaś koncerty startują w Muszli Leśnej, początek o godzinie 17. Wystąpią Serotoninka, Kraków Street Band, Renata Przemyk i Super Momenty. Koncert poprowadzi Anita Janczak. W sobotę zaś w Głuchołaskim Parku w samo południe rozpocznie się część konkursowa. To będzie jak co roku przegląd utworów z charakterem. Zaś wieczorem usłyszymy zeszłorocznych laureatów, a także grupy Szum i Łąka, Virgil Van Troff, Na Bani, Małżeństwo z Rozsądku i Kuba Blokesz, a także grupa Na Swoim. Radio Opole jest patronem medialnym. Kropki. Fort Prusy zmieni się w rockową scenę. Przed nami festiwal Rock Am Palast, który w tym roku zawita do Nysy. To będą 3 dni koncertów, podczas których wystąpi 13 zespołów. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a na miejscu można rozłożyć namiot. Festiwal wystartuje w Nysie w piątek, potrwa do niedzieli. Organizatorem jest Stowarzyszenie Opolska Scena Alternatywna. Szczegóły w zakładce Patronaty na stronie internetowej Radia Opole. Przed nami targi sztuki i rzemiosła artystycznego Art Palace Pałacu w Roskochowie, to gmina Walce w powiecie krapkowickim. Wydarzenie zaplanowano w niedzielę i będzie ono połączone z odbywającą się tam cyklicznie w trzecią niedzielę miesiąca Giełdą Staroci. Inicjatywa została stworzona z myślą o artystach, rzemieślnikach, twórcach ludowych. Swoje stoisko można wystawić bezpłatnie, należy wcześniej skontaktować się z organizatorami. Można to zrobić za pośrednictwem profilu facebookowego Pałac Roskochów. Wydarzenie rozpocznie się w niedzielę o godzinie 8 i potrwa do godziny 14. Wstęp wolny.
5: Pogoda.
3: Zachmurzenie miejscami może być umiarkowane w naszym regionie, chociaż wiele jest takich miejsc, gdzie jeszcze te promienie słońca nam towarzyszą. Mówię jeszcze, bo w kolejnych dniach różnie to może być, ale o tym za chwilę. Temperatury od 27 do 28 stopni Celsjusza teraz na termometrach. W nocy temperatura spadnie do przedziału od 17 do 19 stopni. Zachmurzenie w nocy ma być małe i umiarkowane. Miejscami może wzrastać do dużego przelotu. Lotny deszcz, chociaż i o burzach coś meteorolodzy wspominają. Natomiast jutro umiarkowane i duże zachmurzenie, przelotne opady deszczu, miejscami niewykluczone burze i będzie zdecydowanie cieplej w porównaniu z tym, co było jeszcze kilka dni temu, ale skok z tym w porównaniu, co dziś też będzie, do 31, nawet do 32 stopni Celsjusza jutro na termometrach.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: 7 minut po godzinie 18 to Twoje Radio Opole. Za konsoletą realizatora Maciej Dudek, przed mikrofonem Dawid Rajewa. Kłaniamy się nisko. Zostańcie z nami.

0: Daj mnie.
1: Reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę.
2: 24,39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Teraz w naszym programie o sytuacji, która staje się udziałem wielu rodzin, bo sporo rozwodów, a też pary, które małżeństwem nie są, też się rozstają. Jeśli chodzi tylko o dorosłych, to tylko oni muszą sobie to przepracować, muszą sobie z tym poradzić, ale w takich związkach też często są dzieci. Rodzice mogą bezpiecznie dla dziecka przeprowadzić rozwód czy rozejść się, tak twierdzą eksperci. Podkreślają, że wymaga to starań ze strony dorosłych. Joanna Kulpińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę podkreśliła, że mamy coraz więcej rozstań lub rozwodów par, które mają dzieci.
2: Mamy bardzo dużo rozstań, rozwodów. Mówi się, że w ponad 80% tych rozstań są dzieci. To, żeby przeprowadzić ten proces w sposób bezpieczny, jest kluczowe dla bezpieczeństwa dziecka. To jest trudne. Mam poczucie, że to jest bardzo trudne, wówczas kiedy buzują w nas emocje związane z rozstaniem, rozczarowanie, a jednak to jest o tym zrobieniu kroku w tył, zatrzymaniu swoich potrzeb i skupieniu się na dziecku.
1: Obecnie coraz więcej rodziców szuka pomocy u specjalistów, zaznacza Joanna Kulpińska.
2: Terapeuci, psycholodzy coraz częściej mówią, mamy w gabinetach, mamy w poradniach takie osoby, które przychodzą, mówią, rozstajemy się, chcemy to zrobić bezpiecznie dla naszego dziecka. Tak? I to jest taki tak naprawdę pierwsza myśl. Druga myśl jest taka, że część rodziców po prostu wie, że rozstają się oni, przestają być parą romantyczną, ale nadal bardzo długo jeszcze będą parą rodzicielską. Tak? I muszą się dogadać dla dobra swojego dziecka.
1: Często konflikt rodziców jest na tyle duży, że nie widzą oni potrzeb dzieci, mówi sądowy mediator rodzinny.
3: Niektórzy po prostu z racji konfliktu nie chcą dobra dziecka. Ten konflikt jest tak silny w nich. Niestety ludzie często są, chciałabym tutaj najbardziej wprost to powiedzieć, zafiksowani wręcz na sobie. Ta zazdrość zostaje, zawiść zostaje i dziecko schodzi na drugi plan i nic się nie da z tym zrobić. Ja ani w sądzie, ani u mediatora, ani u psychologa podejrzewam. Nikt im nie pomoże dopóki oni swoich rzeczy nie pozałatwiają.
1: W tak zwanym konflikcie okołorozstaniowym pomagają psycholodzy, psychoterapeuci, specjalistyczne poradnie rodziny. Swoich specjalistów, którzy służą pomocą, ma także, to jeszcze podpowiem, Komitet Ochrony Praw Dziecka.
4: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż nad falami. Ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

0: Twoje Radio Opole.
1: Powróćmy jeszcze do tego, co działo się wczoraj na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej i o tym, co czytamy w argentyńskiej prasie. Determinacja, najlepszy mecz turnieju. To niektóre z opinii argentyńskiej prasy po wczorajszym półfinale mundialu. Wygrali z Anglią 2-1, jednak pierwszego gola strzelili rywale. Tomasz Zielankiewicz.
2: Najbardziej poczytny dziennik Clarín opisuje epicką remontadę i zwraca uwagę na charakter drużyny. Jeśli nie cierpisz, to nie ma radości. La Nación pisze, reprezentacja ponownie poruszyła serca Argentyńczyków i zagrała elektryzujący mecz. Redaktor najpopularniejszego dziennika sportowego Olé, Diego Macias, już w pierwszym zdaniu przyznaje, czy to nieprofesjonalne, gdybym powiedział, że pisze to ze łzami w oczach? Jak tu nie wzruszyć się, skoro obserwujemy, jak historia się pisze na naszych oczach. W niedzielnym finale Argentyna zagra z Hiszpanią. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.

0: Twoje Radio Opole.
1: Teraz jeszcze o czymś, co wzbudza zainteresowanie. Wiem, że niektórzy się wybierają. Mowa o zaćmieniu słońca. To znaczy nie wybierają się na słońce, żeby była jasność, ale w miejscach, gdzie będzie to lepiej widoczne. Za niespełna miesiąc, 12 sierpnia, z Polski będzie można obserwować częściowe zaćmienie słońca. Popularyzator astronomii Karol Wójcicki mówił ostatnio, że zaćmienie będzie najgłębsze od lat.
2: Będzie nas czekało częściowe zaćmienie słońca. Faktycznie najgłębsze zaćmienie, które mogliśmy obserwować od 11 sierpnia 1999 roku, bo wtedy ostatni raz mieliśmy tak głębokie częściowe zaćmienie słońca.
1: Aby zaobserwować zjawisko z Polski, trzeba się będzie trochę wysilić, bo dojdzie do niego podczas zachodu słońca, dodał Karol Wójcicki.
2: To zaćmienie będzie obserwowane w terenu całego kraju. Będziemy je widzieli o zachodzie słońca. Jego maksymalna faza, jeśli dobrze pamiętam, wynosząca miejscami nawet 85% będzie występowała dokładnie, gdy słońce będzie już zachodziło, co będzie rodziło pewnego rodzaju wyzwanie. Żeby to zjawisko zobaczyć, trzeba znaleźć odpowiednie miejsce do obserwacji. Mieszkańcy miast mogą mieć z tym trochę problemów. Mogą potrzebować znaleźć kawałek odsłoniętej przestrzeni, tak żeby było widać to, co się dzieje nad zachodnim horyzontem, więc wystarczy trochę wyjechać za miasto, jakaś łąka, górka.
1: Z Polski zaćmienie będzie tylko częściowe, natomiast z niektórych innych miejsc w Europie, Islandii i Hiszpanii będzie obserwowane jako całkowite. I wiem, że niektórzy się wybierają właśnie tam, by zaćmienie jak najlepiej udało się zaobserwować, a może i z Karolem Wójcickim uda się spotkać.

0: Twoje Radio Opole.
1: Mamy czwartek, a godzina taka, że można powiedzieć bliżej piątku, a nawet i bliżej weekendu. Zbliża się także godzina 19, kiedy to oczywiście zaprosimy na kolejne dziś wiadomości. A co w naszym programie? Po wiadomościach oczywiście sezon ogórkowy, w którym dziś Tomek Wojtyłko. Z nim będzie można się spotkać, natomiast po godzinie 21 audycja Dobry Wieczór tu Opole. Audycję realizuje Maciej Dudek, on tutaj jeszcze z Wami pozostaje. Dziękuję za uwagę. No i oczywiście zapraszam na nasze kolejne spotkanie. Jutro po godzinie 15 będzie ku temu okazja. Dawid Rajwa, do usłyszenia.

0: Reklama. Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem. Po reklamie.
1: Twoje Radio Pole za nami, przed nami z kolei sezon ogórkowy, no ale wcześniej na antenie Radio Pole najświeższe informacje.
2: Są zarzuty dla lekarki i jej asystentki z prudnickiego szpitala. Jeszcze dwa mecze kontrolne od Reopole przed nowym sezonem pierwszoligowych rozgrywek. Powiemy też o pacjencie szpitala w Poznaniu, któremu przyszło zapłacić przeszło 1000 zł za parking przy lecznicy.
3: Wiadomości Radio Pole.
1: Przedstawia Katarzyna Plewnia.
2: Lekarce i jej asystentce z Prudnickiego Centrum Medycznego przedstawiono zarzuty zagrożone karą do 10 lat więzienia. 54- i 30-latkę zatrzymano wczoraj w związku ze śledztwem dotyczącym m.in. podejrzenia dystrybucji w szpitalu powiatowym aparatów do leczenia bezdechu sennego. Lekarce ogłoszono 3 zarzuty, mówi prokurator Stanisław Bart z Prokuratury Okręgowej w Opolu.
4: Przekroczenie jako funkcjonariusz publiczny uprawnień poprzez manipulowanie pacjentami celem skłonienia ich do zakupu urządzeń służących do leczenia bezdechu, stwarzając zarazem pozory nabywania ich od szpitala i otrzymywania z tego tytułu prowizji w wysokości około 30 000 zł miesięcznie. Ponadto podejrzanej zarzucono przyjęcie korzyści majątkowej w wysokości 5 000 zł w związku z nieuzasadnionym wystawieniem recept na lek zawierający w tym składzie substancję psychotropową w łącznej ilości ponad 600 opakowań.
2: Ostatni z zarzutów wobec lekarki dotyczy złośliwego i uporczywego naruszania praw pracowniczych 2 podległych jej osób. Lekarka nie przyznała się do zarzucanych jej czynów. Drugiej z podejrzanych przedstawiono zarzut udzielenia pomocy lekarce, mówi rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu.
4: Przez nakłanianie pacjentów do nabywania urządzeń służących do leczenia bezdechu we wskazanych przez nią sklepach w zamian za regularnie otrzymywane korzyści majątkowe. Podejrzana zaprzeczyła swojemu sprawstwu, wskazując, że przetworzenia były m.in. wynagrodzeniem za szkolenie pacjentów w zakresie obsługi kupowanych urządzeń.
2: Wobec podejrzanych prokurator zastosował dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Lekarkę zawieszono też w czynnościach służbowych w Prudnickim Centrum Medycznym oraz w wykonywaniu zawodu lekarza.
3: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
2: Do inauguracji nowego sezonu BetClick pierwszej ligi pozostał nieco ponad tydzień. Przed Odrą Opole ostatni sprawdzian formy. 2 mecze kontrolne 18 lipca z Banikiem Ostrawa na Itaka Arenie oraz z Piastem Gliwice w Gliwicach, a potem oficjalna prezentacja, mówi trener Odry Opole Łukasz Tomczyk.
5: Na pewno, jeśli chodzi, co udało się zrobić, to na pewno wysoki pressing poprawić, podnieść intensywność treningową, przesunąć trochę granice i sufit zawodnikom, pobyt w klubie, czas, ilość dodatkowych obowiązków i rzeczy takich, które muszą zrobić. Oni podeszli do tego bardzo tak rzetelnie i robią, realizują. Widzę, że są też nastawieni do tego, żeby coś zrobić.
2: Sobotni sparing z Banikiem będzie otwarty dla kibiców. Trener liczy, że dzięki temu piłkarze poczują już atmosferę ligowych rozgrywek. Po meczu z Banikiem jeszcze tego samego dnia Odra zagra w Gliwicach z ekstraklasowym Piastem, by wrócić do Opola na wieczorną prezentację. Ta o 20 na schodach przy kościele na Górce. A pierwszym rywalem Odry w nowym sezonie BetClick pierwszej ligi będzie Arka Gdynia. Ten mecz 24 lipca o godzinie 21 na Itaka Arenie. Brytyjski rząd oficjalnie wezwał FIFA do reakcji wobec pozowania przez reprezentację Argentyny z transparentem deklarującym suwerenność nad spornymi Falklandami. Po wczorajszym półfinałowym meczu argentyńscy piłkarze trzymali transparent przekazany przez kibiców na trybunach z napisem Las Malvinas son Argentinas, czyli Malwiny są argentyńskie. Argentyna nazywa Falklandy Malwinami. Zostały one zaatakowane w 1982 roku na rozkaz ówczesnej dyktatury wojskowej Argentyny, co wywołało 10-tygodniową wojnę, którą wygrała Wielka Brytania. FIFA może ścigać argentyńskich zawodników i Federację Piłkarską, bo jej kodeks dyscyplinarny zabrania na stadionach wszelkich przekazów nieodpowiednich dla wydarzenia sportowego, w tym o charakterze politycznym, ideologicznym, religijnym lub obraźliwym.
3: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
2: 1350 zł za parkowanie przed szpitalem musiał zapłacić pacjent, który z bólem w klatce piersiowej przyjechał po pomoc do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu i spędził tam 3 doby.
6: Mykola Studziński na kilka godzin utknął pod szlabanem, bo nie był w stanie zapłacić takiej kwoty. Próba wyjaśnienia sytuacji z obsługą prywatnego parkingu pod lecznicą okazała się nieskuteczna.
7: Ja tam siedziałem 5 godzin pod tym szlagbaumem.
6: Szlaban podniósł się dopiero po uiszczeniu opłaty.
7: Dzwoniłem do policji, policja niestety powiedziała, że to jest cywilnoprawna sprawa i oni nie mogą podnieść ten szlagbaum.
6: Pacjent wysłał pismo do dyrekcji szpitala z prośbą o zwrot pieniędzy. Zaapelował też o zmianę procedur na wypadek takiej sytuacji. Dyrektor szpitala Stanisław Szczepaniak zapowiada zwrot funduszy i zmiany w zasadach działania parkingu.
3: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
8: Termometry w Opolu wskazują aktualnie 28 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia jeszcze cieplej, bo możemy nawet spodziewać się 31 stopni. Natomiast Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej ostrzega przed przelotnymi opadami deszczu, a miejscami w regionie burzami z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz w piątek może wynieść nawet 40 mm. Natomiast temperatura maksymalna przekroczy prawdopodobnie 31 stopni. Wracając jeszcze do burz, porywy wiatru mogą osiągać 90 km na godzinę.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Sezon ogórkowy.
1: Jessie Ware pomogła nam rozpocząć dzisiejszą audycję. Program realizuje Maciej Dudek, prowadzi Tomek Wojtyłko. No a dzisiaj między innymi wracamy do spotkania z Cortezem i Romanem Szczepankiem, ale szereg tematów, od których uciekać się nie da, w tym jeden związany z Mundialem. Gorąco zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższe 2 godziny. Na teraz wrocławski zespół Jaga.

0: Przed chwilką w serwisie informacyjnym poruszaliśmy temat transparentu, który z punktu widzenia neutralności FIFA jest kontrowersyjny. Oczywiście spotkanie Anglii z Argentyną w ramach Mistrzostw Świata miało wymiar też polityczny, piłkarsko-historyczny. Wszyscy wracają, rzecz jasna, do legendarnego meczu Diego Maradony. Natomiast wydaje mi się, że z perspektywy takiego kanapowego kibica to był po prostu dobry mecz, bardzo zaskakujący, świetnie się go oglądało. Oczywiście nie brakuje krytyków Argentyny, którzy twierdzą, że ta drużyna jest gdzieś tam za uszy ciągnięta przez mundial, przez sędziów, że no, mają znacznie łatwiej podczas tych piłkarskich zmagań, ale z drugiej strony dużo osób zauważyło, że tak jak trener reprezentacji Anglii, czyli Thomas Tuchel, był dobrze oceniany przez cały turniej, dawał bardzo sensowne zmiany, jego drużyna potrafiła podnieść się z tarapatów, to jednak nie do końca wszyscy rozumieją, co stało się podczas drugiej połowy wczorajszego meczu. W każdym razie Argentyna zameldowała się do finału, no ale a propos tego zwątpienia we wczorajszą strategię trenera Tuchela, to co nieco o tym opowiedział Paweł Brożek. Co ciekawe, ostatni Polak, który strzelił gola reprezentacji Argentyny, a dokonał tego w 2011 roku, dokładnie 5 czerwca. To był towarzyski mecz w Warszawie. Były napastnik biało-czerwonych zwraca uwagę na ogromne zaangażowanie piłkarzy z Ameryki Południowej.
1: Spodziewałem się takiej gry Argentyny po tych meczach, które widziałem do tej pory. Natomiast no widać było, że Argentyna, nawet tracąc bramkę, chciała to po prostu spotkanie wygrać. Troszeczkę było od Anglii. Moim zdaniem niepotrzebnie się wycofali po strzelonej bramce i niestety przegrali. Natomiast tyle mogę tylko powiedzieć, że byłem za Argentyną. Cieszę się, że Messi będzie po raz kolejny w finale.
0: Wydaje mi się, że sporo kibiców się cieszy. Nie wiem, jak te proporcje się rozkładają, bo z drugiej strony jest bardzo liczna grupa, która nie jest z tego powodu zadowolona. No ale właśnie, jak będzie wyglądał ten finał? To jest o tyle intrygujące pytanie, że przed meczem z Anglią to raczej Anglicy byli faworytami. Oczywiście nie było to jakieś bardzo mocne wskazanie, dlatego że wiele osób spodziewało się, że Argentyna może zaskoczyć. Wydaje mi się, że przed finałem z Hiszpanią to właśnie Hiszpanie są faworytami, to oni mogą wygrać, tak większość osób to widzi, no ale Paweł Brożek jest zdania, że to nie jest z pewnością sytuacja jednostronna, szanse rozkładają się pół na pół z lekkim wskazaniem.
1: Jakbym miał oceniać półfinały, no to bym postawił na Hiszpanię, natomiast to jest jeden mecz, ciężko powiedzieć, to jest 90 minut na dogrywka. Wszystko będzie zależało, mi się wydaje, od dnia. Hiszpania ma bardzo dobrych piłkarzy, szczególnie w drugiej linii, co może też zaważyć o tym, że wygrają ten finał.
0: Wydaje mi się, że możemy spodziewać się emocjonującego meczu, finał tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Już w niedzielę o godzinie 21 naszego czasu. Natomiast a propos tego, że Anglia jest wyszydzana, niektórzy nawet mówią o jakiejś niemocy, no to trochę im zazdroszczę takiej niemocy, dlatego że powalczą o trzecie miejsce z Francją 18 lipca, czyli w najbliższą sobotę o godzinie 23.

0: to mróz był.
1: Minus 30.
0: Ach, teraz to dramat, źle. Nie żebym tu jęczał, proszę pana, co to to nie. Nie żebym płakał, czy darł szaty po stratach, że nie nalatał się człowiek przed laty, gdy jeszcze latał. I czasem na postoju tam...

rany, jakie piękno. Wyszło 20, dała stówę, nie miałem wydać, pachnęła ręką. A teraz to dramat, źle. Nie żebym tu jęczał, proszę pana, co to to nie. Nie żebym płakał, czy darł szaty po stratach, że nie nalatał się człowiek przed laty, gdy jeszcze latał. I czasem na postoju tam, gdzie szel, powspominamy z kolegami późny PRL i omówimy trudny los branży transportowej. No bo na co to nam przyszło, no to sam pan powiedz.

0: To był brytyjski tandem Bicep, który występował w Polsce ostatni raz podczas festiwalu Taurun Nowa Muzyka w 2024 roku. No i bardzo cieszy, że latem mnóstwo jest koncertów w Polsce bardzo różnego autoramentu. Jutro na przykład wystąpi zespół Beat. O ile nazwa Beat może nie wszystkim zdradzić, co to za skład, to jak podpowiem, że są to muzycy związani z King Crimson i będą wykonywać repertuar kultowej grupy, no to już wydaje mi się, że może się ta tajemnica wyjaśnić. To jest bez obaw, można powiedzieć, supergrupa, dlatego że co prawda twórczość King Crimson będzie interpretowana bez lidera zespołu, bez Roberta Fripa, ale grupa Beat ma jego pełne błogosławieństwo. No i ekstraklasowe zastępstwo się pojawiło, dlatego że Robert Fripp nie wystąpi, ale zagra zamiast niego Stevie Vai. Poza tym w zespole występuje Tony Levin, jeden z najlepszych i najbardziej zasłużonych basistów w historii, który występował w King Crimson w latach 80. W Beat gra też Adrian Belew, ówczesny frontman zespołu, i o sile King Crimson lat 80. stanowiła interakcja pomiędzy stylami gry na gitarze właśnie Adriana Belew i Roberta Fripa. Grali zupełnie inaczej i to było bardzo osobliwe i bardzo oryginalne. Na perkusji z kolei zagra Danny Carey, rzecz jasna z zespołu Tool. Człowiek, który bez obaw, można powiedzieć, jest uważany za jednego z najlepszych perkusistów wszechczasów i on przyznaje, że jego biegłość w nieoczywistych podziałach rytmicznych to jest zasługa właśnie King Crimson, ze szczególnym uwzględnieniem lat 80., jeżeli chodzi o historię zespołu. Wydaje mi się, że ten etap w twórczości King Crimson jest o tyle ciekawy, że to było dalej granie takie bardzo formalnie wymagające, mocno wirtuozerskie, by nie powiedzieć progresywne, ale z drugiej strony Robert Fripp nie chciał stagnacji, nie chciał sobie sam stawiać pomnika i nawiązał do post-punku, do brzmień funkowych, nowofalowych, do gamelanu, czyli muzyki z Indonezji. Do tego pojawiły się takie minimalistyczne inspiracje i rzeczywiście dla niektórych to był szok, no ale dzisiaj bez obaw można powiedzieć, że trzy albumy, które zespół wydał w latach 80. to są klasyczne pozycje i ten repertuar na pewno mocno elektryzuje. Jest dużo osób, która chciałaby go posłuchać. Ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o Roberta Fripa, jest taka, że on jest też dydaktykiem i tak naprawdę zbudował wokół King Crimson taki ogromny twórczy kolektyw. Muzycy, którzy byli związani z grupą na przestrzeni lat, grają w przeróżnych zespołach, projektach, jakkolwiek zdefiniujemy te byty artystyczne, i bardzo często wykonują repertuar macierzystej grupy. Do tego też istnieje instytucja Guitarcraft, czyli takiego programu właśnie dydaktycznego Roberta Fripa, na którym uczył bardzo nieortodoksyjnych technik gry. No i to wszystko ze sobą się miesza jak w tyglu. O ile King Crimson aktualnie już nie funkcjonuje, to wciąż można mnóstwo muzyki w takim duchu przez artystów związanych z legendarnym zespołem posłuchać. Zresztą w Opolu mamy często sposobność za sprawą Międzynarodowego Festiwalu Drumfest. Gościł u nas Tony Levin i to nieraz. Przede wszystkim z projektem Stickman, no ale też jego koledzy z King Crimson i ze Stickman, czyli Pat Mastelotto i Marcus Reuter, ze wsparciem Troya Gunna gościli u nas rok temu z zespołem Tuner. Zastanawiałem się często, skąd bierze się ten fenomen, w jaki sposób Robert Fripp tak kieruje muzykami, że oni stawiają na nieszablonowe, nieoczywiste rozwiązania, że to nie jest na pewno jakiś taki wojskowy drill, ale jednak da się wyczuć pewną zbieżność inspiracji rozwiązań, które ci artyści wybierają, przede wszystkim da się wyczuć nieszablonowość ich pomysłów. I jak to się dzieje, o tym opowiedział wielokrotny bywalec Drumfestu, czyli Markus Reuter, który był uczniem Roberta Fripa. Teraz oczywiście już jest mistrzem, kształci bardzo wielu muzyków.
1: I was part of Guitar Craft for 7 years.
0: Byłem członkiem Guitar Craft, jego projektu dydaktycznego przez 7 lat. Zacząłem na początku lat 90. Trudno to opisać, bo to zależy od perspektywy. Mając możliwość obserwowania tego od kuchni, może nie z perspektywy King Crimson, ale rozumiejąc istotę tej muzyki, wydaje mi się, że położenie nacisku na tworzenie świetnych kompozycji powoduje, że twórczość związana z King Crimson jest taka wyjątkowa. Bardziej istotne jest więc, co grasz, niż jak grasz. Dopiero później to, jak grasz, nabiera znaczenia. Jeżeli już masz świetną kompozycję, możesz naznaczyć ją swoją osobowością jako muzyk. Co więcej, King Crimson stworzył przez lata tak wiele środków wyrazu, że samo używanie ich czyni cię kreatywnym w oczach ludzi, bo to wciąż coś nowego.
1: Stylistic modules that King Crimson created over the years, that somehow just by using them, people already assume you're creative because it's still new, that kind of sound.
0: Nawiązujemy do twórczości King Crimson, dlatego że jutro w zamku w Ćmielowie wystąpi supergrupa Beat, złożona z muzyków King Crimson z ekstraklasowym wsparciem. No i ten zespół będzie przypominał repertuar King Crimson z lat 80. A skoro nawiązaliśmy do tego tematu, nie wypada nie wrócić do wspomnianych albumów. Posłuchamy sobie płyty Discipline, która zaczęła tę przygodę King Crimson w latach 80. No i właśnie, zespół King Crimson ma opinię takiego technicznego, dla niektórych to jest dość zdehumanizowane, co zespół robi, i wydaje mi się, że można powiedzieć, że nic bardziej mylnego. Posłuchamy sobie pięknego, balladowego Mate Kudasai.

0: wiosną.
1: Sezon ogórkowy.
2: Piotr Zioła świętuje dziesięciolecie wydania płyty Revolving Door, nagrodzonej zresztą Fryderykiem. Przypomina jeden ze swoich największych przebojów, czyli Safari. Do nowej wersji utworu Piotr zaprosił Vito Bambino, ale nie oznacza to, że to będzie wspominkowy rok. Piotr zasugerował, że pracuje nad nową płytą. Zmieniając temat na dziesiątą muzę, to bez wątpienia taką najbardziej wyczekiwaną premierą tego lata jest Odyseja Christophera Nolana. Premiera tego filmu dokładnie jutro, natomiast jak się okazuje, bardzo mocno wybiegając w przyszłość. Wiele osób, które kochają Batmana, czekają na premierę drugiej odsłony filmu z Robertem Pattisonem w roli głównej. Batman Matta Reevesa z 2022 roku okazał się no, takim bardzo dobrze przyjętym wznowieniem, przypomnieniem serii. Mało tego, zrodził serial o Pingwinie. W tę rolę brawurowo wcielił się Colin Farrell. A jako, że Hollywood funkcjonuje na zasadzie utrwalania wzorców sequeli, spin-offów i to wszystko dzieje się bardzo szybko, można było się spodziewać, że kontynuacja tego Batmana pojawi się w miarę szybko. Pierwotnie mieliśmy czekać 5 lat, jak się okazało, dlatego że Warner wyznaczył premierę The Batman Part 2 na koniec września 2027 roku. Jak podaje filmweb.pl, to nie będzie ta data, dlatego że okazuje się, że nowa amerykańska data premiery tego filmu to 18 lutego 2028 roku, a w USA będzie to początek długiego weekendu, także też te wydawnicze plany są bardzo często podporządkowane pod tego typu sytuacje, wydarzenia. Po prostu zaczyna się kalkulacja, kto będzie miał czas pójść do kina. Okazuje się, że dla niecierpliwych fanów może to się okazać bardzo bolesne, natomiast Matt Reeves, zdając sobie z tego sprawę, postanowił podzielić się ze światem materiałem z testów kamerowych, ale za dużo w tym materiale nie widać. Widać logo filmu, no i Roberta Pattisona w kostiumie Batmana. Oczywiście obsada znana z pierwszej części Batmana powróci, bo pojawi się m.in. Andy Serkis, który wcielił się w rolę Alfreda. Z kolei Jeffrey Wright zagra Jima Gordona. O Colinie Farrellu już wspominałem, a z nowych twarzy ma się pojawić m.in. Sebastian Stan, Scarlett Johansson i Charles Dance. Także super produkcja, pełną gębą. Będzie na nią trzeba poczekać do początku 2028 roku.

0: za chwilę druga godzina sezonu ogórkowego, a w niej spotkanie między innymi z Cortezem, no ale wcześniej na antenie Radia Opole najświeższe informacje.
1: Internetowe wpisy 15-latki uruchomiły natychmiast akcję policji. Ruszył przetarg na budowę nowej strażnicy dla niskich strażaków. Powiemy też o sprawie polityka niemieckich adeków. Zarzuca się mu podwójną moralność w sprawie surogatek.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Przedstawia Katarzyna Plewnia.
1: Dzięki skrupulatnej pracy policjanta strzeleckiej komendy udało się pomóc 15-latce w kryzysie emocjonalnym. Centralne Biuro Zwalczania Cyberzagrożeń przekazało, że nastolatka może targnąć się na swoje życie, bo informowała o takich zamiarach w internecie. Starszy aspirant Piotr Morawski ze strzeleckiej policji dysponował tylko adresem e-mail nastolatki, mówi młodszy aspirant Dorota Janać ze strzeleckiej komendy.
3: Wyniki sprawdzeń naprowadziły do ojca dziewczynki, który miał zamieszkiwać w jednej z miejscowości w powiecie strzeleckim. Na miejscu zastali babcię nastolatki, która poinformowała, że wnuczka nie mieszka pod tym adresem, ponieważ po rozwodzie rodziców mieszka razem z matką w Lęborku. Kobieta przekazała funkcjonariuszom numer telefonu do matki dziewczynki. Strzelecki dyżurny poinformował o informacjach, jakie zebrał lęborskim policjantom.
1: Okazało się, że pod wskazanym adresem mieści się jednak teraz lokal gastronomiczny w Lęborku, dodaje młodszy aspirant Dorota Janać.
3: Przełom nastąpił dzięki sprawdzeniu przez aspiranta Bartosza Fuczkę archiwalnej dokumentacji prowadzonych spraw lęborskiej policji, z której ustalono kolejny możliwy adres rodziny. Policjanci z Lęborka zastali tam matkę oraz 15-letnią dziewczynkę. Nastolatka przyznała, że to ona wysyłała wiadomości o zamiarze odebrania sobie życia. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który po ocenie stanu dziewczynki podjął decyzję o przywiezieniu ją do szpitala.
1: Choć obie komendy policji dzieli blisko 600 km na czas, udało się pomóc młodej osobie w kryzysie emocjonalnym. Przetarg na budowę nowej strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie ogłoszony. Obiekt, który powstanie w Skorochowie, będzie mieć halę garażową dla 18 pojazdów, sale szkoleniowe i magazyn kryzysowy. Ogłoszenie przetargu teraz oznacza, że budowa ruszy w tym roku, mówi Daniel Palimonka, starosta Nyski.
4: Mamy nadzieję, że ten przetarg zakończy się w możliwie krótkim terminie, że nie będzie żadnych odwołań i ta inwestycja będzie mogła rozpocząć się jesienią.
1: Wykonawca będzie mieć 36 miesięcy od podpisania umowy na realizację inwestycji, a jej szacowany koszt to około 100 milionów złotych.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
1: Strona społeczna pozytywnie wypowiada się o projektach, które zreformować mają system ochrony zdrowia. Pierwsze projekty ustaw przedstawiła ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda podczas posiedzenia zespołu trójstronnego. Mówi dr Tomasz Dybek z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii, reprezentujący OPZZ.
5: Wiele rozwiązań, które pani minister zaproponowała, w mojej ocenie i innych, takie miałem uczucie siedzących na sali, popieramy i czekamy na rozwiązania.
1: Pakiet zmian, który dotyczy m.in. maksymalnej stawki godzinowej do 240 zł brutto dla lekarzy, obowiązku zatrudnienia przynajmniej na pół etatu w szpitalu oraz uzyskiwania zgody na pracę w innej placówce, wkrótce będzie wpisany do wykazu prac rządu. Teraz zagranica. Jens Spahn, szef niemieckich Hadeków, w ogniu krytyki po tym, jak został rodzicem dzięki surogatce. Jako polityk jest przeciwny legalizacji tej formy macierzyństwa zastępczego. Narodziny dziecka są sprawą prywatną, ale postawa polityka, jednego z najważniejszych na prawicy, uczyniła temat publicznym.
6: Materiał genetyczny kobiecie, która urodziła dziecko, przekazał Daniel Funke, mąż Jensa Spahna, byłego ministra zdrowia w ostatnim rządzie Angeli Merkel. Politykowi CSU zarzucana jest teraz podwójna moralność. Syn Georg urodził się w Stanach Zjednoczonych, bo niemieckie prawodawstwo nie dopuszcza możliwości wykorzystania surogatek. Grozi za to kara więzienia do 3 lat. Przeciwni odpowiedniej zmianie w ustawie są hadecy, w tym właśnie Jens Spahn. Krytycy przypominają mu słowa sprzed 11 lat. Jako gej i chrześcijanin uważam, że bardzo trudno jest zaakceptować ideę wynajętej macicy. W Niemczech wróciła teraz dyskusja o zalegalizowaniu surogatek.
1: Wołodymyr Zełenski wyznaczył Jevhenija Chmarę na pełniącego obowiązki ministra obrony. Zapowiedział też prezydent, że zwróci się do parlamentu o mianowanie Chmary szefem resortu. Poprzedni szef ukraińskiego MON stracił posadę w związku z dymisją rządu. Jevhenij Chmara do tej pory kierował Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed przelotnymi burzami, które mogą jutro przechodzić przez Opolszczyznę. W trakcie burz, porywy wiatru mogą osiągać nawet 90 km na godzinę, a do tego będzie bardzo upalnie, bo jutro nawet 31 stopni Celsjusza. W weekend lekko się ochłodzi, bo temperatura nie powinna przekroczyć 24 stopni. Do tego może być pochmurnie, natomiast w poniedziałek słońce znowu wyjdzie zza chmur.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
7: Pamiętasz tę piosenkę?
8: Jesteś szlegiem.
7: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
9: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
2: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
10: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
11: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
2: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
12: Kiedy przyjedzie tata?
13: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
12: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
14: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
13: O nie, proszę, nie.
12: Co się stało? Gdzie jest tata?
15: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
2: Reklama społeczna.

0: sezon ogórkowy.
1: To był John Butler i jego trio. John Butler wystąpił ze swoim zespołem podczas festiwalu Colors of Ostrava w 2019 roku. Mieliśmy przyjemność dla Państwa tę odsłonę muzycznego święta relacjonować i nawet jeżeli ktoś byłby zdeterminowany, to w odmętach naszych profili na YouTubie i chyba Facebooku można sobie zobaczyć rozmowę z Johnem Butlerem, można jej posłuchać. Trudno uwierzyć w to, że to było, że to miało miejsce 7 lat temu, w tym roku na festiwalu Colors of Ostrava, który zaczął się dokładnie wczoraj. Występują m.in. 21 Pilots, Teddy Swims, Lord, Moby, LP. Także jak zawsze jest ciekawie i różnorodnie. Gorąco zachęcam, żeby zostać sezonem ogórkowym co najmniej jeszcze przez najbliższą godzinę. Na posterunku cały czas Tomek Wojtyłko i Maciej Dudek. No a propos festiwalowych emocji, to wrócimy w tej godzinie sezonu ogórkowego do festiwalu Odnowa. W ramach tej imprezy występował m.in. Cortez.

0: To był Cortez i jego Boomerang. Tekst do utworu napisał Roman Szczepanek, czyli rzecz jasna artysta z Opolszczyzny. No i w ten sposób Romek ma na koncie dwa utwory tytułowe z płyt Corteza, dlatego że oprócz debiutanckiej płyty Boomerang też na najnowszej, jak do tej pory, płycie Corteza, czyli na albumie Naucz mnie tańczyć, tytułowa kompozycja, tytułowy tekst, przepraszam bardzo, to też zasługa Romana. Ta współpraca, można wyczuć, że się zacieśnia. Panowie tworzą wspólnie od samego początku. Natomiast na płycie Naucz mnie tańczyć połowa tekstów to do utworów połowę tekstów napisał Roman razem z Cortezem. Miałem przyjemność z tym tandemem twórczym spotkać się w ostatnią niedzielę, dlatego że Cortez występował wtedy na festiwalu Od Nowa i pytałem o różne kwestie związane z samym procesem twórczym, z też wymaganiami, jakie postawiła Cortezowi płyta Naucz mnie tańczyć. No bo z jednej strony ten album powstawał wiele lat, z drugiej strony Cortez zawsze chciał w swojej muzyce łączyć inspiracje z jednej strony klasyczne, wręcz symfoniczne, a z drugiej strony też kręcił go zawsze taki songwriterski minimalizm, oszczędność. Jako inspirację przytacza między innymi Citizen Cope i wydaje mi się, że na albumie Naucz mnie tańczyć te perspektywy udało się pogodzić, bo są utwory, gdzie są już takie no imponujące orkiestracje, są takie, gdzie rzeczywiście jest intymnie, gdzie sam ten wymiar muzyczny jest dość skromny i Cortez przyznawał, że też mnóstwo było demówek, że tak naprawdę zostało około 200 utworów, które na album ostatecznie nie trafiły, przynajmniej jeżeli chodzi o zalążki, o pomysły. No i spytałem go właśnie o tę selekcję, czy dla niego to przede wszystkim był jakiś tam moment twórczej zabawy, czy jednak jest to jakaś udręka, poczucie tego, że nigdy te utwory nie są gotowe.
1: U mnie jest tak, mój drogi, że ja zawsze uważam, że coś jest niegotowe. Ale też się tego nauczyłem, żeby nie ufać sobie czasami. Że są dni, w których kompletnie nie ufam swoim myślom albo swojemu nastawieniu, jakby co do tych tematów. A są dni, w których w ogóle czuję, że jest git. Dlatego coś musi leżeć. To długo dojrzewający proces. Taki, nawet nie nazwałbym tego ambicją albo ambitnym, tylko że samo w sobie to jest długo dojrzewające, bo jednak mamy w ogóle na dzień dobry, jak się rodzimy, że jednak chcemy, żeby w jakimś sensie zostało po mnie coś dobrego. I jak miałbym się zastanawiać, ciągle wiesz, mieć potem w głowie, czy w ogóle to jest dobre, czy nie, no to wolę poczekać w tym procesie i się przekonać o tym, zanim się wszyscy inni przekonają.
2: Posłuchałem trochę wywiadu z Jackiem Cyganem, teraz nawiążę do pisania tekstów. Zgadzam się w zasadzie z wszystkim, co on powiedział na temat pisania tekstów. Mówi same mądre rzeczy. Tutaj można byłoby przytoczyć mnóstwo w ogóle rzeczy, które on zauważa. Na przykład mimo tego, że ma takie nazwisko i taką pozycję, za każdym razem jak podchodzi do pisania kolejnego tekstu, to czuje się, jakby pisał to pierwszy raz i że w ogóle nie ma żadnego dorobku. I ma tą samą tremę i boi się, że to nie da rady. I ja też tak mam. Że to jest zawsze jakieś wyzwanie, bo każda piosenka jest inna i w ogóle to albo przyjdzie, albo nie przyjdzie. Nie wiadomo, na ile się czeka. Czasami tekst pisze się w jeden wieczór, a czasami się go po prostu nosi z sobą w głowie przez miesiąc. Ale Jacek Cygan powiedział też taką rzecz, że dla niego żaden tekst nie jest skończony. I ja mam też coś takiego. Ja po prostu przesyłam Łukaszowi teksty wtedy, jak uważam, że on jest na tyle dobry, że on się w ogóle broni i ja nie mam do niego jakichś tam większych uwag, akceptuję go, że nie mam z nim sam problemu, ale często jest tak, że dla mnie one też są nieskończone, bo przecież trochę jest tak, że tych zwrotek można mnożyć i te słowa przestawiać. To ciągle jest jakaś taka struktura, że w pewnym momencie musisz coś wybrać z tego. To zdanie, że żaden tekst dla niego nie jest skończony, podpisałbym się pod tym, bo ja też tak mam, że po prostu to jest jakiś tam finalny produkt moich myśli, ale po prostu generalnie na przykład nawet jakbym miał więcej czasu albo coś tam, to mógłbym siedzieć nad tym tekstem jeszcze w ogóle kolejne pół roku i tam w ogóle zmieniać i go udoskonalać. Można byłoby popaść w obłęd.
1: No właśnie, to jest no to. Tak. I to jest wpadanie w obłęd, szaleństwo i można sobie zrobić kuku w ogóle, nie chcąc zrobić sobie kuku. Roman jak mi wysyła jakieś propozycje tekstów, to też z założenia wiem, że on to wysyła nie jako skończoną rzecz. Tylko że wiem, że to jest do pracy, no nie? Że jest jakiś szkielet, żeby to zaśpiewać, potem siedzimy, pracujemy nad tym, ja mu mówię, co jest złe, co jest dobre, on mi mówi, że to nieprawda, potem się kłócimy, potem on się skarży, że już kupuje bilet na pociąg, że już ma tego dość, ja mu mówię, że już mam też tego dość.
2: To jest świetne.
1: Potem wychodzimy na papierosa, on pali, ja nie palę i tak siedzimy, patrzymy w niebo, po czym idziemy do studia. I no tak, wiesz co, miałeś rację, to słabe jest, a może spróbujmy tak, a może wywalmy to wszystko i spróbujmy jeszcze raz, a może to wcale nie jest za mocne, a może to wcale nie jest za słabe. Po prostu wiesz, ciężko jest na bieżąco tu i teraz sprawdzić, dokonać wyboru i poczuć, że to jest naprawdę to. Nigdy tego nie wiesz. Ja myślę, że to przychodzi, że ta dojrzałość w tworzeniu i pisaniu, choć sam nie uważam się, że umiem pisać, że ta dojrzałość przychodzi wraz z ułożeniem się tego wszystkiego w środku. Najpierw się to musi ułożyć, pytanie, czy w głowie, czy w sercu, za czym chcesz pójść, bo emocja jest czymś zupełnie innym niż myślą, a myślą próbujemy opisać te emocje.
2: Pisanie na sucho to jest w ogóle inna jazda, dlatego w ogóle jak to śpiewasz w ogóle za pierwszym razem, wtedy wiele rzeczy wychodzi. Że po prostu jest za dużo szy albo za dużo czy, że się nie zgadza jakiś rym, albo w ogóle, że to nie siedzi do końca, bo jakby ciężko to sobie wyobrazić, ja i tak sobie po prostu próbuję to ciągle wyobrażać, jak to będzie zaśpiewane.
3: No ale też jest coś takiego,
2: ale jakby nigdy tego nie wiesz, dopóki tego nie zaśpiewasz. Tak. Potem wiele się rzeczy wyjaśnia, ale to jest też dlatego, i tutaj zachęcałem Korteza, ale nie słucha mnie jak zawsze, żeby zaczął też próbować pisać piosenki do gotowych tekstów, które chętnie mu podeślę. Słuchajcie, jakby patrzeć na historię Polski, wszystkie te w ogóle evergreeny estradowe, które są powtarzane na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, najpierw powstał tekst, a potem ktoś dopisał do tego muzykę. Kiedy się tak pisało i nie było tej matematyki, był język polski, a teraz to się tak zmieniło po prostu, nagle, po prostu wszyscy zaczęli robić do angielskich demówek, czyli po prostu ktoś sobie wymyśla tam jakieś melodie po angielsku, a potem trzeba dopasowywać sylaby. I moim zdaniem to bardzo mocno ogranicza, z punktu widzenia pisarskiego, mocno cię ogranicza, bo jest bardzo dużo jednosylabowych zdań. Moim zdaniem w ogóle ten, kto wróci do pisania odwrotnego, czyli do klasycznej szkoły pisania piosenek, może na tym dużo ugrać, bo nikt tego póki co chyba w Polsce nie robi, albo bardzo rzadko to jest stosowane.

0: sporo było w waszej relacji o tym, że żeby dotrzeć ten tekst, żeby zamknąć piosenkę, to trzeba się troszeczkę zmęczyć, konfrontować i nie obrażać się na siebie. I to jest ciekawe, bo Cortez, przyznawałeś, że przy tym, że już jako producent, songwriter usamodzielniłeś się, to jednak też miałeś momenty takiego zagalopowania i gdzieś Olek Makowski, znany choćby z The Saturday Tea, też ci pomagał właśnie w takich sytuacjach. Też dużo czasu poświęciliście nad szlifowaniem tych detali. Jestem ciekaw, czy ta relacja z Olkiem, którą miałeś przy płycie Naucz Mnie Tańczyć, była podobna do tego, co cechuje twoją współpracę z Romkiem, czy to było coś zupełnie innego?
1: To musiałbyś zapytać Olka Makowskiego. Ja go bardzo lubię, bardzo go lubię. Jest ciepłym, miłym, fajnym, przyjaznym człowiekiem, z którym można naprawdę na wiele tematów porozmawiać. Ma duże doświadczenie, można mu zaufać, jest słowny, ale żeby go tak ciągle nie chwalić, to już nie powiem nic więcej. Natomiast ja, jak się na czymś sfokusuję bardzo i bardzo mi na tym zależy, to wpadam w tak zwany obłęd, o którym rozmawialiśmy już wcześniej. I czasami po prostu staję się jakimś hegemonem i niemiłym kimś. Jak mam jakiś problem i nie mogę do niego dotrzeć i przez niego przejść, bo na przykład słyszę coś, a nie umiem tego zrobić, no to jestem wariatem. Jeżeli na przykład tutaj z Aleksem, bo Olek Makowski, Aleks, tak się umówiliśmy, z Aleksem jak siedziałem nad tą płytą i muzycznie i tak dalej, to on też próbował sprostać temu wyzwaniu tego, co ja prawdopodobnie mogłem słyszeć w swojej głowie. Ja też nie chciałem jakby siedzieć sam w studio, bo wiem, jak to wygląda ze mną, że zaczynam wymyślać i zrzucać, no to nie umiem doprowadzić tego do końca. Też myślę, że to był moment w moim życiu, w którym kompletnie byłem pogubiony. Fajnie się pracowało z Aleksem. Miło spędzaliśmy czas, tym bardziej, że weszliśmy ramię w ramię z Alergią i po prostu z łzami w oczach i czerwonym nosem. Jak wychodziliśmy ze studia do sklepu po coś do picia, to wszyscy myśleli, że siedzimy w studiu i na pewno coś bierzemy, żeby to miało ręce i nogi, że to taki rock'n'roll w moim wykonaniu. Było trochę inaczej. Fajne rzeczy się wydarzyły, fajne miejsca, ale też cała ta nauka, którą ja jako człowiek mógłbym wziąć na przyszłość, to, że jednostka jako jednostka jest silna wtedy, jak jest w grupie. To jest taka mądrość, którą, wiesz, powtarzali od podstawówki różni, nauczyciele, prababcia, rodzice, wszyscy, że łatwo jest złamać jeden patyk, a kilkunastu naraz już jest problem. Ale zapędziłem się w jakąś taką samotność, do której nie chciałem nikogo dopuścić, a oczekiwałem z drugiej strony, że ktoś to zrozumie. Czy to na przestrzeni tekstów, czy to na przestrzeni muzycznej. I w ogóle nie byłem usatysfakcjonowany tym, bo nic się nie działo i jakby nie dostałem tego, co chciałem dostać. A zauważam, że wpuszczanie ludzi do swojego domu, mówię w cudzysłowie do swojego domu, wpuszczanie ludzi i branie od nich, czerpanie od nich, czy to w rozmowie, czy to we wspólnym oglądaniu, czy słuchaniu, czy pisaniu, czy czytaniu, czy mówieniu sobie ważnych rzeczy, cytowaniu jakichś fajnych, ciekawych wierszy, że to ma właśnie jakąś podwalinę w czymś, no nie? Ja myślę, że też miałem taki okres, że się strasznie zafiksowałem. I dopiero teraz mogę to zobaczyć z dystansu, bo jak jesteś w wirze, to nie da się rzeki zawrócić.
0: Ja pytam z uporem godnym większej sprawy o ten proces twórczy, kiedy udaje się uznać twórcy songwriterowi, że on jest skończony, bo ta płyta jest jednak aranżacyjnie ciekawa, dużo się na niej dzieje, ale przyznawałeś, że były takie utwory jak A Co Jeśli, które przeleżały kilka lat i gdzieś nagle wpadłeś, że chcesz przełamać ten walczyk, znalazłeś pomysł jak. Z drugiej strony, gdy Nie ma już mnie, zostało muzycznie w tej wersji blisko demówki. Jestem ciekaw a propos tego wszystkiego, o czym dzisiaj opowiadasz, czy płyta Naucz Mnie Tańczyć była dla ciebie taką lekcją, że wyczułeś właśnie, gdzie się chcesz z kimś dzielić tym procesem twórczym, gdzie trzeba trwać przy swoich pomysłach, czy jednak to jest wpisane dla ciebie w proces twórczy, że to jest zawsze lekka udręka, przeciąganie liny, walczenie ze sobą.
1: Wiesz co, dla mnie ta płyta to jest taki mój, ja to sobie nazywam swoim podsumowaniem i końcem, bo też trochę ambicjonalnie do tego podszedłem. A jak wiadomo, ambicje nie są dobrym doradcą. Chciałem zrobić coś, z czego ja będę zadowolony i dumny w ogóle w 100%. I jakby byłem tak ekspansywny w tym wszystkim, że całe świętowanie tak zwane tego, że nagrałem płytę i że to już jest koniec, byłem rozczarowany, bo jednak strasznie mnie to zabolało w jakimś sensie, ale też dostrzegłem to. Pamiętam, jak wróciłem do domu i moja żona mi powiedziała, że może zrobi jak pyszną kolację, jakby w związku z tym, że ta płyta już jest skończona i że możemy uczcić to i świętować. I ja w ogóle byłem w szoku, że można takie coś w taki sposób uczcić, bo ja nie byłem z tych, którzy świętowali albo jakieś ważne rzeczy w swoim życiu podnosili, unosili do rangi.
2: Z dystansem potem, jak siedzisz nad tym, w ogóle za dużo gdzieś, wiesz, na swoje barki.
1: Poza tym, kurczę, wiesz co, jest takie przykre, jak z jednej strony siedziałem i słuchałem tej płyty i byłem szczęśliwy i zadowolony i dumny, a z drugiej strony byłem w tym sam. I to mi, myślę, dało do myślenia.
0: To była rozmowa z Cortezem i Romanem Szczepankiem, którzy opowiedzieli o między innymi o płycie Naucz mnie tańczyć. No i mogę Państwu zdradzić, że jeszcze kilka zdań mają do powiedzenia o swojej współpracy, to już w kolejnych audycjach. Na teraz efekt ich współpracy, czyli utwór Nie było to pisane nam.

Kończymy sezon ogórkowy razem z zespołem Phoenix. Za audycję dziękuję Tomek Wojtyłko i Maciej Dudek. No i zachęcamy rzecz jasna, żeby zostać z Radiem Opole dłużej. Za krótką chwilę dobry wieczór, tu Opole. Miłego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

0: Zbliża się godzina 21. Słuchają Państwo Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Pora na wiadomości. Górnik poszkodowany w wypadku w kopalni w Radlinie na Śląsku. Wodociągowa inwestycja w gminie Głogówek poprawiła zaopatrzenie w wodę sołectw. W tym serwisie także sport, a w nim m.in. o przygotowaniach piłkarzy od Opole do nowego sezonu pierwszoligowych rozgrywek.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak pierwszy mocny akcent przed rozpoczęciem sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. Tym akcentem jest zakończony właśnie mecz o Superpuchar

0: Polski. W Poznaniu mistrze kraju Lech Poznań pokonał 3-1 zdobywcę Pucharu Polski Górnika Zabrze. Prowadzenie w meczu jako pierwszy objął zespół Górnika po golu napastnika Maksyma Chłania w 14 minucie. W 27 wyrównał na 1-1 pomocnik Lecha Antoni Kozubal. Drugiego gola dla poznaniaków zdobył już w 47 minucie napastnik kolejorza Mikael Iszak. W 69 minucie na 3-1 podwyższył wynik napastnik poznaniaków Pablo Rodriguez. W doliczonym już czasie gry, bo w 92 minucie piłkę do bramki Górnika posłał jeszcze napastnik kolejorza Janik Aniero, ale ten gol nie został uznany.
1: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
0: Wypadek w kopalni Marcel w Radlinie w województwie śląskim. Poszkodowany został górnik. Polska Grupa Górnicza, do której należy kopalnia, poinformowała, że do zdarzenia doszło w górnej wnęce jednej ze ścian. Poszkodowany pracownik doznał urazu policzka, szczęki i łuku brwiowego. Zabrał go do szpitala Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 36-latek był przytomny. Poddany zostanie badaniu tomograficznemu głowy. Są nowe ustalenia śledcze w sprawie środowego, tragicznego w skutkach wypadku na autostradzie A4 kierowca, który pod Krapkowicami śmiertelnie potrącił 39-letniego kierowcę ciężarówki, uciekł z miejsca wypadku. Prokuratura i policja szukają świadków tego zdarzenia oraz uszkodzonego samochodu, którym poruszał się sprawca. Przypomnijmy, do tragedii doszło wczoraj około godziny 22 na 250 km autostrada A4 w kierunku Wrocławia.
1: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
0: Poprawiło się znacząco zaopatrzenie w wodę mieszkańców wiosek w gminie Głogówek. Za ponad 6 800 000 zł unowocześniono i rozbudowano wodociągi. W całość połączono 3 sieci, a że gmina korzysta głównie z własnych źródeł poboru wody, to obniża koszty. W ramach zadania wykonano około 11 km sieci wodociągowych, mówi Krzysztof Boruk, prezes zakładu komunalnego Głogówek.
2: Efektem tej inwestycji jest zwiększenie samowystarczalności i bezpieczeństwa dostaw wody na terenie gminy dla mieszkańców. Odeszliśmy w 95% od zakupu hurtowego wody od gestorów zewnętrznych. Tu mam na myśli zakład komunalny Baborów oraz wodociągi Głubczyckie. Dostarczamy wodę z własnych stacji uzdatniania wody i z własnych ujęć.
0: Sieć wodociągowa w gminie Głogówek ma teraz blisko 150 km długości. W pewnej części nie jest już najmłodsza i wykonana z różnych materiałów, wskazuje z kolei burmistrz Piotr Bujak.
3: Też musimy tutaj spojrzeć w kierunku modernizacji. W tym roku zakład przystąpił do opracowania dokumentacji i myślę, że uda się także zrealizować chociażby wymianę sieci wodociągowej na ulicy Wiejskiej w Głogówku. Na ten moment azbestowej, gdzie szczególnie w okresie niskich temperatur dochodzi do licznych awarii i częstych przerw w dostawach wody. Modernizacja tej sieci wodociągowej będzie dość dużym wyzwaniem w przeciągu następnych kilkunastu lat.
0: Zakończona w gminie Głogówek inwestycja wodociągowa uzyskała 6,5 miliona złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wkład samorządu wyniósł ponad 300 tysięcy złotych.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: Prezydent Donald Trump obejrzy na stadionie w New Jersey niedzielny finał mundialu, w którym zmierzą się piłkarskie reprezentacje Hiszpanii i Argentyny. Jak powiedziała rzeczniczka Białego Domu Caroline Leavitt, będzie to znaczące wydarzenie dla Stanów Zjednoczonych. Prezydent będzie obecny na finale Mistrzostw Świata, turnieju, który jest najbardziej masowo oglądanym, najbezpieczniejszym i najlepszym turniejem w historii Ameryki. To ukoronowanie całego turnieju, który pokazał możliwości Ameryki goszczenia świata na największych arenach, przekonywała rzeczniczka Białego Domu.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po godzinie 21.
1: Sport w Radiu Opole.
4: Kuba Bill, dobry wieczór. Do inauguracji nowego sezonu Betclic pierwszej ligi pozostał nieco ponad tydzień. Przed Odrą Opole ostatni sprawdzian formy. W sobotę dwa mecze kontrolne z Banikiem Ostrawa na Itaka Arenie o 11 i o 16 w Gliwicach z Piastem. Nowy trener Łukasz Tomczek podkreśla, że w ostatnich tygodniach udało się zmienić sposób pracy zespołu i podnieść wymagania wobec zawodników.
5: Na pewno, jeśli chodzi o co udało się zrobić, to na pewno wysoki pressing poprawić, podnieść intensywność treningową, przesunąć trochę granice i sufit zawodnikom, pobyt w klubie, czas, ilość dodatkowych obowiązków i rzeczy takich, które muszą zrobić. Oni podeszli do tego bardzo tak rzetelnie i robią, realizują. Widzę, że są też nastawieni do tego, żeby coś zrobić.
4: Sobotni sparing z Baningiem będzie otwarty dla kibiców. Trener liczy, że dzięki ich obecności Piłkarze poczują atmosferę zbliżoną do tej, która będzie towarzyszyć pierwszym ligowym spotkaniom.
5: Wszyscy komentują, że ostatni mecz jest zamknięty, nie możemy przyjść zobaczyć, drony latają, nic nie można, no to my otworzyliśmy ten mecz. Jest możliwość dla kibiców przyjścia, pokazania się, dania dopingu, stworzenia jak najbardziej warunków emocjonalnie meczowych.
4: Tego samego dnia Odra zagra jeszcze w Gliwicach z ekstraklasowym Piastem, by powrócić na wieczorną prezentację zespołu, która odbędzie się 18 lipca o godzinie 20:30 na schodach przy kościele na Górce w Opolu. Pierwszym rywalem Odry Opole w nowym sezonie Betclic pierwszej ligi będzie Arka Gdynia. Ten mecz 24 lipca o godzinie 21:00 na Itaka Arenie. Tim Merlier po finiszu z peletonu wygrał 12 etap kolarskiego Tour de France. Belg wyprzedził Holendra Olafa Koya i swojego rodaka Jespera Philipsena. W czołówce nie zaszły zmiany, liderem wciąż z dużą przewagą Słoweniec Tadej Pogacar. W piątek 13 etap Tour de France, 205 km z Dol do Belfortu. Siatkarska reprezentacja Polski ma za sobą jedno spotkanie kolejnego turnieju Ligi Narodów. W meczu rozgrywanym w środę w Chicago Polacy pokonali Bułgarów 3-0. Teraz biało-czerwonych czekają jeszcze 3 spotkania. Ich przeciwnikami będą Brazylijczycy, Francuzi oraz Amerykanie. Selekcjoner Nikola Grbić podkreśla, że kadra jest gotowa na kolejne wyzwania. Liderem tabeli Ligi Narodów jest Japonia. Polska zajmuje 3. miejsce, 2. są Stany Zjednoczone.
1: Pogoda.
0: Możliwe są jeszcze przelotne opady deszczu, a miejscami nawet burze. Temperatura już spada, 27 stopni w centrum województwa, 26 na południu regionu. Ciśnienie na poziomie 1018 hektopaskali. Wiatr jest słaby, południowy.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
6: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
7: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
6: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
8: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
9: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
1: Reklama społeczna. Nie każdy.

0: dobry wieczór. Tu Opole, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o badaniach naukowych nad inteligencją emocjonalną, wnioskach, które z nich płyną, a naszą gościnią będzie dr Ewa Kosowska-Korniak, ekspertka do spraw mediacji i komunikacji Uniwersytetu WSB Merito w Opolu. Niebawem długa rozmowa na ten temat, a teraz kilka informacji. I zaczynamy od lata z polskim filmem w Pradze. Dziś inauguracja cyklu wakacyjnych seansów. Do końca wakacji czeska publiczność będzie mogła zobaczyć 8 polskich produkcji z ostatnich lat.
1: Obok jesiennego festiwalu Trzy Kino, letni przegląd jest najważniejszą inicjatywą promującą polską kinematografię w Pradze. Dziś jako pierwszy w cyklu zostanie pokazany film Trzy Miłości w reżyserii Łukasza Grzegorzka. Jak podkreśla organizator przeglądu Wawrzyniec Mężl, letnie seanse są odpowiedzią na rosnące zainteresowanie polskimi filmami. Letnim cyklem chcemy pokazać, że polskie kino to nie tylko, jak niektórzy wciąż sądzą, ciężkie i wymagające filmy. Powstaje także wiele inteligentnych, lekkich produkcji, które wpisują się w letnią atmosferę. Pokazy będą odbywać się w każdy wakacyjny czwartek w kampusie Hibernska. Przy sprzyjającej pogodzie seanse będą organizowane pod gołym niebem, a widzowie będą mogli oglądać filmy z leżaków, korzystając z bezprzewodowych słuchawek. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: A teraz przeniesiemy się do Lublina. Tam można oglądać wystawę pod tytułem Słyszeć kolor, widzieć jazz. Grupa Lubelska i przyjaciele, impresje akwarelowe. Wernisaż odbył się w trakcie Lublin Jazz Festival, który otworzył 16. edycję imprezy. Naszym mottem jest nie malujemy jazzu, tylko malujemy doświadczenie słuchania go, mówi inicjatorka wystawy Agnieszka Szulimierska.
2: Jazz i akwarela mają ze sobą bardzo, bardzo wiele wspólnego. Podstawą jest warsztat, ale bardzo ważnym składnikiem jest też intuicja i taka otwartość na proces twórczy, na to, co zadzieje się czasem przypadkiem. Zobaczycie tu Państwo zarówno akwarele koncertowe, ale także jakby wrażeniowe, kompozycje abstrakcyjne, ale i surrealne.
0: Jazz i malarstwo to moja pasja, więc tworzenie tych obrazów to była sama przyjemność, mówi jedna z artystek wystawy, Anita Fitz-Lazor.
3: W głowie mi chodziło, że mój kolega, konserwator zresztą, przeszedł na saksofon i całkiem nieźle mu to idzie. Kogóż namalować? No tylko jego, to jest Jacek Rdziewicz. W takim ujęciu ekspresyjnym, oczywiście podczas grania, światła. Drugi obraz akwarelowy to kontrabasista w światłach sceny.
0: Wystawę Słyszeć kolor, widzieć jazz, grupa Lubelska i przyjaciele, impresje akwarelowe można oglądać do 16 sierpnia w Galerii Okna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie. A teraz będziemy mówić o rekordowo niskim poziomie Dunaju, który odsłania kolejne ślady II wojny światowej. Na odcinku rzeki między Rumunią a Serbią ponownie stały się widoczne wraki niemieckich jednostek wojennych zatopionych przez wycofujące się wojska III Rzeszy w 1944 roku.
4: Najbardziej spektakularny widok można obserwować na wysokości serbskiej miejscowości Prachowo, gdzie z wody wynurzyły się kadłuby okrętów należących niegdyś do niemieckiej flotylli dunajskiej. Wiele z nich nadal zawiera niewybuchy i amunicję, dlatego miejsce pozostaje pod nadzorem służb. Odsłonięte wraki utrudniają również żeglugę na jednej z najważniejszych europejskich dróg wodnych. Eksperci podkreślają, że obecna susza należy do najpoważniejszych od lat. Niski stan Dunaju powoduje problemy nie tylko dla transportu rzecznego, ale także dla energetyki i rolnictwa w krajach regionu. Podobna sytuacja miała miejsce już podczas wielkiej suszy w 2022 roku. Obecne upały i utrzymujący się niski poziom wody sprawiają jednak, że wraki ponownie stały się dobrze widoczne, przypominając o dramatycznych wydarzeniach końca II wojny światowej. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: I tak kończymy przegląd dzisiejszych informacji. Przypominam, że niebawem rozmowa o inteligencji emocjonalnej, o badaniach, odkryciach i wnioskach, które wiążą się z poznawaniem tego tematu. Dzisiaj dr Ewa Kosowska-Korniak, ekspertka Uniwersytetu WSB Merito w Opolu do spraw mediacji i komunikacji. Mediatorka między innymi będzie przyglądać się szerzej właśnie temu tematowi. Ta rozmowa już za chwilę w Radiu Opole.

0: I teraz już zapowiedziana rozmowa z ekspertką do spraw mediacji i komunikacji Uniwersytetu WSB Merito w Opolu, dr Ewą Kosowską-Korniak.
1: Dzień dobry.
0: Dzisiaj porozmawiamy o inteligencji emocjonalnej. Ja myślę, że ona w ostatnim czasie w ogóle została dowartościowana, bo kiedyś te umiejętności matematyczne, takie związane z myśleniem ścisłym, były bardzo mocno też podkreślane przez edukację. Natomiast dzisiaj, kiedy mamy już bardzo dużo projektów rozwijających takie kompetencje miękkie, dostrzegamy znaczenie i wagę inteligencji emocjonalnej też w drodze kariery, ścieżce rozwoju zawodowego, ale w ogóle w kontaktach międzyludzkich, także tych z bliskimi nam osobami.
1: Dokładnie tak jest. To jest temat stosunkowo nowy i świeży, natomiast już nie taki świeży, bo to już końcówka poprzedniego wieku, kiedy tak naprawdę zdefiniowano, czym jest inteligencja emocjonalna i zaczęto ją rozwijać, czy też dowartościowywać też w takim naukowym znaczeniu. To są badania dwóch naukowców z Uniwersytetu Hampshire, dwóch amerykańskich naukowców, natomiast spopularyzował tą wiedzę Daniel Goleman, świetny książce Inteligencja emocjonalna i wtedy się ten cały taki ruch już mocno rozwijający inteligencję emocjonalną rozpoczął. Czym jest inteligencja emocjonalna? Gdybym miała powiedzieć jednym z krótkim zdaniem, powiedziałabym takim stanem równowagi, harmonii między rozumem a emocjami. Jest coś takiego, że my mamy wszyscy tak jakby dwa mózgi. W mózgu tym tradycyjnym mamy drugi mózg, mózg emocjonalny. I w tym mózgu on jest taki najwcześniejszy. On się na przestrzeni naszego rozwoju ewolucyjnego kształtował najwcześniej. W tym mózgu są zgromadzone emocje, tam się odzywają emocje. Ta część mózgu, czyli ten mózg emocjonalny, nie posługuje się racjonalnymi argumentami, myśleniem, analizą, tylko tak naprawdę działa tak, jak emocje mu podpowiedzą, pokierują. I teraz świadomość tego, że jest taki mózg emocjonalny, że mamy emocje i że one mają bardzo znaczący wpływ na nas, na nasze postępowanie, zachowanie, działanie, to jest to, co jest tak naprawdę kwintesencją inteligencji emocjonalnej. Jeżeli ktoś tego nie ma, nie dostrzega, nie potrafi dostrzec swoich emocji, nie potrafi zrozumieć tego, że one są, to najczęściej postępuje w pewien taki przewidywalny sposób, być może racjonalny ze swojego punktu widzenia, tak jak mu jego, nie wiem, przekonania podpowiadają, natomiast ma problem w relacjach z innymi, ma problem we współpracy z innymi, ma problem we współdziałaniu, ma problem w zrozumieniu drugiego człowieka i tak naprawdę nie jest tak gotowy do odniesienia sukcesu, jakkolwiek byśmy go nie rozumieli, w życiu i w pracy, jak osoba, która tą inteligencję emocjonalną ma. Innymi słowy, powiem tak, że przez lata bardzo mocno dopieszczano coś takiego jak iloraz inteligencji, wysokie IQ, prawda? To był taki wyróżnik, gdzie się można było chwalić, zdałem testy Mensy, jestem wpisany na listę członków Mensy i tak dalej. Natomiast, bo to ten zachwyt ilorazem inteligencji przyszedł gdzieś w latach 20. ubiegłego wieku i przez wiele lat gdzieś tak demonizowano, nawet bardzo mocno dowartościowywano coś takiego jak iloraz inteligencji, że jeżeli ktoś ma tak duże zdolności analitycznego myślenia, rozumienia faktów, takich pewnych procesów mentalnych, które zachodzą w głowie, które pozwalają na takie logiczne, analityczne rozumowanie, to na pewno odniesie sukces. I po tym fakcie, po tym czasie zrobiono bardzo wiele różnych badań, niezależnych badań na różnych grupach, czy to studentów, absolwentów Harvarda, czy na osobach, które się wychowały w jakichś ubogich dzielnicach Bostonu. Badano te osoby, czyli to były takie jakby niezależne badania. Badano to, jaki ktoś miał iloraz inteligencji, jaki miał tak naprawdę start według naszego rozumienia w takie świadome, zawodowe życie, dorosłe życie i jak potem potoczyły się jego losy. I okazało się, że iloraz inteligencji tylko w 20% wpływa na sukces. Sukces, który rozumiemy jako udane życie zawodowe, sukcesy zawodowe, udane życie rodzinne, poczucie spełnienia, i szczęścia. 80% to są inne czynniki. To jest właśnie to wszystko, co jest tą sferą inteligencji emocjonalnej. I dlatego często procentowo lepiej sobie radzili absolwenci jakichś, nie wiem, słabych szkół, osoby, które się tak naprawdę w relacjach między ludźmi, będąc z ludźmi, musząc troszkę walczyć o swoje, troszkę się układać, trochę współpracować, te osoby miały lepszy start i bardziej udane życie niż osoby, które właśnie były bardzo inteligentne, ale tak naprawdę nienauczone współżycia z ludźmi. Kończyły renomowane uczelnie, ale w gruncie rzeczy nie potrafiły sobie poradzić z takimi, z zaistnieniem, czy to na rynku pracy, czy to w społeczeństwie.
0: Czyli trochę zostaliśmy oszukani, jeżeli ktoś się wychowywał właśnie w takim systemie edukacji tej starej szkoły, gdzie właśnie nacisk na ten iloraz inteligencji, taki jaki ceni sobie Mensa, był tak ważny i istotny. Tymczasem okazuje się, że zupełnie inne kompetencje są nam potrzebne, ale dobra wiadomość jest taka, że inteligencję emocjonalną można rozwijać. Pytanie tylko, jak to robić?
1: Można rozwijać i warto rozwijać, dlatego że tak naprawdę wraz z rozwojem, z rozwijaniem inteligencji emocjonalnej zwiększa się nasza samoświadomość. Takim chyba najważniejszym komponentem inteligencji emocjonalnej jest samoświadomość, czyli to, że ja już wiem, kim ja jestem, jak ja działam, jak ja się zachowuję w relacjach z innymi, jakie są moje mocne strony, jakie są moje słabe strony, co mnie blokuje, a co mi pomaga, co mi przeszkadza tak naprawdę w osiąganiu celów, gdzie mam jakieś blokujące przekonania, jakieś myśli, które mi nie pozwalają pójść dalej. Czyli rozwijanie tych wszystkich umiejętności, bo to są poniekąd umiejętności takiego wglądu w siebie, rozpoznawania swoich emocji, taka świadomość tego, że te emocje mają określony przebieg, umiejętność regulacji tych emocji. Więc jeżeli ja to wszystko zaczynam sobie jakoś kształtować, no to tak naprawdę jestem gotowa do tego, żeby zacząć zmieniać swoje życie, choćby małymi kroczkami, choćby zmieniając pewne utarte schematy myślenia, postępowania, takie przekonania, które bardzo mocno często ograniczają, że no jakoś to tak musi być, zawsze tak było, tak musi być, nie wiem, moi rodzice tak żyli, ja też tak muszę, albo nie wiem, wszyscy w mojej miejscowości zachowują się w taki, a nie inny sposób, to dlaczego ja miałabym się schować inaczej? To są tego rodzaju takie blokujące przekonania. Jeżeli zaczynamy to rozwijać, to tak naprawdę odkrywamy, że wszystko jest w nas. I jeżeli my będziemy nad pewnymi swoimi umiejętnościami pracować, to bardzo szybko odkrywamy, że różne inne ważne komponenty inteligencji emocjonalnej, takie jak na przykład współpraca z ludźmi, albo takie jak współczucie dla innych, przychodzą mi z łatwością, ponieważ jestem świadoma siebie, potrafię sama regulować swoje emocje, swój sposób postępowania, swój sposób wpływania na innych i potrafię okazywać to innym, nawet swoją postawą, nie tylko słowami, czasami też kresłowami, czasami tym gestem, czasami takim mądrym spojrzeniem w oczy, czasami milczeniem właśnie wtedy, kiedy ktoś potrzebuje, żebym była obok i milczała. Przede wszystkim potrafię usłyszeć drugą osobę i ją także zrozumieć, bo to jest to takie to współczucie, ale też współodczuwanie, mocna empatia, czyli taka zdolność odczuwania i rozumienia uczuć drugiej osoby. Jeżeli ja to wszystko sobie w sobie rozwijam, to tak naprawdę w każdym środowisku, do którego zostanę wrzucona, przed każdym zadaniem, przed którym przyjdzie mi stanąć, ja sobie poradzę, bo wiem, jak kierować ludźmi, jak zwracać się do ludzi, jak przede wszystkim wpływać na siebie, żeby się dobrze w tych relacjach czuć i potrafię osiągać kolejne etapy, które sobie gdzieś tam zakładam.
0: No tak, ale to też jest nie tylko empatia czy umiejętność współpracy, ale czasem właśnie umiejętność zadbania o swoje granice albo też pewien rodzaj pewności siebie, no i poczucia własnej wartości, które nie jest tym samym co pewność siebie.
1: To prawda, poczucie własnej wartości Od tego chyba wszystko się zaczyna. I ja tutaj mam taką refleksję, że mogłabym się troszeczkę cofnąć, ale jak powiedzieliśmy o tym systemie edukacji, który nam kiedyś wmawiał, że ta inteligencja, prawda, takie i te...
0: Ta matematyczna, ścisła.
1: Ta matematyczna, ścisła i tak byliśmy oceniani. I do tego jeszcze taka kultura społeczna, która wymagała piątek, to dzisiaj jest, wielu rodziców ma, myślę, że przerost tak naprawdę ambicji, jeśli chodzi o dzieci i oczekują samych piątek i szóstek na świadectwo. Oczekują wyróżnień.
0: Jeszcze ulegają tej iluzji, że te oceny rzeczywiście coś znaczą.
1: Tak, bo oni wierzą, że to coś znaczy i te biedne dzieci nie śpią po nocach, uczą się, poprawiają te oceny, poprawiają wielokrotnie po to, żeby mieć z góry na dół piątki na świadectwie, a to im nic nie da tak naprawdę, jeśli... Ja nie mówię, że mają do tego nie dążyć. Jeżeli ktoś to lubi, to proszę bardzo. Ale jeśli za tym wszystkim nie będzie szedł rozwój innych umiejętności i nie będzie taka świadomość też tego, że to ja decyduję o tym, które swoje umiejętności, zdolności chcę rozwijać, że fajniej jest rozwijać to, co daje mi radość i pasję, a te inne rzeczy, które mnie nie interesują i utraktuję jako nieważne, to po prostu gdzieś tam radzić sobie z nimi, ale no nie napinać się przesadnie, bo te piątki, tak jak tutaj pięknie to powiedziałaś, te piątki nic nam nie dają tak naprawdę, jeżeli nie pójdzie za tym coś więcej. I to wszystko bardzo często, bardzo mocno obniża poczucie wartości naszych dzieci. Dlaczego? Dlatego, że są porównywane z rówieśnikami, bo proszę, ona może mieć piątki i szóstki z góry na dół, a ty nie. Dlatego, że są ciągle oceniane i uczą się tego, że ich wartość jako ludzi zależy od tych ocen, od pochwał nauczycieli, od tego, czy będę wyróżniona, czy nie, a tak naprawdę to nie. No, trzeba dostrzegać to, że to jest wartościowe dziecko, ma inne talenty i może naprawdę je rozwijać i być szczęśliwe, robiąc to, w czym czuje się dobrze. I tak naprawdę mądry rodzic wie, że lepiej jest rozwijać te talenty i pchać dziecko w jakimś jednym kierunku, nie przejmując się ocenami, rozwijać w nim taki głód wiedzy i chęć rozwoju, niż ulec presji ocen, pochwał, wywiadówek, wyróżnień, czerwonych pasków.
0: Mhm. No też ważna jest autentyczność, żeby jednak podążać za tym, co naturalnie taką osobę interesuje, że to nie jest jakaś ambicja odwzorowana, tylko właśnie gdzieś tam pomoc w odkryciu siebie.
1: Bardzo, bardzo trafne ujęcie, ta autentyczność i właśnie podążanie za tym, co tą osobę interesuje. I mi się tutaj tak przychodzi mi do głowy, że warto o tym wspomnieć, że my... Często nie dostrzegamy tego, że ludzie mają różne zdolności, a wręcz to Carl Jung pierwszy powiedział o tym, że są wielorakie, różnorakie inteligencje, że nie tylko ta inteligencja właśnie taka logiczno-matematyczna, zdolność szybkiego uczenia się, zapamiętywania, kojarzenia faktów i tak dalej, ale również jest na przykład inteligencja muzyczna, jest inteligencja związana z ruchem, z tańcem, jest taki rodzaj inteligencji związany z kształtem, z widzeniem kształtów, obserwowaniem kształtów i tak dalej. Oni co najmniej trzy takie inteligencje inne wskazali, a przez lata tego nikt nie dostrzegał. No przecież jeżeli to moje dziecko nie chce się uczyć tego i tego i tego, ale ma tą swoją na przykład pasję muzyczną czy pasję taneczną, to moim zadaniem jest go wspierać, chwalić, dowartościowywać, podkręcać, żeby dotować mu skrzydeł i żeby uwierzyło w siebie, że jest naprawdę wartościową osobą, wyjątkową, a to, że ma z matematyki, nie wiem, ocenę mierną czy dostateczną, to jest sprawa wtórna tak naprawdę. Ważne, żeby szedł do przodu i żeby dbał o to, żeby, no, żeby iść, żeby pokonywać kolejne szczeble edukacji, pamiętając o tym, co chce osiągnąć.
0: Ale wydaje mi się, że rodzice czasem też jakby nie dostrzegają wartości w takich pasjach artystycznych, takich zainteresowaniach artystycznych, nie traktują z tego jako coś poważnego. Jeżeli to na przykład jest taniec, to się nie kojarzy z czymś poważnym, co może być jakimś pomysłem na siebie w życiu.
1: No właśnie, jest to bardzo smutne, bo przez taniec tak naprawdę możemy wyrazić wszystko i taniec wyraża w sposób piękne emocje i tak naprawdę każda osoba uzdolniona artystycznie będzie potrafiła znaleźć swoją drogę, jeżeli tylko będzie miała wiarę w siebie. Czyli to poczucie, po pierwsze, wartości, o którym już powiedzieliśmy, a po drugie ta wiara w siebie. Ta wiara w siebie, ta wiara w to, że osiągnę sukces, w to, że potrafię to zrobić, w to, że warto jakby rozwijać swoją pasję i warto dbać o relacje z innymi, czyli to rozwijanie tej inteligencji emocjonalnej, tak, tej umiejętności współpracy, współodczuwania, bycia z innymi, również rozwiązywania konfliktów, bo to jest też jeden z komponentów tak naprawdę inteligencji emocjonalnej, umiejętność rozwiązywania konfliktów. Jeżeli takie świadome dziecko kształtujemy, wypuszczamy, czy już nastolatka, czy potem już młodego, dorosłego człowieka spod swoich skrzydeł, to naprawdę wiemy, że on sobie poradzi. Nasza wiara w jego siły, możliwości, to jest to, co jest tak naprawdę najlepszym startem dla młodego człowieka.
0: A na pewno też ważną umiejętnością jest umiejętność negocjacji. Mhm. Gdzieś tam na drodze zawodowej chociażby, ale też w relacjach z bliskimi, w związku, w rodzinie. Czy tego też można się nauczyć?
1: I ja uważam, że tak, i że można się tego uczyć w każdym wieku. I tak naprawdę my wielokrotnie w życiu negocjujemy. Nasze dzieci często z nami negocjują. Jeszcze tak znowu się cofnę do tego, jak to się od dzieciństwa dzieje. I my wtedy mówimy, nie dyskutuj, na przykład ma być tak i tak, a to dzieci tak naprawdę już wiedzą, o co chodzi, że są pewne od do jakby granice zakreślone, ale to od nas zależy, gdzie postawimy ten suwak po środku. Negocjujemy wtedy, kiedy tak naprawdę mamy świadomość tego, że można, mamy świadomość tego, że warto, mamy odwagę, żeby to zrobić, żeby takie negocjacje podjąć. Negocjujemy dlatego, że to tak naprawdę pozwala nam w pełni współpracować z innymi, dbając też o siebie, o swoje granice, żeby się potem głupio nie czuć, że się dałem wykorzystać, że się dałem zrobić, że wszyscy mnie jakoś tak dziwnym trafem zawsze gdzieś tak po mnie jeżdżą. Więc negocjacje to są bardzo cenne umiejętności. Moim zdaniem warto się uczyć i warto mieć świadomość tego, że są zarówno negocjacje takie pozycyjne i to są twarde negocjacje. Wiele osób się szczyci tym, że jestem twardym negocjatorem, czyli jak się uprę na swoim, to po prostu nie odpuszczę. Tak? Wiem, że tutaj ma być wysoko mojego i jeżeli będę schodzić z tej pozycji, to bardzo powolutku, żeby przypadkiem nie czuć się, broń Boże, przegranym w tych negocjacjach. Więc to są takie ostre negocjacje pozycyjne, pozycja jedna, pozycja druga i się ścieramy, kto bardziej ustąpi. I są drugie negocjacje, takie oparte na interesach, czyli takie, gdzie naprawdę chcemy zrozumieć drugą osobę i rozwijanie tych negocjacji opartych na interesach, opartych na zasadach. Tak naprawdę to jest też jeden z komponentów inteligencji emocjonalnej. To, że potrafimy negocjować w taki sposób, że chcę zrozumieć ciebie, a ty zrozum mnie. Znajdźmy takie rozwiązanie, które będzie dobre dla ciebie i dla mnie. Ja cię nie chcę oszukać, wykiwać. Ja chcę, żeby te negocjacje przebiegły w taki sposób, żebyśmy wyszli z poczuciem wygranej. Wygrany, wygrana, żeby to było dla nas dobre. Nie będę niczego udawać, nie będę owieć bawełnę, nie będę stosować żadnych brudnych gier. Chcę czystych negocjacji. Chcę cię dobrze zrozumieć i to jest też takie fajne w tych negocjacjach, takie podejście, że nie chcę cię atakować, a przy pozycyjnych atakujemy. Jak taka cena? Z tchu mi zabrakło, no gdzie, za taki samochód pan raczy żartować, prawda, to jest pozycja negocjacyjna, tak właśnie, czy to jest przykład negocjacji pozycyjnych. Natomiast przy negocjacjach takich, gdzie staramy się zrozumieć drugiego człowieka, to tak naprawdę mówimy, że ja nie będę ciebie albo nie będę pana atakować, ja chcę, żebyśmy wspólnie zaatakowali problem i pochylmy się nad tym problemem, zastanówmy się wspólnie go rozwiązać, żebyś ty był zadowolony i żebym ja był zadowolony, żeby pan był zadowolony, żebym ja była zadowolona. To jest tak naprawdę sztuka prowadzenia dobrych negocjacji.
0: Mm-hmm. No to jest bardzo ciekawe. Ja myślę sobie, że w ogóle życie to jest sztuka negocjacji i też umiejętność argumentowania, która jest takim procesem wciąż w rozwoju. To znaczy, jeżeli znajdę dobre argumenty, to wtedy jako negocjator mam większą szansę odnieść sukces.
1: To prawda. Przede wszystkim trzeba być dobrze przygotowanym, bo prawdziwe negocjacje to jest tak naprawdę, powiedzmy, 1/3 procesu negocjacji. 2/3 to jest planowanie i przygotowanie. Jeżeli ja przed tymi negocjacjami wiem, co chcę uzyskać, z czym chcę wyjść z tych negocjacji, jakie rozwiązanie będzie dla mnie dobre, jakie będzie najlepsze, najlepsze i najgorsze, tak? Ale jeszcze dla mnie do przyjęcia. Czyli jeżeli jestem dobrze przygotowana, to również jestem przygotowana na pytania, które zada mi druga strona, jej posunięcia. Jeżeli mam te zdolności też zrozumienia drugiej osoby, to ja też jestem w stanie zrozumieć jej perspektywę i czego ona ode mnie będzie chciała. I jestem w stanie się na to przygotować, na te argumenty. Także jeżeli ja się dobrze przygotuję do negocjacji, to wtedy te wszystkie argumenty mam tak naprawdę w dłoni i potrafię je umiejętnie przedstawiać, kłaść na stole negocjacyjnym w odpowiednim momencie.
0: Więc... Czyli trochę takie wyobrażenie sobie tego procesu negocjacji przed jego rozpoczęciem i wszystkich możliwych kierunków, w którą stronę może się rozmowa potoczyć.
1: Mhm, tak, zadanie sobie również pytania, czego chce druga strona, co jest w jej interesie, co będzie dla niej dobrym rozwiązaniem i jak, no i właśnie jak tutaj się możemy spotkać w połowie drogi. Dlatego, że też warto pamiętać o tym, że negocjacje są w ogóle przyjemne bardzo. Myślę, że każdy, kto je prowadzi, wie, dlaczego one są przyjemne. I przyjemnie jest bardzo w tych negocjacjach móc czasami coś ugrać, wypracować sobie coś. Nie lubimy, jak nam coś przychodzi łatwo. Nie? Jeżeli, nie wiem, chciałabym dostać jakąś stawkę i rzuciłabym tą stawkę, a ktoś bym powiedział zgoda, to ja od razu bym powiedziała sobie, kurczę, no mogłam powiedzieć dwa razy więcej. Widzę, że dla niego to jest nic, że to jest pikuś. Więc chodzi o to, żeby ustępować powoli, żeby dać tej drugiej stronie satysfakcję z tego, że sobie coś wypracowała. Więc takie dobre przygotowanie do negocjacji, kiedy ja wiem, że ta druga strona prawdopodobnie będzie zadowolona z takiego rozwiązania, no to ja wtedy wiem, jak pokierować rozmową, żeby ona sobie mogła to rozwiązanie wypracować u mnie. Czyli na przykład proponuję troszeczkę mniej, mówię, że to, no to z trudem, bo mi też na tym bardzo zależy, albo tutaj nie widzę możliwości, no ale skoro pani czy tobie tak bardzo zależy, no to tu, no dobrze, no to tutaj ustąpię tak, i dam to. Czyli dam jakby troszkę więcej niż początkowo planowałam, ale dam tej drugiej stronie satysfakcję, że ona to wypracowała w negocjacjach. To jest ta satysfakcja psychologiczna. Ona jest bardzo ważna i to też jest element inteligencji emocjonalnej. Żeby wiedzieć, że druga strona musi odczuwać tą satysfakcję psychologiczną, że jeżeli ja ją przyprę do muru w takich właśnie twardych negocjacjach i potem wyjdę w swoim własnym poczuciu, jestem zwycięzcą, i nie zastanawiam się, jak ona się czuje, to mogę mieć pewność, że ta osoba nie będzie chciała ze mną w przyszłości współpracować raczej, na pewno, że sam sposób poprowadzenia przeze mnie rozmowy i to dobicie takie, i to takie postawienie pod ścianą nigdy nie powoduje, że się czujemy dobrze. Więc jeżeli takie umiejętności ćwiczymy, kształtujemy i mamy tę świadomość, no to sukces w życiu naprawdę przybliża się do nas dużymi krokami. Zwłaszcza, że raz jeszcze powiem, sukces każdy rozumie inaczej.
0: Mhm. No dobrze, a jak sobie w trakcie negocjacji radzić z przeszkadzającymi emocjami, które na przykład mogą się wytworzyć gdzieś po drodze negocjacji, na przykład jakaś jedna ze stron może otworzyć w nas jakieś, nie wiem, przyciski emocjonalne, które sprawiają, że tracimy ten racjonalny ogląd sytuacji. Mhm. Więc jak nie ulegać właśnie takim emocjom, które mogą odwrócić bieg naszych zamiarów.
1: Mhm. I znowu powiem, że te przyciski, te guziczki emocjonalne, tak, gdzie są osoby, które potrafią precyzyjnie dotknąć i wiedzieć, co nas uruchamia i to zrobić. To jest ta świadomość, znowu samoświadomość, świadomość swoich emocji, samoregulacja emocji, zarządzanie emocjami. Jeżeli ktoś nam przyciska taki, włącza taki przycisk emocjonalny, to my, jeżeli jesteśmy nieświadomi, to ten nasz mózg emocjonalny przejmuje kontrolę nad naszym zachowaniem i my mówimy, zrywam, wychodzę, nie będę, mam dość, tak? Albo rzucam jakieś inne, albo robimy inne irracjonalne czasami zachowania. Zrywamy czasami współpracę z kimś, albo obrażamy się, albo czasami możemy się rozpłakać, albo tupnąć nogą. Różne rzeczy zrobić, wyrazić swoje emocje. Wyrażenie emocji jeszcze tak naprawdę nikomu nie zaszkodziło, jeżeli to jest w kulturalnej formie, ale możemy również zerwać tak naprawdę rozmowy. Jeżeli z kolei jesteśmy świadomi swoich emocji, swoich odczuć, tego, jak one nam się objawiają w ciele i kiedy one się pojawiają, w jakich sytuacjach te różnego rodzaju emocje, no to jak ktoś nam przyciśnie taki guziczek, to ja wtedy wiem, zaatakował, próbuje uderzyć na przykład w moje poczucie własnej wartości. Wie, że tutaj jakby, nie wiem, jestem czuła na tym punkcie, próbuje mi i ja zaczynam odczuwać złość albo gniew, albo tak naprawdę zaczynam tracić pewność siebie i ja to czuję gdzieś tutaj, w, nie wiem, w ramionach, czy gdzieś w klatce piersiowej, gdzieś w dłoniach. Każdy z nas inaczej odczuwa, jeżeli ma tę świadomość. Ja mówię sobie, Więc to jest ta gra, to są te emocje. I teraz ja potrafię kierować swoimi emocjami, więc ja się im po prostu nie dam. Ja się jemu nie dam. Ja się temu mojemu rozmówcy nie pozwolę, żeby tak działał. I zaczynam mówić, że rozumiem, że wy wyraziłeś jakąś swoją opinię, czy wyraził pan swoją opinię. Chciałbym jednak wrócić do dalszej merytorycznej rozmowy. Chciałbym, żebyśmy się skupili na problemie, tak? Rozumiem, że to jest wyrażenie opinii. Ja myślę o sobie inaczej. Chciałbym, żebyśmy się skupili na przykład zasadniczej treści rozmowy. To jest asertywny komunikat, odpowiedź. Dziękuję za wyrażenie opinii. Ja myślę o sobie inaczej. Skupmy się na meritum. Wróćmy do problemu, zaatakujmy wspólnie problem. Da się to zrobić, jeżeli człowiek jest świadomy.
0: Dobrze, ale użyłaś takiego zwrotu jak zarządzanie emocjami. Wiem, że niektórzy słysząc właśnie takie określenie mają wyzwanie, bo uważają, że naszymi emocjami nie da się zarządzać, bo po prostu emocje się w nas pojawiają. Nie mamy kontroli nad tym, czy przyjdzie do nas złość, smutek, radość, żal.
1: Więc należy je przywitać. Przywitać, powiedzieć sobie tak, to jest ta emocja, nazwać je. Bardzo dobrze robi w ogóle mówienie na głos o swoich emocjach, tylko jest to bardzo trudne. Jest to bardzo trudne, żeby powiedzieć, czuję złość, gniew, radość, smutek. Rzadko to mówimy. Albo powiedzieć po prostu, jestem rozczarowana, jestem smutna, jest mi przykro. Warto o tym mówić. Nawet w zderzeniu z drugą osobą, powiedzieć jej to, co czuję. Ja może powiem taką ciekawostkę, ale no właśnie osoby świadome wiedzą, co czują i potrafią o tym mówić. Osoby nieświadome, a takich jest znaczna część społeczeństwa, mają z tym bardzo duży problem. I bardzo tutaj pomaga na pewno każdej osobie, która to przejdzie, pomaga bardzo psychoterapia, bo ona pomaga się skontaktować ze swoimi emocjami, umieć je nazwać, rozpoznać i nimi zarządzać. Ja mogę przytoczyć tak anegdotycznie, ale miałam ostatnio takie doświadczenie zawodowe, które pozwoliło mi odkryć, jak podchodzą do tematu emocji osoby, które mają problem z agresją, które są sprawcami przemocy, które są sprawcami przemocy na przykład w rodzinie i które próbują tą sytuację zmienić, uczą się tak naprawdę takich działań korekcyjnych, jak korygować swoje zachowanie. Więc dla tych osób powiedzenie, co czują, jest tak naprawdę jakimś niewykonalnym zadaniem, ale co znaczy, co czuję? I zaczynają odpowiadać o różnych rzeczach, które wskazują na to, że tak naprawdę mówią, co myślą, ale nie co czują. Więc tak po naprawdę długiej pracy warsztatowej na pytanie, co czujesz, no to potrafi nazwać jedną emocję. Czy ja mogę użyć niecenzuralnego słowa?
0: Najwyżej wypikamy.
1: Dobrze. To jest ta emocja, którą odczuwają w pierwszej kolejności, że już wiem, jak mnie dopada ta emocja, to ja już wiem, że to czuję, tak? A potem dopiero się uczymy, że to jest tak naprawdę gniew, złość i jak sobie z tym radzić. To pokazuje, że ponieważ, i znowu wrócę do edukacji, bo tu chyba się wszystko zaczyna, my często nie pozwalamy naszym dzieciom na okazywanie emocji, nie pokazuj złości. Może teraz to się teraz zmienia, ale przez lata tak właśnie było, że nie bądź złośnicą, nie pokazuj złości, nie tup nogami, jak ty się zachowujesz i w ogóle. Nie słuchaliśmy też emocji dzieci, a dzieci potrafią je okazywać, tylko że w pewnym momencie się troszkę zaczynają blokować, bo nie wypada. I potem przestają się z tymi swoimi emocjami komunikować, a brak tej komunikacji ze samym sobą jest tak naprawdę problemem takim, że nie mamy potem komunikacji z innymi, że trudno nam się skomunikować z innymi, jeżeli nie jesteśmy skomunikowani sami ze sobą. To też
0: nazwanie.
1: Często wychodzi na mediacji po prostu.
0: Nazwanie swoich emocji czy też uczuć na pewno też jest takim sposobem komunikacji bez przemocy. Czuję gniew, czuję złość, kiedy mówisz to i to.
1: Tak, właśnie.
0: I myślę, że to jest taki cenny komunikat, ale też pytanie, czy każda sytuacja społeczna jest bezpieczna, żeby jednak mówić o tych swoich emocjach i żeby dawać odbiorcy taką informację o sobie, jakie jego zachowanie, jakie moje emocje uruchamia. Czy to na pewno jest takie rozwiązanie na każdy czas?
1: No i myślę, że to jest też kwestia pewnego wyczucia, które też jest składową inteligencji emocjonalnej, że czasami myślę, że tu warto chyba słuchać swojej intuicji. I tu znowu chciałabym powiedzieć o tym, co też jest tak naprawdę wyrazem inteligencji emocjonalnej, że ta samoświadomość to jest również skomunikowanie się ze swoją intuicją, czyli słuchanie swojego głosu intuicji. Co do zasady, mówienie o emocjach jest bezpieczne, ale są pewne sytuacje właśnie społeczne, tak jak tutaj powiedziałaś, pewne sytuacje takie, gdzie ze względu na osoby uczestniczące w zdarzeniu, czy jest to sytuacja jakaś zawodowa, która nie upoważnia mnie do tego, żeby o tych swoich emocjach w takiej formie powiedzieć, no to w takich sytuacjach moja intuicja, mój ten głos taki wewnętrzny mi mówi, tu zamilcz, tak? Po prostu miej świadomość, co ci to robi, jakie to emocje w tobie powoduje, zrób coś z tym, później, ale teraz chyba najlepszą formą będzie milczenie. Czasami tak po prostu jest. Mhm. Ja bym się w ogóle nie bała milczenia. Mnie się wydaje, że też to obserwuję, już to troszkę nawiążę do mojej praktyki mediacyjnej, że często ludzie się boją milczenia, że cisza powoduje w nich jakiś taki dyskomfort. Są osoby, które zresztą bardzo dużo mówią i tak potrafią, często trudno im wejść w słowo, bardzo często. To są w ogóle bardzo trudni rozmówcy. Niby chcą rozmawiać, bardzo wygadani, a tak naprawdę trudno z nimi rozmawiać, bo nie słuchają i trudno, że tak powiem, przebić się przez ten długi taki monolog. Ja zauważyłam, że ja sama się zresztą tego nauczyłam, że cisza jest bardzo przydatną praktyką w ogóle i w życiu, w praktykowanie w ogóle ciszy, uważności, ale też w rozmowie z drugą osobą, że czasami pomilczenie pozwala tej drugiej osobie tak naprawdę, żeby wybrzmiało poprzednie zdanie, żeby się zastanowić nad pytaniem, które zapadło, żeby zebrać myśli, żeby troszkę coś w sobie usłyszeć. Jeżeli my natychmiast zagadujemy ciszę, to tak naprawdę nam ważne rzeczy umykają. Dlatego ja często zadaję komuś pytanie, a ktoś milczy, to ja też milczę i czekam. I to jest, naprawdę wymaga to pewnej takiej dojrzałości, żeby sobie tą ciszę wytrzymać i poczekać, ale czasami to, co usłyszymy po tej ciszy, bywa bardzo odkrywcze i ważne. Więc właśnie jak wracamy do tematu naszej rozmowy, tej inteligencji emocjonalnej, to wszystko się na nią składa. Czyli to, że wiem, jak z kimś rozmawiać, wiem, jak rozmawiać sama ze sobą, wiem, kiedy nie rozmawiać, kiedy pewnych rzeczy nie należy powiedzieć, wiem, jak w umiejętny sposób wrócić do pewnych tematów. I to wszystko się jakoś tak ładnie spina. Warto zawsze być w porządku z samym sobą. To myślę, że jako taką cenną myśl chciała przekazać. Warto być w porządku z samym sobą, warto lubić siebie, doceniać siebie, rozwijać siebie i szanując i starając się zrozumieć innych i otoczenie, z którym przyszło nam żyć.
0: Tak, ja myślę, że ta inteligencja emocjonalna też zaczyna się od tego momentu, o którym wspomniałaś, od dostrzeżenia swoich emocji i sytuacji, które je wywołują, i umiejętności nazwania. Bo kiedy podejmuję decyzję, to wtedy wiem, że kieruje mną złość. Mm-hmm. A nie dzieje się tak, że ona takiej masce, że niby jest wszystko w porządku, wpływa na przykład decyzję czy reakcję.
1: No właśnie, tak naprawdę to jest ten moment, od kiedy my kierujemy sobą i swoim postępowaniem i również w relacji z drugim człowiekiem. Tak naprawdę zauważmy, że są osoby, które gdzie byśmy ich nie wrzucili, jakiego byśmy im nie dali zadania, ile razy by nie zmieniały pracy, to tyle razy sobie radzą i są w tym świetne na przykład. I są osoby, którym ciągle coś nie pasuje. W każdym zespole zawsze jest ktoś, kto ich nie lubi, kto na nich krzywo patrzy, albo z kim się nie da współpracować, albo jest jakaś szefowa, z którą się nie da współpracować, albo jest jakaś inna przeszkoda. I ta druga grupa osób ciągle jakby obwinia otoczenie, świat zewnętrzny, o wszystko, co je spotyka. Bo tak naprawdę nie ma tej świadomości siebie.
0: Albo też odwagi, żeby podjąć jakąś pracę i wyjść poza schematy do tej pory stosowane.
1: No tak, pewnie gdybym miała chociaż odrobinę tej świadomości, to by ta odwaga też przyszła, nie? A tutaj tak właśnie to powoduje, że tej odwagi również może brakować. I teraz powiem jeszcze jedno, że nie jest łatwo kogoś przekonać do zmiany. bo te przekonania są tak często ugruntowane, tak trwałe, tak mocno weszły w schematy postępowania, myślenia, działania, że ta zmiana, że zmiana jest bardzo trudna i tej zmiany nie zrobimy konfrontacyjnie. Nie da się nikogo zmusić do zmiany, nie da się nikogo zmienić, drugiej osoby. Można tylko poprzez pytania, rozmowę, taką mądrą, podążającą rozmowę, opartą na słuchaniu, dostrzeżeniu, że to jest wartościowa osoba, że dostrzegam, jak bardzo jest wartościowa, że chcę jej uważnie wysłuchać i tak naprawdę swoimi pytaniami troszeczkę próbuję podważyć te jej przekonania, że z jednej strony mówisz tak, no ale z drugiej strony jest tak. No to no, mógłbyś mi powiedzieć, no to jak to z tobą jest, tak? Bo z jednej strony słyszę to, a z drugiej strony słyszę to. Więc to nie jest atak, to nie jest nacisk, to jest tak naprawdę spowodowanie, że ta osoba no, zaczyna trochę takiej autorefleksji w sobie rozwijać pewną autorefleksję. No kurczę, a może rzeczywiście, a może bym spróbował, a może jeden dzień spróbuję tak inaczej. Zobaczę, jak wytrzymam jeden dzień, to może się da następny. Więc warto o tym pamiętać, że to jakby rozwijanie te pewnych umiejętności to jest bardzo długi proces. I jeżeli ktoś to ma, a druga strona tego nie ma, to jest najtrudniejsza sytuacja, no to wtedy warto o tym pamiętać, że tej drugiej stronie musimy dać trochę czasu i nie naciskać, bo im bardziej naciskamy, tym bardziej ona się w tych swoich przekonaniach zasklepi i powie, że koniec, nie da rady, nie ruszy tego. I tak naprawdę wszystkie teorie, wszystkie nurty psychoterapii też się na tym zasadzają, żeby w umiejętny sposób no, wpłynąć na drugą osobę, żeby ona zechciała zmiany swojego myślenia, działania, postępowania.
0: No ale mamy z drugiej strony trochę taką sytuację, że dysponujemy na Ziemi ograniczonym czasem. Mhm. I czasami jakby o długie oczekiwanie na to, że ktoś coś zrozumie, że do niego dotrze i że to przepracuje, no jest wpisane w pewien rodzaj straty, niedogadania się, zmiany tych zasobów też czasowych, które występują czasem w negocjacjach. I to jest taka presja, na którą nie mamy trochę wpływu.
1: Tak, tylko pytanie, czy my poddamy się tej presji? No bo teraz, jeżeli ja już wiem, że tak naprawdę no czas to jest czas i ta presja
0: jest zasobem.
1: Jest zasobem, tak. Ale z drugiej strony no jakby ta osoba postępuje w taki sposób i ja nie jestem w stanie wpłynąć na tą osobę, nie jestem w stanie jej zmienić. Ja mogę zmienić swoje nastawienie i powiedzmy, że już zmieniam swoje nastawienie i teraz wtedy jak ja zmienię swoje nastawienie, to ja sobie powiem tak, no ja, przynajmniej ja mogę powiedzieć, jak ja robię. Ja sobie wtedy mówię, że jakby nie mam wpływu na tą osobę, nie zmienię jej, mogę zmienić swoją relację do niej. Jeżeli ja czuję, że ta osoba jakoś w bardzo negatywny sposób jakoś oddziałuje na mnie również swoją właśnie postawą,

0: sobie pomyślę, co sobie pomyślę, no jakby zostawię cię w tych twoich przekonaniach tak długo, jak długo widzę, że nie masz najmniejszej ochoty, żeby z nich wyjść. Mogę ci podrzucić kilka inspirujących lektur, mogę ci pokazać kilka fajnych filmików na YouTube, mogę ci pokazać swoim życiem, swoim przykładem, że też tak kiedyś myślałam, ale to zmieniłam i mi to dobrze zrobiło. Czasami to jest też jakaś tam taktyka, ale czasami nie da się zrobić nic. I to też jest dojrzałość pewna emocjonalna, że czasami tak jest.
1: I to była dr Ewa Kosowska-Korniak, która, przypomnę, jest ekspertką do spraw mediacji i komunikacji Uniwersytetu WSB Merito w Opolu, jest także mediatorką. Tak kończymy dzisiejszy program. Dobry wieczór tu Opole. Za uwagę dziękuję i kłania się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Dobrego wieczoru.

0: Zbliża się godzina 22. Słuchają Państwo Radio Opole. Na naszej antenie teraz wiadomości. Remont Aleksandrówki w Jarnołtówku na ostatniej prostej. Powiemy, kiedy placówka może już oferować rehabilitację. Sprawdzimy też, czy będzie debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Jak zwykle o tej porze informacje po ukraińsku.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak Unia Europejska robi kolejny krok na drodze do wojskowego Schengen. Chodzi o zniesienie barier na granicach, by przyspieszyć przerzuty żołnierzy, broni, amunicji i paliwa z Europy Zachodniej na wschodnią flankę. W Brukseli rozpoczęły się dziś negocjacje przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i unijnych krajów w sprawie ostatecznego kształtu przepisów dotyczących mobilności wojskowej.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: Pod koniec sierpnia zakończy się gruntowny remont Aleksandrówki w Jarnołtówku. Środek należy do powiatu nyskiego. Planowo 31 sierpnia obiekt zostanie przez nas odebrany, mówi Jolanta Barska, wicestarosta powiatu nyskiego. Jak dodaje, w Aleksandrówce prowadzona będzie rehabilitacja poonkologiczna dla kobiet.
2: Ten obiekt w tej chwili będzie gotowy na 18.

0: pierwszy etap prac, ponieważ istnieje możliwość wyremontowania dodatkowego skrzydła i z projektu wynika, że jest możliwość rozszerzenia działalności o dodatkowe 20 łóżek.
1: Po zakończeniu prac budowlanych starostwo będzie rozmawiać z Narodowym Funduszem Zdrowia o kontraktowaniu usług. Wicestarosta Barska zapewnia, że samorząd będzie się starać, by świadczenia oferować jeszcze w tym roku. Aleksandrówka przez lata pełniła funkcję sanatorium dla dzieci ze schorzeniami dróg oddechowych. Sam budynek powstał w 1910 roku.
2: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
1: Muzeum Polskiej Piosenki stara się o wpisanie opolskiego festiwalu na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Właśnie ruszyły konsultacje społeczne, co formalnie poprzedza zbieranie podpisów i złożenie wniosku, mówi Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki.
3: Myślę, że Krajowy Festiwal z tą piękną tradycją, z tymi pięknymi tekstami piosenek, które w ogóle już kwalifikują się nawet bardziej do działu poezja niż teksty, jak najbardziej mógłby się na takiej liście znaleźć.
1: Przypomnijmy, że na liście są już m.in. opolskie kroszonki czy tradycja wodzenia niedźwiedzia. Łubniański Ośrodek Kultury zaprasza w najbliższą sobotę, 18 lipca, na kolejny spływ kajakowy w ramach inicjatywy Kajak Książka. Tym razem po spływie zaplanowano spotkanie autorskie z dziennikarzem Tomaszem Gorazdowskim, który uwielbia dalekie podróże, a owocem jego wypraw są książki. W Kolanowicach w ramach inicjatywy Kajak Książka opowie on o podróżach po Australii. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zapisy na spływ kajakowy zaplanowany trasą Turawa-Kolanowice prowadzi Łubniański Ośrodek Kultury.
2: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
1: Piłkarze Lecha Poznań wywalczyli Super Puchar Polski. W spotkaniu rozgrywanym w Poznaniu aktualny mistrz kraju Lech pokonał zdobywcę krajowego pucharu Górnika Zabrze 3-1. Gole dla Lecha strzelili Antoni Kozubal, Mikael Isak i Pablo Rodriguez. Bramkę dla Górnika zdobył Maksym Chłań. To 7. Super Puchar Polski w dorobku Lecha. Czy dzisiaj w nocy dojdzie do debiutu Roberta Lewandowskiego w amerykańskiej lidze MLS w spotkaniu Fire z Vancouver Whitecaps? Na razie wiadomo, że Polak rozpocznie mecz na ławce rezerwowych.
4: Spotkanie reklamowane jest jako starcie dwóch byłych kolegów z Bayernu Monachium, Roberta Lewandowskiego i Thomasa Müllera. Niemiec przywitał się z naszym piłkarzem w mediach społecznościowych. Jeszcze na spotkaniu z dziennikarzami Robert Lewandowski tak wypowiadał się w aspekcie najbliższego debiutu.
5: Pewnie znajdę się w składzie, ale wszystko pewnie będzie zależało jeszcze, jak będę się czuł. Trochę czasu jeszcze potrzebuję treningów, to żeby też wejść do drużyny, więc wszystko pewnie będziemy robili tak krok po kroku, żeby był odpowiedni moment.
4: Podkreślał kapitan reprezentacji Polski. Na mecz Fire przyjdzie niewidziana od dawna na stadionie Soldier Field tak liczna rzesza Polaków. Robert Lewandowski oficjalnie zostanie przedstawiony fanom w koszulce nowego zespołu.
1: A początek meczu o godzinie, uwaga, 2:30 czasu w Polsce.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
1: 4 minuty po godzinie 22.
2: Wiadomości w języku ukraińskim.
6: Вітаю всіх слухачів Радіо Поле. У студії Світлана Мех. Коротко про події України та світу. Сьогодні у другій половині дня російські війська кабами атакували Запоріжжя. Про це у соцмережі повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Вже троє загиблих, збільшується кількість жертв ворожої атаки на Запоріжжя, написав він. Наразі відомо також про трьох поранених. Зруйновано будинки, виникли пожежі. У Києві та інших містах України сьогодні відбулися мітинги проти звільнення Михайла Федорова із посади міністра оборони України. Як передає Суспільне, люди вийшли на вулиці із плакатами, картонками, на яких були написи, зокрема, «Результат має значення, почніть уже нарешті служити народу, міняйте полонених, а не Федорова». Учасники акції також скандували «Ганьба Сирського у відставку». Акції відбувалися мирно і завершилися без інцидентів. Михайло Федоров, коментуючи протести в Україні, сьогодні під час прес-конференції заявив, що люди вийшли на вулиці не через його особу, а через свої очікування змін. Він також зазначив, що конкретних причин його непризначення на посаду Володимир Зеленський не озвучив. Тим часом у соцмережах пишуть про напружені стосунки між міністром оборони Федоровим та головнокомандувачем Збройних сил України Сирським. Сьогодні Верховна Рада України підтримує

0: Dobry wieczór, witamy Państwa. Marek Łabudziński, psycholog, terapeuta uzależnień, 25 lat pracy w ośrodku Stowarzyszenia Monar w Graczach i Krzysztof Dobrowolski. Jak zwykle zapraszamy do 23, a tym razem przyznam, że audycję nagraliśmy wcześniej za dnia właśnie w ośrodku terapeutycznym Monaru w Graczach. W pełni sezonu ogórkowego chciałoby się powiedzieć, ale tutaj jest sezon wakacyjny, dyniowy, cebulowy, pomidorowy, a to dlatego, że podopieczni nie mogą się nudzić. Część z nich wykazuje talenty ogrodnicze, część z nich wykazuje talenty antyogrodnicze, ale tym bardziej, jeżeli trzeba człowieka przygotować do pokonywania przeszkód w przyszłym życiu bez używania znieczulaczy albo wzmacniaczy, to trzeba czasami im dawać takie zadania, których nie lubią. Taka jest chyba terapeutyczna i edukacyjna rola właśnie tego typu zajęć, no i hodowli, czy też upraw.
1: Dobry wieczór. Tak, myśmy już wielokrotnie o tym mówili, że w ośrodku jest wiele takich obszarów, bym powiedział, nie wiem, tematycznych. Między innymi jest w porze letniej, wiosenno-jesienno-letniej ogród. Mamy też dwa takie namioty foliowe, w których rosną pomidory. No i robią to pacjenci. I tu znowu to magiczne słowo, które powtarzamy od wielu, wielu audycji, a mianowicie odpowiedzialność, tak? Nauka odpowiedzialności. Ale też ogród jest o tyle wdzięczny, że widać dosyć szybko efekty tego zaangażowania i tej odpowiedzialności za ten aspekt funkcjonowania ośrodka. Tak, no bo oprócz tego wiadomo, już żeśmy też o tym rozmawiali, tak, jest stolarnia, remontuje się, nie wiem, kajaki, jest kuchnia, jest wiele takich obszarów, w których ci młodzi ludzie się sprawdzają, no a między innymi ogród, który masz przed sobą.
0: A to ty wymyśliłeś z terapeutami, czy to oni kiedyś tam podsunęli taki pomysł, że my, panowie, a my byśmy chcieli coś takiego sobie zrobić, bo ktoś tam miał taką żyłkę ogrodniczą.
1: Wiesz co, nasz ośrodek w tym roku będzie obchodził swoje 25-lecie i początek ośrodka był taki, że jeszcze nie było NFZ-u, ba, nie było nawet kas chorych. W związku z tym właściwie funkcjonowanie tego typu obiektów w dużej mierze odbywało się na zasadzie, no ktoś coś przywiózł, ktoś coś dał. Więc pacjenci i kadry wtedy, ja już wtedy też pracowałem, szukaliśmy takich rozwiązań, jak takim domowym sumptem albo niskim kosztem wytworzyć coś, co będzie dla nas przydatne. I tak produkowaliśmy sami, nie wiem, drzwi do pokoi, których nie było, tak robiliśmy okna sami na stolarni za pomocą ręcznych narzędzi z pacjentami. No i między innymi wtedy też powstał ogród. Nie było oczywiście namiotów foliowych i tak dalej, było parę grządek, tak, no ale rzeczywiście to było wykorzystywane, tak, bo wtedy no nie było środków na to, żeby pojechać i kupić.
0: Czyli musieliście być samowystarczalni, to co sobie uzbieracie, wyhodujecie tutaj, to później będzie na stole.
1: W dużej mierze tak, w dużej mierze tak. Pamiętam takie czasy, jak były w ogóle takie problemy na przykład z taką płynnością, żeby zapłacić, nie wiem, za wodę, nie? W związku z tym byliśmy zmuszeni, ale...
0: Myślałem, że nie myliście się.
1: Nie, ale to był taki czas też, kiedy naprawdę, bo ja jestem głęboko przekonany, że im więcej jest właśnie takich obszarów, które angażują pacjentów, oni wykonują jakąś pracę, no właściwie trochę na rzecz ośrodka, czy na rzecz wspólnoty, społeczności, to jest też taki mechanizm trochę identyfikacji z miejscem. To ich uwiąże z tym miejscem, łączy ich z tym miejscem, a jednocześnie ta współodpowiedzialność łączy ich też tak terapeutycznie, tak? No bo oni nawzajem zwracają sobie uwagę też, nie? Żeby tutaj się bardziej przyłożyć, że to jest zrobione niewłaściwie, a to jest zrobione za to bardzo dobrze, tak? Więc oni się też wzajemnie motywują. Jeśli każdy jest oczywiście odpowiedzialny za jakiś taki aspekt funkcjonowania w ośrodku. Więc jak jest społeczność, która liczy sobie powiedzmy 20 parę osób, no to te osoby są podzielone do takich zespołów, takich teamów jakby zadaniowych. Tak, ktoś jest odpowiedzialny za ogród, ktoś jest odpowiedzialny za dom, ktoś jest odpowiedzialny za kuchnię, ktoś jeszcze inny za stolarnię. No i to tak działa od wielu, wielu lat. Oczywiście to się zmienia.

0: zmienia w czasie, bo ci pacjenci w całym cyklu terapeutycznym przychodzą, różne te obszary, różne takie funkcje pełnią. Im dłużej w terapii, tym oczywiście bardziej odpowiedzialne, no też bardziej prestiżowe, ale też bardziej wymagające. W związku z tym jest ktoś, kto piastuje taką funkcję szefa tego pola, u nas się to nazywa nie ogród, tylko pole, bo to takie duże. No i on tam ma swoją ekipę, ale to on jest za to właśnie odpowiedzialny, to on rządzi, gdzie co się jemy, kiedy się jemy, on sobie musi sprawdzić to, znaleźć w internecie, dowiedzieć się, jak to posiać, kiedy to posiać, kiedy to się zbiera, jak to podlewać, jak to nie podlewać i tak dalej, i tak dalej. No ale dzięki temu też się trochę uczy, nie?
1: No jest jeszcze chyba walor socjologiczny, bo nieraz mówiłeś, że te początki 25 lat temu to nie były łatwe. Chociażby też z powodu braku akceptacji. Narkoman, narkomani, ćpuny i tak dalej, to się kojarzy jednoznacznie negatywnie. Ludzie się tego może już dziś tak nie lękają, ale wtedy to tutaj chlebem i solą, kwiatami, czerwonym dywanem was nie witano. Stąd też myślę, że takie pole, gdy zaczęliście uprawiać, no to zaczęło chyba robić, tak powiem, współcześnie dobry PR.
0: Znaczy ja myślę sobie, że nie tylko pola, wiesz, że przez te 25 lat myśmy sobie w ogóle chyba zbudowali taką, no chciałby się powiedzieć, renomę w tym świecie terapeutycznym, bo ten nasz ośrodek jest raczej postrzegany jako taki, no, dobry ośrodek, choć niełatwy, w sensie wymagający ośrodek, ale dobry jakościowo i pod względem skuteczności. Natomiast jeśli chodzi o społeczność lokalną, to myślę, że ten PR, jak ty to nazywasz, no to w wielu obszarach jest zbudowany, między innymi też to pole. No ja nie wiem, czy powinienem o tym mówić, bo to nie wiem, czy ja gdzieś nie strzelam w kolano z urzędem skarbowym, ale pacjenci hodują te pomidory. No jest cały foliak pomidorów.
1: No tak, ale nie sprzedają tego, ewentualnie jakby kontrola z urzędu skarbowego była, no to możesz poczęstować akurat cebulą ze świeżutkim pomidorem i tak gratis po prostu. Nawet nie wystawisz faktury tym kontrolerom.
0: Wiesz, jak ktoś do nas przychodzi, to my częstujemy nawet bez względu na to, czy nie.
1: A można samemu się poczęstować, tam w głowę wsadzić pod
0: można
1: namiot?
0: Można jak najbardziej się.
1: To ja to zrobię, wiesz, ostrzegam.
0: Natomiast to jest strzał w kolano, bo pacjenci na swoje, że tak powiem, potrzeby, no bo pacjenci też mają swoje potrzeby, takie finansowe, związane z tym, że część grupy nie ma żadnego wsparcia finansowego, tak? Jakby nie załapują się na różnego rodzaju takie, no, socjalne programy, ale też nie mają żadnego wsparcia od bliskich, a muszą załatwiać swoje sprawy, mają jakieś tam zadłużenia, jeżdżą na przepustki, tak?
1: No bo powiedzmy sobie, tutaj z arystokratycznych rodzin oni się nie wywodzą, nie mają spadku od bogatego pradziadka, no są nieraz ludźmi po prostu wyrzuconymi w kosmos, oczywiście ze swoim udziałem, ale tutaj przyjechali, żeby uratować życie. Natomiast to, co muszą spłacić, to później jak mają pracować, urządzić się od zera, albo nawet od minusa, no to jest ich odpowiedzialność i wy też im w tym pomagacie.
0: Jasne, że tak. Natomiast tutaj przychodzą do nas mieszkańcy graczy i rzeczywiście tam poniżej ceny rynkowej kupują od...
1: To są takie cegiełki, a nie po prostu tak co łaska dają.
0: To są cegiełki, z których korzystają pacjenci, bo my wychodzimy z takiego założenia, że skoro pacjenci coś wytwarzają i to jest ich praca i to się nie odbywa kosztem finansów placówki, to też oni powinni, że tak powiem, czuć efekt tej swojej pracy, więc oni mają takie poczucie, że oni dzięki temu też mają środki na to, żeby właśnie ktoś, kto nie ma żadnego wsparcia i żadnej pomocy, mógł pojechać na, nie wiem, na przepustkę do pola i pójść sobie do kina albo do zoo, tak? I no, to są właściwie jedyne, bo nie możemy jako ośrodek finansować tego typu rzeczy, więc oni musieli wpaść na pomysł, jak to robić. I jest takie, właściwie to już taka anegdota jest tutaj graczowska, że jak się zaczyna pomidorowo sezon, tak, to ludzie się pojawiają, się pytają, czy mamy już pomidory i że oni przychodzą i pytają szybciej, bo woleliby kupować od nas niż kupować gdzieś tam w sklepie, bo tu wiedzą, że są dobre i rzeczywiście tak jest.
1: To będzie już odcinek reklamowo-promocyjny. Zamkną nas razem, chyba że się wykupimy pomidorami.
0: Trochę żeśmy sobie chyba tą społeczność lokalną tymi pomidorami też tak przekonali do siebie, tak, do jakości bardziej.
1: No ale ja przypomnę, że parę miesięcy temu, to było chyba, nie wiem, w marcu, może w kwietniu, zauważyłem, że w jednej sali przy oknie jest taki wielki stół i na tym stole były takie rozsady, to się chyba tak nazywa, w takich maleńkich doniczkach, takie pomidorki 5-centymetrowe listki. I mówiłeś, że oni sami sobie to posiali gdzieś tam jeszcze w styczniu, w lutym, z takich ziarenek, sami sobie wyhodowali to i to właśnie trafi tutaj pod te folie, na to pole.
0: No dokładnie tak to wygląda. To jest tylko i wyłącznie praca pacjentów. Tutaj, że tak powiem, nie ma nikogo, jakiegoś profesjonalisty, który to nadzoruje, który tym zarządza, który podpowiada. Oni muszą sobie

0: po prostu znaleźć, jak to robić, tak, w sieci, czy gdzieś wyczytać, dowiedzieć się w każdym razie, no i zacząć to robić tak, żeby były widoczne efekty tej pracy. I tak jest w każdym obszarze funkcjonowania ośrodka. Jest taki czas w każdym dniu, kiedy oni się tym zajmują. To jest czas między spotkaniem porannym, grupowym, tak, między terapią popołudniową, między spotkaniem wieczornym. Jest taka przestrzeń, która w wielu ośrodkach nazywa się ergoterapią. No my akurat nie wierzymy w coś takiego, że sama praca leczy, tak? To nie praca leczy, raczej to, w jaki sposób ona jest wykonywana, jakie niesie za sobą cele poza samym wykonaniem zadania, tak? A nasz cel to cel taki wychowawczy, cel taki uspołeczniający, tak? Bo chodzi o to, żeby przygotować tych naszych pacjentów do tego, żeby wychodząc ze środka, kończąc terapię, idąc gdzieś do pracy, byli postrzegani jako pracownicy, którzy są lojalni, którzy są rzetelni, którzy są odpowiedzialni za
1: to. Czyli wszystko to, czego oni w życiu nie doświadczyli albo nie było ich udziałem, bo ich środowiskiem była ulica, kombinacje, ściemnianie, manipulacje.

0: na FM, w internecie i DAB+. Słuchają Państwo Radia Opole. Na zegarach już prawie godzina 23. Pora na ostatnie dziś wiadomości. Kolizja pięciu aut w Warszawie. Są zarzuty dla lekarki i jej asystentki z prudnickiego szpitala. Onre Opole ćwiczy formę przed ligą.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak 8 zastępów strażaków skierowano do Malerzowic Wielkich w powiecie nyskim do gaszenia pożaru stodoły. Zgłoszenie do służb wpłynęło kilka minut po godzinie 14:30. Ze wstępnych informacji wynika, że pożar jest w pełni rozwinięty. Do zderzenia pięciu aut doszło w Warszawie na Alei Prymasa Tysiąclecia. W wypadku 3 osoby zostały lekko ranne, mówi starszy aspirant Jarosław Dobrzewiński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
2: Na wiadukcie Prymasa Tysiąclecia nad ulicą Kasprzaka w kierunku do Dworca Zachodniego doszło do zderzenia w sumie 5 pojazdów. Pojazdami podróżowało łącznie 9 osób dorosłych. W wyniku tego zdarzenia 3 osoby odniosły niegroźne obrażenia, odwiezione do szpitala. Na miejscu duże utrudnienia.
0: Na miejscu pozostają też policjanci, którzy wyjaśniają okoliczności tego wypadku.
1: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
0: Uciekł z miejsca wypadku kierowca, który śmiertelnie potrącił wczoraj 39-letniego kierowcę ciężarówki na autostradzie A4 pod Krapkowicami. Prokuratura i policja szukają świadków oraz uszkodzonego samochodu, którym poruszał się sprawca. Do tragedii doszło wczoraj około godziny 22 na 250 km A4 w kierunku Wrocławia. Zamiast zatrzymać się i udzielić pomocy, kierowca odjechał, mówi Stanisław Bar, rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu.
3: Kierujący samochodem, który potrącił pierwszego, odjechał z miejsca zdarzenia. Prokuratura zwraca się do wszystkich osób, które mogą posiadać jakąkolwiek informację

0: pozwalającą ustalić pojazd, którym potrącił pokrzywdzonego, bądź osobę nim kierującą, aby przekazały swą wiedzę organom ścigania. Prawdopodobnym jednocześnie jest, że pojazd sprawcy potrącenia posiada uszkodzenia powstałe wskutek zdarzenia.
1: Śledczy proszą o kontakt wszystkie osoby, które w środowy wieczór przejeżdżały tym odcinkiem autostrady lub posiadają nagrania z wideo rejestratorów. Lekarce i jej asystentce z Prudnickiego Centrum Medycznego przedstawiono zarzuty, za które grozi do 10 lat więzienia. 54- i 30-latkę zatrzymano wczoraj w związku ze śledztwem dotyczącym m.in. podejrzenia dystrybucji w szpitalu powiatowym aparatów do leczenia bezdechu sennego. Lekarka usłyszała 3 zarzuty, m.in. przekroczenia jako funkcjonariusz publiczny uprawnień. Drugiej z podejrzanych przedstawiono zarzut udzielenia pomocy lekarcem. Podejrzane nie przyznają się do stawianych im zarzutów. Prokurator zastosował wobec obu dozór policji i zakaz opuszczenia kraju. Lekarkę zawieszono też w czynnościach służbowych w Prudnickim Centrum Medycznym oraz w wykonywaniu zawodu lekarza.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
1: Krytyczne głosy i brak jednomyślności po ultimatum w sprawie stowarzyszeń działających wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Tak sytuację w partii Jarosława Kaczyńskiego ocenia politolog i historyk dr Andrzej Anusz. Jak podkreślił w Polskim Radiu 24, prezes PiS gotów jest na poświęcenia, w tym czasowe zmniejszenie partii, aby zachować nad nią kontrolę.
3: Zasada Kaczyńskiego podstawowa. Partia jest najważniejsza. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że prezes partii, przyjdą niedługo wybory, będzie ustalał listę, on będzie podpisywał te listy wyborcze i on trzyma jakby kasę, czyli trzyma pieniądze i to są dwa fundamentalne narzędzia, które chce utrzymać, nawet za cenę czasowego osłabienia partii.
1: Członkowie PiS są zobowiązani do wystąpienia ze stowarzyszeń do czwartku 23 lipca.
2: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
1: Do inauguracji nowego sezonu Betclic pierwszej ligi pozostał nieco ponad tydzień. Przed Odrą Opole ostatni sprawdzian formy. 2 mecze kontrolne w sobotę 18 lipca z Banikiem Ostrawa na Itaka Arenie i z Piastem Gliwice w Gliwicach oraz oficjalna prezentacja drużyny. Jak mówi trener Odry Opole Łukasz Tomczyk, sparing z Banikiem będzie otwarty dla kibiców.
4: Wszyscy komentują, że ostatni mecz jest zamknięty, nie możemy przyjść zobaczyć, drony latają, nic nie można, no to my otworzyliśmy ten mecz. Jest możliwość dla kibiców przyjścia, pokazania się, dania do pingu, stworzenia jak najbardziej warunków emocjonalnie meczowych.
1: A pierwszy ligowy mecz Odry z Arką Gdynia 24 lipca o 21 na Itaka Arenie. Robert Lewandowski w nocy z czwartku na piątek mógł zadebiutować w nowym klubie Chicago Fire, ale mecz z Vancouver Whitecaps został przełożony z powodu złej jakości powietrza w Chicago. Przez pożary w Kanadzie poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście przekroczył dopuszczalne normy, informują media. Klub Chicago Fire oficjalnie potwierdził, że mecz został odwołany.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, będzie jednak przejściowo wzrastać do dużego. Mają też występować przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Termometry pokażą w nocy od 17 do 19 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby z kierunków wschodnich, ale w czasie burz ten wiatr może być porywisty. Jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, a miejscami burze z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 40 mm. A lokalnie nawet do 50. Termometry maksymalnie pokażą jutro od 29 do 31 stopni Celsjusza, a lokalnie nawet 32 stopnie. Będzie więc gorąco. Dziękuję za wspólnie spędzony dzisiaj czas i życzę Państwu dobrej nocy.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

Lawenda Renius, dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec. Rozpoczynamy audycję we wszystkich dźwiękach Ty. A dzisiejszy program wypełnią dźwięki nie tylko związane z poezją, bo będzie sporo elektroniki, która trochę kojarzy mi się z wakacjami, więc dzisiaj skręcimy, ale to też za sprawą mojego gościa, bo w studiu Radia Opole Sara Girgis, która w tym roku pojawiła się podczas koncertu debiuty na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu i przy okazji tego koncertu miałam przyjemność porozmawiać z tą artystką. Zresztą zanim ją poznałam, to Sara nagrała mi wiadomość w moich social mediach i wtedy sobie pomyślałam, wow, jaki piękny głos, jak ta dziewczyna pięknie mówi, a potem dopiero się poznałyśmy i ten głos rzeczywiście zapowiadał piękne spotkanie i absolutnie się nie zawiodłam, tylko się zachwyciłam i już od tej pory będę bardzo aktywnie śledzić drogę Sary Girgis, która zresztą z filmem, z tekstem, z wyobraźnią jest bardzo blisko związana, ale o tym wszystkim dzisiaj porozmawiamy. Także będziemy wspominać jej udział w programie The Voice of Poland. Także wspomnimy jej imponujący debiut, bo przecież jej piosenka debiutancka od razu znalazła się w filmie. O tym wszystkim dzisiaj w programie, ale zanim to, to zaczynamy też od wyjątkowej piosenki, która przyniosła szczęście Bowskiej, bo już na antenie Radia Opole Kaktus i w takim klimacie pozostaniemy, bo jeszcze Nowika, Fismol, Margaret, Natalia Sikora, Reni Jusis. Zostańcie z Radiem Opole.

0: naszym studiu Sara Girgis, tegoroczna debiutantka podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Dzień dobry, cześć Sara.
1: Dzień dobry, cześć i tobie i wszystkim słuchaczom.
0: Czy to brzmi tak bardzo dumnie dla ciebie, czy to kolejny krok w twojej karierze? Czy jednak Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki dla takiej młodej osoby jak ty, on ma jeszcze znaczenie? Czy ty w ogóle kojarzysz tradycję tego festiwalu?
1: Oczywiście, że tak.
0: Naprawdę?
1: I oczywiście, że ma dla mnie przeogromne znaczenie. Ja bardzo poważnie podchodzę do tego, co robię i wszystko musi być ze mną spójne, musi być autentyczne, takie naprawdę z serca i gdybym czegoś nie czuła albo miała coś robić dla zasady, powiedzmy, żeby tylko się tam pokazać, nie miałoby to dla mnie sensu. Więc ja naprawdę czerpię ogromną radość z tego i to jest dla mnie ogromny zaszczyt, że udało mi się dostać właśnie do koncertu debiutów, tym bardziej, że w tym roku była podobno rekordowa liczba zgłoszeń, a ja zgłaszałam się pierwszy raz tak naprawdę, bo ja czekałam na to w swoim życiu, żeby tworzyć muzykę taką, jaką naprawdę chcę, na swoich zasadach. No i w końcu się to wydarza i jeszcze w tak piękny sposób, no niemożliwe to jest dla mnie.
0: Wspomniałaś, że wybierałaś już ze swoim producentem materiał na płytę i wspomniałaś, że to jest 50 demówek, różnych pomysłów.
1: Tak.
0: No rozumiem, że ta płyta już jest wybrana, ale kiedy wybierałaś właśnie piosenkę, zgłoszenie na debiuty do Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, no to właśnie, to był trudny wybór, bo to jednak ważny festiwal, ważny konkurs, a jeśli ma się tyle tych piosenek, na pewno ukochanych, wybranych, no to właśnie na co stawiałaś, wybierając akurat piosenkę Miękne?
1: Intuicja mi podpowiedziała, tak mówiąc zupełnie szczerze, tak jak było, zastanawiałam się nad dwiema piosenkami. Nad piosenką Miękne i nad piosenką Nonsense, która jest moim najnowszym singlem i niedawno miała swoją premierę.
0: Ale one to są dwa skrajnie inne światy.
1: Tak, tak. Mm. I nad nimi się właśnie zastanawiałam i przyznam szczerze, że ja byłam przekonana, że można zgłosić więcej niż jedną piosenkę.
0: Aha.
1: Więc ja stwierdziłam, że zgłoszę te dwie piosenki. A jak przyszło co do czego, to przyznaję się, że ja w ogóle na ostatnią chwilę uzupełniałam to zgłoszenie, to okazało się, że mogę tylko jedną. I tak myślę sobie, o kurczę, no to
0: aha,
1: się trochę
0: szybko.
1: Tak wkopałam, że muszę podjąć taką decyzję, ale tak pomyślałam sobie zaraz, no nie, no co mi mówi intuicja, że cały czas mam w głowie to Miękne. I naprawdę po prostu coś krzyczało we mnie, że to ma być to Miękne i po prostu posłuchałam tej intuicji i bardzo się cieszę, że też posłuchałam tej intuicji w momencie, gdy decydowałam o tym, co będzie moim drugim singlem, co jako drugi singiel zaprezentuję słuchaczom, dlatego, że jak dzieliłam się z ludźmi z branży piosenką Miękne, to spotykałam się z takimi opiniami, że no wiesz, no przepiękna jest ta piosenka, ale ona w ogóle nie jest taka komercyjna. Powiem ci, że taka odważna i nie wiem, czy nie zbyt odważna decyzja. Bo tak, miałaś piosenkę Serce, która była w drugiej Furiozie, która była bardziej takim przebojem, powiedzmy, o ile tak mogę to określić.
0: No tak, nie, no tak, musisz określić to, tak?
1: Natomiast ja jestem po prostu Sarą Girgis upartą, bardzo upartą. Słucham siebie, nie kieruję się żadnymi, powiedzmy, regułami, robię to, co czuję. I wiem, że jeżeli na dłuższą metę ma to się udać i mam zajmować się tym w życiu, to nie mogę się zamęczyć jakimiś nadmiernymi przemyśleniami, odrzucaniem tego, co mówi mi mój własny głos. Chcę po prostu iść naprawdę swoją drogą.
0: A zatem posłuchajmy teraz tej piosenki na antenie Radio Opole. Miękne. Sara Girgis.

0: Miękne, Sara Girgis w Radiu Opole i Sara jest z nami, tegoroczna debiutantka podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. No, odważna decyzja, ale gdyby się nie udało, to co z tą odważną decyzją? Wtedy pomyślałabyś, że ta intuicja jednak może cię czasami zawieść?
1: No, każdy z nas, kto miałby szansę wygrać, cieszyłby się z tego. No, nie da się powiedzieć inaczej, to by było naprawdę coś wspaniałego. Natomiast, tak jak powiedziałaś i w 100% się z tą zgodzę, stanięcie na tej scenie jest największą nagrodą.
0: No dobrze, jak tam jest w amfiteatrze? Co cię zaskoczyło? Ten pierwszy kontakt, pierwsza próba. Jeśli zerknę na twoje piosenki, to tam jest dużo tej muzyki takiej elektronicznej, takich brzmieni typowo produkcyjnych, tak? Ale tutaj ta orkiestra nadaje takiej balladzie zupełnie inną przestrzeń. No, to cię porywa też?
1: Niesamowitych. Oczywiście, że tak. Natomiast ja bardzo chciałam te dwie rzeczy połączyć. Te dwa klimaty. I nie chciałam, żeby ta elektronika została zabita, bo ja uważam, że wtedy nie miałoby to w ogóle sensu. Chciałam, żeby instrumenty, które będą mi, powiedzmy, towarzyszyć od orkiestra, żeby to po prostu wzbogaciły, nadały jeszcze jakiejś takiej szczególnej emocji, natomiast jednak opierając się na tej elektronice, więc tak naprawdę zostajemy przy tej elektronice z dodatkiem przewspaniałym, to może jest takie małe słowo, nie umiem teraz znaleźć innego, właśnie orkiestry. I to już po prostu mnie rozwala na łopatki, naprawdę. Jeżeli chodzi o aranż, to ja ten aranż usłyszałam jeszcze zanim pojawiłam się na próbie, bo tam rozmawialiśmy o tym, musieliśmy to tam akceptować.
0: I tu też, Paweł bardzo Tomaszewski, się cieszę, że... tak?
1: Tak, Paweł Tomaszewski. Pozdrawiam Pawła bardzo serdecznie z tego miejsca, bo Paweł jest naprawdę no, wybitnym muzykiem i mówię to tak zupełnie szczerze, że tak uważam. Plus też jest naprawdę świetnym człowiekiem i bardzo wspierającym. I też stara się nas zrozumieć i chce pokazać nas takimi, jakimi my chcemy siebie pokazać. To jest najpiękniejsze, więc ten kontakt cały czas jest naprawdę super właśnie pod tym kątem.
0: W takim razie, kiedy stanęłaś na tej scenie, zabrzmiały te smyki, to było tylko skupienie na to, co się dzieje, na te walory techniczne, czy już mogłaś jakby poczuć po prostu, wiesz, coś takiego unikatowego, co można tylko poczuć na scenie?
1: Poczułam i ta próba już nawet w siedzibie Polskiego Radia w Warszawie była dla mnie przeżyciem. I naprawdę mówię zupełnie szczerze, że to już było dla mnie przeżycie. Jak ja usłyszałam to na żywo, ja już w ogóle wcześniej byłam tym aranżem zachwycona, ale jak usłyszałam to na żywo, to po prostu dosłownie zmiękłam.
0: O czym jest piosenka Miękne?
1: O tęsknocie. I za kimś, i za czymś tak naprawdę, bo ja przyznam szczerze, że ja pisząc tę piosenkę nie myślałam powiedzmy o jednej konkretnej osobie. W tym wypadku miałam także powiedzmy, najczęściej myślałam o dwóch osobach, w tym między innymi o mojej świętej pamięci prababci Ani, którą bardzo mocno kocham i której mi brakuje i też jej właśnie dedykuję ten występ. I też już o tym powiedziałam, że ten występ będzie dla niej, bo wiem, że byłaby ze mnie bardzo dumna. Natomiast nie ograniczałam się, powiedzmy, jeżeli chodzi o adresata.

0: czy w momencie, kiedy wystąpiłaś w programie The Voice of Poland, tam się pokazałaś, no to już nie wiem, to chyba jest prawie 10 lat temu, tak?
1: O, już prawie, albo nawet więcej. 11, to jest szalone.
0: To jest szalone. Mhm. Ja sobie przypomniałam to wykonanie przed naszym spotkaniem. Też młoda, bardzo wrażliwa, delikatna dziewczyna. Teraz cię widzę, to jakby w ogóle się nie zmieniłaś, ale myślę sobie, że jak cię też słyszę, to dużo się u ciebie zmieniło. Czy ten występ w programie The Voice of Poland, to on właśnie sprawił, że przeniosła się na stałe do Warszawy? To wtedy podjęłaś decyzję, że to będzie twoja droga zawodowa?
1: Nie wiem, czy tak stricte bym to z programem powiązała. Co prawda to był podobny czas, kiedy to się właśnie wydarzyło. Natomiast ja zdecydowałam się podjąć studia w warszawskiej szkole filmowej na organizacji, w kierunku organizacji produkcji. I zrobiłam to z taką myślą, żeby wdrożyć się od drugiej strony w ten świat, żeby kiedyś sobie sama produkować teledyski. Więc u mnie to naprawdę było tak, że ja od przedszkola, odkąd tylko usłyszałam od pana nauczyciela od muzyki, że pięknie śpiewam, to po prostu dążyłam do tego, żeby to robić. I te studia były właśnie z takim zamysłem podjęte. Oczywiście prócz tego, że też kocham film, natomiast to skłoniło mnie do przeprowadzki i już wtedy poczułam, że chcę zostać w tej Warszawie.
0: W takim razie jak te dwie dziedziny, one się przenikają? Czy te dwie dziedziny mają ze sobą bardzo dużo wspólnego? Czy rzeczywiście ty idziesz przez miasto i widzisz już od razu obrazy, widzisz te teledyski, widzisz, słyszysz piosenkę, jedna dziedzina wspiera drugą?
1: Ogromnie.
0: Ale w jaki sposób?
1: Ja, szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie nie łączenia tych dwóch dziedzin. I mi też bardzo w ogóle dużo energii daje to, że produkuję teledyski, że jestem na planie, uwielbiam to robić.
0: Ale wtedy jesteś z drugiej strony mnie... jednak, nie?
1: Jeśli z jednej produkujesz. I z drugiej.
0: Aha, ty na razie jest z jednej i drugiej.
1: Dokładnie. I z jednej i z drugiej. I sprawia mi to naprawdę ogrom fanu i czerpię z tego radość, bo ja uwielbiam to, jak ktoś potrafi obrazem dobrze pokazać te muzyczne emocje. Ale też staram się to robić w taki sposób, żeby to naprawdę było świadome, żeby to nie był tylko ładny obrazek, tylko żeby naprawdę jeszcze te emocje potęgował i żeby mógł pokazać to, co ja czuję bądź czułam, tworząc daną
0: piosenkę. Bo obrazek tak naprawdę w teledyskach wydaje mi się, że może naprawdę wzmocnić tekst, muzykę, tak, ale może też po prostu zepsuć totalnie.
1: Dokładnie.
0: Często tak, teraz dzisiaj też jest moda na takie szybkie materiały. Jakby też nie zatrudnia się całych planów produkcyjnych. Artyści tworzą szybko. Sama też to zauważasz, że wbrew pozorom, mimo tego, że mamy więcej możliwości, jakby wypuszcza się dużo więcej takich teledysków, które, no, mówi się o nich, że to są teledyski, ale tak naprawdę one nie spełniają tych takich klasycznych, podstawowych cech teledysku, takiego dobrego, jak myślę
1: takie
0: sobie.
1: Takie bardziej wizuale może właśnie. Tak to też się określa.
0: Ale masz jakiś sposób na to, żeby właśnie tak nie było? Żeby jednak korzystać z pomocy producentów, żeby jednak korzystać z profesjonalistów, z reżysera i produkować te teledyski tak
1: korzystam,
0: bardzo?
1: Korzystam, bo ja produkuję pod takim kątem, że no po prostu sama to wszystko organizuję, powiedzmy.
0: O, czyli najgorsza robota.
1: Do tej pory, bo o tym też muszę wspomnieć oczywiście, do tej pory przy jednym moim teledysku współpracowałam z moją koleżanką Patrycją Krzeczkowską, z którą studiowałam w Warszawskiej Szkole Filmowej, która jest przewspaniałą kierowniczką produkcji w branży i ona mi właśnie wtedy bardzo pomogła, bo to takie było jeszcze większe dla mnie przedsięwzięcie, a miałam bardzo dużo też innych rzeczy na głowie i ona mnie bardzo mocno wsparła, natomiast wszystkie inne do tej pory, przy wszystkich innych też byłam kierownikiem produkcji i to jest dla mnie bardzo ważne, natomiast współpracuję z taką przewspaniałą ekipą, mogę powiedzieć moją ekipą, z Poliną Talaj, z operatorką i z reżyserką Agatą Kapuścińską. Na początku myślałam, że ja sama będę reżyserować teledyski, natomiast jak rozmawiałam z ludźmi, tak z mojego bliskiego grona, to wytłumaczyli mi, że naprawdę warto mieć na planie osobę, która od drugiej strony na to patrzy, bo może i ja wiem, czego chcę, piszę scenariusze, koncepcje są moje, ewentualnie jest tak, że z Agatą po prostu, czyli z reżyserką, później nad tym pracujemy i razem się tym zajmujemy, natomiast pierwotnie wszystko wychodzi ode mnie. I to jest dla mnie najważniejsze, że ja cały czas czuję, że to jest moje, a że mam taką osobę, która nad tym czuwa i jest takim wsparciem dla mnie.

0: A jeśli mówimy o tym aspekcie muzycznym, to też jednak powierzyłaś jakby taki ostateczny kształt twoich piosenek producentowi i to właśnie też on ma to ostatnie zdanie?
1: Nie, ja bym nie określiła tego w taki sposób. Ja naprawdę traktuję nas jako duet. I mimo, że ja działam powiedzmy solowo pod własnym nazwiskiem, to my czujemy, że jesteśmy duetem.
0: To pan, Paweł jest jakby odpowiedzialny za wszystko.
1: Za wszystko. To znaczy, ja piszę melodię i piszę teksty sama, a Paweł po prostu produkuje muzykę.
0: No właśnie, to dzisiaj tak się mówi, że produkuje. No, ja lubię słowo komponuje, no ale jednak w przypadku takiej muzyki mocno elektronicznej, bo ta muzyka jest taka, tak. to jednak to słowo produkcja już jest dzisiaj takie bardzo mocne, nie?
1: Tak, no ja przyznam szczerze, że ja cały czas używam właśnie tego słowa i oczywiście z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam Pawła, samplera Bogarta, mojego producenta muzycznego, bo mówię zupełnie szczerze, nie byłoby mnie muzycznie bez Pawła. Nie byłoby. To jest po prostu taka chemia, taka muzyczna chemia, która się wydarzyła, o której ludzie w branży marzą i uważam, że to jest po prostu moje największe szczęście.
0: Płyta już prawie cała jest. Kiedy planujesz premierę? Ja wiem, nie chcę cię zapytać o datę, tylko o plan, o ten pomysł taki na całość.
1: Ja już wiem od jakiegoś czasu, kiedy to będzie tak naprawdę i wszystko jest.
0: Ale to jest w tym roku już?
1: Z koncepcją. Jeszcze nie zdradzam.
0: Aha, jasne.
1: Ale naprawdę już niedługo.
0: Jaką myśl chcesz przekazać publiczności właśnie przez ten debiutancki album, bo zawsze to jest tak, że ten debiut i pierwsza płyta to nie jest tylko wycinek z tych ostatnich kilku lat, tylko to jest bardzo ważne dziecko, bo to jest bardzo często zapis wielu emocji, nawet tych takich trochę dziecięco-młodzieżowych. Jaki komunikat ty chcesz wysłać do świata? Celowo zadaję ci takie pytanie, bo wiem, że też patrzysz z dużą wyobraźnią na świat.
1: Fantastyczne pytanie i cieszę się, że mogę o tym powiedzieć, ale też żałuję, że nie mogę odpowiedzieć ci po prostu tytułem tego albumu, bo jeszcze go nie zdradzam, to by powiedziało naprawdę wszystko. Natomiast określiłabym to w taki sposób, że chcę tą płytą przekazać ludziom, że dla mnie droga jest bardziej fascynująca niż sam cel i chcę o tej drodze opowiedzieć. Każda piosenka będzie osobnym rozdziałem, tak też każdy singiel mój ogłaszam właśnie, że jest rozdziałem mojej historii. Wszystko jest powiedzmy sensownie poukładane.
0: I czyli to będzie całość? To będzie taki long play, trochę jeszcze tak z powiewem takich starych przyzwyczajeń. No, nie przyzwyczajeń, tylko tak kiedyś się wydawało płyty długo grające, że one jednak były koncepcyjnie całością. I to też będzie taka płyta?
1: U mnie tak będzie i tak jak powiedziałam właśnie, każda piosenka będzie takim osobnym oddzielnym rozdziałem mojego życia, żeby opowiedzieć po prostu, co działo się w moim życiu, zanim ja poczułam się tak jak w sercu, czyli w pierwszej piosence, którą podzieliłam się z słuchaczami, bo to było takie intro.
0: Ale od razu taki duży sukces,
1: hymn kobiecości. Dziękuję ci bardzo, naprawdę.
0: No powiem ci, że to duże wejście.
1: Absolutne spełnienie marzeń, bo ja zawsze chciałam, żeby moja piosenka znalazła się w produkcji filmowej, a to, że to się wydarzyło przy debiucie, to jest jakieś po prostu istnie szalone. Więc naprawdę
0: nie,
1: się
0: bardzo cieszę. Myślę, że to nie jest przypadek.
1: I tam jest mało słów, ale celowo. Ja zawsze też marzyłam o takiej piosence, która będzie takim hymnem mojej kobiecości, takim intro, w którym dam do zrozumienia, że nie potrzeba wiele słów, żeby wyrazić po prostu to, co się czuje wtedy w życiu. Na przykład piosenka Miękne właśnie była pierwszym rozdziałem mojej historii, mimo że serce było pierwszym singlem, bo od Miękne zaczęłam opowiadać moją historię i każda piosenka będzie opowiadała moją historię, co działo się w moim życiu, zanim poczułam
0: też,
1: się
0: nie?
1: tak kobieco jak w sercu. Na takiej zasadzie. I chcę też tym albumem przekazać taką myśl, że nie trzeba świecić, żeby istnieć. I to jest związane z nazwą mojego albumu i z całą koncepcją, którą tak naprawdę w głowie mam już, jeżeli dobrze pamiętam, nie wiem, półtorej roku lub dwa lata już.

0: nie trzeba świecić, żeby istnieć. Tak. Bardzo ładne to jest. To jest twoje?
1: Moje.
0: Piękne, nie trzeba świecić, żeby istnieć, czyli chodzi
1: o tą drogę, że jeszcze przed osiągnięciem takiej pełni
0: teraz,
1: po prostu.
0: Czyli chodzi o to, że tu i teraz, no ale wiesz, jeśli mówi to artysta, który właśnie no jakby na niego są wszystkie światła skierowane i trochę chodzi o to w sztuce, nie, że tylko, no właśnie, fajnie, że ty już na początku swojej drogi jakby jesteś w takim miejscu, że to przekazanie tych emocji drugiemu człowiekowi to jest najważniejsze, nie tylko ten błysk, nie?
1: Nie, dla mnie to jest najważniejsze, naprawdę.
0: A w którym momencie jakby mocno tego doświadczyłaś, że te przemyślenia takie przyszły do ciebie, czy były jakieś takie momenty w życiu, że właśnie poczułaś, że tak jest?
1: Ja zawsze tak miałam, naprawdę. I wiem, że może ciężko w to uwierzyć, zawsze tak miałam. Około 3 lata temu na przykład miałam taką sytuację, że dostałam propozycję kontraktu międzynarodowego od wytwórni właśnie międzynarodowej.
0: I zrezygnowałaś.
1: Tak, a raczej to było tak, jak już mogę tak szczegółowo to opowiedzieć, że ja ten kontrakt podpisałam, natomiast to wyglądało w taki sposób, że wytwórnia zgadzała się na moje piosenki, które wtedy miałam. A później po drodze zaczęli wysyłać mi swoje piosenki, mówiąc, no Sara, ale nagraj, zobaczymy, jak to tam będzie. Jakieś takie po angielsku, których ja w ogóle nie czułam, które ktoś napisał. I tak wysyłali po prostu różnym artystom, no ja nie potrafię tak działać. To jest dla mnie, no nie do przyjęcia.
0: No ale więc jest kontrakt podpisany, tak to jest z zerwaniem tego.
1: No właśnie, ja miałam to szczęście, że naprawdę nie było z tym problemu, bo poczuliśmy, że po prostu nie odnajdziemy się w tym razem. Więc naprawdę ja dziękuję Bogu, że mimo, że to się wydarzyło, to naprawdę mogłam łatwo z tego zrezygnować. I wiem, że to brzmi nierealnie, ale naprawdę tak było. Więc dobrze, że sama nie jestem sobie świadkiem na to, żeby to nie było, że opowiadam takie historie, że miałam kontrakt i że go zerwałam. Naprawdę z ręką na sercu tak było. I wiesz co, ja jak zerwałam ten kontrakt, ja poczułam się tak cudownie, poczułam się tak odważna. Pomyślałam sobie, Boże, ja mogę wszystko. Mogę, ja to zrobię sama po prostu.
0: I teraz musisz pracować sama, ale to też daje satysfakcję.
1: Sama i nie sama tak naprawdę, bo wiesz, no ja mam naprawdę cudownych ludzi obok siebie. No może jestem sobie menadżerem, ale mam, wiesz, na przykład Maćka Knesaka, który początkowo zajmował się, powiedzmy, nagrywaniem mnie, no jak mam tak to nazwać dosłownie, to
0: no,
1: po
0: tak
1: prostu, wiesz,
0: to
1: towarzyszył mi, nagrywał telefonem publikacje, które ja później sama montowałam, bo jestem uparta i nawet w takim procesie muszę być. Natomiast teraz to się przerodziło w to, że jest, wiesz, moim asystentem, jest, bardzo mi pomaga i też mamy taką prywatną relację i wszyscy ludzie, no Szymon Sobczak, fryzjer, który jest tu dzisiaj ze mną, siedzi obok, który jest po prostu też moim przyjacielem, jest złotym człowiekiem. Daria Chlebko, która kręci nam piękny making of właśnie z całego festiwalu w Opolu i no mówię, to jest dla mnie bardzo

0: Sezon ogórkowy.
1: Jessie Ware pomogła nam rozpocząć dzisiejszą audycję. Program realizuje Maciej Dudek, prowadzi Tomek Wojtyłko. No a dzisiaj między innymi wracamy do spotkania z Cortezem i Romanem Szczepankiem, no, ale szereg tematów, od których uciekać się nie da, w tym jeden związany z Mundialem. Gorąco zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższe 2 godziny. Na teraz wrocławski zespół Jaga.

0: Przed chwilką w serwisie informacyjnym poruszaliśmy temat transparentu, który z punktu widzenia neutralności FIFA jest kontrowersyjny. Oczywiście spotkanie Anglii z Argentyną w ramach Mistrzostw Świata miało wymiar też polityczny, piłkarsko-historyczny. Wszyscy wracają rzecz jasna do legendarnego meczu Diego Maradony. Natomiast wydaje mi się, że z perspektywy takiego kanapowego kibica to był po prostu dobry mecz, bardzo zaskakujący, świetnie się go oglądało. Oczywiście nie brakuje krytyków Argentyny, którzy twierdzą, że ta drużyna jest gdzieś tam za uszy ciągnięta przez mundial, przez sędziów, że no, mają znacznie łatwiej podczas tych piłkarskich zmagań, ale z drugiej strony dużo osób zauważyło, że tak jak trener reprezentacji Anglii, czyli Thomas Tuchel, był dobrze oceniany przez cały turniej, dawał bardzo sensowne zmiany, jego drużyna potrafiła podnieść się z tarapatów, to jednak nie do końca wszyscy rozumieją, co stało się podczas drugiej połowy wczorajszego meczu. W każdym razie Argentyna zameldowała się do finału, no ale a propos tego zwątpienia we wczorajszą strategię trenera Tuchela, to co nieco o tym opowiedział Paweł Brożek. Co ciekawe, ostatni Polak, który strzelił gola reprezentacji Argentyny, a dokonał tego w 2011 roku, dokładnie 5 czerwca. To był towarzyski mecz w Warszawie. Były napastnik biało-czerwonych zwraca uwagę na ogromne zaangażowanie piłkarzy z Ameryki Południowej.
1: Spodziewałem się takiej gry Argentyny po tych meczach, które widziałem do tej pory. Natomiast widać było, że Argentyna, nawet tracąc bramkę, chciała to po prostu spotkanie wygrać. Troszeczkę było od Anglii. Moim zdaniem niepotrzebnie się wycofali po strzelonej bramce i niestety przegrali. Natomiast tyle mogę tylko powiedzieć, że byłem z Argentyną. Cieszę się, że Messi będzie po raz kolejny w finale.
0: Wydaje mi się, że sporo kibiców się cieszy. Nie wiem, jak te proporcje się rozkładają, bo z drugiej strony jest bardzo liczna grupa, która nie jest z tego powodu zadowolona. No ale właśnie, jak będzie wyglądał ten finał? To jest o tyle intrygujące pytanie, że przed meczem z Anglią to raczej Anglicy byli faworytami. Oczywiście nie było to jakieś bardzo mocne wskazanie, dlatego że wiele osób spodziewało się, że Argentyna może zaskoczyć. Wydaje mi się, że przed finałem z Hiszpanią to właśnie Hiszpanie są faworytami, to oni mogą wygrać, tak większość osób to widzi, no ale Paweł Brożek jest zdania, że to nie jest z pewnością sytuacja jednostronna, szanse rozkładają się pół na pół z lekkim wskazaniem.
1: Jakbym miał oceniać półfinały, no to bym postawił na Hiszpanię, natomiast to jest jeden mecz. Ciężko powiedzieć, to jest 90 minut na nowa dogrywka. Wszystko będzie zależało, mi się wydaje, od dnia. Hiszpania ma bardzo dobrych piłkarzy, szczególnie w drugiej linii, co może też zaważyć o tym, że wygrają ten finał.
0: Wydaje mi się, że możemy spodziewać się emocjonującego meczu, finał tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Już w niedzielę o godzinie 21 naszego czasu. Natomiast a propos tego, że Anglia jest wyszydzana, niektórzy nawet mówią o jakiejś niemocy, no to trochę im zazdroszczę takiej niemocy, dlatego że powalczą o trzecie miejsce z Francją 18 lipca, czyli w najbliższą sobotę o godzinie 23.

0: mróz był, to mróz był. Minus 30.
1: Ach, teraz to dramat, źle. Nie żebym tu jęczał, proszę pana, co to to nie. Nie żebym płakał, czy darł szaty po stratach, że nie nalatał się człowiek przed laty, gdy jeszcze latał. I czasem na postoju tam, gdzie

pane, jakie piękno. Wyszło 20, dała stówę, nie miałem wydać, pachnęła ręką. A teraz to dramat, źle. Nie żebym tu jęczał, proszę pana, co to to nie. Nie żebym płakał, czy darł szaty po stratach, że nie nalatał się człowiek przed laty, gdy jeszcze latał. I czasem na postoju tam, gdzie szel, powspominamy z kolegami późny PRL i omówimy trudny los branży transportowej. No bo na co to nam przyszło, no sam pan powiedz.

0: to był brytyjski tandem Bicep, który występował w Polsce ostatni raz podczas festiwalu Tauron Nowa Muzyka w 2024 roku. No i bardzo cieszy, że latem mnóstwo jest koncertów w Polsce bardzo różnego autoramentu. Jutro na przykład wystąpi zespół Beat. O ile nazwa Beat może nie wszystkim zdradzić, co to za skład, to jak podpowiem, że są to muzycy związani z King Crimson i będą wykonywać repertuar kultowej grupy, no to już wydaje mi się, że może się ta tajemnica wyjaśnić. To jest bez obaw, można powiedzieć, super grupa, dlatego że co prawda twórczość King Crimson będzie interpretowana bez lidera zespołu, bez Roberta Fripa, ale grupa Beat ma jego pełne błogosławieństwo. No i ekstraklasowe zastępstwo się pojawiło, dlatego że Robert Fripp nie wystąpi, ale zagra zamiast niego Stevie Vai. Poza tym w zespole występuje Tony Levin, jeden z najlepszych i najbardziej zasłużonych basistów w historii, który występował w King Crimson w latach 80. W Beat gra też Adrian Belew, ówczesny frontman zespołu, i o sile King Crimson lat 80. stanowiła interakcja pomiędzy stylami gry na gitarze właśnie Adriana Belew i Roberta Fripa. Grali zupełnie inaczej i to było bardzo osobliwe i bardzo oryginalne. Na perkusji z kolei zagra Danny Carey, rzecz jasna z zespołu Tool. Człowiek, który bez obaw, można powiedzieć, jest uważany za jednego z najlepszych perkusistów wszechczasów i on przyznaje, że jego biegłość w nieoczywistych podziałach rytmicznych to jest zasługa właśnie King Crimson, ze szczególnym uwzględnieniem lat 80., jeżeli chodzi o historię zespołu. Wydaje mi się, że ten etap w twórczości King Crimson jest o tyle ciekawy, że to było dalej granie takie bardzo formalnie wymagające, mocno wirtuozerskie, by nie powiedzieć progresywne, ale z drugiej strony Robert Fripp nie chciał stagnacji, nie chciał sobie sam stawiać pomnika i nawiązał do post-punku, do brzmień funkowych, nowofalowych, do gamelanu, czyli muzyki z Indonezji. Do tego pojawiły się takie minimalistyczne inspiracje i rzeczywiście dla niektórych to był szok, no ale dzisiaj bez obaw można powiedzieć, że trzy albumy, które zespół wydał w latach 80. to są klasyczne pozycje i ten repertuar na pewno mocno elektryzuje. Jest dużo osób, która chciałaby go posłuchać. Ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o Roberta Fripa, jest taka, że on jest też dydaktykiem i tak naprawdę zbudował wokół King Crimson taki ogromny twórczy kolektyw. Muzycy, którzy byli związani z grupą na przestrzeni lat, grają w przeróżnych zespołach, projektach, jakkolwiek zdefiniujemy te byty artystyczne, i bardzo często wykonują repertuar macierzystej grupy. Do tego też istnieje instytucja Guitarcraft, czyli takiego programu właśnie dydaktycznego Roberta Fripa, na którym uczył bardzo nieortodoksyjnych technik gry. No i to wszystko ze sobą się miesza jak w tyglu. O ile King Crimson aktualnie już nie funkcjonuje, to wciąż można mnóstwo muzyki w takim duchu przez artystów związanych z legendarnym zespołem posłuchać. Zresztą w Opolu mamy często sposobność za sprawą Międzynarodowego Festiwalu Drumfest. Gościł u nas Tony Levin i to nie raz. Przede wszystkim z projektem Stickman, no ale też jego koledzy z King Crimson i ze Stickman, czyli Pat Mastelotto i Markus Reuter, ze wsparciem Treya Gunna gościli u nas rok temu z zespołem Tuner. Zastanawiałem się często, skąd bierze się ten fenomen, w jaki sposób Robert Fripp tak kieruje muzykami, że oni stawiają na nieszablonowe, nieoczywiste rozwiązania, że to nie jest na pewno jakiś taki wojskowy drill, ale jednak da się wyczuć pewną zbieżność inspiracji, rozwiązań, które ci artyści wybierają. Przede wszystkim da się wyczuć nieszablonowość ich pomysłów. I jak to się dzieje, o tym opowiedział wielokrotny bywalec Drumfestu, czyli Markus Reuter, który był uczniem Roberta Fripa. Teraz oczywiście już jest mistrzem, kształci bardzo wielu muzyków.
1: I was part of Guitar Craft for 7 years.
0: Byłem członkiem Guitar Craft, jego projektu dydaktycznego przez 7 lat. Zacząłem na początku lat 90. Trudno to opisać, bo to zależy od perspektywy. Mając możliwość obserwowania tego od kuchni, może nie z perspektywy King Crimson, ale rozumiejąc istotę tej muzyki, wydaje mi się, że położenie nacisku na tworzenie świetnych kompozycji powoduje, że twórczość związana z King Crimson jest taka wyjątkowa. Bardziej istotne jest więc, co grasz, niż jak grasz. Dopiero później to, jak grasz, nabiera znaczenia. Jeżeli już masz świetną kompozycję, możesz naznaczyć ją swoją osobowością jako muzyk. Co więcej, King Crimson stworzył przez lata tak wiele środków wyrazu, że samo używanie ich czyni cię kreatywnym w oczach ludzi, bo to wciąż coś nowego.
1: Modules of stylistic modules that King Crimson created over the years, that somehow just by using them, people already assume you're creative because it's still new, that kind of sound.
0: Nawiązujemy do twórczości King Crimson, dlatego że jutro w zamku w Ćmielowie wystąpi supergrupa Beat, złożona z muzyków King Crimson z ekstraklasowym wsparciem. No i ten zespół będzie przypominał repertuar King Crimson z lat 80. A skoro nawiązaliśmy do tego tematu, nie wypada nie wrócić do wspomnianych albumów. Posłuchamy sobie płyty Discipline, która zaczęła tę przygodę King Crimson w latach 80. No i właśnie, zespół King Crimson ma opinię takiego technicznego, dla niektórych to jest dość zdehumanizowane, co zespół robi, i wydaje mi się, że można powiedzieć, że nic bardziej mylnego. Posłuchamy sobie pięknego, balladowego Mate Kudasai.

0: żyć znów.
1: Sezon ogórkowy.
2: Piotr Zioła świętuje dziesięciolecie wydania płyty Revolving Door, nagrodzonej zresztą Fryderykiem. Przypomina jeden ze swoich największych przebojów, czyli Safari. Do nowej wersji utworu Piotr zaprosił Vito Bambino, ale nie oznacza to, że to będzie wspominkowy rok. Piotr zasugerował, że pracuje nad nową płytą. Zmieniając temat na dziesiątą muzę, to bez wątpienia taką najbardziej wyczekiwaną premierą tego lata jest Odyseja Christophera Nolana. Premiera tego filmu dokładnie jutro, natomiast jak się okazuje, bardzo mocno wybiegając w przyszłość. Wiele osób, które kochają Batmana, czekają na premierę drugiej odsłony filmu z Robertem Pattisonem w roli głównej. Batman Matta Reevesa z 2022 roku okazał się no, takim bardzo dobrze przyjętym wznowieniem, przypomnieniem serii. Mało tego, zrodził serial o Pingwinie. W tę rolę brawurowo wcielił się Colin Farrell. A jako, że Hollywood funkcjonuje na zasadzie utrwalania wzorców sequeli, spin-offów i to wszystko dzieje się bardzo szybko, można było się spodziewać, że kontynuacja tego Batmana pojawi się w miarę szybko. Pierwotnie mieliśmy czekać 5 lat, jak się okazało, dlatego że Warner wyznaczył premierę The Batman Part 2 na koniec września 2027 roku. Jak podaje film.web.pl, to nie będzie ta data, dlatego że okazuje się, że nowa amerykańska data premiery tego filmu to 18 lutego 2028 roku, a w USA będzie to początek długiego weekendu, także też te wydawnicze plany są bardzo często podporządkowane pod tego typu sytuacje, wydarzenia. Po prostu zaczyna się kalkulacja, kto będzie miał czas pójść do kina. Okazuje się, że dla niecierpliwych fanów może to się okazać bardzo bolesne, natomiast Matt Reeves, zdając sobie z tego sprawę, postanowił podzielić się ze światem materiałem z testów kamerowych, ale za dużo w tym materiale nie widać. Widać logo filmu, no i Roberta Pattisona w kostiumie Batmana. Oczywiście obsada znana z pierwszej części Batmana powróci, bo pojawi się m.in. Andy Serkis, który wcielił się w rolę Alfreda. Z kolei Jeffrey Wright zagra Jima Gordona. O Colinie Farrellu już wspominałem, a z nowych twarzy ma się pojawić m.in. Sebastian Stan, Scarlett Johansson i Charles Dance. Także super produkcja, pełną gębą. Będzie na nią trzeba poczekać do początku 2028 roku.

0: Wilson Ogórkowy.
1: To był John Butler i jego trio. John Butler wystąpił ze swoim zespołem podczas festiwalu Colors of Ostrava w 2019 roku. Mieliśmy przyjemność dla Państwa tę odsłonę muzycznego święta relacjonować i nawet jeżeli ktoś byłby zdeterminowany, to w odmętach naszych profili na YouTubie i chyba Facebooku można sobie zobaczyć rozmowę z Johnem Butlerem, można jej posłuchać. Trudno uwierzyć w to, że to było, że to miało miejsce 7 lat temu w tym roku na festiwalu Colors of Ostrava, który zaczął się dokładnie wczoraj. Występują m.in. 21 Pilots, Teddy Swims, Lord, Moby, LP. Także jak zawsze jest ciekawie i różnorodnie. Gorąco zachęcam, żeby zostać z sezonem ogórkowym co najmniej jeszcze przez najbliższą godzinę. Na posterunku cały czas Tomek Wojtyłko i Maciej Dudek. No a propos festiwalowych emocji, to wrócimy w tej godzinie sezonu ogórkowego do festiwalu Od Nowa. W ramach tej imprezy występował m.in. Cortez.

0: To był Cortez i jego Boomerang. Tekst do utworu napisał Roman Szczepanek, czyli rzecz jasna artysta z Opolszczyzny. No i w ten sposób Romek ma na koncie dwa utwory tytułowe z płyt Corteza, dlatego że oprócz debiutanckiej płyty Boomerang też na najnowszej, jak do tej pory, płycie Corteza, czyli na albumie Naucz mnie tańczyć, tytułowa kompozycja, tytułowy tekst, przepraszam bardzo, to też zasługa Romana. Ta współpraca, można wyczuć, że się zacieśnia. Panowie tworzą wspólnie od samego początku. Natomiast na płycie Naucz mnie tańczyć połowa tekstów to do utworów połowę tekstów napisał Roman razem z Cortezem. Miałem przyjemność z tym tandemem twórczym spotkać się w ostatnią niedzielę, dlatego że Cortez występował wtedy na festiwalu Od Nowa i pytałem o różne kwestie związane z samym procesem twórczym, z też wymaganiami, jakie postawiła Cortezowi płyta Naucz mnie tańczyć. No bo z jednej strony ten album powstawał wiele lat, z drugiej strony Cortez zawsze chciał w swojej muzyce łączyć inspiracje z jednej strony klasyczne, wręcz symfoniczne, a z drugiej strony też kręcił go zawsze taki songwriterski minimalizm, oszczędność. Jako inspirację przytacza między innymi Citizen Cope i wydaje mi się, że na albumie Naucz mnie tańczyć te perspektywy udało się pogodzić, bo są utwory, gdzie są już takie no imponujące orkiestracje, są takie, gdzie rzeczywiście jest intymnie, gdzie sam ten wymiar muzyczny jest dość skromny i Cortez przyznawał, że też mnóstwo było demówek, że tak naprawdę zostało około 200 utworów, które na album ostatecznie nie trafiły, przynajmniej jeżeli chodzi o zalążki, o pomysły. No i spytałem go właśnie o tę selekcję, czy dla niego to przede wszystkim był jakiś tam moment twórczej zabawy, czy jednak jest to jakaś udręka, poczucie tego, że nigdy te utwory nie są gotowe.
1: U mnie jest tak, mój drogi, że ja zawsze uważam, że coś jest niegotowe, ale też się tego nauczyłem, żeby nie ufać sobie czasami, że są dni, w których kompletnie nie ufam swoim myślom albo swojemu nastawieniu jakby co do tych tematów, a są dni, w których w ogóle czuję, że jest git. Dlatego coś musi leżeć. To jest długo dojrzewający proces, taki nawet nie nazwałbym tego ambicją albo ambitnym, tylko że samo w sobie to jest długo dojrzewające, bo jednak mamy w ogóle na dzień dobry, jak się rodzimy, że jednak chcemy, żeby w jakimś sensie zostało po mnie coś dobrego. I jak miałbym się zastanawiać, ciągle, wiesz, mieć potem w głowie, czy w ogóle to jest dobre, czy nie, no to wolę poczekać w tym procesie i się przekonać o tym, zanim się wszyscy inni przekonają.
2: Posłuchałem trochę wywiadu z Jackiem Cyganem, teraz nawiążę do pisania tekstów. Zgadzam się w zasadzie z wszystkim, co on powiedział na temat pisania tekstów. Mówi same mądre rzeczy. Tutaj można byłoby przytoczyć mnóstwo w ogóle rzeczy, które on zauważa. Na przykład mimo tego, że ma takie nazwisko i taką pozycję, za każdym razem jak podchodzi do pisania kolejnego tekstu, to czuje się, jakby pisał to pierwszy raz i że w ogóle nie ma żadnego dorobku. I ma tą samą tremę i boi się, że to nie da rady. I ja też tak mam. Że to jest zawsze jakieś wyzwanie, bo każda piosenka jest inna i w ogóle to albo przyjdzie, albo nie przyjdzie. Nie wiadomo, na ile się czeka. Czasami tekst pisze się w jeden wieczór, a czasami się go po prostu nosi z sobą w głowie przez miesiąc. Ale Jacek Cygan powiedział też taką rzecz, że dla niego żaden tekst nie jest skończony. I ja mam też coś takiego. Ja po prostu przesyłam Łukaszowi teksty wtedy, jak uważam, że on jest na tyle dobry, że on się w ogóle broni i ja nie mam do niego jakichś tam większych uwag, akceptuję go, że nie mam z nim sam problemu, ale często jest tak, że dla mnie one też są nieskończone, bo przecież trochę jest tak, że tych zwrotek można mnożyć i te słowa przestawiać. To ciągle jest jakaś taka struktura, że w pewnym momencie musisz coś wybrać z tego. To zdanie, że żaden tekst dla niego nie jest skończony, podpisałbym się pod tym, bo ja też tak mam, że po prostu to jest jakiś tam finalny produkt moich myśli, ale po prostu generalnie na przykład jakbym miał więcej czasu albo coś tam, to mógłbym siedzieć nad tym tekstem jeszcze w ogóle kolejne pół roku i tam w ogóle zmieniać i go udoskonalać. Można byłoby popaść w obłęd.
1: No właśnie, to jest i to jest wpadanie w obłęd, szaleństwo i można sobie zrobić kuku w ogóle, nie chcąc zrobić sobie kuku. Roman, jak mi wysyła jakieś propozycje tekstów, to też z założenia wiem, że on to wysyła nie jako skończoną rzecz. Tylko że wiem, że to jest do pracy, no nie? Że jest jakiś szkielet, żeby to zaśpiewać, potem siedzimy, pracujemy nad tym, ja mu mówię, co jest złe, co jest dobre, on mi mówi, że to nieprawda, potem się kłócimy, potem on się skarży, że już kupuje bilet na pociąg, że już ma tego dość, ja mu mówię, że już mam też tego dość.
2: To jest świetne.
1: Potem wychodzimy na papierosa, on pali, ja nie palę i tak siedzimy, patrzymy w niebo, po czym idziemy do studia. I no tak, wiesz co, miałeś rację, to słabe jest. A może spróbujmy tak, a może wywalmy to wszystko i spróbujmy jeszcze raz, a może to wcale nie jest za mocne, a może to wcale nie jest za słabe. Po prostu wiesz, ciężko jest na bieżąco tu i teraz sprawdzić, dokonać wyboru i poczuć, że to jest naprawdę to. Nigdy tego nie wiesz. Ja myślę, że to przychodzi, że ta dojrzałość w tworzeniu i pisaniu, choć sam nie uważam się, że umiem pisać, że ta dojrzałość przychodzi wraz z ułożeniem się tego wszystkiego w środku. Najpierw się to musi ułożyć, pytanie, czy w głowie, czy w sercu, za czym chcesz pójść, bo emocja jest czymś zupełnie innym niż myślą, a myślą próbujemy opisać te emocje.
2: Pisanie na sucho to jest w ogóle inna jazda, dlatego w ogóle jak to śpiewasz w ogóle za pierwszym razem, wtedy wiele rzeczy wychodzi że po prostu jest za dużo szy albo za dużo czy, że się nie zgadza jakiś albo w ogóle, że to nie siedzi do końca, bo jakby ciężko to sobie wyobrazić, ja i tak sobie po prostu próbuję to ciągle wyobrażać, jak to będzie zaśpiewane.
3: No ale też jest coś takiego,
2: ale jakby nigdy tego nie wiesz, dopóki tego nie zaśpiewasz. Tak. Potem wiele się rzeczy wyjaśnia, ale to jest też dlatego, i tutaj zachęcałem Korteza, ale nie słucha mnie jak zawsze, żeby zaczął też próbować pisać piosenki do gotowych tekstów, które chętnie mu podeślę. Słuchajcie, jakby patrzeć na historię Polski, wszystkie te w ogóle evergreeny estradowe, które są powtarzane na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, najpierw powstał tekst, a potem ktoś dopisał do tego muzykę. Kiedy się tak pisało i nie było tej matematyki, był język polski, a teraz to się tak zmieniło po prostu, nagle, po prostu wszyscy zaczęli robić do angielskich demówek, czyli po prostu ktoś sobie wymyśla tam jakieś melodie po angielsku, a potem trzeba dopasowywać sylaby. I moim zdaniem to bardzo mocno ogranicza, z punktu widzenia pisarskiego, mocno cię ogranicza, bo jest bardzo dużo jednosylabowych zdań. Moim zdaniem w ogóle ten, kto wróci do pisania odwrotnego, czyli do klasycznej szkoły pisania piosenek, może na tym dużo ugrać, bo nikt tego póki co chyba w Polsce nie robi, albo bardzo rzadko to jest stosowane.

0: sporo było w waszej relacji o tym, że żeby dotrzeć ten tekst, żeby zamknąć piosenkę, to trzeba się troszeczkę zmęczyć, konfrontować i nie obrażać się na siebie. I to jest ciekawe, bo Cortez przyznawałeś, że przy tym, że już jako producent, songwriter usamodzielniłeś się, to jednak też miałeś momenty takiego zagalopowania i gdzieś Olek Makowski, znany choćby z The Saturday Tea, też ci pomagał właśnie w takich sytuacjach. Też dużo czasu poświęciliście nad szlifowaniem tych detali. Jestem ciekaw, czy ta relacja z Olkiem, którą miałeś przy płycie Naucz Mnie Tańczyć, była podobna do tego, co cechuje twoją współpracę z Romkiem, czy to było coś zupełnie innego?
1: To musiałbyś zapytać Olka Makowskiego. Ja go bardzo lubię, bardzo go lubię. Jest ciepłym, miłym, fajnym, przyjaznym człowiekiem, z którym można naprawdę na wiele tematów porozmawiać. Ma duże doświadczenie, można mu zaufać, jest słowny, ale żeby go tak ciągle nie chwalić, to już nie powiem nic więcej. Natomiast ja, jak się na czymś sfokusuję bardzo i bardzo mi na tym zależy, to wpadam w tak zwany obłęd, o którym rozmawialiśmy już wcześniej. I czasami po prostu staję się jakimś hegemonem i niemiłym kimś. Jak mam jakiś problem i nie mogę do niego dotrzeć i przez niego przejść, bo na przykład słyszę coś, a nie umiem tego zrobić, no to jestem wariatem. I jeżeli na przykład tutaj z Aleksem, bo Olek Makowski, Alex, tak się umówiliśmy, z Aleksem jak siedziałem nad tą płytą i muzycznie i tak dalej, to on też próbował sprostać temu wyzwaniu tego, co ja prawdopodobnie mogłem słyszeć w swojej głowie. Ja też nie chciałem jakby siedzieć sam w studio, bo wiem, jak to wygląda ze mną, że zaczynam wymyślać i zrzucać, no to nie umiem doprowadzić tego do końca. Też myślę, że to był moment w moim życiu, w którym kompletnie byłem pogubiony. Fajnie się pracowało z Aleksem. Miło spędzaliśmy czas, tym bardziej, że szliśmy ramię w ramię z Alergią i po prostu z łzami w oczach i czerwonym nosem. Jak wychodziliśmy ze studia do sklepu po coś do picia, to wszyscy myśleli, że siedzimy w studiu i na pewno coś bierzemy, żeby to miało ręce i nogi, że to taki rock and roll w moim wykonaniu. Było trochę inaczej. Fajne rzeczy się wydarzyły, fajne miejsca, ale też cała ta nauka, którą ja jako człowiek mógłbym wziąć na przyszłość, to, że jednostka jako jednostka jest silna wtedy, jak jest w grupie. To jest taka mądrość, którą, wiesz, powtarzali od podstawówki różni, nauczyciele, prababcia, rodzice, wszyscy, że łatwo jest złamać jeden patyk, a kilkunastu naraz już jest problem. Ale zapędziłem się w jakąś taką samotność, do której nie chciałem nikogo dopuścić, a oczekiwałem z drugiej strony, że ktoś to zrozumie. Czy to na przestrzeni tekstów, czy to na przestrzeni muzycznej. I w ogóle nie byłem usatysfakcjonowany tym, bo nic się nie działo i jakby nie dostałem tego, co chciałem dostać, a zauważam, że wpuszczanie ludzi do swojego domu, mówię w cudzysłowie do swojego domu, wpuszczanie ludzi i branie od nich, czerpanie od nich, czy to w rozmowie, czy to we wspólnym oglądaniu, czy słuchaniu, czy pisaniu, czy czytaniu, czy mówieniu sobie ważnych rzeczy, cytowaniu jakichś fajnych, ciekawych wierszy, że to ma właśnie jakąś podwalinę w czymś, no nie? Ja myślę, że też miałem taki okres, że się strasznie zafiksowałem. I dopiero teraz mogę to zobaczyć z dystansu, bo jak jesteś w wirze, to nie da się rzeki zawrócić.
0: Ja pytam z uporem godnym większej sprawy o ten proces twórczy, kiedy udaje się uznać twórcy songwriterowi, że on jest skończony, bo ta płyta jest jednak aranżacyjnie ciekawa, dużo się na niej dzieje, ale przyznawałeś, że były takie utwory jak A Co Jeśli, które przeleżały kilka lat i gdzieś nagle wpadłeś, że chcesz przełamać ten walczyk, znalazłeś pomysł jak. Z drugiej strony, gdy Nie ma już mnie, zostało muzycznie w tej wersji blisko demówki. Jestem ciekaw a propos tego wszystkiego, o czym dzisiaj opowiadasz, czy płyta Naucz Mnie Tańczyć była dla ciebie taką lekcją, że wyczułeś właśnie, gdzie się chcesz z kimś dzielić tym procesem twórczym, gdzie trzeba trwać przy swoich pomysłach, czy jednak to jest wpisane dla ciebie w proces twórczy, że to jest zawsze lekka udręka, przeciąganie liny, walczenie ze sobą.
1: Wiesz co, dla mnie ta płyta to jest taki mój, ja to sobie nazywam swoim podsumowaniem i końcem, bo też trochę ambicjonalnie do tego podszedłem. A jak wiadomo, ambicje nie są dobrym doradcą. Chciałem zrobić coś, z czego ja będę zadowolony i dumny w ogóle w 100%. I jakby byłem tak ekspansywny w tym wszystkim, że całe świętowanie tak zwane tego, że nagrałem płytę i że to już jest koniec, byłem rozczarowany, bo jednak strasznie mnie to zabolało w jakimś sensie, ale też dostrzegłem to. Pamiętam, jak wróciłem do domu i moja żona mi powiedziała, że może zrobi jak pyszną kolację, jakby w związku z tym, że ta płyta już jest skończona i że możemy uczcić to i świętować. I ja w ogóle byłem w szoku, że można takie coś w taki sposób uczcić, bo ja nie byłem z tych, którzy świętowali albo jakieś ważne rzeczy w swoim życiu podnosili, unosili do rangi.
2: Ciężko z dystansem potem, jak siedzisz na tym, w ogóle za dużo wziąłeś, wiesz, na swoje barki.
1: Poza tym, kurczę, wiesz co, jest takie przykre, jak z jednej strony siedziałem i słuchałem tej płyty i byłem szczęśliwy i zadowolony i dumny, a z drugiej strony byłem w tym sam. I to mi, myślę, dało do myślenia.
0: To była rozmowa z Cortezem i Romanem Szczepankiem, którzy opowiedzieli o między innymi o płycie Naucz mnie tańczyć. No i mogę Państwu zdradzić, że jeszcze kilka zdań mają do powiedzenia o swojej współpracy, to już w kolejnych audycjach. Na teraz efekt ich współpracy, czyli utwór Nie było to pisane na me.

Kończymy sezon ogórkowy razem z zespołem Phoenix. Za audycję dziękuję Tomek Wojtyłko i Maciej Dudek. No i zachęcamy rzecz jasna, żeby zostać z Radiem Opole dłużej. Za krótką chwilę dobry wieczór, tu Opole. Miłego wieczoru, do usłyszenia niebawem.